ale łzy czasami lecą. Przez ostatnie lata życia chciałem głównie się zabijać. Teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo w

Will I ever be loved? Is love real?

0: kilka rzeczy związanych ze sportem.
1: Piłkę, dresik, bluzę.
0: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez.
1: Puszczam z lewej.
0: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
1: Wezmę jeden.
2: Trochę litrów.
0: By mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
2: Trochę

Coś się kończy, coś się zaczyna. Mój plecak nadal on duty. Pęka w szwach tak, że go ledwo dopinam. Jeszcze bardziej zdarte co buty. Pada mi bateria, to dobrze. Popsuta ładowarka, najlepiej. Łączę się z tymi, co chcieliby poczuć się sami na świecie. I lecę.

0: pan słucha trójkąta. 9007 zaraz wybije piąta. Niech pan łyka prądu, by czuć kontakt. Chyba czas na
1: przerwę.
0: W końcu to już zontak. Miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy z nimi, stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą hendę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas jak SND blok. Aha. Czyli pozdro tede. Nie jestem raperem i nie będę korpo z kredem. Korpomową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe, obudź ortopedę.

0: czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle, czuję się

cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnie. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po grząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

głos mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą lakostę i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy i tak.

błysnów, czuję, że ciśnie zasnę. Wow, jakbym wciągnął cały Aspen. A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Pan widzi się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko ci znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

indygo w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptyk, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Podsta ocena jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.

Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę. Tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

Czwórka. Radio i podcast.

0: nieważne jakie banknoty.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy! Gramy!

0: Chciałeś być wielki, ale od Szpania masz blackout.
1: Na rozgrzewkę w czwórce.
2: Na rozgrzewkę w czwórce.
1: Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
3: W dzisiejszej rozgrzewce przenosimy się do miejsca, w którym jeśli prawo by pozwalało, no to ja myślę, że koszykówka zostałaby uznana religią państwową. Mowa o Filipinach. Filipińczycy co prawda wzrostem nie grzeszą, ale na boisku do kosza już tak. Więcej na ten temat opowiedział mi Michał Jędrzejkowski, trener koszykówki, który niejednokrotnie grał na wyspach z lokalsami. Czym charakteryzuje się filipińska koszykówka? Słuchamy.
4: Przede wszystkim brutalnością. Ja przyjeżdżając na Filipiny w pierwszych dniach przecierałem oczy ze zdumienia, że jest tyle, można powiedzieć, prowizorycznych boisk do koszykówki, bo boisko takie streetballowe do koszykówki, no to jest obręcz zrobiona z koła od roweru i tyle praktycznie, nawet czasami nie ma tablicy, więc w kolejnych dniach popatrzyłem, jak tam grają i przecierałem naprawdę oczy przez zdumienia, jak jest brutalnie, jaki jest chaos, jakie są krzyki, są bójki również.
5: W trakcie meczów czy po meczach?
4: W trakcie meczu.
5: Skoro byłeś na boisku, grałeś, byłeś też uczestnikiem tych bójek aktywnym?
4: Tak, znaczy powiem tak, El Nido to jest taka mała mieścina na Filipinach, zwiedzając po prostu zobaczyłem Filipińczyka, który przypominał Bruce Lee, bardzo taki wyrzeźbiony, smukły, z tak zwanym kaloryferem na klasie. Tak nieśmiało podszedłem zapytać się, czy można z nim pograć, porzucać sobie.
5: A on co, już szykował się już prawie sierpowej wszczeny?
4: Prawie tak. Był oczywiście ze swoimi kolegami, którzy no, tak średnio zapatrywali się na cudzoziemców, na turystów, no bo to była faktycznie taka bardzo mała mieścinka i graliśmy, można powiedzieć, w dżungli. Były kury, różne po prostu, różne takie aspekty klimatyczne, które nie ułatwiały tej gry. Duszno podczas gry, rzucano kamieniem i pod nogi. Graliśmy obydwoje w klapkach, więc to było bardzo utrudnione. Obręcz była, przypominająca obręcz, była bardzo krzywa. Były cały czas faule. I walczyłem z tym, żeby mnie złapać kontuzję już na początku mojej wakacji, bo to były moje wakacje na Filipinach.
5: Czyli można powiedzieć, że koszykówka na Filipinach to sprawa życia i śmierci i nie ma w tym żadnego żartu, a nie proponowałeś jakiejś takiej mediacji? Panowie, pogódźmy się, zagrajmy jakiś spokojny meczyk.
4: Nie we wszystkich rejonach na Filipinach jest tak agresywnie. W 90% jest agresywnie, czasami bardziej, czasami mniej. Tam, gdzie ja byłem, faktycznie było mega agresywnie. Filipińczycy są sympatyczni do czasu. Są bardzo pomocni do czasu. Jeżeli zauważą, że ktoś ściemnia, oszukuje, cwaniaczą, to też oddają podwójnie, potrójnie, więc oni muszą wygrać. Też, no mówię, rzucali kamieniem pod nogi.
5: Ale kto to rzucał te kamienie? Czy to podczas tych meczów tak ulicznych to kibice jacyś się zbierają, otaczają to boisko i wtedy te kamienie lecą?
4: Tak, dokładnie tak. Tak to wyglądało. Byłem tam gościem, więc zaakceptowałem te reguły.
5: Dostosować
4: te reguły gry, dokładnie. A wszędzie można spotkać zwykłych chłopaków w koszulkach, właśnie LeBrona Jamesa, Kobe'ego Bryanta, Michaela Jordana. Jest tego mnóstwo. Koszykówka na Filipinach to jest religia i wszyscy żyją. To jest sport narodowy, to jest sport numer jeden, więc wszyscy tym się interesują.
5: Sport numer jeden i po chrześcijaństwie religia numer dwa. Powiedz, Michał, trochę o historii koszykówki na Filipinach, bo przypomnijmy, że na Filipinach swój ślad odcisnęli Amerykanie. W zasadzie to była kolonia amerykańska.
4: Tak. Właśnie po wojnie kraj uzyskał niepodległość od Stanów Zjednoczonych. No i to się przełożyło automatycznie na różne aspekty życia i głównie na kulturę sportową. Padło na koszykówkę. Promowano zdrową rywalizację, tworzenie społeczności, zdrowy tryb życia, rozwój fizyczny, zdrowie, budowanie takiego silnego mentalu. Tak to koszykówka jest idealnym właśnie sportem. Że nie w pojedynkę, tylko siła jest w społeczności, siła jest w zespole i to się idealnie wpisywało w taki okres też wojenny, tak, żeby to stworzyć tą społeczność. Więc faktycznie amerykańscy żołnierze i nauczyciele byli pionierami po prostu. Oni uczyli Filipińczyków, zaszczepili w Filipińczykach koszykówkę. Ze względu na swoją też prostotę, łatwość zorganizowania takiego meczu, no bo Filipiny to jest tropikalny kraj, więc warunki idealne, w hokeja nie pograją.
3: To Michał Jędrzejkowski, który na filipińskiej koszykówce zna się jak nikt inny. Za chwilę do was wracamy.
1: To jest rozgrzewka w czwórce.

0: nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Tematem dzisiejszej rozgrzewki jest fenomen koszykówki na Filipinach. Jak radzą sobie Filipińczycy na arenie międzynarodowej? Dobrze? No to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. No i właśnie ludzi grających na Filipinach w koszykówkę docenia trener tejże dyscypliny, Michał Jędrzejkowski. Jak sobie radzą na międzynarodowych i lokalnych turniejach? Słuchamy.
2: W turniejach azjatyckich królują, zajmują wysokie miejsca i tutaj z Chinami bardzo takie dość są mocne, agresywne mecze, ale już w taki profesjonalny sposób, nie łapią się w pół. Największym sukcesem w historii było zdobycie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w Brazylii w 1954 roku. Filipińczycy bardzo są emocjonalni, traktują swoich kadrowiczów jak gwiazdy rocka, gwiazdy filmowe. Krzyczą, emocjonują się każdą, można powiedzieć, akcją meczu.
3: Mają jakieś wuwuzele, jak choćby w RPA na Mistrzostwach Świata w 20. Nie wiem, jakieś takie przedmioty, coś, to raczej są okrzyki.
2: Raczej są okrzyki, oklaski. Duży taki chaos generalnie. Koszykarsko niczym wybitnym się nie wyróżniają, nie są w światowej czołówce. Na razie się nie zapowiada, żeby byli.
3: Scharakteryzowałeś styl filipińskiej ulicznej koszykówki, a jak wygląda styl filipińskiej profesjonalnej koszykówki? Oni przenoszą to właśnie z tych filipińskich ulic i też tam tymi łokciami, barkami ostro na tym parkiecie grają? Jak to wygląda?
2: Nie aż tak brutalnie. Jako pierwsi na świecie prowadzili linię za 4 punkty. Nikt wcześniej się nie odważył na oficjalnie, tak, bo nieoficjalnie Harlem Globetrotters czy różne mecze w NBA, w All-Star Game próbowali drożyć tak raczej dla fanu tą linię, a tutaj się zdecydowano na 100%, więc nie ma tam jakichś takich brutalnych. Tam jest profesjonalna koszykówka, każdy dba też o zdrowie i nie można sobie pozwolić na jakieś takie ekstremalne zachowania.
3: Rzut za 4 punkty, wyczytałem, że to jest linia oddalona od kosza o ponad 8 metrów. 8 metrów 20 centymetrów. Czy to tylko na Filipinach tak się gra, że można rzucać za 4 punkty, czy inne ligi też się nad tym zastanawiają? Być może w polskiej lidze niedługo zobaczymy rzuty za 4 punkty.
2: Inne ligi się zastanawiają, ale raczej w formie takiego żartu, ale popatrzmy na NBA. Tam rzucają bez żadnego problemu, czysto z nadgarstka, zostawiają rękę, nawet czasami z obrońcą na twarzy. Są tak skoro silni z mięśni, że nie ma żadnego problemu, żeby rzucić. W mojej ocenie nie ma sensu tego już tak rozmaicać, to raczej w formie takiej ciekawostki. Filipiny w ogóle wzorują się na NBA, ale nie sądzę, żeby to poszło gdzieś dalej, nawet w polskiej lidze czy w NBA. Myślę, że to nie wejdzie.
3: Chociaż Stephen Curry, no to chyba by się pokusił, chyba chętnie by przyjął taką wiadomość. On też rzuty ma po prostu niesamowite z takich odległości, więc dla niego byłoby to coś świetnego, mógłby punktować jak nikt inny.
1: To jest fragment mojej rozmowy z Michałem Jędrzejkowskim, który niejednokrotnie miał okazję mierzyć się z mieszkańcami Filipin, grając właśnie w koszykówkę. Za chwilę będzie o transmisjach meczów NBA. Dlaczego akurat teraz jakiś wątek amerykański się pojawia? Ano dlatego, że Filipińczycy te transmisje mają, uwaga, za darmo.
0: Rozgrzewka w czwórce.

0: ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na Ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

0: jest Rozgrzewka w Czwórce. Rozgrzewka w Czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a tematem rozgrzewki jest koszykówka na Filipinach. Sport narodowy tego wyspiarskiego państwa. Mieszkańcy kochają grać, ale także oglądać. A mają co? 3 kanały z meczami NBA i to wszystko za darmo. O szczegółach opowiada Michał Jędrzejkowski, trener koszykówki.
2: Są 3 kanały, jeden jest komentatorski, drugi jest z meczy na żywo i trzeci jest z meczów historycznych NBA.
1: Trzy kanały, ja myślałem, tak, że jeden kanał i oni oglądają te najświeższe mecze, a tu mamy jeszcze jakieś retro spotkania.
2: Tak, tak, są retro spotkania. Dla mnie jako byłego koszykarza zawodowego oglądanie meczów retro w latach 90. to ciarki ma nawet teraz, jak wspominam sobie mecze Chicago Bulls, Utah Jazz, Lakers, Celtics, no to są nieprzespane noce moje, słynne Hey Hey to NBA duetu Szaranowicz-Łabędź, wszyscy pewnie z tego rocznika mojego pamiętają. I jeszcze dodatkowy smaczek, że faktycznie ta koszykówka na Filipinach no, jest numer jeden. Tak jak u nas jest piłka nożna, to w Polsce pokuszę się, że w latach 90. był taki moment, że koszykówka była numer jeden, wyżej niż piłka nożna, kiedy Mazowszanka, PKS Pruszków, WKS Wrocław zdobywali mistrzostwa, rywalizowali między sobą. No to był taki bunt.
1: 3 kanały, w których możemy oglądać mecze nadawane obecnie, współcześnie, mecze z przeszłości. Czyli to jest jak? Normalnie siedzę sobie w swoim mieszkaniu na Filipinach, włączam pilotem telewizor i mam.
2: Tak.
1: I dokładnie. To jest takie proste.
2: Nie musisz się logować, wykupować subskrypcji, nie ma jednorazowych płatności. Po prostu odpalasz i to się dzieje.
1: Okazuje się, że w lidze filipińskiej mieliśmy swojego człowieka. Polak był. Opowiedz historię, jak to wyglądało, czy on tam odniósł jakieś sukcesy, jak mu się tam grało i kto to był?
2: To był Robert Jaworski, syn Amerykanina z polskimi korzeniami i Filipinki. Jest legendą.
1: Tak,
2: jest legendą, uważany za jeden z 20 najlepszych koszykarzy w historii. Na Filipinach mierzył 185 cm, był rozgrywający, był strzelcem. I podobno był bardzo charyzmatyczny, potrafił nawet po meczu pobić sędziego, bo ten źle gwizdał.
1: Jak na filipińskie warunki przystało.
2: Tak, dokładnie. Po zakończeniu kariery został trenerem.
1: Czy on przyjeżdżał do Polski, jakoś tutaj zaznaczał swoją obecność, czy raczej zapuścił korzenie już tam na Filipinach?
2: Zapuścił korzenie na Filipinach, został politykiem.
1: O, tak, ale ciekawy politykiem, rozwój kariery. Już emeryturka, czy jeszcze się udziela politycznie na Filipinach?
2: Obecnie emerytura, udziela się, w sensie wiadomo, dzisiaj social media, każdy może być dziennikarzem, politykiem i nigdy nie był w Polsce, po prostu był tam faktycznie gwiazdą, jest uznawanym teraz trenerem, koszykarzem byłym i ciekawy wątek.
1: Ile prawdy jest, że na tych wszystkich zamieszkałych filipińskich wyspach znajdziemy rzeczywiście choćby najbardziej prowizoryczne boisko do koszykówki?
2: 100%.
1: Aż tak.
2: 100%. No, kosze są dosłownie wszędzie. Na parkanach, na słupach, na wodzie nawet jest po prostu słupek, jest obręcz, tak? W cudzysłowie.
1: Właśnie jakie najciekawsze obręcze spotykałeś? Powiedziałeś, tutaj padło koło od roweru, tak?
2: Tak, koło od roweru. Też prowizoryczne, samemu spawane obręcze, takie nawet kwadratowe czasami. Większe, mniejsze były, więc tak, w wodzie po prostu był słupek, obręcz i tyle, nawet nie było tablicy, więc ciekawe doświadczenie. Też taki protip dla chcących nauczyć się rzucać: rzucajcie bez tablicy, zwiększycie swoją celność rzutu.
1: Kiedy wracasz na Filipiny? Kiedy kolejne starcia, ciosy w szczenę, lewy, prawy, podbródkowy, sierpowy, a przy okazji jakiś może rzut do kosza?
2: Jest w planach, być może w przyszłym roku. Nie polecam lecieć na Filipiny w okresie naszym letnim, tam wtedy jest okres deszczowy. Marzec, kwiecień to najlepsze są miesiące, żeby polecieć. Bilety polecam kupić dużo, dużo wcześniej, bo jest taniej.
1: Na koniec podaj jeszcze, proszę, słuchaczom jakieś tipy, jak tak spokojnie podejść Filipińczyka, żeby obyło się bez nokautu jeszcze przed rozpoczęciem ulicznego meczu koszykówki.
2: Kup mu jajecznicę z ryżem. Filipińczycy uwielbiają ryż i dodają ten ryż dosłownie do wszystkiego, do każdego posiłku. I to przez żołądek do przyjacielstwa boiskowego.
1: Jajecznica z ryżem. No ciekawe, ciekawe śniadanko, natomiast ja polecam jajecznicę z tuńczykiem. Próbowałem, mieszałem, wychodzi całkiem spoko. No to był Michał Jędrzejkowski, trener koszykówki, który zdradził nam tajniki filipińskiego basketu. Jeśli ktoś lubi grać w kosza, a do tego podróżować, to odpowiedni kierunek jest już znany. Filipiny, państwo złożone z ponad 7000 wysp i praktycznie na każdej z nich można pograć w kosza. Już za chwilę poranek czwórki i Dominika Płonka. Do usłyszenia.
0: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w ramach przemieszczania się centrum niżu Babet nad Polską utrzyma się naprawdę ogromny kontrast termiczny, bo w rejonie Gdańska będzie jedynie 10 stopni Celsjusza, a na przykład już po drugiej stronie Polski w Rzeszowie aż 26 stopni. Może popadać deszcz, uważajcie również na burze i opady gradu.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
9: Czwórka Polskie Radio.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: 5 minut po godzinie 7, a to byli Black Eyed Peas. Tak można zaczynać poranek przy mikrofonie Dominika Płonka. Dziś środa, czyli już z górki myślę, tym bardziej, że mamy tak piękną, ciepłą pogodę. No chociaż zależy w jakim regionie kraju, to tak mówię, patrząc rzeczywiście bardzo warszawsko na tę sytuację. A dziś w całej Polsce pogoda będzie się mocno różnić. Tak jak już mówiłam, północ przywieje trochę chłodu. Jeszcze powiedzmy, że nie rozkręcajmy się tak mocno, że tutaj jak już maj, to 30 stopni będzie do końca. Więc tutaj jeszcze trochę odetchniemy od tych upałów. Z drugiej strony rzeczywiście południe Polski nadal rozgrzane i gorące i tu możemy z tego korzystać. Na dzień 6 maja, który dziś przypada na przykład Międzynarodowy Dzień Bez Diety, słuchajcie. Więc jeżeli no te 10 stopni na północy i ciężko wam się z tym żyje, to można na przykład iść na gofra czy na jakieś frytki i się nie przejmować. A co poza tym dzisiaj w poranku będzie bardzo, bardzo muzycznie. Przede wszystkim mam dla was dużo nowości w pierwszej godzinie poranka. Porozmawiamy też trochę o tym, które miasta są najpiękniejsze, jeżeli chodzi o paletę barw i kolorów. A w godzinie 3 gość, którego możecie dobrze znać z anteny czwórki, ale tym razem przychodzi ze swoim nowym projektem. O tym wszystkim jeszcze będziemy rozmawiać. Na razie na rozgrzewkę zagrajmy. Poranek czwórki.

0: Poranek czwórki.
1: To była nowość na naszej playliście, czyli Collect 200 i utwór Pull Up, a na zegarze 13 minut po godzinie 7. Zostajemy w temacie nowości rzeczywiście, tym bardziej tym razem nowość z mojej kieszeni, tak można powiedzieć. No właśnie, postać Skrillexa, postać producenta, który z jednej strony można powiedzieć, że swoje złote lata miał w roku 2012, 13, 14, kiedy to elektronika, takie brzmienia dubstepowe rzeczywiście były w trendach, ale okazuje się, że Skrillex cały czas ma się dobrze i to jest w ogóle jedyny producent, którego ja kojarzę, który mam wrażenie, że cały czas pozostaje bardzo, bardzo fresh i wyznacza trendy i w ogóle sypie rok w rok nowymi albumami, nowymi projektami. No i tym razem również dostajemy nowy utwór od tego producenta we współpracy z innymi koproducentami o tytule Smoke, albumami, nowymi projektami. No i tym razem również dostajemy nowy utwór od tego producenta we współpracy z innymi koproducentami o tytule Smoke. To jest

Nie wiem, czy pamiętacie, ale to był taki trend, kiedy nagrywało się do takiej konkretnej piosenki jeszcze przed czasami TikToka, no taki dosyć chaotyczny taniec. Ciekawe, czy wychwycicie to w utworze. Zagrajmy Skrillex i utwór Smoke.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: To był Six Lack i utwór Bird Flu. Ja mam nadzieję, że ptasiej grypy nikt tutaj o poranku nie złapie. A na zegarze 20 minut po godzinie 7, dziś środa, 6 maja. Przypominam, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, także już od śniadania można sobie dać, przysłowiowo mówiąc. A ja wracam do nowości muzycznych, bo rzeczywiście dzieje się. Maj to nie tylko moment, w którym rozkwitają kwiaty, pąki i łąki, ale również artyści, którzy rzeczywiście bardzo gęsto wydają albumy, single, co tylko zechcą. I kolejnym takim artystą jest Lukman, czyli producent z Toronto. Ulubiony producent wielu artystów, między innymi Pink Panthers, która często tutaj na naszej antenie się pojawia. No i Lukman wydał w zeszłym tygodniu taki album, który nazywa się SD3. Album instrumentalny, pełen różnych nawiązań, vintage'owych sampli, ale też gościnnych udziałów jego znajomych. Jeżeli lubicie elektronikę, ale jednak taką nie skrillexową, która po prostu budzi jak 10 budzików naraz, ale taką troszeczkę delikatniejszą, to myślę, że album SD3 będzie jak najbardziej dla was. A żeby was zachęcić, to zagram wam jeszcze z tego albumu utwór Baby Why teraz w poranku czwórki.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Na zegarze 7.30, a to był numer raz i utwór Żyje się tylko raz. Numer, który jest naszym redakcyjnym kolegą, ale też ostatnio wydał album, polecamy sprawdzić. A teraz przechodzimy do kolejnego polskiego artysty, aczkolwiek przenosimy się z podwórka hip-hopowego na podwórko popowe, alternatywne, tak chyba mogę powiedzieć. Jest nim Michał Anioł, który nie tak dawno odwiedził studio Czwórki, tutaj był w poranku, rozmowę możecie sprawdzić na Czwórka Online. Michał, który przyszedł do nas na dzień przed premierą swojego albumu 1, 2, 3, 4, 5R. Tutaj jest to nawiązanie do biegów w samochodzie. No i nie przestanę mówić tak naprawdę o tym najnowszym jego projekcie, a to dlatego, że uważam, że jest świetnie skomponowany, że jest tam świetna ekipa producencka, wielu ciekawych muzyków. Wokalnie udziela się tam jeszcze na jednym utworze Slowdown Ola Poskrop, a ja dla was przygotowałam utwór Takie jak ty, który jest swojego rodzaju dissem na dziewczyny o poranku. I to jest okej. Michał Anioł, posłuchajcie.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Nie ma to jak odrobina hausu o poranku. Na zegarze za 24 minuty godzina 8, a to było Jumpy. A my w podskokach przechodzimy do kolejnych muzycznych nowości. Świetny album ze stycznia tego roku, także mam wrażenie, że można jeszcze mówić, że nowość, który jakoś właśnie na początku tego 2026 mnie ominął, no bo nie da się nadrabiać rzeczywiście wszystkich nowości tych utworów. Wychodzi co tydzień masa, ale na szczęście wpadłam na niego właśnie podczas majówki. Trochę brzmienie Kanye Westowe, takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o nawijkę rapera o nazwie IDK. Świetne też traki instrumentalne, melodie w tym albumie. Dzieje się bardzo dużo, ale wszystko jednocześnie mam wrażenie, że po prostu ma ręce i nogi i się trzyma. Album nazywa się ETDS, a Mixtape by IDK, także trochę ciężka nazwa, ale wystarczy, że IDK znajdziecie gdzieś i możecie albumu posłuchać w całości. Wybrałam z tego numer, który najbardziej przypadł mi do gustu, czyli Clover. Posłuchajcie. Oh,

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: O Timberland w poranku czwórki, a do godziny ósmej zostało 15 minut. To oznacza, że w czwórce czas na rapowy album tygodnia. W tym tygodniu jest to album Księga Tajemnicza Prolog, Kaliber 44. Więcej o tym albumie opowie Delem.
0: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
0: Poleca Delem.
3: Księga Tajemnicza Prolog od Kalibra 44 do tej pory wyróżnia się na tle innych wydawnictw w polskim rapie. Krążek jest jednocześnie hardkorowy, intensywny, a momentami przypomina ścieżkę dźwiękową do filmu Grozy, ale jest też bardzo literacki, a nawet poetycki. Chłopaki wielokrotnie zdradzili, że w ich wizji brały udziały różne substancje, które niestety potem miały swój udział w pogłębiającej się chorobie psychicznej Magika, co doprowadziło do jego samobójstwa. Do dzisiaj styl Kalibra 44 pozostaje na tyle wyjątkowy, że ciężko znaleźć cokolwiek w polskiej muzyce, co byłoby do tego zbliżone. Posłuchajmy teraz przedziwny numer Nasze umysły wypełnione są Marią. Już teraz w czwórce. Mówił do Was Del M.

0: Za 11 minut godzina 8, a my przypominamy, że dziś kolejny dzień walk w pocie, w łzach. Maturzyści przystępują do kolejnych egzaminów maturalnych. Dziś przypada dzień języka obcego, nowożytnego na poziomie podstawowym. Będzie to matura m.in. z angielskiego, niemieckiego czy francuskiego, a o swoich emocjach przed kolejnym egzaminem mówią uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 5 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
1: Ja będę zdał język angielski i czuję się bardzo dobrze, ponieważ ten język nie sprawia mi problemów. Moim zdaniem to jest tak otaczający nas język, że nie potrzebowałem nauki.
2: Też nie mam jakoś z angielskim problemu, pójdzie dobrze.
3: No spokojnie, angielski łatwiutki jest, bo ja od przedszkola się go uczę.
4: Bliżej mi jest do angielskiego, nie potrafię rosyjskiego.
5: U nas jeszcze francuski jest, Salvant, że ktoś pisze.
6: Matura z angielskiego, jak na podstawie inne rozszerzenie, składa się z części słuchanej i trzeba zaznaczać ABCD. Są jeszcze tam jakieś zadania z uzupełnianiem zdań, że jakieś czasy trzeba, albo z czytaniem na podstawie. Zazwyczaj jest e-mail do pisania. Z angielskiego myślę, że jestem bardzo dobra. Prawie płynnie mówię. Na ogół żyjąc po prostu nauczyłam się tego języka w szkole. Nie nauczyłam się niczego nowego, czego się nauczyłam na przykład przez internet.
7: Liczysz, że ile możesz mieć z angielskiego?
8: Około 80-90.
9: Ja myślę, że tak z 70 mogę mieć. Ja też się nie uczę.
7: Korzystacie z angielskiego na co dzień gdzieś?
9: Ogólnie to tak. Myślę, że w internecie na przykład możemy korzystać z angielskiego.
8: W grach komputerowych.
5: No wszędzie jest. No najłatwiej taki, najbliższy język.
0: Czyli angielski prości zna, ale dodamy, że w tym roku po raz pierwszy na egzaminie z języka obcego nowożytnego pojawił się też język ukraiński. Tak czy inaczej, trzymamy bardzo kciuki mocno za naszych maturzystów. Matura rozpocznie się o godzinie 9, także jeszcze niewiele ponad godzinę zostało do egzaminu. Nie dajcie się i powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Poranek Czwórki.
1: 13 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Alicja, maturalne tematy, dziś trzeci dzień matury z języka obcego, poziom podstawowy. Pamiętasz?
2: Pamiętam, tak. I nawet jak sobie jechałam dzisiaj tutaj do radia, to tak pomyślałam sobie, rany, jak dobrze, że nie muszę iść dzisiaj pisać matury. Także jeśli ktoś z was ma dzisiaj gorszy dzień, to pomyślcie sobie, że inni co mają gorzej, bo muszą pisać maturę. Także nie narzekamy dzisiaj, idziemy wesoło do zakładu pracy, bo mogliśmy iść pisać
1: albo
2: maturę.
1: Albo na studia.
2: Albo na
1: rzeczywiście
2: studia.
1: Jest w ogóle taki trend w mediach społecznościowych, gdzie ludzie dodają jakiś taki, wiesz, widoczek z ławeczki z parku na przykład i wyobraź sobie pisać jutro maturę. No i rzeczywiście, no nie, bardzo bym nie chciała. To w ogóle jakoś bardzo źle mi się kojarzą te czasy. Jakoś dobrze, mimo wszystko liceum nie wspominam, w sensie, że teraz jest lepiej ogólnie do wszystkich nastolatków.
2: Ja to po prostu wyparłam.
1: To również.
2: Tych trzech lat w moim życiu po prostu nie ma.
1: Do wszystkich nastolatków nas słuchających będzie lepiej. Jakby rzeczywiście ten mózg się rozwija i potem wszystko jest chyba mimo wszystko troszeczkę chociażby, pomimo jakichś zawirowań, spokojniejsze.
2: Tak, chociaż pamiętam, że jak ja miałam maturę z języka angielskiego, to ledwo na nią zdążyłam.
1: No proszę.
2: Nie wiem,
1: aż taki luzik.

0: był w takim razie.
1: Jakoś tak się złożyło, że po prostu, no bo ja też mam problemy ze spóźnianiem się.
0: Naprawdę, ale tutaj nawet, słuchaj, zawsze jesteś na czas. To
1: no
0: widzisz,
1: bo przychodzę
0: to
1: godzinę też, wcześniej, no żeby się nie spóźnić. Czasu.
0: Ja pamiętam maturę z języka angielskiego, pamiętam, że słuchajcie, był problem z takim boomboxem, z głośnikiem, z którego miała
1: boomboxem.
0: Być... No, wiesz, ten taki mały głośnik, taki szkolny, z którego puszczany jest listening, czyli ta część do słuchania. Mm-hmm. No i słuchajcie, poziom stresu w klasie.
1: Bo ale to... czemu to zawsze miało taką złą jakość? To zawsze ja po prostu w ogóle... było tak niesłyszalne,
0: ja byłam w
1: tak niewyraźne.
0: Ławce, ja byłam naprawdę dużo wyżej z angielskiego niż poziom podstawowy. Już zdążyłam się pochwalić na swoich mediach społecznościowych, że ja miałam 300 z języka angielskiego i z podstawy, z rozszerzenia i z tej części mówionej.
1: Ale jesteś fluent.
0: Jestem i to jest w porównaniu do reszty wyników, to zawsze jest się przynajmniej czym pochwalić. W każdym razie problem polegał na tym, że rzeczywiście podczas tej pierwszej części słuchanej, ten głośnik przestał działać i wiesz, cała procedura, przychodzi dyrektorka.
1: I mieliście przedłużony czas?
0: Tak, mieliśmy przedłużony czas, na tablicy wypisywane były cyfry, wiesz, jakby od której godziny do której była przerwa, o ile ten czas może być wydłużony i tak dalej, i tak dalej. No ale wyobraź sobie, że nie dość, że po prostu już się stresujesz tą maturą, a ja się stresowałam, bo ja bardzo miałam duże ambicje.
1: Ale to trochę rozluźnia atmosferę, mam wrażenie, jak
0: nie,
1: są
0: to w drugą
1: sytuacje.
0: Stronę zadziałało, naprawdę. W sensie wszyscy byli dwa razy tak zestresowani, bo stresowali się, że po prostu tego listeningu nie usłyszą. Wiesz, przez to, że to właśnie takim głośnikiem. No ale dobrze, matury na bok.
1: Matury już za nami.
0: No, za nami tak. Jeżeli chodzi o maturzystów, to pozostało jeszcze 45 minut do rozpoczęcia się matur z języka obcego na poziomie podstawowym. Ale my dzisiaj nie o maturach, a o miastach będziemy rozmawiać.
1: Tak, no dzisiaj będziemy trochę szukać kolorów w tych naszych miastach i codzienności, no bo sezon i pora roku są teraz takie, że będzie tych kolorów coraz więcej. I na tej kolorowej fali dzisiaj pozostaniemy, bo zajrzymy do takich najbardziej barwnych miast na świecie, ale też znajdzie się może jedno chociaż w Polsce. Odwiedzimy miejsca, w których no po prostu nie oszczędza się na tej farbie, a jeden kolor potrafi mieć setki odcieni i przenika tak naprawdę całą miejską przestrzeń. No, co by nie mówić, kolor odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tej atmosfery miejskich przestrzeni. Elementy tej małej architektury miejskiej, takie jak ławki, no nie wiem, nawet kosze na śmieci, jak są kolorowe, to ładnie ulica wygląda, donice czy stojaki na rowery. To naprawdę może znacząco wpłynąć na estetykę i w ogóle odbiór tych przestrzeni publicznych. Ale
0: a pamiętasz,
1: też jest...
0: jak mówiłaś o samochodach? Bo
1: tak.
0: To mi się też przypomniało, że powinniśmy mieć kolorowe samochody.
1: Tak, to jest w ogóle...
0: Chociaż te rogi takie
1: apel.
0: Renifera na tych samochodach, wiesz, nosić. Te, albo takie są rzęsy do doklejania do świateł.
1: Tak,
0: od razu
1: ale
0: świat
1: w ogóle
0: piękniejszy.
1: Wyobraźcie sobie miasto z samochodami, no bo u nas na przykład w Warszawie czy w tych polskich miastach tych samochodów jest dużo. Jest bardzo dużo parkingów na samym środku miasta. I gdyby te samochody były kolorowe, to znaczy byłoby taka reguła, że każdy musiałby kupić samochód w innym, ładnym, jakimś takim w miarę pastelowym
0: przypisują ci
1: kolorze.
0: Kolor po prostu do ciebie. Dla
1: dokładnie.
0: Ciebie różowy, proszę.
1: Dokładnie, żeby nie było tak, że wiesz, że całe miasto nagle ma tylko niebieskie albo tylko czarne samochody, tylko musi być jakaś reguła, tak, że po prostu te kolory się zmieniają. No to od razu wtedy to miasto by było i te ulice byłyby po prostu ładniejsze. No ale to nie tylko wpływa na estetykę, ale jest coś takiego jak psychologia koloru, czyli właśnie to, jak różne barwy wpływają na ludzkie emocje i zachowania. No w kontekście miejskim kolor może wpływać oczywiście na nastrój mieszkańców, ale też na poziom energii, na postrzeganie bezpieczeństwa, czy właśnie na przyjazność przestrzeni. No na przykład czerwony, tak? To jest taki kolor, który przyciąga uwagę, może zwiększyć energię, no ale też takie poczucie uważności, pilności, bo jest właśnie często stosowany w miejscach, gdzie ważne jest zwrócenie uwagi. No ale na przykład już niebieski, no to jest taka barwa, która działa bardzo uspokajająco i kojarzy się właśnie z takim zaufaniem, stabilnością. Te niebieskie elementy mogą być używane właśnie w miejscach relaksu, czy w takich miejscach jak parki i skwery. No czy zielony, który symbolizuje naturę i taką harmonię i świeżość. No i właśnie takimi mieszankami się operuje w tych miastach. I inspiracją w ogóle do rozmowy o tym, jakie miasto jest najbardziej barwne, jest ranking przygotowany przez Just Cover, w którym miasta rywalizowały o tytuł najbardziej kolorowego na świecie. No takie rankingi pojawiają się co jakiś czas. Wiadomo, my lubimy te wszystkie topki, lubimy te wszystkie zestawienia i jeśli chodzi o te dotyczące kolorów miast, no to krajem, który no, praktycznie za każdym razem plasuje się na podium jest Portugalia.
0: To może więcej jeszcze nie zdradzajmy w takim razie.
1: Dawkujemy napięcie.
0: Zostawmy ten ranking, bo tutaj jest moment na przemyślenie, co każde z nas dałoby na pierwszym, drugim, trzecim miejscu w tym rankingu. Najbardziej kolorowe miejsce, miasto, w którym byliście. Dzwońcie do nas 226452100. Chętnie o tym porozmawiamy, a do tematu wrócimy za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To były dźwięki stereo na zegarze 24 minuty po godzinie 8. Cały czas rozmawiamy o barwach, o kolorach w mieście. Najbardziej kolorowe miasto, w jakim byliście? Jeżeli jakaś odpowiedź na to pytanie rodzi wam się w głowie, to dzwońcie do nas 226452100. Alicja Michalska cały czas ze mną w studiu, ale zanim oddam ci głos, Alicja, to jeszcze wspomnę o tym, że ostatnio w ramach Poranka Czwórki była też u nas projektantka kolorów, Olka Barczak, która właśnie mówiła o tej dekoloryzacji niektórych miast, o tym, że osiedla, nowe osiedla są szare, czasami być może
2: beżowe. To jest ten minimalizm.
1: Ten minimalizm, może. O tym, że budynki, też wieżowce robią się coraz smutniejsze versus te z wczesnych lat 2000. O tym, że właśnie samochody są czarne i szare. Rozmowa na Czwórka Online, jeżeli chcecie więcej się o tym dowiedzieć, po poranku na przykład.
2: To jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście dążymy dzisiaj do takiego minimalizmu. Mówi się o tym, że w miastach jest za dużo bodźców, więc po co sobie dokładać jeszcze tymi kolorami? No ale ja na przykład nie znoszę dzielnic, w których jest tak dużo wieżowców i te po prostu szare, szklane
1: budynki. Czyli w centrum nie mogłabyś mieszkać?
2: Nie, zupełnie nie. Jest też taka dzielnica obok Ronda Daszyńskiego. Tam jest bardzo dużo tych wieżowców, tych takich nowoczesnych miejsc i jak się czasem wchodzi do nich, to jest takie zimne, niebieskie wręcz światło. To mnie bardzo odpycha. Ja nie czuję w ogóle duszy, nie czuję niczego w tych przestrzeniach.
1: Jest no, ale niektórym bardzo... to pasuje rzeczywiście. Są osoby, które kolory lubią, są takie, które ich nie lubią. Ja myślę, że w ogóle maj jest też momentem, w którym tych kolorów jest niesamowita ilość, a to wszystko dlatego, że na rondach, w ogóle na różnych skrzyżowaniach sadzone są różnego rodzaju kwiaty. No i te kwiaty rzeczywiście dodają zupełnie innego uroku w mieście, a to też od razu gdzieś tam głową wspominam Amsterdam, w którym miałam okazję mieszkać i tam rzeczywiście na wiosnę to już w ogóle jest taki... To jest coś nie do opisania. Tam po prostu trzeba na majówkę czy na King's Day właśnie późnym kwietniem wpaść. Święto Króla obchodzone właśnie w Holandii i sprawdzić, jak niesamowicie miasto zmienia się pod wpływem tych kwiecistych kolorów, kolorów kwiatów.
2: No widzisz, bo ja jestem też fanką takich zabiegów, że czasem naprawdę wystarczy zwykłą ławkę pomalować na niebiesko, czy właśnie jakieś takie elementy, czy skrzynka, jak jest na jakiś taki jaskrawy kolor, to od razu wszystko zmienia. No ale dobrze, wracając do tematu, są takie miasta, które po prostu tymi kolorami stoją. No i w naszym rankingu Just Cover, w którym miasta rywalizowały o tytuł tego najbardziej kolorowego na całym świecie, no to na pierwszym miejscu znalazła się Portugalia. No to w ogóle jest kraj, który bardzo często plasuje się na tym podium, jeśli chodzi o kolory. No i miasto, stolica, Lizbona. Ona zwyciężyła w 2026 roku. Lizbona często uznawana jest za najbardziej kolorowe miasto, bo kolor tam jest nie tylko dodatkiem, ale tworzy taką całą tak naprawdę tkankę miejską. Na fasadach budynków pojawiają się te charakterystyczne azulejos, czyli niebieskie ceramiczne płytki, które potrafią naprawdę łączyć dziesiątki odcieni w jednym miejscu. I do tego dochodzą te pastelowe elewacje kamienic, czyli właśnie róże, błękity, żółcie, które układają się w taką spójną i bardzo różnorodną paletę. No, kto był w Portugalii, kto był w Lizbonie, to może teraz sobie tylko tak powspominać, że było tam naprawdę pięknie i kolorowo, a kto jeszcze nie był, to jeśli ktoś szuka właśnie takiej turystyki, podczas której te kolory go zaskoczą i tak otulą, no to zdecydowanie Lizbona.
1: To jest ciekawe, bo rzeczywiście w Lizbonie nie tylko w tym sezonie letnim, ale też jesienią i zimą, z racji tego, że te kolory to nie jest tylko natura, tylko tak jak mówisz, te wszystkie no, różnie pokolorowane ściany i kafelki, o których mówiłaś, której nazwy już nie pamiętam, ale rzeczywiście tam po prostu z której strony nie popatrzysz, to kolor ci się zmienia. To nie jest miasto jednego koloru
2: dokładnie,
1: stricte, tylko i wyłącznie.
2: Dokładnie, bo tutaj też ogromną rolę odgrywa światło. No i to położenie nad Atlantykiem sprawia, że te kolory są po prostu bardziej nasycone i zmieniają się w ogóle w zależności od pory dnia. Dachy, tramwaje czy te wszystkie detale architektoniczne, one po prostu dokładają sobie kolejnych barw. No i W analizie tych zdjęć wykonanych w Lizbonie wyodrębniono ponad 2 miliona odcieni kolorów w przestrzeni miejskiej.
1: Co jeszcze?
2: 2 miliony odcieni.
1: Co jeszcze
2: bardzo
1: w takim
2: dużo.
1: Razie znalazło się na tym podium? Jestem bardzo ciekawa, czy jestem w stanie coś ustrzelić. Czy jesteśmy dalej w Europie, czy może jakiś quiz?
2: Dalej w Europie. No, zaraz po Portugalii najbardziej kolorowym krajem z najbardziej kolorowymi miastami są oczywiście Włochy. No i zaraz po Lizbonie te Włochy nam wyskakują, no bo tam kolor ma zupełnie inny charakter, bardziej taki odważny, bardziej kontrastowy. No i takim miastem, które uplasowało się na drugim miejscu, jest Burano. Niewielka wyspa niedaleko Wenecji, która uchodzi za jedno z najbardziej kolorowych miejsc na świecie. A takim rozpoznawalnym znakiem są pomalowane domy.
1: Rzeczywiście.
2: Zrobiłaś wielkie oczy.
1: Tak, jedno zdjęcie, bo myślałam, że jestem w stanie przebić to jakąś inną nazwą włoskiego miasta, ale nie jestem w stanie.
2: Nie.
1: Rzeczywiście czegoś takiego chyba nigdy nie widziałam, żeby każdy element architektury był pomalowany na tak.
2: Chciałabyś
1: mieszkać w tak kolorowym miejscu?
2: Wiesz co, tak. Ja myślę, że bym mogła. Na pewno bym się bardziej odnalazła w tak kolorowym miejscu niż właśnie w takim nowoczesnym z wieżowcami, gdzie wszystko jest minimalistyczne, gdzie wszystko jest takie beżowe, poukładane. Ja się bardziej odnajduję w chaosie, nawet jeśli to jest chaos kolorystyczny.
1: To jest bardzo ciekawe, bo mimo wszystko dzisiaj Alicja ma na sobie czarną koszulę
2: i
1: białe spodnie i w swoim ubiorze myślę, że ta gama, paleta kolorów się jakoś tak niewiele różni od tego, co jest dzisiaj.
2: Bo ja mam kolory w sobie po prostu. Nie, ale ja naprawdę dopiero zauważyłam, jak wyszłam z domu, że ubrałam się jak maturzyści. To jest ta solidarność. No po prostu biało-czarna, tylko że na odwrót.
1: Słuchacze, pytanie do was. Najbardziej kolorowe miasto, w jakim byliście, jakie odwiedziliście? Co dołożylibyście do takiego rankingu, o którym tutaj rozmawiamy? Dzwońcie do nas 226452100. My do tematu wrócimy za moment. Give me some IRL. I'm on the clock. Just give me your ASL. Plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Single mom. I'm not judgmental. In my sweatpants, on some juicy hentai. Therapy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Robin Arka i utwór Sexistential, a na zegarze za 26 minut godzina 9. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Rozmawiamy o kolorowych miastach, a ja przypominam, że jeżeli macie z tyłu głowy jakieś miasto, które dodalibyście do naszego kolorowego rankingu, które świeci kolorami, tak można powiedzieć, to dzwońcie do nas 226452100. Ja widzę, że Alicja już bardzo chce opowiedzieć o kolejnej pozycji z tego rankingu.
2: Tak, cała się trzęsę po prostu, aż nie, ale po prostu
1: to
2: jak
1: prawda,
2: powiedziałaś,
1: że za... Jakbyście zobaczyli streaming, to Alicja tutaj już nóżkami przebiera, nie może się doczekać.
2: Bo powiedziałeś, że za 26 minut godzina 9 i od razu pomyślałam sobie, że za 26 minut zaczynają się matury, prawda? O godzinie 9 i wtedy mnie jakoś tak po prostu ruszyło.
1: A może słuchaj, spróbujemy, czy w maturze podstawowej tej z języka jest jakaś rozprawka? Jest na końcu coś do napisania
2: większego? Tak, jest.
1: Może spróbujemy wymyślić, co może być. Co, list do przyjaciela? Chyba jest taka forma na podstawie.
2: Ja chyba pisałam list.
1: No może będzie list, taką malutką... pocztówka z jakiegoś miasta i wtedy można użyć, słuchajcie, na przykład Lizbonę i powiedzieć, że jest bardzo colorful albo, no nie wiem, jak jest kolorowy w jakimkolwiek innym języku. Ale to podpowiadamy.
2: Bardzo dobry trop, Dominika.
1: Dzięki.
2: No naprawdę, użyłabym tego, gdybym pisała maturę
1: super.
2: Teraz. No to słuchajcie, w takim razie jedziemy z tymi kolorami, jedziemy na tej kolorowej fali. Była Lizbona, była Portugalia, teraz są Włochy, jesteśmy w Burano, niewielka, Sepka, niedaleko Wenecji, bardzo kolorowa, ale słuchajcie, są jeszcze miasta, które zachwycają nie tylko mnogością kolorów, ale takim jednym, przewodnim. I mówi się o tych, prawda, miastach, które chcesz coś powiedzieć.
1: Tak, bo pierwsza do głowy przychodzi mi Grecja od razu. Grecja i kolor niebieski. Wykrakałam?
2: Wykrakałaś kolor, ale nie miejsce, bo chciałam powiedzieć o Indiach i o mieście, które nazywa się Jodhpur, które jest znane jako właśnie takie niebieskie miasto, leży w bardzo wielobarwnym stanie Rajasthan i teorii na temat pochodzenia tych błękitnych domów jest oczywiście wiele, no ale tutaj pojawia się taka historia o tym, że po prostu członkowie klasy kapłańskiej pomalowali domy, by odróżnić się od pozostałych mieszkańców. No, historia jest taka, oczywiście kolory zostały, jak się wyszuka w internecie Jodhpur pisane przez J, to naprawdę możecie zobaczyć te piękne niebieskie domki, no robi to wrażenie.
1: Jodhpur, tak? To można zobaczyć. Ja już przez G niestety wpisywałam i
2: też
1: nie mogłam
2: tego
1: znaleźć, ale też mi wyjdzie. No dobrze, to w takim razie sprawdzamy. Zastanawiam się, czy w Polsce są jakieś miasta,
2: no,
1: które
2: niestety,
1: tak
2: Polska
1: świecą kolorami. Tu powtórzę moje piękne sformułowanie
2: no,
1: z dzisiaj.
2: No słuchaj, no Polska nie uplasowała się niestety na żadnym miejscu, żadne
1: naprawdę?
2: Polskie miasto w tym rankingu, chociaż Wrocław cały czas pretenduje do tego, żeby być tym kolorowym miastem i nawet w 2019 roku znalazł się na podium takiego światowego, europejskiego rankingu, więc no tutaj mamy Wrocław, rzeczywiście ta piękna, kolorowa starówka robi wrażenie, ale jeszcze wracając do naszych niebieskich miast, no to jest coś takiego jak stolica Smurfów i to jest, uwaga, uwaga, w Hiszpanii. Miasto nazywa się Hufgar i jak wpiszesz sobie przez J...
1: To już wiem. Przez chwilę hiszpański matury z podstawy hiszpańskiego nie pisałam, ale
2: no to widzisz, mamy podstawy. No i to jest takie miasto, które nazywa się właśnie taką stolicą Smurfów. Też całe jest niebieskie, piękne, andaluzyjskie miasteczko.
1: Nie, przepraszam, chyba jednak nie wiem, jak je napisać.
2: Juscar.
1: Juscar.
2: Tak, wpisujcie sobie wszyscy, bo naprawdę jest piękne.
1: Wow.
2: No właśnie. Robi wrażenie.
1: Naprawdę miasto Smurfu, bo to jeszcze niebieski, a to jest rzeczywiście taki smurfowy niebieski. Chociaż nie wiem, czy bym chciała w takim mieście mieszkać. Jednak to trochę budzi niepokój.
2: No i pomyśl sobie, że jak mieszkasz dokładnie w tej okolicy, dokładnie w tym miejscu, no to twój dom po prostu musi być niebieski. Musisz się dopasować do tego, bo też tutaj dochodzi coś takiego jak regulacje kolorów w miastach. Jeśli mieszkasz właśnie w takim miejscu, które no jest i ma być całe niebieskie albo całe różowe, no to musisz się do tego dopasować. No i nie ma także wolnotomku w swoim domku.
1: To jest ciekawe, bo to też często występuje rzeczywiście we włoskich miastach, że nie za bardzo możesz kolorystycznie odstawać. Przez to te miejsca wyglądają tak pięknie, bo są rzeczywiście jakoś kolorystycznie zaprojektowane. Tymczasem w polskich wsiach na przykład, wiesz, masz po prostu 4 wypłowiałe domy i nagle jeden seledynowy, wczoraj tak, odmalowany, tak. Wiesz, i po prostu jedziesz i nie wiesz za bardzo, co się dzieje i niby jest kolorowo, ale jakby też jest źle. Więc tutaj często się zastanawiałam nad tym, czy nie lepiej mimo wszystko byłoby, gdybyśmy jakieś tam regulacje w kontekście.
2: Oczywiście,
1: a z drugiej strony wolność Tomku w swoim domku. I czemu nie mam mieć białego domu, jeżeli chcę biały albo różowego?
2: Całego czerwonego.
1: Różowy.
2: Żeby przeszkadzał po prostu wszystkim. No ale dobrze. Jeśli chodzi o Polskę, to chociaż nie mamy tego najbardziej kolorowego miasta, to pojawia się też takie określenie jak pasteloza. Nie wiem, czy słyszałaś kiedyś o tym. To jak masz takie szare bloki w Polsce i które nagle mają taki jakiś wielki pas koloru, typu zielony, niebieski,
1: chyba w Trójmieście
2: żółty.
1: Dużo takich
2: no, wszędzie
1: jest.
2: Takie są. No to po prostu myślisz sobie, no i kto to wymyślił? Po co to komu, żeby ten wielki szary blok miał nagle po prostu jakiś taki pasek żółty, pomalowany zupełnie od czapy? No to nawet się to nazywa, jest na to określenie, to się nazywa pasteloza, czyli właśnie zjawisko takiego chaotycznego malowania budynków, no głównie tych bloków i kamienic na bardzo intensywne pastelowe kolory. No pasteloza stała się takim symbolem polskiej transformacji. Według Filipa Springera to po prostu było takie troszkę taki lek na te smutne, szare blokowiska i stwierdzili po prostu, że zamiast pomalować je na jeden wyraźny kolor
1: tajemnica,
2: i każdy...
1: Tak i tak dalej. To dokładnie. Lepiej po prostu pastelowo-kolorowo.
2: Jakiś tam
1: dzisiaj mam wrażenie, że mamy beżozę. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Kolor beżowy po prostu przejął wszelkie nowe inwestycje i budynki. Ale rzeczywiście myślę, że fajnie jest odwiedzając wakacyjnie jakieś miasta, teraz być może wyjeżdżając już na jakieś pierwsze wakacyjne wycieczki, sprawdzić, gdzie jest kolorowo i gdzie można z tych miast trochę tych kolorów zaczerpnąć.
2: Albo można też poszukać kolorów w własnym mieście i po prostu zrobić sobie jakiś spacer i poszukać tej jednej skrzynki, która jest pomalowana na niebiesko czy na różowo.
1: Ogródki działkowe też w polskich miastach są często bardzo kolorowe, szczególnie w maju, ale że ogólnie tam te domeczki, skrzyneczki i tak dalej, to wszystko rzeczywiście trochę więcej kolorów ma.
2: Szukajmy kolorów.
1: Szukajmy kolorów, pięknie na koniec podsumowane przez Alicję Michalską. Bardzo Ci dziękuję za dziś. Wracamy za moment.
2: Dzięki bardzo.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Za 13 minut godzina 9 to była Gest Julka w Poranku Czwórki z utworem Kroma. Kromę to można zjeść na pewno na śniadanie, można też Gest Julki posłuchać. Świetna, debiutująca cały czas raperka. Drugiej takiej wydaje mi się, że na rynku muzycznym polskim nie ma. Drugiego takiego nie ma również Dylema, który wpadnie już po godzinie 9. Nie tak dawno wydał epkę, tudzież album o tytule Skończyło się lato, pomimo tego, że lato dopiero się zaczyna. Skąd ten tytuł i co więcej możecie zobaczyć i usłyszeć w najnowszej płytce Dylema, o tym wszystkim już po godzinie 9. Zostańcie z nami.

0: Czwórka. Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
0: Po reklamie.
11: Ej. Mic check. One, two.

0: Now you're famous.
1: Minęła 9.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj w Polsce temperatury dosyć skrajne, bo na przykład w Trójmieście maksymalnie 10 stopni na plusie. Tam myślę, że przydadzą się cieplejsze kurtki czy swetry, ale w Rzeszowie po drugiej stronie aż 26 stopni. Tam raczej przydadzą się kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne i krótkie spodenki. To wszystko w ramach przemieszczania się takiego niżu o nazwie Babet. To możecie w ramach ciekawostki dzisiaj komuś powiedzieć. Uważajcie też dziś na deszcz, na burze i opady gradu.
2: Autopromocja.
3: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
4: Cześć, z tej strony Truant. Serdecznie zapraszam na mój set w audycji 12 cali.
3: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam i ogłaszam, że dziś 6 maja, dziś trzeci dzień matur, matury z języka obcego, podstawowa forma. Maturzyści rozpoczęli egzaminy 7 minut temu. Trzymamy za nich bardzo, bardzo mocno kciuki, choć tak jak już słyszeliśmy w poprzedniej godzinie, no raczej głosy są takie, że ta podstawa jest prosta, już jak angielski to w ogóle, że myślą, że te 70, 80, 90% to spokojnie. O maturę zapytamy za chwilę również naszego gościa, którym będzie znany wam dobrze z Anteny Czwórki, Delem. Delem przychodzi z nową epką o nazwie Skończyło się lato. Dlaczego taka nazwa, skoro lato dopiero się rozpoczyna? O to zapytam już za moment. Pogramy też utwory z tego albumu, także zostańcie razem z nami.

0: Poranek czwórki.
1: Jay-Z w poranku właśnie nam rozbrzmiewał, a z nami w studiu jest już Delem. Cześć, dzień dobry. Jak ci się Delem wstaje na poranki czwórki, godzina dziewiąta? Możesz mieć jakiś taki flashback sprzed dwóch lat, kiedy poranki prowadziłeś?
2: Teraz na szczęście wstałem i tak później niż wtedy wstawałem, no, ale teraz jak jest takie słońce, jest ciepło od tej szóstej, no to się przyjemnie wstawało.
1: I chyba też dobre emocje związane z premierą.
2: Oj, to
1: epka Skończyło się lato, wylądowała na streamingach. Jakie uczucie towarzyszy wydaniu takiego większego dzieła sztuki?
2: Wiesz co, dawno niczego nie wydawałem, bo trochę minęło czasu, odbywa różnie. I przez ten czas zupełnie się zamknęliśmy w studiu, więc już trochę było takie wyczekane, że w momencie premiery to już mieliśmy takie podejście: niech to już wyjdzie. Okay, już byśmy chcieli iść dalej i dalej, chcielibyśmy już przejść do następnych rzeczy.
1: Ja pamiętam, że płytę porównywałam do 9 miesiąca ciąży, mimo że w ciąży nigdy nie byłam, ale że to już takie jest, że po prostu chcesz już mieć to za sobą, rzeczywiście.
2: Myślę, że to by było na pewno najbliżej ciąży, w jakiej mógłbym się znaleźć.
1: A wróćmy na chwilę do tematu matur. Od 14 minut maturzyści piszą egzamin podstawę z języka obcego. Pamiętasz matury? Jakieś masz związane z tym historie?
2: Wiesz co, dla mnie matura zupełnie nie była ważnym momentem w życiu. Zupełnie nie.
1: Czyli nie było stresu?
2: No pewnie już w momencie, że trzeba było pójść i odpowiadać, no to jakiś tam był. Ale tak naprawdę zależało mi tylko na maturze z polskiego. Ona wypadła fajnie, więc byłem zadowolony, ale nie miałem tak, że na przykład było jakieś straszne ciśnienie przed maturami. Pamiętam, że jak wszyscy zakuwali na parę dni przed, to ja już miałem takie podejście: nie, ja się niczego w te parę dni nie nauczę.
1: I to chyba też jest dobre podejście. Też mam wrażenie, że to sprawdzanie odpowiedzi na kilka godzin przed egzaminem. Z drugiej strony jakby totalnie rozumiem.

0: Rozumiem też osoby, które w ten sposób reagują, no bo są osoby, które się tym z drugiej strony bardzo przejmują i chcą chociażby jeszcze jakąś jedną dodatkową informację do tej swojej głowy wchłonąć. Skończyło się lato. Epka, mini album ląduje na streamingach pod koniec kwietnia. Słuchamy jej dzisiaj, 6 maja. Od początku był taki zamysł, żeby to wylądowało tak przewrotnie w innym momencie. Wiem, że tekstowo tam nawiązujesz do tego czasu chyba jeszcze sprzed roku, ale wydaje mi się, że ten tytuł przyciąga mimo wszystko z racji tego, że jest maj i raczej wszyscy mówią, zaraz będzie lato.
1: Tak, ale wiesz co, wyliczyliśmy to, znaczy ja się starałem to wyliczyć w taki sposób, żeby rzeczywiście cała płyta wylądowała, kiedy już się lato skończy, bo cały tytuł płyty to jest podzielone zdanie. Skończyło się lato i wtedy wszystko zaczęło się sypać. I to jest tytuł płyty, później będzie właśnie i wtedy wszystko zaczęło się sypać. Dlatego chciałem, żeby ta druga część rzeczywiście wylądowała we wrześniu, kiedy już się rzeczywiście lato skończy. I bardziej będzie pasowało do, myślę, jesiennych brzmień. No ale więc o tyle tylko wycyrklowałem, żeby to mniej więcej tak wyszło, a skończyło się lato. No chodziło o konkretne lato właśnie sprzed 2 lat, kiedy tutaj zaczynałem pracować, zagraliśmy pierwsze koncerty i wszystko się w sumie mogłoby wydawać, że świetnie układa, no ale u mnie to był taki najgorszy, najbardziej depresyjny okres w życiu. No i z tego wynikło właśnie ten tytuł. Więc to było też jednocześnie konkretne lato, które się skończyło, ale też takie no, metaforyczne lato. Takiej totalnej beztroski, którą czułem, że miałem przez większość życia i później nagle wow, rzeczywistość.
0: Czy muzyka jest albo była w tamtym momencie, w tamtym okresie pisania jakimś takim lekarstwem na właśnie poradzenie sobie z takim momentem w życiu, kiedy myślisz, że wszystko jest okej, a tak naprawdę wszystko zaczyna się trochę sypać?
1: No na początku była głównym stresorem, kiedy zaczynałem, kiedy powstawały pierwsze utwory i rzeczywiście było tak najgorzej, to nie było takiego momentu, że to była dla mnie ucieczka. Musiałem się od nowa nauczyć mieć radość z pisania. Od nowa w ogóle nauczyć się pisać tak naprawdę.
0: I jak ten proces wyglądał? Pamiętasz jakąś taką pierwszą sesję w studiu, w którym czułeś, że troszeczkę przeskoczyłeś na inny poziom, że jesteś w innym miejscu?
1: Tak, pamiętam. Kiedy pisałem, na przykład kiedy pisałem Dylemat albo Nowe Życie, to był taki moment, że próbowałem robić dobrą minę do złej gry i było bardzo źle, ale szukałem jakichś sposobów, żeby zrobić piosenki, które nie będą przygnębiające. No i w pewnym momencie był taki jeden numer, który nagrałem na dyktafonie w telefonie, siedząc po prostu samemu i wtedy poczułem, okej, w końcu wylałem z siebie te prawdziwe, negatywne emocje. No i drugim numerem, który rzeczywiście to już pomógł mi się tak bardziej otworzyć i zrobić coś rzeczywiście prawdziwego i osobistego, no to było otwarcie tej płyty, czyli skończyło się lato.
0: O twoich tekstach będę chciała jeszcze porozmawiać, a tymczasem zanim zagramy utwór Bywa Różnie, twój oraz Gwerilli, to chciałam dopytać, jak doszło w ogóle do waszego spotkania i dlaczego to jest jedyny fit na tej części albumu?
1: Bardzo ciężko by mi przyszło w ogóle współpracować z jakimkolwiek raperem, bo bardzo lubię...
0: Walka ego? Czy...
1: W sensie bardzo mi zależy na tekstach i zawsze byłaby ta obawa, że gdybym kogoś poprosił o ten feed, dostałbym zwrotkę, która jest średnio napisana albo nie pasuje jakoś mi do mojej wizji. No a z Gwerillą miałem super przelot, poznaliśmy się na jego release party, o jego ostatniej płyty. No i od razu mieliśmy jakiś taki fajny przelot i siedzieliśmy razem w studiu przy innych numerach, no i w końcu miałem takie, no dobra.
0: Sprawdziłeś go, ale Patryk, to jest patent, słuchaj, nawet tak. Na następne featuringi, na następnych gości na albumie, że tak, najpierw jest... sprawdzić się na jakimś takim polu, wiesz, nie na twoim projekcie i potem można razem kminić.
1: No i, ale później już wiedziałem, że mogę mu zaufać, teraz już bym mu zaufał z każdą zwrotką.
0: No zaufałeś mu na pewno w utworze Bywa Różnie, posłuchajmy teraz na Antenie Czwórki.
2: Co tam u mnie? Nie powiem ci nic, bywa różnie. Pogadamy później. Co tam u mnie?

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Wstajemy na zegarze 22 minuty po godzinie 9, a rozgrzewa nas cały czas Delem, który jest z nami w studiu.
2: Siema.
1: Gramy utwory z jego ostatniego projektu. No właśnie, no to co, można nazwać to epką, jedną, drugą albumu, mini albumem? Ja w ogóle przywiązujesz uwagę do takich nazewnictwa swoich projektów?
2: Ja to traktuję, i to tak jest w mojej głowie, jako zwiastun tej płyty. To jest taka...
1: Zwiastun.
2: Taka zapowiedź, no taka...
1: Ale już taka porządna zapowiedź,
2: no bo już to jest, porządna, już jest parę utworów.
1: Kilka dobrych numerów, 6 dokładniej.
2: Tak, no jest to prawie połowa płyty i to jest chyba taka najbardziej przystępna część tej płyty, najbardziej powiedzmy... też najweselsza, najbardziej taka, myślę, mainstreamowa i najbardziej piosenkowa, bo już później
1: mieliśmy... Na rozpoczęcie lata, to akurat
2: dokładnie.
1: Bardzo dobry timing na takie utwory. Z jednej strony rzeczywiście produkcyjnie utwory są lekkie na pewno, są łatwe w zapamiętywaniu, o tym już mówiliśmy poza anteną tutaj, że w naszym czwórkowym biurze, tak można powiedzieć, części biurowej często nucimy sobie właśnie utwór Bywa Różnie, gdzie na ficie Gwerilla, którego właśnie słuchaliście. Z drugiej strony twoje teksty Delem są bardzo osobiste i bardzo bezpośrednie. Tam po prostu od samego intra nie ma jakichś kwiecistych metafor i wiesz, ubierania czegoś w jakieś ogromne nawiasy, żeby przypadkiem ktoś sobie nie pomyślał, tylko jest bardzo wprost. Ja bardzo lubię takie teksty, ale zastanawiałam się, czy miałeś już w ogóle jakieś rozmowy o tej płycie z twoimi najbliższymi.
2: No, najbliżsi już mają te teksty w obiegu już jakiś czas. No,
1: na A konsultujesz z nimi, zanim coś wypuścisz? Czy coś na przykład nie powiedziałeś o jedno słowo za dużo?
2: Nie, do tekstów nigdy tak nie podchodzę. Jeśli miałbym coś cenzurować, to bym się pewnie z tym źle czuł. Jeśli coś już tak napisałem i coś musiało wyjść w tej formie, to raczej w takiej formie zostaje. Im tak naprawdę dłużej piszę, tym mniej się boję na przykład czegoś, o co się bałem wcześniej, czyli na przykład cringe'owego wersu. Teraz jak coś mam takie wahanie, że okej, coś jest na granicy cringe'u, na granicy żenady, to mam takie nie, zostaw, tak.
1: To jest
2: ty też jesteś trochę żenujący.
1: Dobre. A może to jest kwestia wieku już, że wychodzimy z takiego, wiesz, grania, bycia cool i mamy trochę więcej odwagi, żeby się pokazywać, żeby wypuszczać rzeczy. Jak to u ciebie było za czasów nastoletnich w ogóle? Byłeś też taki ekspresyjny? Tutaj też odbijam trochę do tych czasów maturalnych, bo ja na przykład nic kreatywnego takiego twórczego nie robiłam jako nastolatka.
2: Ja wtedy mnóstwo rzeczy pisałem, bo oprócz tego, że pisałem rapowe teksty, no to napisałem swoją pierwszą sztukę teatralną. Później, chwilę potem pisałem scenariusze do seriali. Później miałem jeszcze pierwsze jakieś takie podrygi w pisaniu opowiadań. Więc wtedy po prostu siedziałem i pisałem całe dnie. Jak tylko wracałem
1: ze szkoły. To było wyrabianie warsztatu.
2: Tak, to było zdecydowanie wyrabianie warsztatu, ale też z perspektywy czasu, jak przeglądam sobie tamte teksty, no to widzę, jak często właśnie takie pierwotne emocje opakowywałem w przeintelektualizowane wersy. Szukałem,
1: no
2: właśnie zasłaniałem się metaforami.
1: Wyżyć po prostu na samym początku, mam wrażenie.
2: Tak, teraz...
1: Wygadać.
2: Teraz piszę dużo prościej i dużo lepiej się z tym czuję. Mam rzeczywiście wrażenie, że teraz te wszystkie teksty są bardziej dla mnie, że robię sobie coś miłego. Pisząc to, wylewając z siebie te rzeczy, to zdecydowanie jest... Teraz to działa dużo bardziej terapeutycznie niż kiedykolwiek.
1: Są teksty, ale jest też muzyka, jest produkcja. Maciek Fabisiak, Olga Pruszyńska, Jan Bielecki, Szymon Bońkowski, Jan Załęski i tak dalej, i tak dalej. Sporo tych producentów jest rzeczywiście jak na taki okrojony jeszcze krążek, czyli intro, zapowiedź płyty.
2: Tak.
1: Z kim ci się najlepiej pracowało?
2: Oj, to z każdą z tych osób pracowało mi się zupełnie inaczej.
1: Nie możesz być taki dyplomatyczny, tutaj trzeba wybrać, słuchaj.
2: No,
1: na dzisiaj, jakie są uczucia z tym związane?
2: No, muszę powiedzieć, że chyba z Simonem najdłużej cisnęliśmy, więc nie mogę powiedzieć, że mi się najprzyjemniej z nim pracowało, bo w pewnym momencie już mieliśmy, po prostu chcieliśmy
1: starcie.
2: Się pozabijać. Ale no, najśmieszniejsza historia była na pewno z udziałem Maćka Fabisiaka, bo
1: no
2: on
1: właśnie,
2: nie
1: to
2: jest...
1: pozdrawiamy. On zazwyczaj tutaj bardziej w roli menedżera w branży muzycznej występuje.
2: Tak, i to był jego debiut produkcyjny, w ogóle jakikolwiek debiut muzyczny, czyli właśnie produkcja na Nowym Życiu. No i to było miłe, no bo wiadomo, że ze wszystkimi innymi muzykami na tej płycie współpracowałem wielokrotnie. Oni są doświadczonymi producentami, którzy rzeczywiście wchodzą do studia ze mną i wiemy, co robimy. I to są zawsze piękne historie. A z Maćkiem to był po prostu pure fun, bo siedzieliśmy późno w nocy, nie wiedzieliśmy, że robimy utwór na moją płytę, nie wiedzieliśmy, co robimy. Po prostu bawiliśmy się, szukaliśmy randomowych sampli, jak je połączyć ze sobą.
1: Ale chyba o to w tym wszystkim chodzi.
2: Tak, to po prostu było, no naprawdę, to było dwóch dzieciaków bawiących się z nieułożonym zestawem Lego.
1: Bo tutaj też wcześniej Michał Anioł, który wpadł w zeszłym tygodniu do Poranka Czwórki, rozmowę też znajdziecie na Czwórka Online, mówił właśnie o tym, że dlatego ten album jest tak dobry, album, który właśnie pojawił się na streamingach 1 maja, 1, 2, 3, 4, 5R się nazywa, że po prostu Michał razem ze znajomymi zrobił sobie plac zabaw z tego pola produkcyjnego. Tak samo zresztą w backstage'u mówili Polo i Pan jako duet, że żeby wymyślić kolejną zabawową płytę elektroniczną, to oni po prostu musieli skupić, wiesz, kilkanaście jakichś nowych instrumentów vintage'owych i po prostu bawić się trochę jak dzieci w piaskownicy.
2: No wiesz, produkcja całej płyty, wszystkich tych numerów, które już później wyjdą do września, no to było dla nas taki... Tak jak mówię, przy każdej z tych utworów przy produkcji była dużo zabawy, dlatego że bawiliśmy się wszyscy razem. To jest wielki po prostu obóz złączony z muzyków. To jest cały mój zespół koncertowy, ma jakiś udział w tej płycie. Więc wymienialiśmy się tymi numerami, nawet jeśli ktoś nie produkował jakiegoś utworu, no to inni też słuchali, mieli swoje uwagi, czasami się dogrywali wewnętrznie, czasami właśnie coś sugerowali, więc to wszystko było po prostu cały czas, w sumie cały czas trwa ta zabawa. Ja zrobię beat, wysyłam komuś, o, to tutaj ja bym dograł to, a tutaj bym zmienił to. No i tak wygląda cały czas ten proces. I to jest super, że wszyscy to robimy na zajawce, nikt z nas... nie ma innych ambicji niż to, żeby to po prostu się podobało nam.
1: No to posłuchajmy w takim razie debiut producencki Maćka Fabisiaka, utwór Nowe Życie z albumu Dylema, albumu Skończyło Się Lato, teraz w Czwórce, a do rozmowy wrócimy za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. To był Delem i utwór Nowe Życie. Delem cały czas z nami w studiu. Zazwyczaj po mojej stronie, no chyba, że prowadzimy razem audycję Cypher w piątkowe wieczory.
2: Tak jest.
1: W roli prowadzącego, dziś również w roli artysty, który wydał zapowiedź większej płyty, mini album tudzież epkę o tytule Skończyło się lato, mimo tego, że mamy maj, a to dlatego, że wszystko co piszesz, Delem, działo się w lecie 2 lata temu. To dla takiego
2: Dokładnie.
1: Pełniejszego kontekstu, jeżeli ktoś w tym momencie włącza czwórkę. Delem, o co chodzi z tym traktorem? To jest pytanie, które chciałam ci na początku naszej rozmowy tak naprawdę zadać, ale zrobiło się od samego początku bardzo poważnie, więc teraz zejdźmy trochę z tego poważnego tonu. Ciągle cię na nim widzimy, przynajmniej na mediach społecznościowych, a wydaje mi się, że jeszcze nie masz przepustki na ten traktor na parking Polskiego Radia.
2: Nie mam. To był nasz pomysł, mój i producenta wykonawczego Szymona Nalepy, który razem ze mną spina cały album, że do utworu Świat pasowałby nam jakiś przejazd jakimś samochodem, tylko że van już zaklepany, no bo zrobiliśmy to na poprzedniej płycie. Nie chcieliśmy robić żadnych fancy samochodów, kabrioletów, miejskich klimatów, bo po prostu tego już w rapie jest za dużo i już byśmy nie mieli z tego żadnej radochy. No więc kiedyś siedzimy i pomyśleliśmy, że idealnie pasowałby traktor, bo przecież jeździ po jakichś zupełnie randomowych miejscach, jeździ raczej wolno.
1: Ale wcześniej miałeś doświadczenie jakieś traktorowe?
2: Nigdy.
1: Jak to jest, jak wsiadasz za kierownicę traktora?
2: To było cudowne, to było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Jechaliśmy z moim bratem, który to kręcił za Warszawę do znajomego właśnie Szymona, żeby znaleźć jakiś traktor.
1: Traktorem.
2: No i to było super przeżycie. No nie da się tym się naprawdę fajnie prowadzić. No nie jest, jakby czuję się cały czas, że się prowadzi jakiś samochód. No i dla mnie to było mega fun.
1: Normalnie skrzynia biegów, tam wszystko jest takie...
2: Trochę inne.
1: Trochę inne, okej. Okay.
2: Ale tylko trochę. Tak odpowiednio, że od razu skumasz.
1: Okej, od razu skumam.
2: Tak.
1: No, może kiedyś spróbuję.
2: Ale też fajne było to, że mogłem sobie po prostu pojeździć po tych polach, lewo, prawo, nic. Bawiliśmy się przy tym, no rewelacyjnie, bo Michał z kamerą był przyczepiony na ten podnośnik. I rzucałem moim młodszym bratem góra dół i on to nagrywał, więc było świetne. No po prostu to był też miły dzień. Za każdym razem, jak z Michałem kręcimy jakiś klip, jakiś wizual, to jest po prostu fajna zabawa.
1: Znowu kończymy na tym, że właśnie tworzenie zarówno warstwy tekstowej, jak i muzycznej, jak i wizualnej do swojego projektu to jest przede wszystkim dużo śmiechu i dobrej zabawy. Czyli po prostu tu nie było kminy jakiejś tekstowo ukrytej, albo że ty pochodzisz z jakiejś dzielnicy, która wcześniej była rolnicza, bo ja już myślałam jakiś Ursus dokładnie i tego typu klimaty. Rozumiem, że tu po prostu była przekminka, mam czymś jechać, van już był, samochód właśnie... niekoniecznie, to lecimy w traktor.
2: Mi się bardzo kojarzyło z tym utworem. Właśnie takie coś zupełnie wolnego, coś, co zupełnie jest w sprzeczności z tym miejskim obrazem. Coś, co nie zasuwa, nie jest po to, żeby poruszać się po mieście, tylko coś, co po prostu zwolni gdziekolwiek cię wywiezie. I to był ten pomysł i bardzo się... I myślę, że ten obrazek bardzo dobrze gra z numerem Świat.
1: No właśnie, a w utworze Nowe Życie mówisz, że chciałbyś słuchać, ale bodźców jest za wiele. Zastanawiam się bardzo często nad tym przebodźcowaniem w kontekście tworzenia jako artysta. Czy ono tobie przeszkadza, czy potrafisz mimo wszystko zamknąć się w czterech ścianach i te bodźce gdzieś tam odciągnąć? Bo też mówisz, że odepchnąć czy odłożyć na bok, bo mówiłeś też o tym, że długo nic nie wydawałeś i zastanawiam się, czy nie jest tak, że mimo tego, że tego wolnego czasu mamy sporo, to te bodźce wszelkie, które nas otaczają, powodują, że tego czasu na skupienie się i na tworzenie jest rzeczywiście trochę za mało.
2: Wiesz co, ilość bodźców związanych z jakimiś właśnie wydarzeniami w moim życiu, w ogóle takimi rzeczami na zasadzie po prostu przywiązania do social mediów, czy cały czas mojego przywiązania do telefonu, no bo a tu praca, a tu coś.
1: Ja mam z tym ogromny problem.
2: No też mam z tym bardzo duży problem i dlatego też trochę nie wydawałem, nie mogłem się skupić, żeby dopiąć niektóre rzeczy. Nie byłem zadowolony, czułem, że jest jakaś bariera między mną a tym, co tworzę. Że nie do końca to byłem ja. I wyrzucałem kolejny utwór, poprawiałem teksty, żeby po prostu w końcu wydłubać z tego po prostu głazu, nie wiadomo czego, rzeźbę, która rzeczywiście jest jakkolwiek zbliżona do tego, co czuję. Miałem z tym naprawdę duży problem i szczerze mówiąc, pobywa różnie, bywały takie momenty, że myślałem, żeby olać już tą płytę i już tego po prostu nie robić, bo tak bardzo daleko się czułem.
1: W ogóle, żeby nie wydawać, czy żeby jeszcze
2: tak,
1: po prostu przedłużyć?
2: Żeby w ogóle nie wydawać niczego, bo miałem po prostu poczucie, że dużo rzeczy, które piszę, które nagrywam, są dalekie od tego, jaki jestem, od tego, jak się czuję. I potrzebowałem naprawdę dużo czasu, żeby odnaleźć się w tej muzyce, którą robię, żeby znaleźć jakiś też sposób nawet wizualny, żeby później o tej muzyce opowiadać w social mediach i tak dalej. Czułem się już w pewnym momencie wypalony, więc to...
1: A jak się czujesz teraz po premierze?
2: No, jest niesamowita różnica, bo kiedy zaczynałem pisać całą płytę, to był najgorszy prawdopodobnie moment w moim życiu, a teraz, kiedy ta epka wyszła i kończymy pisać całą płytę, no to jest chyba najlepszy moment w moim życiu. Nigdy nie czułem się spokojniejszy, nigdy nie miałem zdrowszego trybu życia, nigdy też nie byłem taki po prostu ze sobą pogodzony, jak teraz.
1: To jest w ogóle najlepsza reklama tworzenia i też chyba taka puenta, że po prostu są górki, są dołki, a warto to wszystko chwytać gdzieś tam w utworach, czy w jakiejś swojej innego rodzaju twórczości i puszczać w świat, bo człowiekowi rzeczywiście wtedy jest lżej, to jest na pewno forma autoterapii. Delem, czy będzie można usłyszeć gdzieś materiał jeszcze na żywo? Wiemy, że było release party, był koncert grany, ale myślę, że słuchacze mogą też być gdzieś tam zaciekawieni tym, czy macie plany na to, żeby to gdzieś grać live.
2: Tak, parę koncertów będzie, ale już po premierze płyty, koniec sierpnia, wrzesień, październik, wtedy na pewno coś zagramy. Wcześniej, w wakacje, na razie nie wiem, nie wykluczam takiej możliwości, bo parę opcji się tworzy, ale
1: lato zostaje
2: może...
1: latem też na ten moment. I to jest też bardzo, bardzo dobry trop. Delem był gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję. Słuchajcie epki Skończyło się lato. Śledźcie Delema na mediach społecznościowych, bo druga część płyty już pod koniec lata, a my na sam koniec zagramy jeszcze utwór Dylemat. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dzięki wielkie.

Dylemat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był VBS i Paluch. Ciekawe, jak chłopaki wspominają swoje matury. Na zegarze za 14 minut godzina 10, a to oznacza, że już od ponad 45 minut maturzyści walczą z podstawą z języka obcego. Ale ponad 95%, słuchajcie, zdających wybrało język angielski. Dla wielu to jest najłatwiejszy z egzaminów obowiązkowych. Tak jest też dla absolwentów szkoły w chmurze, którzy piszą maturę na stadionie warszawskiej Legii.
2: Zapraszamy. Wszystkie bramki już otwarte. Nic tylko wchodzić i zdawać.
3: W porządku, stresik trochę, ale już jest trochę lepiej.
4: Dzisiaj najłatwiej.
3: Zdecydowanie.
5: A dobrze, wszystko gra.
4: W ile procent celujesz?
3: 95.
6: Dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie.
1: Trzeba celować w 100%, jakie 95%. Trzymamy za wszystkich kciuki. Z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska, a jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. O 9:00 język angielski, a o 14:00 historia muzyki.

0: Za 11 minut godzina 10, my tutaj roześmiani razem z Olkiem Naked Relaxing, dlatego że nie musimy dzisiaj pisać matury. No przepraszam
1: dokładnie
0: bardzo,
1: dlatego.
0: Ale trzymam kciuki, a z drugiej strony no, nie mogę przestać się uśmiechać na myśl o tym, że ja już matury nie pamiętam czasami. W sensie jakichś takich konkretów. Pamiętam kilka historyjek. Masz jakąś dobrą historię z matury?
1: Nie wiem, czy to jest do publicznej publikacji, natomiast...
0: Ściągałeś?
1: Nie. Natomiast pamiętam, że po maturze rozszerzonej z fizyki, którą również pisałem, byłem na matwizie, to jest jakiś niesamowity zbieg.
0: Byłeś na matwizie?
1: Byłem na matwizie, zdawałem rozszerzony angielski, matematykę i fizykę i matury całkiem nieźle mi poszły, swoją drogą.
0: Spróbuj zgadnąć, na jakim ja byłam profilu.
1: Informatyczno-geograficzny.
0: Nie no, come on, bez przesady, ale jesteś blisko, no połowicznie.
1: Geograficzno...
0: Ja miałam geografię, WOS, angielski i matematykę.
1: Politycznym.
0: Tak i tak, polityczno-ekonomiczny, można tak powiedzieć. Nie wiem, to był mocny miks, ale geografii nie zdawałam. No właśnie to jest to, że ja od zawsze uwielbiałam Polski, tylko ja się jako nastolatka bardzo oszukiwałam, bo istniały takie mity o tym, że po prostu po Polaku to human
1: dokładnie.
0: To ląduje dokładnie. W McDonaldzie i to jest w ogóle wstyd być
1: tak.
0: na human. Nie?
1: Tak,
0: to jest w ogóle jakiś przekręt totalny, bo co, później byłam jeszcze na studiach również ścisłych i wylądowałam w roli dziennikarki.
1: Również także. Byłem na studiach ścisłych i również zostałem dziennikarzem.
0: No
1: nie
0: i...
1: wierzcie absolutnie, słuchajcie swojego serca, drodzy maturzyści, tylko ono wam mówi, co macie i chcecie robić. I naprawdę, tutaj dwie osoby w studio patrzą się właśnie na siebie, które wybrały drogę serca i chociaż jest trudniejsza i często po prostu wyboista i często... Jest, no, trzeba umieć
0: czasami.
1: Się, umieć sobie radzić w różnych sytuacjach, również w sytuacjach jakby materialnych, napięcia, współpracy z różnymi ludźmi, to nie wybrałbym innej drogi.
0: Ja nigdy. Również. To co wybrało nigdy. Twoje serce po godzinie 10 w takim razie w ramach porannej rezydencji, Olek?
1: A to jest akurat wybrało moje serce, ponieważ przypomniał mi się ostatnio jeden z moich ulubionych rapowych numerów z zeszłego roku, Why Do I Feel, od Sama Sultana, który zresztą zagra na jednym z polskich festiwali. I co za tym idzie, chciałem troszkę pociągnąć tutaj za sznureczki tego alternatywnego rapu z Wysp Brytyjskich, który już tak naprawdę alternatywą nie jest, więc będzie dużo Sama Sultana, dużo Fake Minka, dużo Fenga, ale także przyjrzyjmy się korzeniom. Dlaczego właściwie chłopacy rapują w ten sposób? Co do tego ma Kyoto? No i na końcu na pewno poleci A$AP Rocky, bo jeśli jest jakiś ojciec cloud rapu starego, to jest to Grimes Casino i A$AP Rocky.
0: Więcej po godzinie 10. Zostaje z wami Naked Relaxing, poranna rezydencja. Ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy poranek, a słyszymy się już jutro od godziny 7. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: Autopromocja. Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
1: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
0: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
1: 7 i 8 maja od 18 do 20.
0: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
1: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert.
7: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.

0: Szok.
1: Na zegarach 10:00.
0: Pogoda.
1: Wygląda na to, że czeka nas piękny, słoneczny dzień. Przynajmniej w Polsce centralnej i jej wschodniej części, bo niestety z zachodu nadciągają do nas deszczowe chmury. No ale bądź co bądź, maj jest takim miesiącem, że musi troszkę popadać. Natomiast dziś jeszcze cieszymy się ciepłem i słońcem.
0: Autopromocja.
2: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie.
11: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Słuchasz Czwórki.

0: rezydencję zaprasza Naked Relaxing.
1: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Naked Relaxing. No i przywitałem was ASAP-em Rockim. Właściwie ten numer i ten album zyskał status instant klasyka, ukazując się w 2011 roku. Mowa oczywiście o Live Love ASAP i numerze Get Lit. No dobra, Naked, ale dlaczego zagrałeś takie starocie? Już wyjaśnię. Otóż mniej więcej 2-3 lata temu pojawiła się na Wyspach Brytyjskich nowa, młoda grupa raperów, którzy maksymalnie inspirują się brzmieniem Stanów Zjednoczonych, ale także Europy, mniej więcej na przełomie 2010-2017-18, tak bym tutaj postawił cezurę. I właśnie tym chciałbym się dzisiaj zająć, ponieważ sam Sultan wydał nowy singiel, a swoją drogą przypomniało mi się ostatnio o jednym z ulubionych rapowych numerów 2025, czyli Why Do I Feel, właśnie od tego artysty. Więc zaczynamy. Chcę wam pokazać troszkę, jak wyglądała ta droga, czym różni się brzmienie 2016 od brzmienia 2026, jacy są artyści w tym nowym nurcie rapu i czy ten nowy nurt rapu jest już mainstreamem, czy jeszcze podziemiem. Więc mrugam okiem do osób związanych z modą, bo będzie trochę o pokazie, pierwszym pokazie Demny dla Gucci, ale tymczasem robimy jeszcze jeden przepiękny, wspaniały throwback, który po usłyszeniu nowego singla właśnie sama Sultana z automatu rzucił mi się do głowy. Blood Orange, Charcoal Baby. Dawno nie słyszałem tego numeru, wy pewnie też. Vibujemy. Witam w porannej rezydencji.

Ależ świetny numer. Świetny, świetny, świetny. Absolutnie. Sam Sultan i jego Crocodile Woman. Bardzo przypomina mi poprzedni numer, czyli Charcoal Baby od Blood Orange. Jestem ciekaw, czy wam też. Bo szczerze mówiąc, mocno słychać te inspiracje. Właśnie brzmieniem 2016, 2018, 2019, takiego trochę. Tyler The Creators, ery Flower Boy, może trochę Igor. Właśnie bardzo mocna inspiracja Devem Hainsem, ale też kobietami, bo czy to mówimy o płytach Solange Knowles czy CZ, to moim zdaniem spokojnie ten podkład z Crocodile Woman mógłby znaleźć się na właśnie płycie którejś z tych artystek. No ale wracamy na Wyspy Brytyjskie. Sam Sultan, młoda, świeża krew, który swoją drogą urodził się na Florydzie, ale przeprowadził się do Brighton w Wielkiej Brytanii. No i tak to się zaczęło. Rocznik 2004, więc ma w tym roku 22 lata. Niesamowitą stylówę i na koncie już powoli setki tysięcy odtworzeń w serwisach streamingowych. Co za tym idzie, coraz większą popularność. Pewnie to zaowocowało bookingiem na jednym z polskich festiwali. Bardzo mocno na to czekam i właśnie na takie rzeczy jak Crocodile Woman, ale także na czekające nas And Delilah albo Locked in Love. Przyznam, że Locked in Love i Why Do I Feel to są moje ulubione single od Sama. Posłuchajmy. And Delilah, Locked in Love, Sam Sultan i brytyjska undergroundowa scena.

0: Rezydencję zaprasza Naked Relaxing.
1: Sam Sultan and Delilah, a później Locked in Love. I chyba możemy się wszyscy zgodzić, że bity do tych dwóch utworów spokojnie mogłyby znaleźć się na różnych projektach A$AP-a Rockiego. Właśnie, dlaczego A$AP-a Rockiego? Ponieważ artyści w 2026 roku bardzo mocno wracają do ery Tumblera. Przypominam, Tumblr to jest, a wcześniej był bardzo popularny serwis do postowania zdjęć z krótkimi opisami, które układały się w taki świetny kolaż, przynajmniej w wersji desktop. Natomiast w apce telefonu te zdjęcia po prostu były wyświetlane albo w kolażu, albo pojedynczo. Niesamowite narzędzie lat 2010, 2015, 2016. Słuchajcie, nawet Jeezy zrobił numer Tumblr Girls. Natomiast dlaczego raperzy powrócili, szczególnie genzetowi raperzy urodzeni grubo po roku 2000, wrócili do estetyki Tumblera 2010? Bo zwyczajnie kojarzy im to się z dzieciństwem, bo kiedy ja miałem 6 lat, to był rok 2002-2003. No i urodziłem się w 96. No i moje pokolenie bardzo mocno czuje teraz nostalgię do na przykład starych koszulek piłkarskich, do butów piłkarskich. Wystarczy spojrzeć na kolekcję Grace Wales Bonner albo na Willego Chavarie. To są ciuchy piłkarskie, które spokojnie mógłby założyć młody Messi, młody Cristiano, Ronaldinho, Ronaldo w 2002, 3, 4, 5 roku. I dlatego moje pokolenie kocha stare iPody i PlayStation Portable. Natomiast pokolenie Fake Minka, Sama Sultana kocha Tumblera i tę erę, w której my już powoli dorastaliśmy, a oni byli tylko obserwatorami. I to jest bardzo naturalne zjawisko, że chce się w czymś partycypować, w czym się wcześniej udziału nie miało. I będę chciał do tego wrócić, bo swoją drogą to jest bardzo ciekawa obserwacja i zjawisko społeczne. Bardzo mi się podoba taki właśnie powrót estetyk, ale nie na ślepo, tylko z filtrowaniem jej przez własną, nie ma co ukrywać, nieco bardziej chropowatą rzeczywistość. I jeśli powstają z tego takie kawałki jak Why Do I Feel albo Endeavor, to ja jestem bardzo za. Sam Sultan, sprawdzajcie koniecznie, młoda krew z Wysp Brytyjskich. No i słyszymy się w sierpniu w tym roku w Polsce. Nie mogę się doczekać tego koncertu. Why Do I Feel, mój ulubiony numer 2025.
2: I've been in trouble, I've done my wrong, yes.

Endeavor Sam Sultan. I tak jak mówiłem, młoda, rapowa, brytyjska krew, która mam wrażenie, że jeszcze namiesza w takim światowym przemyśle muzycznym. Całkiem podobnie do Netspenda albo Fake Minka. Kurczę, powiem wam, pamiętam Fake Minka jeszcze jako 9090 Gate, bo taką miał ksywę wcześniej i pod taką ksywą Brytyjczyk tworzył. No i dokąd to poszło? Niesamowicie obserwuje się rozwój tego młodego, bardzo młodego artysty. Mink jest 2003? Tak, 2003, no i wydaje muzykę od kiedy skończył lat 17, więc teoretycznie jeszcze niespecjalnie legalnie mógł to robić i mogli to robić na przykład za niego jego rodzice pod względem prawnym. Niesamowity rozwój kariery, niesamowity skok kariery, ale nie ma co się dziwić, jeśli robi się takie rzeczy jak Louis V. Sandals z SD Kidem, albo właśnie najnowsze Night Blooming Jasmine. Nowy singiel ukazał się w tym roku, konkretnie 17 kwietnia, w jego własnym labelu Etna Vera Vera. Coś nowego od Minka. I coś nowego mam na myśli nie podążanie za cloud rapowymi korzeniami, tylko za tą drugą gałęzią ery Tumblera, jaką bez wątpienia jest syntowa muzyka takich zespołów jak LCD Sound System albo Crystal Castles. I w Night Blooming Jasmine bardzo, bardzo mocno słychać inspirację właśnie dokonaniami tych dwóch grup muzycznych, ale oczywiście przefiltrowane i przełożone na wrażliwość, ale też szorstkość czasów, w których Fake Mink tworzy. Więc może posłuchajmy. Fake Mink, Night Blooming Jasmine i z wątku tej postaci nie wychodzimy jeszcze, ponieważ jest to dość wielowymiarowe. Zostańcie z nami. 10:34, słuchamy Minka.

Dwa totalnie różne oblicza fake Minka. No bo usłyszeliśmy sobie usłyszeliśmy Night Blooming Jasmine, ale też Sniffany. Sniffany, czyli jeden z jego tak naprawdę najstarszych singli, 2024 czerwiec. No i słychać te różnice, słychać to podniesienie brzmienia. Troszkę zmianę stylistyki, ale akurat po fake Minku nie można było się spodziewać czegoś innego, ale słychać także, że pomimo tego, że Night Blooming Jasmine jest, brzmi jakby było po prostu stworzone w duchu DIY, czyli do it yourself, to totalnie mix, master, to jak wokale są nagrane, jest absolutnym top notch stuff. Czego niestety nie możemy powiedzieć o Sniffany, a które słychać, że jest nagrane w domu na domowy mikrofon, ale właśnie z takiej domowej zajawki, fascynacji czasami, w których nie przyszło fake Minkowi jakby partycypować w tym, co go wówczas kręciło, powstały właśnie takie rzeczy jak Sniffany, jak Blow Me, jak Bite My Lip, które zaraz swoją drogą polecam. Co do fake Minka, bardzo ciekawa postać, niesamowicie szybka kariera. Niesamowicie. Bo mówimy tutaj o człowieku, który w 2024 roku miał totalnie kilkanaście koncertów rocznie i były to raczej undergroundowe koncerty w Wielkiej Brytanii. Natomiast w 2025 wystąpił na przykład u Drake'a na Wireless Festival. No a 2026 to już dla Minka rok Primavery, rok Coachella. I to już jest coś ogromnego, jeśli artysta undergroundowy sprzed dwóch lat z Wysp Brytyjskich występuje na Coachella. Albo jest jednym z modeli na wybiegu Gucci na sezon Fall Winter 26. Ponieważ na tegorocznym Paris Fashion Week jako fake Mink wystąpił jako model w pierwszym pokazie Gucci pod wodzą, myślę, że już legendarnego powoli Demny Gvasali, byłego dyrektora kreatywnego, a właściwie założyciela Vetements, później wieloletniego dyrektora kreatywnego Balenciagi, który w zeszłym roku został właśnie przetransferowany, albo po prostu zmienił markę na Gucci. To, jaką transformację zrobił u Balenciagi, to jak bardzo pograł sobie z jakby tym takim spuścizną Cristobala Balenciaga, jak przefiltrował ją przez to, co aktualnie nawet nie tyle jest modne, ale co modne będzie, co on może powiedzieć, że jest modne, tak jak robi to fake Mink. Zmieniło absolutnie patrzenie na modę, ale także na konsumpcjonizm, także na to, jak mogą wyglądać pokazy. No i niektórzy mówią, że fashion industry nie jest już takie same po Demnie Gvasali i ja się totalnie z tym zgadzam. I tak samo Gucci nie będzie takie samo po afterze, na którym wystąpili Fake Mink i Netspend, który zresztą też szedł w tym pokazie. A co ciekawe, zarówno Mink, jak i Spend trzymali się kiedyś bardzo mocno i później poróżniła ich pewna sprawa i zaczęli siebie disować. Nie wiem, jak Demna zrobił, że poszli w jednym pokazie, ale szapoba. Wróćmy sobie jednak do muzyki. Tutaj taka modowy przerywnik, ale właśnie fake Mink pokazuje to, co Demna pokazuje w modzie, że można robić coś absolutnie swojego i zapożyczać ze stylistyk, które są już znane, filtrować je przez własną wrażliwość, ale nie patrzeć na to, jak ustawiony jest establishment w danej branży i jakie zasady dana branża podyktowała. Tylko pokazuje, że te zasady można mieć i można nie zwracać na nie uwagi. Blow Me, Fake Mink, a później Bite My Lip. You got it, man.

Bite My Lip od Fake Minka. Opowiedziałem wam trochę o modowej historii i przygodzie Minka na pokazie Gucci na tegorocznym Milano Fashion Week, ale nie mogę też ominąć tak naprawdę całej zajawki osób urodzonych mniej więcej w połowie drugiej dekady lat 2000, no bo to byłoby... Fake Mink urodził się w 2005, Feng w 2006, Sam Sultan 2004, a co za tym idzie, no. Są typowymi gęzetkami, tak można powiedzieć. Ja mam... Urodziłem się niecałe 10 lat wcześniej, więc jestem gdzieś na pograniczu i z takiego właśnie fajnego dystansu udaje mi się obserwować te zjawiska, tak jak udawało mi się obserwować kolegów starszych od siebie. Bo trochę to jest o tym, że w 2010, 11, 12 roku wszyscy moi znajomi, którzy byli wówczas starsi ode mnie, starsi, no dobre 4, 5, 6 lat, chcieli mieć zespoły indie rockowe. I mieliśmy wtedy drugą falę indie rocka. Pierwsza fala, jak wiadomo, wczesne lata 2000, 2000, no powiedzmy 2, 3, 4, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, pierwsze płyty The Strokes, swoją drogą genialna muzyka. I pamiętam, jak my wówczas, którzy nie mogliśmy brać udziału w tamtej indie rockowej rewolucji, chcieliśmy robić to samo, tylko 10-15 lat później, dodając właśnie elementy własnej wrażliwości, własnych czasów i po prostu syntezatory, takie rzeczy jak dance punk albo właśnie jakieś bardziej synciarskie indie. Tak samo widzę to teraz, kiedy, nie wiem, 2011, 15, 16, ja miałem lat właśnie 15, 20, obserwowałem ogromny wzrost sceny amerykańskiej, cloud rapu, A$AP'a Rockiego, Young Lina, Maca Millera na cloudowych bitach, tego, co wyczyniał produkcyjnie Clams Casino, o którym też dzisiaj będzie, to miałem takie wrażenie, że właśnie teraz dzieją się jakieś rzeczy takie dość mocno zmieniające bieg historii, muzyki przede wszystkim. I myślę, że dokładnie ten sam punkt widzenia może towarzyszyć pokoleniu 10 lat młodszemu, które aktualnie jara się właśnie brzmieniem tamtych lat, ale także estetyką Tumblera, zamazanymi zdjęciami, jakimiś efektami bokeh i standardowymi filtrami, które możemy nałożyć sobie w Instagramie. Swoją drogą są całkiem niezłe. No i to jest tak naprawdę o tym. Zostajemy z Fake Minkiem, jeszcze mam dla was dwa numery, a właściwie trzy, ale o 909 Guide jeszcze wam opowiem. Póki co, Easter Pink, Just Kidding.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
0: Po reklamie.

0: Po pięknej majówce, piękny 6 maja, godzina 11.
1: Pogoda.
0: Można powiedzieć, że temperatura nas rozpieszcza i aura również. 21 kresek w ciągu dnia, nawet 24 w Warszawie. Na krańcach zachodnich niestety nieco zimniej. No i czeka nas w nadchodzących dniach ochłodzenie, ale nadal będzie 17-19 stopni. Natomiast możliwe przelotne opady deszczu.
1: Autopromocja. Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.

0: poranną rezydencję zaprasza Naked Relaxing. Naked Relaxing.
1: 5 minut po godzinie 11. To był Fake Ming, Fake It, ale tak naprawdę 1998, bo tak brzmiała wcześniej jego ksywa. Zajmujemy się dzisiaj tematem powrotu do ery Tumblera, a właściwie zagrabieniem tej estetyki przez wschodzące gwiazdy brytyjskiego rapu. Takie właśnie jak Fake Ming, jak Sam Sultan albo Feng. Feng jest o tyle ciekawą postacią, że na tle całej tej sceny, która rapuje raczej o rzeczach szorstkich, nocnych, czasem złowieszczych i na pewno dość mocno dekadenckich, Feng jest pozytywny. On pozostaje w tym wszystkim taki bardzo swój, może nieco infantylny, ale nie ma co się dziwić, jeśli ma się 20 lat i tak naprawdę cały świat stoi przed nim otworem, a on sobie może rozłożyć skrzydła i robi to niesamowicie szeroko. Niesamowicie szeroko. Tak się składa, że Feng wydał w tym roku album, bo 13 lutego wyszło Weekend Rockstar i będziemy mówić o nim dość szeroko, gdyż jest to pewna wolta stylistyczna dla tego artysty. Ale właśnie, artysty. Najpierw singiel Mam, I'm an Artist z mixtape'u What the Feng, który absolutnie wywindował tego wykonawcę na szczyty brytyjskich list przebojów, ale tak naprawdę mówimy tutaj o serwisach streamingowych. Feng, Mam an Artist, a później Kids from the West. Chyba najbardziej jego znany numer.

Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że Feng na tle swoich kolegów z branży o podobnym wieku i podobnym doświadczeniu odstaje tym, że jest niesamowicie pozytywny i jego muzyka też taka jest? No właśnie, Kids from the West to jest tak naprawdę esencja mi

której funk się obraca, to zdecydowanie mniej będzie tu inspiracji A$APem Rockim, przynajmniej jego bardziej cloudowymi, jego bardziej cloudową odsłoną, czy Young Leanem, czy wręcz troszkę może Drillem. Zdecydowanie więcej inspiracji znajdziemy tutaj w muzyce takich, takich graczy jak Kid Cudi albo M.I.A. Zresztą funk ma taki numer na What the Funk M.I.A. Wydaje mi się to absolutnie niesamowite, że ktoś po 15 latach odświeża sobie dyskografię Kadera i robi to bardzo dobrze. I robi to bardzo pozytywnie. Zresztą, właśnie, opowiadałem o nowym albumie Weekend Rockstar i zdecydowanie jest to odejście od takiego rapu w rozumieniu klasycznym. Znajdziemy tam dużo więcej ciekawych bitów, znajdziemy tam taneczne piosenki, znajdziemy tam... znajdziemy tam ten uśmiech Maca Millera, którego dość mocno mi czasem brakuje. I to właśnie znajdziemy na Weekend Rockstar. Natomiast jeśli szukamy szczypty dekadencji, to również się ona tam znajduje. Funk też czasem bawi się, zajmuje się modelingiem i siedzi bardzo mocno w branży modowej. Swoją drogą chyba ciężko tego uniknąć, zajmując się w tych czasach jakkolwiek działalnością artystyczną, sceniczną, ponieważ no nie ma co ukrywać, sposób ubierania się to jest też sposób na wyrażanie i swoją ekspresję artystyczną. No ale co ja wam będę mówił, po prostu posłuchajmy Who Do You Wanna Be, a później Cali Crazy. Cali Crazy jest już z nowej płyty. Zwróćcie uwagę na ten stylistyczny przewrót.

Kadim i jego dokonaniami muzycznymi, szczególnie wczesnymi płytami 2009-2011. Natomiast w tym numerze, czyli Cali Crazy, nie sposób nie usłyszeć Empire of the Sun i Wiz Khalifa, The Thrill. Aż mi się zrobiło bardzo, bardzo słonecznie. I tak powiedziałbym, że nostalgicznie, i przypomniałem sobie o czasach, kiedy sam miałem lat naście, czy jakieś 21, i słuchało się tego utworu do zachodzącego słońca, jeżdżąc, odtwarzając kalki z Pinteresta, albo właśnie wspominanego i wymienianego dzisiaj przez wszystkie przypadki i liczby Tumblera, gdzie jeździło się pustym wózkiem sklepowym po parkingach supermarketów przy zachodzącym słońcu, z głośnikami Bluetooth, które wtedy bardzo mocno wchodziły na rynek. Piękne czasy. Mam 30 lat i chętnie bym to powtórzył, ponieważ nie widzę powodu, dla którego nie. Idzie lato i myślę, że to będzie świetna okazja. Będzie to świetna okazja. No dobrze, ale wracamy do Fanga. No właśnie, Cali Crazy jest z jego debiutanckiego albumu Weekend Rockstar. Ukazał się 13 lutego 2026 roku i przyznam szczerze, nieco przespałem tę premierę. Ale nie ma tego złego, nadrabiamy ją dzisiaj. I jest to, tak jak wspominałem, odejście od stylistyki cloud rapu i takich stricte bitów hip-hopowych na rzecz czegoś bardziej melodyjnego, na rzecz czegoś bardziej indie. Bardzo podoba mi się to, że Travis Allen bardzo romansuje z indie popem, gdyż takie przecięcia się gatunków muzycznych, jeśli są wyegzekwowane dobrze, a tutaj jest to całkiem smaczne. Zawsze wnoszą coś nowego i przede wszystkim świeżego, nawet jeśli gdzieś to już słyszeliśmy. No ale tego na pewno jeszcze nie w tej audycji. Feng, XOXO, a później Teenage Famous.

Chyba nie przestanę mieć słabości do bitów tego typu. Teenage Famous i te syntezatory. I ten połamany, taki werbel, taki długi, przeciągnięty. 2011 mocno, naprawdę. Czuję się, jakbym słuchał Space Ghost Purple albo właśnie ASAP-a na bitach Clams Casino. Świetna rzecz, świetny powrót. Świetna nostalgia mi towarzyszy. W trakcie tej audycji, czego się nie spodziewałem, ale no możecie tego nie wiedzieć. Był w moim życiu taki czas, gdzie najwięcej słuchałem właśnie przysłowiowej Ameryczki. I mam takie wrażenie, że to mógł być po prostu pik tego, co Stany Zjednoczone muzycznie, rapowo miały kiedykolwiek do zaoferowania, może poza latami 90. No każdy jakby dobrze wspomina czasy, w których przyszło żyć, że to są fajne złote czasy, albo te 20 lat wcześniejsze, stąd fascynacja indie rockiem. Natomiast kurczę, no coś w tym było tak mocnego, co nie pozwala się odkleić jako słuchacz, nie pozwala mi się odkleić od brzmienia ASAP-a do teraz. I może dlatego właśnie podobają mi się dokonania Fenga, czy Fake Minka, czy sama Sultana. Tak samo jak podobają mi się rzeczy od J.D. Reilly. J.D. Reilly to jest ciekawa historia. Bardzo mało znany gracz na arenie międzynarodowej. Tak naprawdę wydał kilka singli. No najbardziej popularnym jest Canvas, który, przyznam się bez bicia, poznałem za sprawą instagramowej rolki. No ale tak się dzisiaj robi popularność, tak się promuje nie tylko produkty, ale także to, co się stworzy. Jeśli ktoś się na to nie zgadza, to nie zgadza się na czasy, w których przyszło mu czy jej żyć. Generalnie życzę powodzenia, ale uważam, że trochę należy się odwrócić przodem, otworzyć ramiona i iść z duchem czasu. Oczywiście na własnych zasadach, przez własną wrażliwość, przez to, co chcemy powiedzieć i jak chcemy powiedzieć, no ale nie można się obrażać, że coś jest popularne, bo stało się popularne na Instagramie, a kiedyś stawało się popularne w telewizji albo w gazetach. I co wtedy? Nic. Dokładnie nic. Dlatego na ten moment Canvas ma 1 600 000 odtworzeń. I ja myślę, że zasługuje spokojnie na kolejne 100. J.D. Reilly, Canvas, a później nowy singiel od tego artysty, White Nose. Posłuchajmy.

Ależ nam się tu melodyjnie zrobiło. No, raperzy, tacy właśnie jak J.D. Lee, bardzo często wracają do tych troszkę gitarowych dokonań. Na przykład Wiza Khalify i się tego nie boją. Tak jak nie bał się tego Wiz. No, swoją drogą troszkę przecierał szlaki w tym upopowieniu rapu. Ale czas pokazał, że generalnie takie lekkie włożenie kija w mrowisko, bo no, umówmy się, że środowisko rapowe potrafi być naprawdę mało wybaczające, albo potrafiło być mało wybaczające. Tak patrząc na to z perspektywy roku 2026, rap już chyba mało co, albo mało kto szokuje i mało co dziwi i wszystko jest tak fajnie przyjmowane, jeśli jest jakościowe. Bardzo mi się to podoba, ponieważ bardzo nie lubiłem tego twardogłowego, zamkniętogłowego podejścia, że taka i taka muzyka jest odtąd dotąd i jeśli ty na przykład, nie wiem, dajesz syntezator, to nie może tak być. Swoją drogą shoutout dla Boskiego Romana, który w polskim rapowym świecie otwierał niesamowicie głowy i to takie te najbardziej zamknięte, najbardziej uliczne, dla których okazało się, że może być coś innego niż smutne pianinko. I tak samo robi Pure Snow. Pure Snow to jest już w ogóle totalnie świeży gracz. Na koncie ledwo kilka singli i epka. No nie możemy powiedzieć, że 16 minut to jest album. Dość szybka kariera. I myślę, że za rok, dwa, tak jako Fengu, czy jako J.D. Really, będzie o nim bardzo głośno. Zresztą stylowa jest absolutnie unikatowa, dość szorstka, poszarpana, wiercająca się w bębenki uszne. Zresztą, posłuchajcie, Pure Snow, I Wanna Be Honest, a później I'm Never Looking Back. Chyba najbardziej znany singiel.

Pure Snow, I'm Never Looking Back. Mówiłem, że jego stylówka jest absolutnie niepodrabialna. No i mogliście to usłyszeć. Coś pomiędzy noise'em, rapem, a jednocześnie jest to bardzo słuchalne i bardzo, swoją drogą, popowe. Chociaż brzmienie jest szorstkie. O właśnie, o szorstkości popu i o tym, że pop skręcił w bardzo dwie interesujące strony, bo z jednej strony mamy takie rzeczy jak Charlie XCX, a z drugiej strony mamy przepiękne rzeczy od Olivia Dean. I wspaniale nam się to rozjechało. Mam wrażenie, że takiego właśnie, albo ja żyję w takiej bańce, że takiego nic nie wnoszącego, miałkiego, lekko cukierkowego popu jest naprawdę na arenie międzynarodowej. Coraz mniej, a coraz więcej muzyki jest po prostu niesamowicie jakościowej. Tak jak coraz więcej jakościowego rapu wychodzi w Polsce. No i słuchajcie. P, G, R. 3 litery, super skład. Niesamowite chłopaki robią niesamowicie fajne, stylowe rzeczy, bo robią to z sercem, ale robią to z ogromną ilością stylu. I mam wrażenie, że właśnie troszkę mrugają okiem do tej sceny 2010-2015. Głównie może objawiać się to w bitach, ale także warstwa liryczna jest czasem nieposkładana, niedoszlifowana i właśnie to jest magnesem dla mnie jako słuchacza, bo rzeczy niedoskonałe, ale dowiezione są w mojej opinii często najlepsze. PGR w tym roku swoją drogą w tej samej dacie co Feng wydali epkę przed gwałtownym rozpędem, no i mamy na niej taki numer jak Kontrola Obrażeń. Absolutnie świetna rzecz, a później P, G, E, spodajcie Gladiatorom Rydwany.

0: Wybraną rezydencję zaprasza Naked Relaxing. Naked Relaxing.
1: To byli PGR. PGE nazywa się numer. Epka Podajcie Gladiatorom Rydwany. I szczerze, śledźcie ten projekt totalnie, gdyż no moim zdaniem chłopaki po prostu zasługują na dużo, dużo więcej słuchaczy, dużo większy cloud i dużo większe festiwale. Mam nadzieję, że uda nam się złapać jakoś podziemnie prywatnie, tudzież prywatnie, zawodowo lub po prostu jako słuchacz na jednym z koncertów. Swoją drogą ciekawostka, bo tego też możecie o mnie nie wiedzieć, ale myślę, że całą historię polskiego YouTube'a i tych śmiesznych filmów od 2009 do czasów współczesnych znam na pamięć. Po prostu ja wystarczy, że obejrzę coś dwa razy i po prostu znam na pamięć. I istnieje taki legendarny mashup Harry Potter je ryż. To jest śmieszne, dla mnie to jest ultra śmieszne. Ale jeśli wejdziecie w autora, czyli Namaheka, to odkryjecie, że jest to dokładnie ta sama osoba, która robiła ten beat, czyli Nachmek. Bardzo mocno pozdrawiam. Jest to super switch z kariery człowieka, który robił śmieszne rzeczy na YouTube, do człowieka, który robi absolutnie świetne bity. I zresztą na kanale Namahek znajdziecie parę numerów właśnie PGR jeszcze z czasów początków chłopaków. Fajne rzeczy. Naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. I słychać tę wrażliwość. Swoją drogą Nachmek kiedyś wrzucił wycieczkę do Krakowa z Deanem Blantem, Molly Naquafina w tle i pokazało mi to, że musi to być człowiek o jakiejś niesamowitej wrażliwości, który wrzuca wycieczkę do Krakowa z 2010 roku, albo która jest tak nagrana jak wycieczka z 2010 roku z soundtrackiem właśnie Dean Blunt, Molly Naquafina. No ale jeśli Dean Blunt, to A$AP Rocky. Jeśli powrót do Tumblr era, to A$AP Rocky. A jeśli A$AP Rocky, to tylko nabicie Clams Casino, I'm God and Demons Mashup, które ukazało się legalnie dopiero w tym roku przy okazji premiery płyty Don't Be Dumb, I Smoked Away My Brain, a później klasyk od A$AP-a, czyli Peso.

0: ależ nam tu klasykiem poleciało. A$AP Rocky, Peso 2011, Live, Love, A$AP. Kasiu, a ty co robiłaś w 2011 roku? Czym się jarałaś wtedy? Byłaś Tumblr girl? Ja się założę, że ty byłaś Tumblr girl. Totalnie.
1: Wiesz co? Co ja mogę robić? Chciałam powiedzieć, prowadziłam festiwal w Opolu. Ale nie, to nie była prawda. Nie, no pracowałam w Rowerze Błażeja. Czy ty w ogóle pamiętasz taki program?
0: Tak, był taki program.
1: No, ale ty wtedy spadałeś pewnie z dywanu na podłogę.
0: No w 2011 już trochę nie, wiesz, już miałem lat 15, wypraszam to
1: no,
0: sobie.
1: No właśnie, więc może byłeś moim jakimś wielkim fanem, tam oglądałeś mnie na ekranie telewizora.
0: Nie no, ale
1: jak plakat wiesz, ze mną? Nie?
0: Tak,
1: no.
0: Tak. A, kurczę, zapomniałem wziąć do studia.
1: Nie, to
0: do
1: nie
0: podpisu.
1: Były w ogóle czasy mediów społecznościowych, więc my w ogóle nie mieliśmy świadomości swojej popularności.
0: Ale ty nie miałaś Face'a?
1: No nie, nie było wtedy chyba. Jeszcze.
0: No jak, w 2011 roku ja miałem Facebooka.
1: Tak?
0: Na to się podrywało dziewczyny.
1: Aha. Że a na co jeszcze podrywałeś dziewczyny? No powiedz, no co się tu uśmiechasz?
0: Na Tumblera. Na ładnego Tumblera.
1: Okej. Okay.
0: Naprawdę. No i na grzyweczkę, i na deskorolkę.
1: Słuchaj, teraz ja polecam podrywanie dziewczyn na zabieranie ich na fajne festiwale. To robi dobre wrażenie zawsze, bo jednak coś mówi więcej o osobie, tak, z którą ewentualnie ta druga osoba miałaby się spotykać, więc polecam dwa super festiwale. Po pierwsze fotofestiwal w Łodzi. Jeden z moich ulubionych, ja lubię się tak na jeden dzień wyrwać do tego miasta, żeby tak pochodzić od galerii do galerii i zobaczyć, co ciekawego można zobaczyć na fotografii dokumentalnej albo takiej, która nas w ogóle odrywa totalnie od rzeczywistości. Drugi taki festiwal to jest Miesiąc Fotografii w Krakowie i my też będziemy dzisiaj zapraszać na ten festiwal, ale jeszcze potem wrócimy do Łodzi, bo będziemy mówić o Festiwalu Szkół Teatralnych. Wydaje mi się, że to jest ważny festiwal dla osób, które zaczynają wchodzić na rynek, dla aktorów i w ogóle kim jest teraz współczesny aktor, jakie skille musi posiadać, jaki jest ten rynek, czy szkoły teatralne nadążają za zmieniającą się rzeczywistością medialną i teatralną. Więc o takich rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiać w czwórce po godzinie 12.
0: Dziękuję serdecznie. Swoją drogą była tu wycieczka szkolna, rocznik 2016, a ja bardzo dzisiaj dużo mówię o 2016 i życzyli mi zostania aktorem. Więc bardzo mi miło.
1: Ale ty już masz ten.
0: Ale jeszcze trzeba nim zostać. Jeszcze trzeba,
1: trzymam
0: tak wiesz,
1: kciuki.
0: Full swing.
1: Masz
0: również trzymajcie kciuki, mam jeszcze dużo czasu i idę mieć dużo czasu dalej. Dziękuję serdecznie za ten nostalgiczny powrót do ery Tumblera. Może sobie odświeżę konto na tym serwisie. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Naked Relaxing przy mikrofonie. Miłego dnia. Emotional boys, 2001. Emotional shouties in this beat.

0: Autopromocja.
1: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
2: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
3: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
1: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
3: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
1: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
4: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
1: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: A dzisiaj sprawdzamy pogodę w trzech festiwalowych miastach. W Łodzi około 18 stopni, sporo słońca i tylko symboliczne zachmurzenie. Idealne na spacer między spektaklami. W Krakowie cieplej, nawet do 21 stopni, z lekkim wiatrem i dużą dawką słońca. Dobra pogoda na wystawy i miejskie odkrycia. No a w Warszawie około 19 stopni, możliwe chwilowe chmury, ale bez opadów. Komfortowo na wieczorne seanse.
1: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
2: U nas spotkasz jutro, już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Chwila po godzinie 12 to Stacja Kultura przez najbliższe dwie godziny. O kulturze właśnie będziemy rozmawiać. No i dzisiaj zabierzemy Was w podróż przez trzy miasta. Trzy różne języki opowiadania o rzeczywistości, fotografią, teatrem i filmem dokumentalnym. Zajrzymy do Łodzi, gdzie już niebawem wystartuje jubileuszowy fotofestiwal. A obok niego młoda energia sceny przejmie stery podczas Festiwalu Szkół Teatralnych. Sprawdzimy też, co dzieje się w Krakowie, no bo tam szykuje się miesiąc fotografii, który w tym roku stawia pytania o przestrzeń, o własność, no i o to, jak to postrzegamy. No a na koniec przeniesiemy się też do świata kina dokumentalnego, bo rusza Millennium Dogs Against Gravity, czyli festiwal, który co roku pokazuje, że rzeczywistość potrafi być bardziej zaskakująca niż fikcja. Dobra wiadomość jest taka, że będziemy mieli dla Was zaproszenia na ten festiwal, więc jeśli lubicie filmy dokumentalne, jeżeli chcecie rozumieć więcej dzięki filmom dokumentalnym, no to po prostu zostańcie razem z nami. Będzie o obrazach, o emocjach, no i o tym wszystkim, co między nimi. Dzisiaj w Stacji Kultura do godziny 14. Zapraszam.

0: move with these hummus.
1: Gość stacji.
2: Dzisiaj nie jeden gość, a goście. Razem z nami Marta Szymańska, która reprezentuje fotofestiwal, który rozpocznie się w Łodzi 18 czerwca, potrwa do 28, ale także Tomek Gutkowski, który dzisiaj reprezentuje miesiąc fotografii w Krakowie. Od 14 maja do 14 czerwca będzie można zobaczyć całe mnóstwo dobrych fotograficznych wystaw. No a my dzisiaj, w ogóle dzień dobry. Witajcie.
3: Dzień dobry,
2: cześć. Że wpadliście do nas, że jesteście razem.
3: Strasznie się cieszymy.
2: Ponad podziałami, że po prostu tutaj w czwórce łączycie te siły. Dzisiaj rzeczywiście dwa miasta, dwa festiwale, dwa różne języki opowiadania o świecie. No i też jedno wspólne pytanie. Czy fotografia wciąż ma jeszcze taką moc zmieniania rzeczywistości? Tutaj mamy jubileuszowy fotofestiwal w Łodzi z hasłem My Zwierzęta. No i krakowski miesiąc fotografii z tematem Unreal Estate. To są festiwale, które dotykają tego, kim jesteśmy jako ludzie. I tutaj gdzieś tam widzę jakieś takie punkty styczne pomiędzy jednym festiwalem, a drugim, niezależnie od tego, na który festiwal wybiorę się nasi słuchacze, bo zachęcam do tego, żeby zobaczyć jeden i drugi, choć tutaj z ręką na sercu przyznaję się, że w Krakowie nigdy nie byłam na festiwalu fotografii, a do Łodzi jeżdżę regularnie.
3: No niestety, niestety Łódź ma psychofanów, oczywiście, rozumiemy to. My jeździmy do Łodzi raz w roku. Też jeździmy do Łodzi raz w roku na fotofestiwal.
2: Powiedz mu, że wy też jeździcie do Krakowa.
3: Nie, no odwiedzamy się, mam już zaplanowane wzajemną wizytację i się przyjaźnimy od samego początku istnienia obu imprez. One zresztą powstały w tym samym roku, w 2001, tylko my przeskoczyliśmy na tryb Biennale parę lat temu, więc robimy festiwal co dwa lata, żeby mieć czas na też inne rzeczy. A powiedziałaś, że no, o czym to jest, to pewnie mamy trochę czasu, żeby o tym powiedzieć, ale co łączy, no to, że trochę o człowieku, w wypadku Łodzi to jest o zwierzętach, po to, żeby mówić o człowieku, też o cechach ludzkich, przez mówienie o cechach zwierząt nieludzkich, a w Krakowie jest o ludziach i o relacjach na bazie relacji polsko-niemieckich. Taki egzotyczny temat sobie w tym roku wybraliśmy po Afryce subsaharyjskiej dwa lata temu, bo no jest to super aktualne, ciekawe i ten nieustający miks, to który pozornie nic się nie dzieje, ale co jakiś czas się granice gdzieś nad naszymi głowami przesuwają. Ktoś jakieś ziemię odzyskuje, ktoś pozyskuje. Dzielą się kraje, łączą wschodnie Niemcy, zachodnie Niemcy. To są takie no, źródła bardzo, bardzo ciekawych zjawisk, którymi się artyści i artystki zajmują. A my postanowiliśmy temu poświęcić cały program główny, poza oczywiście całą masą innych atrakcji.
2: O których będziemy jeszcze za moment...
3: jeszcze zdążymy powiedzieć, ale tak, relacje
2: dajcie im mikrofona.
4: Ostrzegaliśmy.
2: Tak.
3: Zostawcie nas
2: tutaj. Ja jeszcze pytania
3: samych
2: żadnego tutaj nie zadałam tak naprawdę, a chciałam was zapytać na początek o taką bardzo prostą rzecz w ogóle. Czy w ogóle festiwale fotografii waszym zdaniem są jeszcze potrzebne? Żyjemy w czasach nadmiaru fotografii. Te obrazy tak naprawdę nas otaczają z każdej strony. Wszyscy mamy telefony komórkowe i scrollujemy non-stop i non-stop widzimy całe mnóstwo obrazów. Jaką rolę w tym wszystkim spełniają festiwale fotografii?
4: No ale chyba właśnie dlatego potrzebujemy festiwali fotografii, potrzebujemy wystaw fotografii, potrzebujemy mówienia o fotografii, nie tylko i wyłącznie oglądania fotografii. No i to mamy na wszystkich festiwalach, ponieważ no, właśnie dlatego, że żyjemy w takim świecie, w którym jesteśmy otoczeni przez fotografię, to takie świadome patrzenie na tą fotografię, rozmawianie o niej, zastanawianie się, co widzimy, dlaczego to widzimy, ale także czego nie widzimy. To
3: kto
4: wszystko
3: to,
4: jest,
3: kto to tak, podał, z jakiego powodu, jaki ma cel?
4: To wszystko jest bardzo ważne. Druga bardzo ważna rzecz festiwali, w ogóle festiwali moim zdaniem, nie tylko festiwali fotograficznych, to jest tworzenie miejsca spotkań. To znaczy, rzeczywiście, siedzimy większość czasu w tych telefonach, oglądamy zdjęcia na telefonach, w komputerach. Natomiast festiwale, no to po prostu jest przestrzeń, gdzie można spotkać żywego człowieka, pogadać, spotkać także artystów, dowiedzieć się, jakie są ich interpretacje, ich motywacje. Więc my tutaj i zarówno w Łodzi, jak w Krakowie, jakby z taką myślą też tworzymy festiwale, że one są po to, żebyśmy my mogli też między sobą się wymieniać, budować relacje.

0: i opowiadać o świecie.
1: Czyli to jest taki trochę filtr jakości, a nie kolejny dystrybutor obrazów.
2: No nie, my też staramy się po prostu tworzyć nowe treści, więc staramy się łączyć kuratorów z artystami i artystkami. Staramy się po prostu agregować nowe sytuacje. To nie jest przegląd, tylko to jest właśnie wydarzenie, dzięki któremu powstają treści i też zwracamy uwagi na rzeczy, staramy się je wprowadzać do dyskusji publicznej, co teraz na przykład robimy. Bo na co dzień się nie zastanawiamy nad tym, jak tam sondaże na przykład na niemieckiej scenie politycznej, a są to ważne kwestie, bo tam dzieje się różnie i powinniśmy się tym interesować. Tworzymy wspólnie nową Europę Środkową. Powinniśmy być tego świadomi. A wracając do obrazów, tutaj powiedziałaś, że fotografie, oglądanie fotografii, w ogóle bym to rozszerzył na używanie obrazów świadome, bo generujemy ich za pomocą urządzeń, które mamy w kieszeni, 2 biliony w tej chwili szacunkowo rocznie. Duża część jest od razu udostępniana, więc siłą rzeczy konsumujemy je bezrefleksyjnie, a one są narzędziem, tak samo jak tekst, są narzędziem do realizacji różnych celów manipulacji, czasem dobrej, czasem złej. Znamy słynny case, jak za pomocą memów wpływano na wyniki wyborów za oceanem, więc to są dość poważne sprawy, więc uważne patrzenie, rozumienie tego, kto nadaje, po co nadaje, jaka jest rola obrazu. Poza samą oczywiście przyjemnością, to też są festiwale, bo oczywiście można sobie przeskrolować, ale jednak zobaczenie wystawy, która ma swoją aranżację, ma swój klimat, ma swój zapach, ma swoje miejsce, do którego na co dzień się nie wchodzi, ma historię jakąś, ma tą fizyczność, czasem dźwięk, czasem wiadomo, te wszystkie elementy scenograficzne, to jest doświadczenie po prostu. Także z jednej strony właśnie wspólnotowość, z drugiej doświadczanie, z trzeciej dowiadywanie się czegoś o świecie.
1: No i też fakt, że oglądamy coś w większym gronie. Myślę, że to też ma ogromne znaczenie, bo akurat być może na miesiącu fotografii w Krakowie, jak nie jest się na samym początku albo na samym końcu, to może tego tak bardzo nie czujemy, bo to się rozciąga w czasie i ta publiczność też może nie leci tam takim tłumem, ale już na przykład w Łodzi jest zdecydowanie inaczej i bardzo często jest tak, że doświadczenie otwarcia tych wystaw, ponieważ one są jakoś tak bardziej skondensowane, jest takim wspólnotowym doświadczeniem. W zeszłym roku tak było na przykład na wystawie, która była prezentowana w Starym Basenie. Przemiłe doświadczenie, ludzkie doświadczenie, oczywiście też fotograficzne doświadczenie, ale coś, co zostaje nam w pamięci. Mi w każdym razie zostało. Dzisiaj rozmawiamy o festiwalach fotograficznych, zapraszając Was na fotofestiwal w Łodzi i na miesiąc fotografii w Krakowie. Ta pierwsza impreza od 18 do 28 czerwca, druga, co rozpocznie się już za moment. Miesiąc fotografii wystartuje 14 maja. W Krakowie. I tam Was nie powinno zabraknąć, a dlaczego, o tym będziemy opowiadać za chwilę.

family. Let me see your eyes in the air real quickly.

0: Stacja Kultura w czwórce.
1: A dzisiaj w Stacji Kultura w czwórce bardzo przyjemne zaproszenie na dwa festiwale. Po pierwsze na Miesiąc Fotografii w Krakowie, który wystartuje już za moment, bo 14 maja, no i potrwa, jak sama nazwa wskazuje, przez miesiąc. I tutaj akurat nie ma żadnej skuchy. I zapraszamy też na fotofestiwal w Łodzi, który rozpocznie się 18 czerwca i potrwa przez 10 dni. I dzisiaj w związku z tym razem z nami Marta Szymańska i Tomek Gutkowski, którzy odpowiadają za to, żeby było fajnie na tych festiwalach, żebyście mieli przyjemność, żebyście z czymś jednak takim dobrym wyjechali po tym, co tam zobaczycie. Z refleksjami, z przemyśleniami, a być może też i z ładnymi obrazami w swojej głowie. W tym roku, jeżeli chodzi o tematy tych festiwali, no to w Łodzi będziemy mieli My Zwierzęta, natomiast w Krakowie będzie temat Unreal Estate. Oba tematy dotyczą relacji, czy można powiedzieć, że współczesna w ogóle fotografia coraz mniej opowiada o jednostce, a coraz bardziej o zależnościach między nami.
2: Współczesna fotografia to jest bardzo szerokie pojęcie i ona opowiada o wszystkim, to znaczy opowiada, taka jest siła medium fotografii, że ono jest dostępne i że jest takim narzędziem do komentowania rzeczywistości, czyli i relacji, i też historii indywidualnych, i zmian przestrzeni, które tutaj obserwujemy. Natomiast rzeczywiście dwa festiwale nasze w tym roku, szczególnie o relacjach.
1: Mhm. I w jaki sposób będziecie zmieniać tę perspektywę? Bo zmieniliście perspektywę, My Zwierzęta. Zagłębię się w ten temat. Jak wypadnie ta zmiana perspektywy w kontekście waszego festiwalu i w kontekście tego, co na nim zobaczymy?
2: Nie wiem, jak wypadnie, to czekam na wasze opinie, jak wypadnie. Natomiast chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że te relacje są relacjami, które są dynamiczne, ale to są też relacje, które są bliskie nam wszystkim. To znaczy, że zaczęliśmy tę pracę nad festiwalem, muszę powiedzieć, z wielką frajdą, zaczynając od tych wszystkich słodkich memów z kotkami i o tym, co jest, wiecie, co nas najbardziej w internecie wzrusza. I wydawało nam się, że to będzie ekstra praca. Natomiast ponieważ te relacje między ludźmi a zwierzętami są i piękne, i słodkie, ale także i trudne, to okazuje się, że jest dużo więcej tutaj do opowiedzenia. I rzeczywiście chcemy zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, sami jesteśmy elementem tego zwierzęcego świata i zachęcić do zastanowienia się i co z tego, i co w związku z tym. I te projekty, które zebraliśmy w ramach programu głównego My Zwierzęta, to są właśnie te projekty, które pozwalają nam spojrzeć na nas właśnie jako na ten element zwierzęcego świata, ale także takie projekty, które pozwalają spojrzeć trochę na zwierzęta jako byty, które są w stanie też czuć i wpływać także na nasze życie. I tutaj kilka projektów zebranych z całego świata, bo i artyści z Chin, i z Holandii, i ze Stanów Zjednoczonych, z Polski oczywiście, którzy pokazują, którzy właśnie zachęcają nas do tego, jak żeby spojrzeć troszeczkę inaczej na nas i na te zwierzęta. Takie najulubieńsze moje projekty, o których zawsze lubię opowiadać, to między innymi Maja Tami, fińska artystka, która w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim relacjami, empatią i tego, w jaki sposób jest budowana empatia, i ona próbuje nas zachęcić do tego, abyśmy zastanowili się, jak blisko jest nam do ośmiornicy. I nie będę mówiła nic więcej, ale także świetny projekt Nikity Teryoshina, który mieszka w Berlinie, ale na całym świecie fotografuje koty. No i tutaj to nie są te koty, których się spodziewacie, to nie są te słodkie kotki z memów, to są koty, które są dzikimi zwierzętami i które realnie jakby stanowią większą część populacji kotów. I nie mówię tutaj o tygrysach i o lampartach, tylko mówię o tych domowych kotach, które żyją dziko.
1: No jak słucham teraz Marty, to jestem na 100% pewna, że kuratorzy fotofestiwalu w Łodzi naprawdę dobrze się bawili.
3: Przygotowując... Jestem bardzo ciekawa. ciekaw, jak wypadnie opowieść o zbliżaniu się do Ośmiornicy, bo ja uważam, że Ośmiornica jest z kosmosu, że jakby nikomu z nas nie jest blisko do Ośmiornicy. Ona ma trzy serca, cała jest układem nerwowym, robi sztuczki, po prostu wymyśla bajery, ja przestaję mieć Ośmiornicę.
2: Naprawdę? Ale ja sobie czasami zastanawiam się, jakim chciałabym być zwierzęciem, chociaż
1: Ośmiornicą?
2: Ośmiornica jest na mojej...
3: Ośmiornica jest super.
2: Tak, Ośmiornica.
1: Ale był kiedyś taki dokument nawet na temat relacji pomiędzy człowiekiem a Ośmiornicą.
3: One robią takie numery.
1: No właśnie, mamy chyba całkiem sporo z nimi wspólnego. Czy ci się to podoba, czy nie? A czy wy się tak dobrze bawiliście, analizując i przygotowując...
3: polsko-niemieckie. Śledząc sondaże.
1: Rozmawiać za moment. Dzisiaj zaproszenie na dwa festiwale, na Miesiąc Fotografii w Krakowie. Ten wystartuje już za chwilę, 14 maja. I na Fotofestiwal w Łodzi, który niebawem, za miesiąc z kawałkiem, od 18 do 28 czerwca. To za moment powrócimy na te festiwale. Za chwilę wracamy.

0: Kultura w czwórce.
1: O wyborach dzisiaj rozmawiamy w czwórce, bo będziecie musieli wybrać pomiędzy jednym albo drugim festiwalem. Być może...
2: Właśnie wręcz przeciwnie. Właśnie można z jednego chwilę odpocząć i jechać na drugi. Tak jest koncept.
1: Nie wiem, czy ktoś będzie miał aż, wiesz, tyle czasu, żeby być na jednym i na drugim festiwalu. No i jeżeli to się uda, no to super. To bardzo do tego zachęcamy, no bo miesiąc fotografii w Krakowie startuje już za chwilę, 14 maja, a chwilę później fotofestiwal w Łodzi od 18 do 28 czerwca. Więc no, jeżeli dacie radę, no to śmignijcie na jeden i drugi festiwal, bo jeden i drugi jest tego wart. Dzisiaj tak ponad podziałami rozmawiamy o tych dwóch festiwalach. Wiemy, że organizatorzy fotofestiwalu znakomicie się bawili, przygotowując swój festiwal o zwierzętach, bo tutaj temat My Zwierzęta. A jak było w przypadku festiwalu w Krakowie, Unreal Estate, taki temat, czy kuratorsko, dobra zabawa?
2: To była świetna zabawa. My troszkę w inny sposób programujemy festiwal, no między innymi dlatego, że troszkę zwolniliśmy na ten kołowrotek festiwalowy. Każdy, to pewnie rozmawiasz tutaj często z organizatorami różnych festiwali, które odbywają się co roku i no domyślacie się państwo, jakie to jest szaleństwo, że jeden się kończy i właściwie następny się zaczyna i nie ma czasu pomyśleć, się podrapać, a później zrobić jeszcze coś z tym, co się samemu wyprodukowało. To jest też taka bolączka w ogóle tej branży, nadprodukcja i taki czas, brak czasu na spokojne konsumowanie efektów. Więc my żeśmy zresztą z lekką pomocą byłego ministra kultury, raz żeśmy w historii nie dostali dofinansowania i potraktowaliśmy to jako znak i okazję do tego, żeby właśnie przeskoczyć na tryb co dwuletni, co daje nam z jednej strony czas na dłuższe zastanowienie i dłuższy research i szukanie i inicjowanie projektów, zlecanie w ogóle nowych rzeczy, a jednocześnie pracę z tym, co zrobiliśmy wcześniej. Tutaj taki też fajny przykład. Dwa lata temu zresztą rozmawialiśmy tutaj o wystawie głównej Afrotopii, bo zajmowaliśmy się Afryką subsaharyjską, która od razu później pojechała do Warszawy, a potem do Nigerii, do Lagos, a w tym roku jedzie do Gany, do Akry, więc po prostu te projekty, ich też celem jest to, żeby one później żyły i ewoluowały, były włączali się w nie nowi aktorzy. I tak samo będzie z Unreal Estate. To jest program, tytuł jest zaczerpnięty z pamiętników Nabokowa, który doświadczył przymusowej emigracji i w ten sposób tym słowem opisywał właśnie taki trochę wyimaginowany, trochę wytęskniony czy kraj, czy miejsce, które wspomina. No i właśnie o tym trochę będzie, o granicach sztucznych, często zmieniających się, będących efektem różnych zawirowań politycznych, a ludzie się nie zmieniają, tak? Jakby ludzie czasem są po prostu przymusowo gdzieś przesiedleni na przykład, albo ktoś im postawi granicę, tak jak postawił w poprzek Niemiec, czy wzdłuż Niemiec, dzieląc je na wschód i zachód. Efekty tego widzimy do tej pory. Także w tej zabawnej z pozoru, a nie tak zabawnej niemieckiej polityce i sondażach aktualnych. Wiemy, jaka jest pozycja sondażowa partii skrajnie prawicowych. Więc z jednej strony bardzo poważne tematy, a z drugiej z taką sympatią. No, to są też wspomnienia, jak Ania Orłowska, która wspomina właśnie Śląski i ten przez pryzmat właśnie tej lokalnej społeczności. Czy są artyści, którzy po prostu szukają tej tożsamości, przyglądają się właśnie granicy jako takiej fizycznej. Tutaj nie tylko zresztą fotografowie, bo zaprosiliśmy też i pisarzy i przedstawicieli innych też mediów. Więc całą tą historię opowiedzieliśmy za pomocą trzech wystaw. Jedna w Mocaku, zresztą już czynna od jakiegoś czasu jako taka zapowiedź, Aneta Kelm. Świetna wystawa, która się z dwóch jej projektów. Główny to jest taki o książkach właśnie, o portrety książek, które naziści próbowali wymazać z historii literatury, bo im nie pasowały do idei. Nie tak łatwo wymazać, książki, ważne teksty literatury, ważne teksty kultury. A drugi projekt taki dość zabawny, takie oglądamy kolumny stojące w środku jakiegoś przemysłowego parku, jakiś, bo to się okazuje być w ogóle z przetwórnia śmieci pod Stuttgartem, które były zamówione przez miasto Berlin na potrzeby mauzoleum Mussoliniego do wielkiego konceptu stolicy Germanii. No i niestety ci mi nie wyszło, na szczęście, a kolumny zostały i są teraz taką stojącą pamiątką. No to, że rzeczy też nabierają znaczeń, tak? Jak się wystruga z kamienia kolumnę dla mauzoleum Mussoliniego, to to ten kontekst zostaje. Więc o tej pamięci rzeczy, pamięci ludzkiej, relacjach, to bardzo różnych, dużo różnych sposobów. Te pozostałe dwie wystawy grupowe, zbiorowe w Bunkrze Sztuki i w Pałacu Potockich, tam gdzie mamy siedzibę na rynku, tam serdecznie zapraszam. No, można się od razu w ciemno kierować, że tam siedzimy i tam jest centrum festiwalowe. No i mnóstwo wydarzeń dookoła, to już zapraszam, odsyłam do naszego programu, ale to jest tylko pierwsza część programu. Są też inne, skierowane do i twórców, i studenckich osób, i młodych twórców, także mam nadzieję, że jeszcze zdążymy wspomnieć.
1: Miłe zaproszenie dzisiaj na dwa festiwale, na Miesiąc Fotografii w Krakowie od 14 maja i na fotofestiwal, który rozpocznie się 18 czerwca. Dzisiaj razem z nami Marta Szymańska, Tomek Gutkowski, organizatorzy tych festiwali. Za chwilę też porozmawiamy o mieście, o miastach, w których odbywają się te festiwale, jak bardzo w ogóle festiwal fotografii zmienia miasto na ten czas, kiedy się dzieje w mieście, w jaki sposób rezonuje ta fotografia z mieszkańcami, z tymi, którzy przyjeżdżają, z oglądającymi. O tym będziemy mówić za moment w czwórce w Stacji Kultura.

0: Kultura w czwórce. Kultura w czwórce.
1: Dzisiaj na przykładzie dwóch wielkich festiwali fotografii rozmawiamy o tym, jak bardzo fotografia potrafi rezonować z naszą rzeczywistością, czy w ogóle potrafi ją zmieniać, czy ludzie jeszcze chętnie chodzą na festiwale fotografii otoczeni fotografią tak naprawdę z każdej strony. No ale też chciałam z wami porozmawiać, jak miasto rezonuje z takim wydarzeniem jak festiwal fotografii, bo ja tutaj opowiadałam wcześniej, że jak ja się wybieram na fotofestiwal do Łodzi, to spędzam tam cały dzień. Przemieszczam się od jednego punktu do drugiego, więc to nie jest tak, że ja bez przerwy jestem tylko na wystawach, ale jednak to miasto też jest razem ze mną. I no właśnie pytanie, czy miasto też jest poniekąd bohaterem festiwali fotograficznych, czy jakoś jest wpisane w wasz program i w to, w jaki sposób odbieramy konkretne wystawy?
2: W Łodzi tak. Rzeczywiście my programujemy w ten sposób festiwal, żeby oprócz tego, że można zobaczyć wystawę, można także zobaczyć miasto. Ponieważ Łódź, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, jest fascynującym miejscem, bo z jednej strony wspaniałe, zrewitalizowane przestrzenie pofabryczne, z drugiej strony trochę tych pejzaży rodem z lat 70. jeszcze. To wszystko jest bardzo fotogeniczne, to fotografowie uwielbiają. I staramy się tak przeprowadzić naszych widzów, żeby mogli zobaczyć te najciekawsze miejsca w mieście. Śmiejemy się, że festiwal od 25 lat jest w Łodzi i my naprawdę przez 25 lat co roku jesteśmy w stanie odkryć jakąś zrujnowaną fabrykę albo
1: zrujnowany basen,
2: albo nową przestrzeń. I dla nas samych to jest fascynujące i chcemy tą fascynację też przekazać dalej.
1: A w tym, roku, w tym roku no właśnie, jakieś ciekawe przestrzenie?
2: Będą, jasne, że będą ciekawe przestrzenie. Oprócz tego, co znamy wszyscy już dobrze, którzy byliśmy w Łodzi na festiwalu, to znaczy Art Inkubator, świetne postindustrialne Centrum Kultury, także basen. To w zeszłym roku też można było zobaczyć stary basen w IMCE, w centrum miasta, w ogóle dosyć taki niezwykły ewenement. Basen, który zbudowany został na początku XX wieku, bez wody, nieużywany, obecnie używany właśnie jako tak efemeryczne miejsce na różnego typu wydarzenia. Ale także dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim mamy możliwość wejścia do przepięknego pałacu Biedermana. To jest pałac z wielkim ogrodem, gdzie będzie się znajdowało także jedno z dwóch centrów festiwalowych. Pierwsze centrum festiwalowe w Art Inkubatorze na Tymienieckiego 3. Drugie centrum festiwalowe właśnie w Pałacu Biedermana przy ulicy Franciszkańskiej. I tutaj piękne, zupełnie inna Łódź, to znaczy Łódź wielkich przemysłowych magnatów, Łódź pełna złota i blichtru i to wszystko w tym pięknym, odremontowanym pałacu będzie można zobaczyć i do tego świetny ogród na chillout.
1: Więc... Łódź pełna kontrastów i też takich właśnie bardzo ciekawych przestrzeni, a jak na tym, nie dobra, nie powiem na tym tle, to nie było
3: na
1: fajne.
3: Na tle.
1: Jakby
3: o Polsce na tle Łodzi.
1: Na ile tak naprawdę miasto, w sensie na ile Kraków jest też integralną częścią Miesiąca Fotografii? W Krakowie o tym porozmawiamy za chwilę. Tak, będziesz miał jeszcze czas, żeby zaprosić na Fringe. To jest integralna część tego festiwalu, więc za moment wracamy i Tomka dopuścimy do głosu. Tomek Gutkowski razem z nami i Marta Szymańska jeszcze przez chwilę zostają.

0: Stacja Kultura w czwórce.
1: Dzisiaj rozmawiamy o fotofestiwalu, ale także o miesiącu fotografii w Krakowie, a więc o dwóch wielkich festiwalach, na których zobaczycie całe mnóstwo dobrych fotografii, które komentują naszą rzeczywistość. To są festiwale, które zmuszają do refleksji, ale to są też festiwale, które pozwalają lepiej poznać miasto. I tak w przypadku fotofestiwalu Łódź, a w przypadku miesiąca fotografii oczywiście...
2: Kraków, bo w Krakowie się odbywa.
1: No tam właśnie.
2: Ale nie tylko, bo mamy jedną wystawę w Łodzi, gościnną w Pałacu Bidermana, gdzie zajmujemy się
1: w tym
2: archiwum.
1: Pięknym, o którym przed momentem
2: tak,
1: Marta
2: Andrzeja Różyckiego, tam jest archiwum i będziemy mieli małą wystawę w ramach takiego gościnnego programu naszego w Łodzi, więc to jest kolejny punkt wspólny. No Kraków jest super do festiwali. W ogóle wszelkich, no, na pewno dużo słuchaczy i słuchaczek jeździ przy różnych okazjach muzycznych, filmowych. Teraz no, się zaczął sezon, zresztą to miejsce, pałac, nomen omen Potockich na rynku, gdzie jesteśmy, dzielimy z Festiwalem Muzyki Filmowej, tam jest też centrum festiwalowe, w tym samym czasie odbywa. Dwa tygodnie później rozpoczyna się Krakowski Festiwal Filmowy, z którym robimy jedną wspólną wystawę w programie Tadeusza Rolkę, Fischmark, świetne zdjęcia właśnie z Niemiec, one nam też są takim nawiązaniem do tych relacji. I Tadeusz Rolkę, no legenda, on spędził kawał życia tam. Czy później Festiwal Wodecki Twist, który z tym też zresztą robimy jedno z wydarzeń, wizualizacji, ani muzykę. Także no Kraków jest do tego super, żeby krążyć, przecinać się, spotykać ludzi. Te dystanse są małe. Polecam rower w ogóle. Jak jedziecie do Krakowa, zabierajcie sobie rower. Do pociągu też można, jest to najlepszy sposób na poruszanie się po mieście. Też mamy tradycję oczywiście odkrywania miejsc, wbrew pozorom, że to jest takie dość zamknięte miasto, no bo tam szczęśliwie nikt go nigdy nie zburzył. Cały czas znajdujemy ciekawe miejsca. W tym roku wracamy na Wesołą. To jest taka fajna sytuacja. Miasto stało się posiadaczem, kupiło od Uniwersytetu Medycznego wielką, wielką działkę z kilkunastoma budynkami, gdzie był Uniwersytet Medyczny i wracamy do budynku z takiego pięknego, w którym się w ogóle wystawy teraz co jakiś czas odbywają, czyli Kopernika 15. Miejsce, w którym studenci medycyny trenowali. Jest tam piękna aula, jak z eksmisji albo z obrazów na temat sekcji zwłok i pełen zakamarków i korytarzy, i dziwnych sal. Budynek wypełnią studenci i studentki w ramach sekcji Fringe, już tu wspomnianej, bo Fringe jest taką platformą właściwie całoroczną, edukacyjną i platformą wymiany energii. Po prostu szkoły, uczniowie, uczennice szkół artystycznych rzadko kiedy się spotykają, rzadko kiedy się wymieniają doświadczeniami, nie mają na to czasu, nie mają na to po prostu forsy, więc staramy się ich spotykać i to prowadzą takie sytuacje, że oni nie są obsługiwani przez nas, tylko po prostu biorą udział w tym procesie. My dokładamy warsztaty od mindfulnessowych i relaksacyjnych o tym, jak mówić o swojej pracy, jak pracować z tekstem, ale też jak powiesić, jak wiercić dziurę w ścianie, jak ją później zaszpachlować. Więc jest to taki intensywny czas, gdzie no właśnie z sześciu polskich najważniejszych uczelni artystycznych i w tym roku no, gościnnie w ramach naszego budowania przyjaznych relacji między Polską a Niemcami, też z Hamburga studenci Tobiasa Zielonego.
1: Na koniec jeszcze chciałam was zapytać, czy festiwale fotografii to są takie wydarzenia bardzo inkluzywne, czy wymagają pewnego klucza kulturowego i w ogóle jaki jest ten próg wejścia w festiwal fotografii dla nastoletniego widza?
2: No właśnie chyba tajemnicą taką organizacyjną i takim kluczem do sukcesu jest to, jak zrobić, żeby próg wejścia był jak najniższy, a próg wejścia jak najwyższy, to znaczy, żeby po prostu się wciągać widza w każdym wieku, to już nieważne, jak jest przygotowany, ale żeby pokazać, że no fotografia to właśnie nie jest tylko klikanie, selfiaki i tak dalej, tylko że można mówić o mądrych rzeczach za pomocą fotografii, no więc staramy się tak robić, żeby no właśnie, bo też takie przyjazne, proste rzeczy, ale jak się wejdzie głębiej, jak się przeczyta tekst, to że można zanurkować w poważne rzeczy i coś i z czymś wyjść.
3: No też taka jest magia festiwali, że mamy szereg różnych wydarzeń, to znaczy są wydarzenia i wystawy, które są trudniejsze i wymagają trochę więcej skupienia, ale też wydarzenia, które są przeznaczone dla innej grupy odbiorców, no plus to wszystko, o czym nie zdążyliśmy powiedzieć.
2: No masa wydarzeń, tak, warsztaty, masa, spotkania tak, i tak
3: masa
2: dalej.
3: Wydarzeń no w Łodzi, między innymi oprowadzania dla rodzin z dziećmi, ale także oprowadzania nastolatków dla nastolatków, to znaczy dziewczyny z liceum oprowadzają, wybierają same wystawy, które ich zdaniem są są ciekawe i oprowadzają swoich kolegów i koleżanki, więc tutaj są także, jest szereg wydarzeń, które też ten próg wejścia powodują, że pozwalają tłumaczyć, czy pozwalają opowiadać.
2: Ja myślę, że trzeba się zanurkować na nasze strony,
1: tak,
2: w media społecznościowe.
1: Bardzo fajnie, że nie zdążyliśmy o wszystkim powiedzieć, bo to oznacza, że jest po co zaglądać na wasze strony. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć i na stronę fotofestiwalu, i na stronę Miesiąca Fotografii w Krakowie, przeanalizować to sobie, zobaczyć, co ciekawego może się dla was wydarzyć, bo to też nie jest tak, że da się zobaczyć wszystko. To też jest jakaś kwestia wyboru, jakiejś selekcji. Ja jestem za tym, żeby każdy sobie wybierał, no tak jak mu tam w duszy gra i nie zastanawiał się do końca, co pomyślą na ten temat inni.
2: Tak, tylko... albo przyjdźcie po prostu do naszych centrów festiwalowych w Krakowie, w Pałacu Potockich, na rynku
1: albo
2: w Łodzi i po prostu spytajcie kogoś, o gdzie, którą stronę iść. Tak też można, doradzimy w zależności od tego, co kogo interesuje, w czym chce wziąć udział.
1: Miesiąc fotografii w Krakowie od 14 maja do 14 czerwca, a fotofestiwal od 18 czerwca do 28 czerwca. I dzisiaj o tych festiwalach opowiadała Marta Szymańska i Tomek Gutkowski. Bardzo dziękuję.
2: Super, dziękujemy
1: i bawcie się
2: dobrze.
3: Zapraszamy do Łodzi i do Krakowa.

0: Autopromocja.
1: Memy przejrzane, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: Jeżeli planujecie dzisiaj festiwalowy, kulturalny, wystawowy maraton, no to pogoda raczej sprzyja. W Łodzi 18 stopni, lekko jasno i przyjemnie, miasto w trybie slow. W Krakowie około 21 stopni na plusie, ciepło, słonecznie, z takim klimatem, który aż prosi się o zgubienie między wystawami. Na Warszawie 19 stopni na plusie, trochę chmur, trochę słońca, czyli dokładnie tak jak lubi kino dokumentalne, bez filtrów.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 5 minut po godzinie 13. Stacja Kultura jeszcze przez najbliższą godzinę razem z Wami. Będziemy zapraszać Was na bardzo przyjemny festiwal do Łodzi. Znowu już dzisiaj zapraszaliśmy na fotofestiwal, a teraz będziemy zapraszać na 44. edycję Festiwalu Szkół Teatralnych. Czyli jeden z najważniejszych momentów dla młodych aktorów w Polsce. Ten festiwal potrwa od 18 do 24 maja. No i właśnie wtedy łódzkie sceny przejmą studenci i studentki aktorstwa. No na chwilę przed wejściem do zawodowego świata. No tutaj dzieje się naprawdę wszystko. Pierwsze poważne role, pierwsze recenzje, pierwsze spotkania z publicznością, z poza murów uczelni. No i też spektakle dyplomowe przygotowane przez studentów z trzech różnych uczelni. Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Szkoły Filmowej w Łodzi. I to wszystko zobaczymy w trzech teatrach. W Teatrze Nowym, Teatrze Studyjnym czy Arlekinie. No a na scenie młodość, energia, no i też myślę, że spore ryzyko. No bo jednak to jest ryzyko pokazać się na scenie, w spektaklu dyplomowym. Co tak naprawdę oznacza taki moment przejścia z uczelni na scenę, z marzeń do zawodu? O tym będziemy rozmawiać za chwilę w czwórce w audycji Stacja Kultura. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Gość stacji.
1: A dzisiaj razem z nami Agnieszka Zajk-Tworkowska, z wicekanclerka Akademii Teatralnej w Warszawie. Dzień dobry, witaj
2: Dzień
1: w czwórce,
2: dobry.
1: Bo przed nami 44. edycja Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. To jeden z najważniejszych, myślę, momentów dla młodych aktorów w Polsce. Ten festiwal potrwa od 18 do 24 maja w Łodzi, tak jak tutaj już wcześniej wspomnieliśmy, więc znowu dzisiaj wracamy do Łodzi. Łódź stoi festiwalami, jeden za drugim. Mówiliśmy dzisiaj już o fotofestiwalu, teraz będziemy mówić o Festiwalu Szkół Teatralnych, a ten festiwal bywa nazywany wejściem do zawodu. Czy to jest bardziej święto młodych talentów, czy jednak no właśnie taki moment weryfikacji?
2: Powiedziałabym, że jedno i drugie i na pewno jest w ten sposób traktowane i w taki sposób patrzą na niego osoby studiujące we wszystkich trzech szkołach publicznych, czyli w krakowskiej AST, w warszawskiej AT i Szkole Filmowej, Łódzkiej Szkole Filmowej. Dokładnie jako taki moment wejścia w zawód, moment prezentacji, ponieważ to jest konkurs, no to siłą rzeczy studiujący w nim konkurują o laury tego festiwalu. I jednocześnie też jest też takim fantastycznym czasem, miejscem, gdzie studiujący, ale też uczący w tych szkołach, kierujący tymi szkołami mogą się spotkać. I to jest też bardzo ważna część tego festiwalu.
1: Porozmawiajmy chwilę o spektaklach dyplomowych, bo takie właśnie będziemy mieli szansę zobaczyć w ramach tego festiwalu. Właściwie czym jest spektakl dyplomowy? To jest bardziej egzamin, to jest bardziej jakiś taki manifest artystyczny, próba pokazania, na co tych studentów stać, ale też w jaki sposób w ogóle myślą o swoim zawodzie.
2: To jest na pewno taki moment przejścia, bo jest to jeden z egzaminów de facto. Studenci, osoby studiujące dostają oceny na zakończenie tej swojej pracy twórczej i jest on egzaminem. Jednocześnie jest to egzamin, który jest pokazywany publiczności zewnętrznej. Zapraszamy, wszystkie szkoły zapraszają do swoich teatrów publiczność, więc to jest też moment sprawdzenia się przed publicznością, nie tylko przed kolegami i nauczycielami, ale jest to po prostu jakiś taki sposób też, droga wejścia do zawodu. A jednocześnie właśnie egzamin, tylko nieco inny, o nieco innej skali. Czy jest to manifest? Myślę, że bywa. Bo to też bardzo zależy od reżyserów, reżyserek, których zapraszamy do współpracy i myślę, że mogę powiedzieć, że tak jest w każdej szkole. Przy współpracy studiujących i reżyserujących czasami dzieje

0: Dzieją się naprawdę magiczne rzeczy i to później na tej scenie też widać, więc to zawsze jest jakaś niespodzianka, dlatego zapraszam do Łodzi.
1: Zawsze jak się myśli o pracach dyplomowych, no to myśli się właśnie często o nich w takich kategoriach, że one mają być jakoś tam reprezentatywne, albo dla tego czasu, który się spędziło w szkole, albo dla tego, co się teraz myśli o danej sztuce, bo tutaj już nie mówię tylko o pracach dyplomowych na uczelniach teatralnych, ale też o innych, ale właśnie ciekawa jestem, czy w przypadku no, tej jednak pracy dyplomowej studentów szkół teatralnych. Czy oni mają realny wpływ na to, jaki ten spektakl jest? No bo wydawać by się mogło, no jednak tak jak powiedziałaś, jest to element egzaminu. Oni dostają za to oceny, więc czy mają też realny wpływ na to, jak taki spektakl jest zrobiony? Czy jednak w teatrze jest tak, że jak przychodzi reżyser, to już nikt nie ma nic do powiedzenia i po prostu wykonujesz to, realizujesz wizję reżyserską osoby, która przychodzi z zewnątrz.
0: Tak na pewno było kiedyś. Rzeczywiście. Tak było. Myślę, że nieliczne wyjątki potwierdzały tę regułę. Natomiast moim zdaniem, a pracuję w Akademii Teatralnej ponad 23 lata, wiele się zmieniło. I tak naprawdę obserwuję reżyserów, reżyserki, którzy przychodzą pracować z naszymi dyplomantami. I oni bardzo chcą też czerpać od nich, z nich. I to jest bardzo istotne. Jeśli pracują takim sposobem improwizacyjnym, że najpierw są próby stolikowe i są spektakle, są dzieła, które też chcą czerpać z tych doświadczeń, no to absolutnie jest to ogromny wkład osób studiujących. I naprawdę jest tak, że oni mają szansę wnieść coś z siebie, o coś zawalczyć, ale nie zawsze muszą. Po prostu ta współpraca się jednak tak układa. Więc to jest różnica między tym, co było kilkadziesiąt lat temu, a tym, co mogę teraz obserwować.
1: Jakie historie opowiadają spektakle dyplomowe? No też na ile właśnie studenci się z nimi identyfikują, ale też kim dzisiaj jest w ogóle młody aktor wchodzący na rynek. O tym będziemy rozmawiać już za chwilę, a do tego zmusza nas niemalże do zadawania takich pytań. Festiwal Szkół Teatralnych, który odbędzie się od 18 do 24 maja. Razem z nami jest Agnieszka Zajk, Korkowska, wicekanclerka Akademii Teatralnej w Warszawie. Za chwilę do rozmowy o tym festiwalu powrócimy.
0: Do zobaczenia.

0: Stacja Kultura.
1: A w sesji Kultura dzisiaj zaproszenie na Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi od 18 do 24 maja. I w związku z tym dzisiaj razem z nami Agnieszka Zajk-Tworkowska, wicekanclerka Akademii Teatralnej w Warszawie. Kim właściwie dzisiaj jest młody aktor, który wchodzi na rynek? Bardziej rzemieślnikiem, bardziej twórcą, bardziej artystą? Właściwie jak można ich określić?
2: Tak naprawdę wszystkim. Wszystkimi tymi osobami, które wymieniłaś, ale też na pewno osobą świadomą, jeśli chodzi o siebie. To jest taka moja obserwacja, że bardzo często są to osoby właśnie świadome i dojrzałe i wiedzące, czego chcą i też potrafiące się jakby bardzo dobrze poruszać w świecie szybkich social mediów, i tych rzeczy, za którymi być może jakby wszyscy nie nadążamy, bo to jest jednak taki
1: świat. A szkoły teatralne nadążają właśnie za tą zmieniającą się medialną rzeczywistością? Czy przygotowują na przykład do autopromocji w mediach społecznościowych? Wielokrotnie aktorzy do nas przychodzą i mówią, że właśnie no, nie mam możliwości grania na przykład w filmach, nie mam angażu na przykład w teatrach, no ale mogę dać wyraz swojej ekspresji w social mediach. Co się zresztą dzieje i czasami mają bardzo dużo odsłon.
2: To prawda i jak pewnie wiesz, bo to nie jest tajemnica, że często właśnie sociale, które są prowadzone przez osoby twórcze, to one im pozwalają zdobywać role. Bo okazuje się, że to, ile masz obserwujących followersów, jest taką bardzo istotną informacją dla producentów, producentek.
1: To prawda.
2: I tak jest. I dlatego to jest takie ważne. Myślę, że jeśli chodzi o ludzi młodych, którzy studiują w Akademii Teatralnej, to oni doskonale to wiedzą.
1: Czyli są bardziej odważni i bardziej świadomi rynku, na którym funkcjonują.
2: Bez wątpienia. To jest tylko pytanie, czy teraz im się chce już nad tym pracować. Pewnie części tak, a pewnie część dopiero zacznie to robić po szkole, ponieważ szkoła jest bardzo absorbująca. Przez te 4 lata do spektaklu dyplomowego naprawdę studiujący są maksymalnie zajęci. Spędzają w uczelniach, myślę, że we wszystkich, o których tutaj myślimy i które będą pokazywać spektakle dyplomowe na festiwalu w Łodzi, jest tak samo. To znaczy studenci są bardzo zajęci.
1: Jakie spektakle zobaczymy na scenie w ramach tego festiwalu? Co będzie, no na przykład spektaklem otwarcia?
2: To ciekawe, bo pierwszego dnia festiwalu mamy 2 spektakle. Jeden z Krakowa, jeden z Warszawy. Magiczna rana w reżyserii Henryka Miśkiewicza. Pawła Miśkiewicza, przepraszam. Ja tego spektaklu jeszcze nie widziałam, więc jestem bardzo ciekawa. Zresztą spektakle tego właśnie reżysera zawsze wzbudzają emocje i zainteresowanie, więc tym bardziej czekam. I Schody. To jest spektakl dyplomowy studiujących w Akademii Teatralnej, który ja już widziałam wielokrotnie i bardzo gorąco polecam, bo rzeczywiście to jest spektakl, który mówi o aktualnych tematach bardzo mocno. I studiujący się w tym absolutnie odnajdują. To też jest ich głos. I to z tej sceny bardzo mocno wybrzmiewa.
1: A jakie tam tematy są poruszane?
2: Wojna, jak można ją komercjalizować, jak można na nią spoglądać oczami właśnie social mediów, między innymi. Więc to nie jest temat do żartów, to jest temat do poważnego zastanowienia się i dyskusji, jakby w czym jesteśmy, w czym czasem bierzemy udział, jak na nas działają informacje, które docierają do nas właśnie z takich krótkich wiadomości internetowych.
1: W ramach tego festiwalu swoje spektakle dyplomowe będą pokazywały 3 uczelnie. Czy w ogóle widać różnicę pomiędzy tym, jakie uczelnia ma podejście do aktorów, do pracy z aktorami, w ogóle co sobą te spektakle reprezentują pomiędzy tymi uczelniami? Czy widać ich styl na przykład?
2: Właśnie się zastanawiam. To jest bardzo ciekawe pytanie, którego sobie nigdy nie zadałam. Być może, Być może tak jest, jak się nad tym dobrze zastanowić. Chociaż nie wiem, czy byłoby tak prosto po obejrzeniu spektakli wskazać, że ten był z Krakowa, ten z Warszawy, a ten z Łodzi. Łatwiej jest z teatrem, z Bytomiem, który ma, to jest krakowskie AST filia i zwykle są to spektakle taneczne siłą rzeczy, więc tutaj bardzo prosto. A z innymi myślę nie byłoby aż tak łatwo. Ale jest to temat do dyskusji tak naprawdę.
1: Dzisiaj rozmawiamy i zapraszamy na 44. edycję Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Jeden z najważniejszych momentów, myślę, dla młodych aktorów w Polsce. Od 18 do 24 maja łódzkie sceny przyjmą studentów i studentki aktorstwa na chwilę przed wejściem do zawodowego świata. No to za chwilę będzie też okazja do tego, żeby zapytać, no co dalej, co po festiwalu, czy to realnie otwiera drzwi do teatrów i produkcji, czy jest po prostu takim przyjemnym zakończeniem tego, co się wydarzyło przez ostatnich kilka lat w życiu studenta Akademii Teatralnej. To za moment o tym jeszcze porozmawiamy, za chwilę wracamy.

0: Stacja Kultura.
1: A dzisiaj w Stacji Kultura rozmawiamy o Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Dla nas to jest pretekst, żeby w ogóle zastanowić się nad tym momencie, nad tym momentem przejścia pomiędzy uczelnią a tym światem, w który wkraczają młodzi studenci, młode osoby, które młodzi aktorzy, którzy właśnie kończą tę uczelnię. To jest moment, kiedy młodzi aktorzy właśnie są oceniani. Czy ta formuła ich bardziej motywuje, czy ich spina?
2: Oj, czasami coś, co spina, może motywować.
1: To prawda.
2: To znaczy, formuła konkursowa jest taką odrobinę formułą spinającą i nie musimy tego, nie musimy udawać, że jest inaczej. To jest tak naprawdę pierwszy konkurs, poza jakimiś takimi, w których występują indywidualnie, w którym się mierzą z oceną. I to tak w taki sposób naprawdę bardzo dojmujący. Przez tydzień oglądają nawzajem swoje spektakle, bo rzeczywiście studiujący chodzą na każdy spektakl, żeby potem wieczorem móc o tym porozmawiać, wymieniać doświadczenia, bo przecież festiwal też na tym polega i to jest ogromna jego zaleta, że przez tydzień mogą tam być wszyscy studiujący na roku dyplomowym.
1: Jak radzą sobie z tą pierwszą krytyką i konfrontacją, ale także opinią publiczności?
2: Pewnie różnie. To znaczy, to też jest tak, że potrafi być motywujące. Ja też słyszę, że nagrody nie są ważne i że ważne jest to spotkanie i ten moment właśnie, w którym się wszyscy spotykają i potem mogą długo w nocy o tym dyskutować. Ale no, któż nie lubi być nagradzany?
1: No właśnie, nagrody nie są
2: przecież
1: ważne.
2: Przecież to jest bardzo przyjemne.
1: W tym fachu? Czy one nie stanowią o tym, co się będzie działo później?
2: Nie zawsze. Tak bywa, ale znam wiele przykładów, kiedy to nie miało znaczenia. Naprawdę. To jest też taki moment, jak wiesz, każdy spektakl codziennie może być inny. Ten sam spektakl jednego dnia będzie wspaniały, drugiego dnia słabnie napięcie. Więc ten pokaz tam też jest tym jedynym pokazem tego spektaklu i tak trochę na to wszyscy patrzą, na pewno chcą wypaść jak najlepiej. Czasami ta taka motywacja pomaga, a czasami nie, więc naprawdę może być różnie. Jest to jednak dzieło tak wielu elementów, że trudno o definitywną taką ocenę, więc no. Zawsze
1: wszyscy
2: jest.
1: Muszą przez to przebrnąć. To jak przebrną, no to pewnie też ich trochę wzmocni, bo jednak w tym zawodzie będą cały czas oceniani.
2: Cały czas będą oceniani, tak.
1: Co dalej po festiwalu? Czy rzeczywiście ten festiwal, ale też i spektakle dyplomowe otwierają realnie drzwi do teatrów i do produkcji?
2: Na pewno bardzo się stara główny organizator tego festiwalu, czyli Szkoła Filmowa w Łodzi, żeby zapraszać dyrektorów teatrów, dyrektorki, reżyserów, reżyserki, osoby, które zajmują się castingiem, bo to jest, jak wiesz, bardzo ważna funkcja w polskim filmie. I są też spotkania właśnie z osobami prowadzącymi castingi, więc są tam warsztaty mocno ukierunkowane właśnie na to. To jest a propos tego, czy szkoły nadążają? Próbują na pewno. Pewnie zawsze są tymi goniącymi rzeczywistość, ale jednak starają się to robić. Więc ja bym powiedziała, że tak, że jest to miejsce, w którym naprawdę bywa wiele osób z branży i wiem, że są tacy, którzy tam właśnie nawiązują też takie rozmowy zawodowe.
1: Bo właściwie jak wygląda teraz start w zawodzie aktora? Jest łatwiej czy trudniej niż kiedyś?
2: Jest trudno. Jest na pewno bardzo trudno. Co roku na rynek z naszych szkół wychodzi około setki absolwentów. To jest bardzo dużo.
1: Ale to jest dużo za dużo? Jakby uczelnie produkują więcej aktorów niż potrzebuje rynek?
2: Mogę powiedzieć tylko w swoim imieniu. To co ja myślę.
1: Śmiało.
2: Tak, myślę, że trochę tak. Myślę, że trochę tak. Na pewno spora część z tych osób nie znajdzie w pracy w zawodzie, aczkolwiek z pewnością studia, które prowadzimy, które kończą, pozwolą im pracować w wielu innych zawodach. I na pewno są takie drzwi, które otworzą właśnie te studia. Ale być może będzie tak, że to nie będzie zawód aktora, aktorki, nie będzie to praca w teatrze i w filmie.
1: To teraz jeszcze zapytam na koniec perspektywy widza, co nas może tam najbardziej zaskoczyć, wybierając się na Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi?
2: Spektakle muzyczne, na pewno. Będą dwa. Jeden z Akademii Teatralnej, Don Giovanni w interpretacji Cezarego Tomaszewskiego i naszych studentek i studentów. Krakowska Szkoła przygotowała spektakl muzyczny na podstawie prozy Lema. Jestem ogromnie ciekawa, co jest wynikiem tej pracy, więc myślę, że możemy poczekać na te spektakle.
1: Zapraszamy na te pełnoprawne spektakle. Nie traktujmy tych spektakli jako coś właśnie takiego studenckiego, tylko myślę, że jako coś, co ma realną wartość kulturalną. 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi od 18 do 24 maja. Zachęcam do tego, żeby wybrać się do tego miasta i po prostu zobaczyć, co sobą reprezentują studenci, którzy właśnie kończą Akademię Teatralną. Agnieszka Zajk-Tworkowska, wicekanclerka Akademii Teatralnej w Warszawie, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za to zaproszenie.
2: Dziękuję bardzo.

0: Stacja Kultura.
1: No i jak tutaj nie lubić wiosny, skoro tyle się dzieje. Dzisiaj zapraszaliśmy i na fotofestiwal w Łodzi, i na miesiąc fotografii w Krakowie, i na festiwal szkół teatralnych. A teraz jeszcze będziemy mówić i zapraszać na 23. edycję Millennium Docs Against Gravity, największego festiwalu kina dokumentalnego w Polsce, no i też jednego z najważniejszych w Europie. Ten festiwal zaczyna się już za chwilę, bo 8 maja potrwa do 17. Wydarzenie odbędzie się w 7 miastach, a następnie przeniesie się do sieci, więc będzie dużo czasu, żeby oglądać dobre dokumentalne filmy. Tegoroczne hasło to poszukiwania. To jest hasło, które wyznacza kierunek opowieści, od takich bardzo osobistych historii po globalne napięcia społeczne, ale i polityczne. W sumie aż 180 filmów, które zostały podzielone na konkursy, na sekcje tematyczne, pomagające widzom odnaleźć się w takim ogromnym filmowym świecie. No i tak tutaj rzucam szybko okiem na te sekcje. Mamy na przykład Kobiety zmieniają świat. To są historie kobiet walczących o równość i zmianę społeczną. No i też mamy taką sekcję Wszystkie oczy na Palestynę, wiadomo, spojrzenie na życie w cieniu konfliktu, ale też bardzo ciekawa sekcja W imię ojca i syna, czyli opowieści o relacjach i przemianach międzypokoleniowych. Mam wrażenie, że sporo się teraz o tym mówi, więc też kilka filmów dokumentalnych na ten temat będzie można zobaczyć. No i też dla osób, które kochają Nowy Jork. Nowy Jork, I love you, but, tak się nazywa ta sekcja konkursowa. To jest portret artystycznej Boemy. No i też takiej, myślę, bardzo ciekawej relacji z tym miastem. Dużo innych ciekawych sekcji, wspaniałe filmy dokumentalne, które opowiadają o naszej rzeczywistości i pomagają tę rzeczywistość lepiej zrozumieć. I tutaj jeszcze dobra wiadomość jest taka, że mamy dla Was zaproszenia. Gdyby ktoś miał ochotę wybrać się na Millennium Docs Against Gravity w tym roku od 8 do 17 maja, to zapraszamy. Dzwońcie do nas 22 kierunkowy do Warszawy 645 2100.

0: 10 minut pozostało do godziny 14. Kamil Jasiński już w blokach startowych.
1: Dzień dobry.
0: Daję ci taki wybór, że możesz jechać sobie na przykład na festiwal do Łodzi, fotofestiwal, albo na przykład na miesiąc fotografii w Krakowie, albo na festiwal szkół teatralnych, albo na Millennium Docs Against Gravity. Co wybierasz?
1: I tylko jedna rzecz?
0: Tak.
1: Jeden festiwal albo śmierć. No to Millennium Docs Against Gravity chyba bym wybrał.
0: Festiwal filmów dokumentalnych. Tak, jutro tak. Będziemy na otwarciu tego festiwalu. Zachęcam, żebyście...
1: Właśnie dlatego bym wybrał, bo ty, Kasia, tam
0: no,
1: będziesz.
0: Miło mi.
1: Nie, naprawdę, lubię filmy dokumentalne.
0: No właśnie, no,
1: uwielbiam,
0: to jest
1: uwielbiam.
0: Prawidłowa odpowiedź, a nie tam...
1: Ciężko mi
0: nie
1: jest...
0: pożyczę ci tej stówy, zapomnij.
1: Ciężko mi jest oglądać filmy fabularne. Jeżeli mam coś obejrzeć, to wybieram dokumenty. Męczy mnie współczesne kino. Ach, jak to zabrzmiało.
0: Festiwal filmów dokumentalnych startuje jutro na Antenie Czwórki, także relacja z otwarcia. Od godziny 18 tam będziemy. A co będzie dobrego słuchać po godzinie 14?
1: Po godzinie 14 jest zgadywanki. Mam nadzieję, że trochę energii będzie. Już koniec pracy, koniec obowiązków, więc można podzwonić do naszego studia. Natomiast po godzinie 15 naszym gościem będzie twórca internetowy, zajmujący się z jednej strony trochę designem, z drugiej strony trochę wyjaśnia historię, nasze poczucie gustu, dlaczego Polska wygląda tak, jak wygląda, dlaczego jest tak dużo banerów wokół naszej przestrzeni, o tym porozmawiamy sobie. Ale spokojnie, tutaj w stację Kultura w te buty nie wchodzimy, więc luz.
0: Uff. Po godzinie 14 Kamil Jasiński, popołudniowa, a ja dziękuję bardzo za ostatnie dwie kulturalne godziny. Życzę wam miłego popołudnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, z tej strony Truan. Serdecznie zapraszam na mój set w audycji 12 cali.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No do końca dnia czeka nas raczej pochmurna aura z możliwymi przejaśnieniami, natomiast w północnej części kraju spodziewane są ciągłe opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy. Tam też będzie najzimniej, maksymalnie 12 stopni, ale zdecydowanie będzie cieplej w regionach centralnych, 24-25 stopni, natomiast 26 stopni na Podkarpaciu.
1: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
2: U nas spotkasz jutro, już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 8 minut po godzinie 14, środowe popołudniowe. Dzień dobry, kłaniam się przez najbliższe 2 godziny. Jesteśmy razem, no już coraz bliżej weekend. Dopiero co się otrząsnęliśmy po długim weekendzie. Ja po tych wszystkich kiełbasach, karkówkach i oscypku z grilla. A tu proszę bardzo, zaraz znowu wolne. To są bardzo dobre informacje. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem i mam nadzieję, że miło spędzimy razem popołudnie. Na pewno będzie można zgarnąć trochę czwórkowych gadżetów i czapka się znajdzie i skarpety. I trochę też książek, żeby poczytać sobie na świeżym powietrzu, więc tylko dzwonić do czwórki. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam, jesteśmy razem do 16.
0: Nowość na playliście. Nowość.

0: tylko o jednym myśli.
1: Już mamy kwadrans po godzinie 14, więc wypadałoby trochę wysiłku intelektualnego teraz włożyć w nasze zgadywanki. Zgaduj, zgadula, ja wymyślam hasło, wy dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i najprzyjemniejsza ze wszystkich kategorii świata, czyli jedzenie. Szukamy dzisiaj czegoś do jedzenia. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Czwórkowe skarpety, czapka, a także zestaw książek. To wszystko możecie dzisiaj zgarnąć. Tylko trzeba odgadnąć nasze przepyszne hasło 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 18 minut po godzinie 14, saksik w tle i można zgadywać. Kamil jest razem z nami, dzień dobry.
2: Siemanko, cześć.
1: Siemano, cześć Kamilu, jak u ciebie środa?
2: No właśnie tak jadę, wrzuciłeś tą kategorię i się rozmarzyłem na tym,
1: tak,
2: co bym zjadł.
1: Głodny jesteś, głodny, przed obiadem jeszcze.
2: Piekielnie, no jeszcze muszę go zrobić, więc w ogóle.
1: Ale masz jakiś pomysł?
2: No dzisiaj trochę tak, no nie moje gusta, ale moja żona i córka chciały, więc makaron ze szpinakiem i kurczakiem. Trochę tam fety dorzucę i pomidorów suszonych i będzie.
1: A dlaczego nie twoje gusta? Co ci nie pasuje w tym daniu?
2: Mało mięsa.
1: Bez mięska. Bez mięska się nie najesz, tak rozumiem.
2: Mało mięska.
1: No dobra, ale kurczaka na boku możesz tam wciągnąć, albo kiełbasą poprawić.
2: No, zobaczymy, może wieczorem. Nie?
1: Wersję premium, danie VIP z kiełbasą na boku.
2: Będę zagryzał, nie?
1: Dobrze. Życzę powodzenia, trzymam kciuki, żebyś się najadł.
2: Dziękuję.
1: Dobrze, Kamilu, słuchamy pytania. Dwóch pytań.
2: Pierwsze pytanie to jest, czy jest to cała nazwa dania? Nazwa dania całego?
1: Nie.
2: Czyli może to być jakiś składnik dania. W takim razie, czy siłą woli muszę to powiedzieć, czy jest to składnik mięsny, czy jest to coś związanego z mięsem?
1: Nie.
2: Nie.
1: Nie.
2: O
1: matko. Niestety.
2: No dobra, no to kasza kuskus.
1: Nie, to nie jest kasza kuskus, niestety. Się śmieje tak, aha, kasza, jest jaka śmieszna kasza, bo bez mięsa. Kamilu, pozdrawiam cię serdecznie.
2: Właśnie dzisiaj zniknąłem, bo miała być kasza kuskus z warzywami, ale mówi, kurczę, zróbmy chociaż kurczaczka jakieś.
1: Wymigałeś się. Wolny od kaszy.
2: Powodzenia.
1: Pozdro. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i teraz tak, mięsożercy nie będą dzwonić, bo hasło dzisiaj bez mięska. No ale czego możemy szukać? 226452100. Kategoria to jedzenie i już wiemy, że nie szukamy nazwy jakiegoś konkretnego dania. Tylko jednak trochę inne będzie hasło. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 23 minuty po godzinie 14. Dzisiejsze hasło nie zawiera mięska. Co więcej, niestety muszę wszystkich zmartwić, znaczy wszystkich, no wszystkich tych, którzy lubią mięso. Dzisiejsze hasło jest wegańskie. I co wy na to? 226452100 to jest numer do naszego studia, ale jedzą także nie weganie. Tyle mogę podpowiedzieć i na razie milczenie. 226452100. Czego szukamy? Przypominam, że do zgarnięcia są skarpety, czapka i książki, taki zestaw dla was przyszykowaliśmy, tylko trzeba najpierw do nas zadzwonić. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 27 minut po godzinie 14, szukamy czegoś do jedzenia. Dawid jest razem z nami, halo, halo.
2: Cześć.
1: Cześć, Dawidzie, słuchamy twojego pytania.
2: Czegoś do jedzenia. Pytanko, tak. Czy to się podgrzewa w mikrofali?
1: Można. Można, ale chyba nie warto. Zresztą można, wszystko z mikrofali smakuje trochę gorzej i to nie jest to, co, czego byśmy chcieli posmakować, więc nie warto, ale można.
2: Na czosy?
1: Nie, to nie. Na czosy chyba z mikrofali byłyby takie, no, mięciutkie bardzo, tak mi się wydaje.
2: Niektórzy to... lubią.
1: tak. No, niektórzy lubią też starą pizzę. Różne są gusta i guściki, o których się nie dyskutuje. Dawidzie, no niestety to nie są na czosy. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Trzymaj się.
2: Ci dziękuję. Cześć.
1: Wszystkiego dobrego. Hej, hej. To był Dawid. Lepiej tego nie wkładać do mikrofali. Niczego tam lepiej nie wkładać. Przemek jest razem z nami. Halo, Przemku.
3: Cześć, cześć, witam.
1: Cześć, dzień dobry. Słuchamy pytania. No bardzo dobrze, jak u ciebie? Chyba w drodze jesteś.
3: Tak, oczywiście, po amerykańsku jak zawsze. Tak, w drodze pada, także...
1: Pada u ciebie?
3: Super. Pada.
1: Dookoła. Daleko jeszcze do domu?
3: To 121 km.
1: No dobrze, 57. To może przestanie padać, dobrze. Może. Bądźmy dobrej myśli. Słuchamy pytania.
3: Zaraz, chwila. Czy najczęściej się to je na ciepło? O to chciałem zapytać.
1: Można jeść na ciepło, ale nie najczęściej.
3: Można, ale nie najczęściej.
1: Dobre jest, dobre jest na ciepło. No i teraz zagwozdka.
3: Ja ogólnie nie jem tego, ale wiem, że jest takie coś jak tofu, ale na pewno znając tutaj, że tak powiem...
1: osoby wegańskie.
3: To nie będzie to tak oczywiste.
1: Słuchaj, powiem ci coś bardziej oczywistego niż tofu, ale to nie jest tofu. Niestety nie. Coś bardziej przyziemnego. Każdy ma styczność z tym produktem. Przemku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A propos jedzenia na zimno i na ciepło, Lemmy z Motorhead w swojej książce pisał, że on jest w stanie każdą potrawę zjeść na zimno. Temperatura w ogóle nie stanowi dla niego problemu i bardzo często jadł spaghetti na przykład na zimno albo jakieś steki. Polecam jego książkę Biała Gorączka, bardzo ciekawa lektura i polecam też numer do naszego studia 226452100, bo do zgarnięcia są książki inne, nie o Lemim, a także zestaw czwórkowych gadżetów, czapka, skarpety 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Kacper jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, siemanko.
1: Ale szumi, Kacper.
2: A, bo jadę puszką.
1: Czym jedziesz?
2: Puszką.
1: Puszką, okej, okay, rozumiem. Problem z wytłumieniem wnętrza w puszce
2: dokładnie
1: może się pojawić. Dobrze, Kacper, słuchamy pytania.
2: To ja mam pytanko, czy jest to składnik kanapki?
1: Tak.
2: Czy to jest... miało być wegańskie? Czy to jest chleb?
1: Nie. To nie jest chleb, niestety nie. Dobre jak chleb. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Elo, elo. Mamy Magdę na linii. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy pytania.
3: Czy to jest margaryna?
1: Nie, to nie jest margaryna.
3: A,
1: od razu piękny strzał.
3: Ach, fuh,
1: wszystkiego no, dobrego i smacznego. Na razie,
3: dzięki.
1: Hej, hej. Mamy Kamila. Dzień dobry, Kamilu. Halo, halo.
4: Cześć.
1: O, dwóch. Halo, jeden Kamil, jeden. Halo, halo. Czy się słyszymy? Tak, coś, jakieś szmery? Szmery od Kamila?
4: Dobra, nie wiem, ja.
1: Halo, halo, dobrze. Kamil numer jeden jest razem z nami.
4: Cześć.
1: Cześć, Kamilu, słuchamy pytania.
4: Kurczę, bo nie usłyszałem, nie leciało w radio jeszcze, to jakie drugie było pytanie. Drugie są przede mną.
1: Czy to margaryna?
4: Aha, dobra.
1: I to nie jest margaryna, bo dalej dobra, jesteśmy w grze.
4: Dobra. Czy jest to... Kurczę,
1: jak to nazwać?
4: Dobra.
1: Myślę,
4: jest
1: że każdy...
4: warzywo.
1: Czy jest to warzywo? To jest pytanie, halo?
4: Tak, tak.
1: Nie, to nie jest warzywo.
4: Okej. Jest to składnikiem kanapki.
1: Słuchamy, to... strzelamy. Co to może być?
4: Ketchup.
1: Ketchup, kepucz. Niestety nie. Pozdrawiam cię, Kamilu. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. I drugi Kamil jest razem z nami, halo?
5: Cześć, dzisiaj mamy Kamilowy dzień.
1: Tak, można powiedzieć, Kamilocepcja. Kamilo Maxing, Kamilo Maxing w audycji.
5: Bardzo ładnie. Czy to służy do smarowania?
1: Nie.
5: Nie.
1: Nie, nóż, tak? Nóż, nie.
5: A czy nie, produkt do smarowania?
1: Nie, nie, wiem, świruję.
5: Jak to się, no dobra, to
1: jak
5: się
1: ktoś mówi, świruje pawiana. Nie, no nie,
5: no,
1: nie jest
5: ładnie,
1: nóż.
5: Ładnie.
1: Ale nie można, nie służy do smarowania.
5: No to ja powiem, o, nie jest to warzywo też było, tak?
1: No właśnie.
5: Kanapka. No to majonez.
1: Nie, to nie jest majonez. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj
5: dzięki,
1: się, wszystkiego
5: na
1: dobrego, na razie. 226452100 i Karolina jest na linii. Dzień dobry, Karolino.
6: No halo, cześć.
1: No halo, cześć. Słychać ciebie zawsze dobrze słychać. Karolino, słuchamy pytania.
6: No to pytanie, czy to jest półpłynne?
1: Płynne? Nie.
6: No, nie. No to będzie ser żółty.
1: Nie, to nie jest ser żółty. Pozdrawiam cię ciepło. Wszystkiego dobrego,
6: dzięki,
1: smacznego.
6: Dzięki.
1: Sławek jest na linii. Halo, Sławku.
7: Cześć, witam.
1: Witamy, słuchamy. No,
7: chciałem ser powiedzieć, ale no niestety się teraz
1: no też,
7: pojawił.
1: Też chciałbym serka trochę, ale niestety nie można.
7: No, damy boczek.
1: Boczek, mój ulubiony, wegański. Nie, to nie jest boczek. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej, hej. No i Krzysztof jest razem z nami. Dzień dobry, Krzyśku.
8: Witam serdecznie.
1: Głodny,
8: mogę strzelać od razu?
1: Strzelaj.
8: Czy to są jajka?
1: Nie. To nie są jajka. Niestety.
8: Czyli pozdrawiam.
1: Chybiony strzał w jajka. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, na razie. 226452100. Numer do naszego studia. Jajka odpadły, boczek odpadł. Co to może być? 226452100. Już jesteśmy bardzo blisko. Czekam na wasze telefony, a na was czeka czwórkowy zestaw i czapka, i skarpety, i książki. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: No bardzo blisko jesteśmy już rozwiązania. Jarek jest razem z nami. Halo Jarku.
2: Cześć, cześć Kamilu, witam cię.
1: Cześć, słuchamy twojego pytania.
2: Powiedz mi, czy ten składnik ma w sobie pestkę?
1: Pestkę? Nie.
2: Tak. Nie.
1: Nie.
2: Dobra, strzelam awokado, no ale trudno.
1: No ma jednak pestkę, chyba że wyjmiesz pestkę z awokado, to wtedy awokado nie ma pestki.
2: Nie ma pestki.
1: Może tak Dokładnie. Być. Jarku, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Hej, hej. No i mamy drugiego Jarka. Halo, halo.
3: Cześć, witam.
1: Cześć Jarku, słuchamy.
3: Ja mam pytanie, czy to jest owoc?
1: Nie.
3: Kurde, nie, dobra. No, szczerze, to jest pomidor.
1: Pomidor? No ja odpowiadam pomidor. Nie, to nie jest pomidor. Pozdrawiam, dobra, wszystkiego
3: no,
1: dobrego.
3: Pozdrawiam,
1: hej, hej, hej. I Przemek jest razem z nami. Dzień dobry.
4: No, witam, panie.
1: No, witamy. Przemek, dobra. A może on ma na imię Przemek? Słuchamy.
4: Trochę mi tam pytań umknęło po drodze, ale załóżmy, że nie było pytania jeszcze, czy jest to pieczywo.
1: Tak.
4: No, tylko fajnie. Teraz ja widzę na pewno. I strzelam, że będzie to tost.
1: Nie, to nie jest tost. Żegnam pana. Na razie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Tak bliziutko pozdro. Karolina jest ponownie. Halo, halo.
5: No cześć, ja przegląd tego zrobiłam w kuchni.
1: Dobra.
5: No, to ten, i to jest bułka.
1: Jaka?
5: Kajzerka.
1: Tak, to jest kajzerka. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo.
5: No i to jest geniuszem.
1: Czy robi się z tego kanapki? Z mikrofali no, nie bardzo się, kajzerka. No wszystko się zgadza, Karolino. Gratuluję ci bardzo serdecznie, czwórkowy.
5: Ale wiesz co?
1: Tak?
5: Ale tak, bo ja ostatnio wygrałam dwa razy i Kamil mnie naprowadził, tak Kamil ostatni był. Bardzo mocno to ja oddaję Kamilowi nagrodę. Także...
1: Teraz był Przemek przed tobą.
5: A Przemek, to przepraszam, bo Przemek, bo jakby Przemek nie ten, to ja bym chyba nie wpadła na to.
1: Dobra, dobra, Przemek, to Przemku, zadzwoń do nas jeszcze raz. Tutaj łaskawa Karolina odstępuje swe zwycięskie tutaj gadżety
5: nie, no,
1: i fanty.
5: Parę,
1: wiadomo,
5: bo...
1: wiadomo.
5: No,
1: z ile skarpet
5: nie,
1: garby, nie nanosisz.
5: Nie. Nigdy nie.
1: Wiadomo, tak, Karolino, wspaniały gest. Mały gest Karoliny, wielki gest dla człowieka. Pozdrawiamy, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. No i proszę bardzo, po zgadywance, ale spokojnie jutro. O tej samej porze także pojawi się kolejne hasło.

0: slay with that money, young. Save up that money, young.
1: Feel like you gotta watch out outside of yourself, man.
0: Stay with your burner, young. Yeah, yeah. If you leave them alone with that dollar, you got it. Ain't supposed to be none of that missing. Yeah, especially if you trust it with your life and it's supposed to be your brother, young.
2: Da Baby, bardzo dobry numer, ale za mało prrt, prrt. Jakby tylko jeszcze trochę więcej prrt zrobił, to był idealna kompozycja, absolut muzyczny. Jeśli chodzi o ciekawe też wybory muzyczne i ciekawe rzeczy, no to zbliża się sezon festiwalowy. Och, gdzież nas nie będzie. Sezon festiwalowy odpalamy w ostatni weekend maja. Będziemy na festiwalu w ROW, będziemy także na Up to Date. To jest jeden weekend, bardzo intensywny czas. Oczywiście jak co roku w Białymstoku ta impreza odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. Będziemy także na Carbonie, Augustów Summer Start, na festiwalu Las Nas nie zabraknie coś dla miłośników dobrej, ambitnej elektroniki. Później w Rosound, festiwal Muse, tam także Techenko, więc będzie można nas spotkać na wielu licznych imprezach. Mam nadzieję, że wy też się wybieracie, no a jeżeli jeszcze się zastanawiacie, no to zachęcam do intensywnego i uważnego słuchania czwórki, bo na pewno wejściówki na część z tych imprez będzie można zgarnąć na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
6: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
5: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Po reklamie. Czwórka.
7: Yo, these kind of beats I don't chat shit to. The Coldplay guy couldn't fix me, it's true. I'm the guy that you sold out with to. And I've always got drip too, pig too. You won't see me walk into the shops in there I'm not really into. I make rhythms that you might get chin to if you walk into a shop that you ain't been to. Let me tell you a bit about me.

0: chalk and cheese, like pork and beef, like bought and lease. We are different, like New York and Greece, like stalks and weed, like horse and sheep. It's kinda like snort and sneeze, sweet corn and peas, snowboards and skis. We're not the same, like shorts and jeans, like fours and threes, like war and peace. I'm trying to say I'm good, you're bad, so suck your dad, are you f***ing mad? I jump on the track, say something daft, and I probably make another 100 bags. Yeah, this beats rags, we go together like lighter and fags. Window K and toddler T, and we just went back to back on a track.
1: Rambling. Rambling,
2: minęła godzina 15.
3: Pogoda.
2: No niestety dzisiaj przez cały dzień całkiem sporo chmur, do tego na północy może padać deszcz, a jeśli chodzi o temperaturę, no to zimno na północy 10 stopni, natomiast 23 stopnie w centrum, do 27 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam tylko 8 stopni.
3: Autopromocja.
4: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
5: Cześć, cześć, witam Was. Dobry wieczór.
6: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
4: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
6: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi. Burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
4: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
7: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
4: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: po reklamie.
1: Czwórka, radio i podcast.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już Kacpero Lucyfero, czyli Kacper Kudyniuk. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć. Dziękuję za zaproszenie.
1: Kacper, bardzo się cieszymy, że do nas wpadłeś. Na swoim Instagramie pokazujesz z jednej strony pracę brand designera, pracę grafika, zajmujesz się takimi właśnie kwestiami, z drugiej strony też trochę opowiadasz o markach, o brandach. Możesz nam doprecyzować, kim właściwie jesteś i czym się zajmujesz?
2: No tutaj, że tak powiem, z wielu koryt świnia jadła. tak serio, na co dzień jestem po prostu projektantem graficznym. Do tego ilustruję też, lubię rysować, ilustrować. I jestem też twórcą treści internetowych od około półtorej roku. To jest jakby taki dość nowa ścieżka w moim życiu, ale gdzieś tam chodziła za mną całe życie.
1: Graphic designer to jest po prostu grafik, tak można to powiedzieć? Czy w czymś się specjalizujesz? Na przykład w samych logówkach albo w jakichś innych aspektach? Jak to u ciebie wygląda?
2: No stanowczo grafika współcześnie szczególnie ma mnóstwo smaków i mnóstwo różnych możliwości od właśnie projektowania identyfikacji przez typografię, animację, UX, UI. Ja akurat jestem, że tak powiem, wyspecjalizowany w brand designie, w projektowaniu identyfikacji i też z elementem, powiedziałbym, strategicznym też wokół tego, czyli budowanie też narracji marki. Są to rzeczy, które po prostu mnie interesują.
1: To co sądzisz o naszym logo? Szczera opinia.
2: Troszkę bym je ruszył. Ale nieźle. Ogólnie podoba mi się całkiem ta spójność, w sensie brandingowa. Nawet nie samo logo, co jakby to, że wiadomo, że żółty, czarny, te takie paseczki wokół, to, że to jesteście wy, że to jest czwóreczka, nie?
1: Chociaż sam ten font i ogólnie logo, wydaje mi się, że trendy trochę się zmieniły, bo on już ma, tak mi się wydaje, 11 lat chyba od samego początku.
2: No, czuć to po nim. Jednocześnie jakby czasami też nie warto wszystko uwspółcześniać, też nie wszystko trzeba od razu robić taki blend design, jak się teraz mówi, że taki bardzo trend jest, żeby wszystko po prostu było w jednolitym, najlepiej bezszeryfowym foncie. To też nie o to chodzi, moim zdaniem. Fajnie czasami zachować naturalizm pewnych rzeczy i pewny ten dorobek jakby wyeksponować. Więc tutaj nawet jeżeli byśmy, powiedzmy, ruszali ten znak, to moim zdaniem dobrze by było też zachować jego właśnie ten charakter, który aktualnie prezentuje.
1: Ale to, o czym mówisz, jesteśmy w stanie,
2: powiedzmy, ruszali ten znak,

0: stanowczo. Ma to nawet swoją właśnie nazwę, ten kierunek, to, że jakby blending, blend design, że on jest taki wybielony w... powiedzmy, że to jest, niech to będzie to słowo. I widać to w projektowaniu, szczególnie w high fashion. Mnóstwo marek, właśnie Burberry, Hermes, oni zmieniają swoje logówki po to, żeby być bardziej, że tak powiem, dostępnymi. Często to idzie też ze strategicznymi ruchami, żeby być bardziej dostępnymi dla
1: szerszego odbiorcy.
0: Szerszego odbiorcy, dla klasy średniej. Wiecie, to jest coś takiego, że teraz te marki, które dla nas się kojarzyły z luksusem jeszcze 20 lat temu, one już troszkę chcą do innych klientów aspirować, z czym się wiąże też zmiana designu, ale nie tylko. Na przykład ten bardzo prosty design też dobrze się odnajduje w cyfrowym świecie, w przeskalowaniach na małe formaty, czy na przykład w prezentacji, nie wiem, mówię tutaj o jakimś, nie wiem, Citroenie, czy coś, że dobrze się odnajduje w dwóch kolorach tylko, na blasze
1: dobrze wygląda.
0: Karoserii, nie? Że na przykład można go podświetlić, wygrawerować, wyciąć, to są to.
1: Ale z drugiej strony też widzę, że niektóre logotypy, które bardzo mocno się kojarzyły z daną marką, zmieniają font i te fonty są wszystkie takie same właściwie, takie proste i właściwie gdyby nie było nazwy tej marki, to bym nie wiedział, co to jest.
0: No są to czasami decyzje wynikające z pewnego trendu i potem czas weryfikuje, czy to była dobra decyzja, czy zła. Z tego, co widać, niektóre marki robią ten właśnie blending, po czym po 5-10 latach wracają z powrotem do tego, co było wcześniej. Więc widać, że klient też nie lubi do końca tego, kiedy wszystko jest zmieniane na takie samo, jak jest. Ja też czasami tych decyzji nie rozumiem jako projektant.
1: A z twojej perspektywy zawodowej, z twojego doświadczenia, jak często taki rebranding powinien się dziać? I w ogóle, czy on zawsze musi się dziać?
0: No, są przykłady marek, które robią ten rebranding konsekwentnie, na przykład co 5-10 lat. Tutaj mogę wspomnieć na przykład Pepsi, która, jak zobaczymy sobie, to ona w ciągu ostatnich 20 lat kilka razy chyba nawet zmieniła swoje logo. I teraz jakby pytanie, po co? Moim zdaniem jest to też po to, żeby robić ten właśnie szum medialny, tak? Za każdym razem, kiedy zmieni się logo, po raz kolejny wypływa ten brand do mediów, tak? Że coś się dzieje wokół niego. Szczególnie, jeżeli to jest tak duża marka. Ale jeżeli na przykład są też marki, które nie zmieniły się od lat i dalej są super konsekwentnie i super widoczne na rynku, więc to nie jest jakby pewna jakaś recepta na rozpoznawalność.
1: No to za chwilę może porozmawiamy o tym, czy ogólnie to, co nas otacza, uważasz, że jest estetyczne, czy wręcz odwrotnie, no czy jakoś trzeba się spotkać po środku. Tym już za moment zostańcie z nami.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: To Delem, nasz redakcyjny kolega, proszę bardzo, jego nowy numer. Delem był dzisiaj gościem Dominiki Płonki w poranku i zapis tej rozmowy znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. Kacper Kudyniuk, czyli Kacpero Lucifero, jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o brandingu, ale nie tylko. Czy ty uważasz, że Polacy mają gust? Mówi się, że o gustach się nie rozmawia, ale moim zdaniem przede wszystkim rozmawia się o gustach i każdy ma inny gust. Czy my mamy jakieś takie poczucie estetyki, czy jednak nam trochę brakuje? Masz taki bardzo ciekawy film u siebie na profilu na Instagramie. Dlaczego u nas jest ta reklamoza? Trzeba trochę do tego inaczej podejść, a nie tylko krytykować.
2: No rzeczywiście, jakby się nad tym zastanowić, czy Polacy mają gust... Mamy na pewno swój jakiś tam narodowy smak, który możemy znaleźć na ulicach. Jest on czasami lepszy, czasami gorszy. No, wielu osobom się nie podoba, tak? W sensie i kojarzy się to też oczywiście z tą tak zwaną reklamozą, z banerozą, też z pewnym chaosem przestrzennym, jeżeli chodzi o architekturę, o urbanizację miast. I teraz skąd to może wynikać? Bo to też, żebyśmy o tym rozmawiali czasami, nie? Że kiedy właśnie Polska... inaczej, może z drugiej strony, kiedy Europa się rozwijała, XIX wiek, XX wiek, wystawy światowe w Paryżu, Bauhaus w Niemczech, Polska była w tym czasie, nie istniała na mapie świata na przykład. To jest, warto o tym pamiętać, nie? Kiedy znowu był XX wiek, byliśmy najpierw poza bramami jednymi, destrukcja totalna w ogóle Polski, następnie zabory wschodnie, co w efekcie sprawiało, że cały czas przerywana była ta ciągłość kulturowa. Nie mogliśmy jako naród zadbać o estetykę, o design, o szkoły designerskie, no bo wiadomo, trzeba było odbudować najpierw domy, drogi, więc czasami jakby patrząc na tą naszą ogólną estetykę, warto brać pod uwagę, że my troszkę nadrabiamy ten europejski przypływ, który został nam zabrany.
1: No i też 50 lat komuny robi swoje.
2: Oczywiście,
1: to jakie
2: oczywiście
1: panowały wtedy trendy.
2: Trendy to jest jedno, a dwa, że zaborca, jeżeli się temu przyjrzymy, on też nie chce często, żeby się jego kraj, na którym trzyma rękę, rozwijał kulturowo, bo to jest tożsamość narodowa, tak? Poezja, język, malarstwo, muzyka, to są wszystko rzeczy, które budują naszą tożsamość narodową, więc często ona też jest kiszona przez zaborcę.
1: Kacper, a jaki ty masz stosunek do Big Logo? To jest bardzo ciekawy wątek, bo rozmawiamy o tych logotypach i z jednej strony to jest synonimem obciachu, duże logo i to wcale nie wygląda dobrze. Z drugiej strony te mody też tak się zmieniają, że bardzo często to Big Logo pojawia się już ironicznie, ale też ważny jest kontekst i tak dalej. A jakie ty masz na to spojrzenie? Bo to duże logo z jakiegoś powodu tym luksusowym markom jednak ma służyć.
2: Wiesz, z jednej strony rzeczywiście nie można powiedzieć, nie można się nie zgodzić z tym, że duże logo to jest wysoka widoczność, tak? Więc jeżeli chcemy, żeby to było naprawdę widoczne, że mamy choćby jakieś ubranie czy jakiś sprzęt z danej marki, no to te duże logo może tym pomóc, tak? Ale jest to też pewna jakby estetyka idąca właśnie z pewną grupą społeczną, że niektóre grupy społeczne lubią mieć właśnie te duże logo, lubią pokazać, że rzeczywiście ja ciężko zapracowałem na to, ja mam to, co chciałem mieć, tak? Inne grupy społeczne bardziej jakby decydują się na bardziej minimalistyczny design, na bardziej stawiają może na pewne delikatne zabiegi i to też może mieć swoje w ogóle odbicie też w przestrzeni publicznej, by the way, nie tylko w ubraniach, tak? I teraz jeżeli na przykład dana marka decyduje się na pokazywanie swojego brandingu w sposób bardziej zachowawczy, powiedziałbym, że wprowadza więcej elegancji. To jest tak... Taki na pewno komunikat może z tym iść. Jesteśmy bardziej eleganccy, stonowani, nie krzyczymy swoim brandingiem.
1: Ale z drugiej strony są też marki luksusowe, które nie krzyczą swoim brandingiem, ale bardzo często zdarza się, że jakaś konkretna grupa społeczna upodoba sobie jakiś element z ich katalogu i później, mówię tutaj o Burberry i o czapkach z daszkiem, które zostały w pewien sposób przejęte przez angielskich chuliganów i kibiców i później te czapki zostały wycofane, a z drugiej strony, no jednak cały czas można kupić ich jakieś produkty z dużym logo, które też trafiają, no tak jak powiedziałeś, do innych klientów, którzy może bardziej chcą się pokazać niż coś eleganckiego.
2: Powiedziałbym tak, jeżeli to są tak duże marki, to one naturalnie będą szukać różnych rozwiązań, tak, różnorodnych, więc jeżeli pewnie wypuszczą i linię, która będzie miała mały znak, i taką, która ma duży, ale też to, co powiedziałeś na początku. Teraz już jakby w dzisiejszych czasach, w tym 21, 22, 25 roku zaczyna być to duże logo też traktowane trochę jako taki mem, taka na zasadzie, że okej, my już się śmiejemy z tego, że to logo jest takie duże i w tym momencie logówka Polo jest po prostu tak duża, że zasłania nam twarz, tak?
1: Był taki kiedyś mem, że będzie trzeba taki plecaczek z tym graczem na koniu zakładać, żeby było widać logo.
2: Dokładnie,
1: tak.
2: Dokładnie, żeby rozprostowanie całe, tak?
1: I zastanawiam się, czy to też minie, bo te trendy są coraz szybsze i teraz jest ten taki ironiczny, albo nawet już postironiczny trend, że ze wszystkiego się śmiejemy. Myślę, że będzie taki powrót do dobra, bierzemy to na poważnie, to jest złe, to jest ładne, to jest brzydkie. Czy zawsze będziemy już w tym trochę jakoś tak się kisić? Że ważny jest bardzo kontekst, background i sytuacja.
2: Ciężko wydaje mi się mówić o pewnych trendach kulturowych z naszej perspektywy, kiedy w nich siedzimy, nie? Duże nurty kulturowe były zawsze nazywane dopiero po ich zamknięciu. Barok, renesans, one nie były nazywane za tego czasu, tylko dopiero po. Współcześnie my też jesteśmy w jakimś trendzie, o którym jeszcze nie wiemy do końca, jak on w ogóle będzie wyglądał po nazwaniu za 50 lat na przykład. Ale ogólnie te trendy współcześnie są coraz krótsze, tak z tego co zauważam. Pewnie troszkę jakby czas zaczął się zagęszczać, a wraz z nim te trendy, one szybciej mijają, szybciej się pojawiają. Są takie mikrotrendziki, ale tak jak mówię, może ktoś to w którymś momencie powie, okej, to wszystkie te mikrotrendy to był po prostu jeden wielki. I tutaj
1: to myślisz, że ten trend zamknie się w pierwszych 50 latach nowego milenium?
2: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo to już są rzeczy, o których wiesz, szkoła Bauhausu powiedzmy trwała około 20 lat, to był ich top tier premium jakby czas, a znowu inne jakieś tam duże ruchy trwały po 100 lat, inne 5 lat, ciężko to powiedzieć, nie?
1: Kacper, przyniosłeś do studia swoją pracę i o niej porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: Kacper Lucvero jest cały czas razem z nami. Kacper, teraz musisz nam powiedzieć o tym, co tutaj przyniosłeś w tej ramie. Co to jest za praca?
1: Przyniosłem tutaj w prezencie dla radia i dla ciebie.
0: Dziękujemy, dziękujemy. O, jest koperta.
1: Kopertka też jest łapowa, ale to coś innego. To są moje, nie, niestety, nie ma pieniążków, to są moje wlepy w środku.
0: Okej, okay, super. To nasz, na, tutaj na drzwi będzie trzeba wlepić, nie wiem, czy widziałeś.
1: A to nie widziałem. A rzeczywiście są. Widzę. Tak. No to bardzo, bardzo chętnie się tam pojawię. A sam plakat to jest takie moje, że tak powiem, autorskie dzieło. Coś, na co wpadłem w 2015 roku, bardzo dawno temu, i ten temat leżał i leżał i leżał, aż w końcu stwierdziłem, dobra, trzeba to ruszyć. To był jakiś 2018-20 i ten plakat nazywam Hip Hop Kalendar. I chodzi o to, że jest to inspirowany kalendarzem Majów plakat, który jakby łączy w sobie wszystkie elementy hip-hopu. I mamy tutaj te klasyczne, bo mówi się, że są cztery filary hip-hopu, więc mówimy o rapie, o graffiti, o b-boyingu i o DJingu, ale dorzuciłem do tego, bo mi brakowało trochę, mówię, za mało tego, nie? Więc dorzuciłem jeszcze cztery inne, aby wypełnić luki. I mamy tutaj najbardziej jakby hip-hopowy sport, jaki istnieje. Bo tak też ogólnie troszkę zasięgnąłem
0: wiedzy.
1: Siedzenie
0: na ławce.
1: Tak? Siedzenie na ławce podczas sport. NBA. To jest to. Druga opcja jest taka, to jest beat production, czyli nie tyle DJing, co właśnie produkowanie beatów, które jest mega ważne przecież dla hip-hopu. Oraz taniec, bo ja też w ogóle przez wiele lat się interesowałem tańcem, byłem tancerzem w ogóle hip-hopowym, dancehallowym, więc różne smaki. Więc jest to też taniec ogólnie nie b-boying, bo b-boying jest uznawany za osobną formę, tylko za hip-hop dance, czyli ten, który tańczymy na górze, tak? Mhm. Oraz na końcu
0: kula bobka tam.
1: Tak gość. Jest. Coś to też ważne dla hip-hopu, ale może nie będę na antenie o tym mówił.
0: Tak, właśnie. I jaką techniką wykonałeś tę pracę? Bo tam jest dużo takiego cieniowania. Nie wiem, czy mogę też powiedzieć, że tam są gradienty na tych postaciach, tak?
1: Gradienty można to nazwać jak najbardziej, tak.
0: Jak to powstało? To jest narysowane, to jest stworzone komputerowo?
1: Oczywiście u mnie zawsze przed wszystkim jest rysunek odręczny. Dziesiątki odręcznych szkiców. Na moim Instagramie jest w ogóle wyróżniona rolka Hip Hop Kalendar, można tam zobaczyć troszeczkę o tym w ogóle, o powstawaniu, o ciekawostkach, które są zawarte w środku. I sam właśnie rysunek odręczny to było jedno, potem nanosiłem na to wektor. Ci, którzy znacie mniej więcej grafikę, no to grafika wektorowa, czyli te takie super matematyczne, geometryczne linie, które następnie przenosiłem do Photoshopa. Tych wektorów tu są w ogóle dziesiątki tysięcy. W sensie, jak sobie to podliczyłem na koniec, można sprawdzić zawsze w programie, mnóstwo ich jest. I na końcu każdą z tych jakby brysk, tych warstw osobno cieniowałem w Photoshopie. Więc mamy tutaj dość dużo, dużo godzin pracy, ale przy tym fajny
0: efekt. Ale piękny efekt. To ile czasu nad tym siedziałeś?
1: Nie mam pojęcia.
0: Nie pojęcia, ale robi wrażenie, naprawdę. Jest to spektakularne. Czy w twojej pracy odczuwasz już obecność AI?
1: Jak najbardziej. Korzystam.
0: I jak z tego korzystasz? Jak jako zawodowy graphic designer do tego podchodzisz?
1: Stanowczo powiem tak. Jakby ludzie się tego obawiają. Mówią, ojoj, zabierze ci to pracę i tak dalej. Uważam, że jeżeli człowiek jakby zagłębi się w to, pozna swojego wroga, to się przestaje go bać. Więc warto w ogóle korzystać z tej technologii, jaką mamy. I ja korzystam z tego tak, że na przykład super sprawa jest, jeżeli chodzi o tworzenie tak zwanych mock-upów, czyli na przykład coś, na czym chcę pokazać mój projekt. Ekstra sprawa, wpisuję sobie, nie wiem, frontalna ściana restauracji i tworzę coś, czego musiałbym szukać, może jakieś zdjęć, a to naprawdę one w tym momencie są dostępne. O tak. Super też jako tworzenie inspiracji. Czasami nie da się znaleźć czegoś, co wyglądałoby tak dosłownie jak mniej więcej to, czego szukamy, ale co istotne, w docelowym projekcie zawsze już staram się wykorzystywać własne jakby umiejętności. To jest tylko inspiracja, tak? Oraz też w Photoshopie jest zbudowana ta opcja dodawania tła, rozszerzania tła, zmian pewnych. No to mega ułatwia sprawę, bo kiedyś musiałem godzinami budować na przykład trawę, którą chciałem dodać, albo jakąś wodę. Teraz to jest dosłownie kilka sekund. Świetna sprawa.
0: No dobrze, Kacper, ale jeżeli ten hip-hop kalendar, który przyniosłeś ze sobą, wrzuciłbyś do jakiejś sztucznej inteligencji jako prompt, to czy później on coś podobnego by wypluł?
1: Wiesz co, próbowałem kilka razy robić z moją sztuką, tak? Z moimi ilustracjami, plakatami. Były to takie Kacper Lucifero z temu, nie?
0: Okej, czyli zawsze coś tam jest...
1: Nie, on nie był w stanie, nawet jeżeli miał, jakby nakarmiłem go tą moją sztuką, jego jakby zrozumienie kontekstu oraz detaliczność, jakby nie są tak jakby wysmakowane, już nie mówiąc o teksturach.
0: Ale myślisz, że to się zmieni, bo to cały czas się rozwija, tak?
1: Może.
0: Już nie tylko z temu, tylko prawdziwy, tak?
1: Może mnie kiedyś skopiuje, no, a ja sobie będę siedział z boku i on będzie robił za mnie. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, szczerze mówiąc, ale mam wrażenie, że ten aspekt ludzki jest bardzo istotny tutaj i jeżeli mówimy o naprawdę wysmakowanych i takich stylówach, które są unikatowe, które mówimy, o dobra, to jest on, to tylko ta osoba jest w stanie to stworzyć, tak? Mm. A też właśnie ten nawet niedoskonałość, to czasami właśnie to jest to, czego szukamy.
0: No i ta praca na pewno jest unikatowa, widać, że to jest twoje dzieło. Kasper Lucyfero jest cały czas razem z nami.

0: Kacperu Lucyferu jest cały czas razem z nami. Kacper, jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, bardzo ważna, bo rozmawialiśmy o tym Big Logo.
1: Tak.
0: Czy ty, pracując przy różnych zleceniach, spotkałeś się, domyślam się, że się spotkałeś, jak często się spotykasz z taką sytuacją, że jakiś project manager albo kierownik, albo dyrektor mówi: fajne, fajne, ale większe logo.
1: No, nieraz mi to podniosło ciśnienie. W sensie, ale powiem tak, te wszystkie memy właśnie, te wszystkie takie publiczne wyśmiewanie tego, piętnowanie, chyba nawet każda osoba, która nie jest w branży designerskiej, zna to, że większe logo, tak? To zaczęło też być pewnego rodzaju no takim punktem właśnie piętnowania, wyśmiewania, że właśnie ej, ja chyba nie mogę tego powiedzieć, nie? I widzę to po klientach, że nie tego robią.
0: Cykają się. No. Ale z drugiej strony też nagrałeś film o tym mówiący: po co duże logo Orlenu na koszulkach piłkarskich?
1: Tak, tak.
0: I to jest takie zjawisko, które no pozytywnie jednak wpływa na wizerunek marki, bo jak coś nam się opatrzy, tak, to wtedy mamy świadomość, że to znamy, a jak znamy, to nawet i lubimy.
1: Tak jest, tak jest. To jest to zjawisko psychologiczne, ono de facto pokazuje, że jeżeli coś długo z nami jest, to w ogóle zostało opracowane przez polskiego psychologa Roberta Zająca, jeżeli dobrze pamiętam. I on w ogóle właśnie udowodnił, że jeżeli on w ogóle pokazywał chińskie znaki, takie, których człowiek z Polski nie był w stanie rozczytać. I jeżeli długo na nie patrzył, to niektóre z tych chińskich znaków zaczynały mu się bardziej podobać. I to jest właśnie to, że jeżeli długo na coś patrzymy, to zaczyna mu się bardziej podobać. Więc marki z tego korzystają 100%.
0: Ale jak długo trzeba patrzeć? A do końca świata jeden dzień dłużej.
1: To jest ogólnie tak. Chodzi o to, że jeżeli spotkamy się w sytuacji stresowej, w sytuacji, w której troszeczkę puszcza ta nasza świadomość, tak, to zaczynają decydować instynkty podświadome. To w tym momencie wybieramy to, co jest nam bliższe, bezpieczniejsze, tak? Bo nasz mózg zawsze szuka bezpiecznych rozwiązań. Więc w tym momencie patrzymy, powiedzmy, nie wiem, 5 ketchupów, nie? I jeden z nich mamy, markę mamy opatrzoną przez właśnie ten powtarzalny branding, a 4 inne w ogóle. No to szybko biorę ten, który znam bardziej. I tyle.
0: A to jest bardziej marketing, czy to jest jednak bardziej design? Jak myślisz?
1: To jest wszystko. To jest marketing, design, psychologia. To jest naprawdę połączenie kilku różnych dziedzin i oni z tego wszystkiego korzystają na pewno, a jeżeli nie korzystają, to współczuję.
0: Myślisz, że to, jak te loga w przestrzeni publicznej funkcjonują, ogólnie to, co teraz dzieje się w internecie, to są te same mechanizmy? To teraz mamy internet, wszystko wyświetla nam się w rolkach. No, zmienił się sposób, to jak budżety w wielkich agencjach marketingowych się rozkładają, bo jeszcze parę lat temu nie było influencerów. Ale te mechanizmy, domyślam się, że są takie same, że to jednak trzeba zamachać tym logo, prawda?
1: Oczywiście, jakby obecność jest cały czas bardzo ważna. O tyle, że zmienia się troszeczkę to, jak trzeba być obecnym, bo kiedyś, nazwijmy to w czasach przedinternetowych, czy może jeszcze nawet wcześniejszych, tych takich, wiesz, wczesna industrializacja, wczesny rynek amerykański XX wieku, po prostu sama obecność logo, to już było coś, że o kurde, to jest marka, nie? Wow, marka. Teraz jest tak, że współczesny konsument nawet czasami nie chce, żeby ta marka była w jego życiu. Więc to jest takie, właśnie też trzeba być tutaj, mieć wyczucie, że jeżeli nas jest za dużo, mamy budżetu w ogóle nieograniczoną ilość, powiedzmy, i rzucamy wszędzie się mu, tutaj z lodówki wyskakuje dosłownie nasza marka, to może być negatywne, tak? Człowiek zaczyna być zmęczony tym. Owszem, mamy ten efekt tej wydłużonej ekspozycji, więc może poprzez opatrzenie się zaczyna bardziej podobać, ale z drugiej strony pojawia się też obrzydzenie, więc jakby dobrze w naturalny sposób i pojawiać się tam, gdzie rzeczywiście entuzjazm spotyka się z doświadczeniem. Czyli na przykład, moim zdaniem, to są też oczywiście moje opinie, obecność na festiwalu muzycznym jest całkiem korzystna, bo pozytywne emocje doświadczone podczas tego festiwalu łączą się w tym momencie z odbiorem tego logo, tak?
0: Jeszcze zależy, o jaki produkt chodzi, prawda?
1: To oczywiście, teraz, i to się powinno łączyć też w jakiś sposób.
0: Chyba wczoraj pojawiła się informacja o Openerze i banku, więc jak się, nie wiem, jak będziesz szedł po kredyt i dostaniesz odmowę, to nie wiem, czy tam miłe chwile na festiwalu będą jednak sprawiać, że dobrze będziesz myślał o tym miejscu.
1: Samo to, że pójdziesz do tego banku przez to, że byłeś na tym festiwalu, to już jest, uważam, że ogromny sukces jakby tej marki, nie?
0: Kacper, a czy masz jakieś swoje ulubione logówki?
1: Ulubione logówki.
0: Tak, ale to jest fajnie zaprojektowane.
1: Ojojoj, wiesz co, to jest tak dużo rzeczy mi się wyświetla w głowie, że aż ciężko wybrać. Może bardziej agencje, jak już bardziej, nie?
0: Okay.
1: Mogę powiedzieć o JKR Global, sorry za tutaj literówkę. jeżeli znajdziecie, to znajdziecie. Oni niedawno projektowali nowy branding Burger Kinga, świetna kampania i dużo innych.
0: I oni chyba tym logo powrócili jednak do takich lat 60.
1: Tak, wrócili do 70s i do tego stworzyli całą historię, typografię, właśnie też taką funkową, powiedziałbym, ilustrację.
0: To logo jest nowe, czy on to jest logo wyjęte właśnie z tamtego okresu?
1: To jest stare logo. To jest
0: ale to jest oryginalne logo z tamtego okresu, niezmienione, tak?
1: Troszeczkę zmienione, oświeżone de facto, wiesz, tam po prostu poprawione trochę typo, balans. Poza tym nie, to jest stare logo. Ale cała identyfikacja idąca za nim, rozwijająca ten smak właśnie 70s, jest nowa i uważam, super smacznie zrobiona. Też powiedziałbym właśnie, to jest kluczowe słowo, smacznie, tak? Okay. Że nam się to kojarzy, te obłe kształty, to jest takim ciepłem z czymś, co rzeczywiście chciałoby się aż zażreć.
0: Ciekawe, przy takiej wielkiej firmie, ile przytulił ten człowiek, który wymyślił, wróćmy do starego logo, ile za to zgarnął.
1: Jest to taka anegdota o człowieku, który zaprojektował logo, teraz żeby...
0: W Polsce jakiś to był projekt?
1: Nie. To był japoński projektant dla zagranicznej marki telefonów.
0: Ale coś bardzo prostego pewnie.
1: Dosłownie zaokrąglił rogi, tylko tak to wyglądało przynajmniej z naszej perspektywy i tam chyba z 2 bańki dolarów poszły na to, nie? Więc jakby ludzie się z tego śmiali, zazdrościli.
0: No właśnie, a jak tłumaczone są takie proste zmiany albo proste rozwiązania? Bo domyślam się, że zmiana w takiej wielkiej korporacji, logówki, no to nie jest hop-siup. Za tym idzie cała strategia na kilka, może nawet i kilkanaście lat. To co ma nieść takie albo uproszczenie, albo taka drobna zmiana, dla kogoś nawet niezauważalna?
1: Jeżeli jest to naprawdę przemyślany projekt, to powinien być poparty badaniami psychologicznymi, jakościowymi, fokusowymi. Fajnie, jeżeli takie są, ale czasami ich nie ma. Czasami są to po prostu pewne widzimisię, pewne jakieś takie, albo tak myślimy, tak zrobimy. I czasami są to super trafione rzeczy, nie wszystko musi być badane, tak? Ale czasami są to tak zwane, no, pudła, nie? I potem są wracane do poprzedniego designu. Był taki projekt, w ogóle a propos, jeżeli chodzi o potwierdzanie właśnie, dlaczego ten projekt jest dobry, jest dość taki memiczny, można powiedzieć, Brand Guidelines dokument, czyli po prostu brandbook Pepsi, tego poprzedniego znaku, który był porównywany do chłopaka z odkrytym brzuchem. Nie wiem, wiesz,
0: kojarzę pępek.
1: Tak, pępek, dokładnie. Jeżeli zobaczycie sobie na jego brandbook, który jest dostępny w ogóle w internecie, on był porównywany do spirali Fibonacciego, do złotego podziału.
0: Dorabiana ideologia
1: do w ogóle była, kosmosu, tak. I rozszerzania się rzeczywistości. No to było naprawdę coś kosmicznego, jeżeli chodzi o dorabianie właśnie filozofii
0: do jakiejś drobnej zmiany.
1: Do drobnego znaku. Uważam, że ten, kto to kupił, naprawdę był oczarowany, zaczarowany.
0: Marketing to podstawa. No i dochodzimy do takiego wniosku. Kacper, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia.
1: Dziękuję.
0: Za te ciekawe opowieści. Cała rozmowa oczywiście będzie na naszej stronie czwórka.online i zapraszamy na profil na Instagramie. Kacper Lucfero był razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
1: Dziękuję wzajemnie.

0: 11 minut pozostało już tylko do godziny 16. Nasz gość opuścił studio. Wlepka jest już na naszych drzwiach. Do studia pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Cały pakiecik z takie diabełki, ale nie tylko. Trochę negliżu też jest w tych wlepkach. Fajne, fajne. Kuba Jamrozek w studiu czwórki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Co u ciebie dzisiaj, Kuba, w programie?
1: Dzisiaj będziemy zastanawiać się, dlaczego są sytuacje, w których wolimy...
0: Serce pęka?
1: Nie wiedzieć. Nie. Chociaż być może z tym sercem też jest co nieco na rzeczy, dlatego że nie wiem, czy tak kiedykolwiek miałeś, że nie poszedłeś do lekarza, bo jakbyś poszedł, to jeszcze by ci coś znalazł.
0: Nie miałem tak.
1: Mnie się czasem takie myślenie włącza i ja zakładam, że ono może być nawet powszechne, chociaż pewnie są wyjątki i to może się też sprowadzać do relacji, że wolimy czasem nie wiedzieć, co robi ta druga połówka, albo nawet wolimy nie wiedzieć, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, że tam jest wojna, po co będę się orientował, jak to teraz na froncie wygląda. I będziemy stawiać pytanie, dlaczego tak jest, ale chciałbym też od was się dowiedzieć, czego wy wolicie nie wiedzieć i dlaczego.
0: Czyli innymi słowy, czy warto być ignorantem w pewnych kwestiach?
1: No, w niektórych tak, tylko że najlepsze jest to, że te kwestie dotyczą nas bardzo mocno. Jeśli chodzi o zdrowie, no to de facto czasem tego, czy będziemy żyć, czy nie. Więc sprawa poważna. Poważna publicystyka.
0: Przepisy kulinarne, to jednak warto wiedzieć, co się dodaje, żeby wyszło smaczne.
1: No
0: prawda?
1: To ja tutaj bywam czasem ignorantem, a gotować lubię.
0: Kuba Jamrozek z wami zostaje. Czy warto wiedzieć, czy nie warto, to tego dowiecie się po godzinie 16, a na pewno warto słuchać czwórki. Wielkie dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Do jutra. Kamil Jasiński. Na razie.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu szopenowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.

0: To już minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Niewyobrażalny dym i ściana ognia, tak pożary lasów w nadleśnictwie Józefów w województwie lubelskim relacjonują okoliczni mieszkańcy. Ludziom jest szkoda również całej szaty roślinnej, która płonie wraz z drzewami i ściółką.
2: Niesamowita taka smuga ognia była. Ognia, dymu. Z Zamościa wrócił i mówił, że z Zamościu. Po prostu czuć było i widać było ten dym.
3: Przejeżdżaliśmy, to widziałem bardzo dużo dymu. W stronę Aleksandrowa. Jest trochę taki przestrach, nie?
4: Tutaj Black Hawka widziałeś?
3: Właśnie przyszliśmy, żeby zobaczyć, ale jakoś go nie ma teraz, nie?
5: Ja normalnie bym się nie domyślił, bo siedziałem w domu, ale jak przyszła babcia, powiedziała dym, ogromny dym, normalnie jak po eksplozji bomby atomowej, no to musiałem pójść zobaczyć.
2: No to jest nie do tu pomyślenia po prostu, że tutaj się coś takiego mogło wydarzyć. No. Nie wiadomo, czy to kiedyś będzie można pójść na jakieś grzyby czy jagody.
0: Pożar wybuchł w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim. Mieszkańcy martwią się też o swój dobytek.
6: Ten dym to taki był bardzo przerażający. Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, bo na pewno straży najedzie dużo. No i tyle widziałem, ale później już podjechałem z drugiej strony, bo to już policja zamknęła drogę. To było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
7: Właśnie tutaj obok mam działki, te domki, gdzie ten budynek widać i stanice wędkarskie, więc zagrożenie tutaj, gdyby tego przejścia ognia na tą stronę było bardzo, bardzo, bardzo duże. Nigdy w życiu nie widziałam pożaru i nie chciałabym widzieć, a tak ogromnego to ja jeszcze nie widziałam. To przerażająco.
0: Do tej pory zniszczeniu uległo 100 hektarów lasów. Działaniami gaśniczymi jest objęty obszar 250 hektarów. Pożar na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj około godziny 15 w pobliżu wsi Kozaki. A jeśli chodzi o pogodę, w czwartek spodziewane jest zachmurzenie duże, gdzie niegdzie pojawią się też większe przyjaśnienia, no i warto mieć ze sobą coś od deszczu, bo będzie padać. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północy, około 16 w centrum, do 23 na południowym wschodzie, chłodniej na wybrzeżu, nad morzem od 9 do 11.
8: Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.

0: I Get Lost, taki tytuł nosi ten kawałek. No i nasze spotkanie też dziś spod znaku pewnego zagubienia. Dzień dobry, jest środa, 6 maja. My jesteśmy z wami do godziny 18.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamroza.
0: Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się kiedykolwiek odłożyć pójście do lekarza na potem? No bo jak się pójdzie, to ten lekarz jeszcze coś znajdzie, więc tak na wszelki wypadek lepiej się tym nie interesować. Albo czy zdarzyło wam się kiedykolwiek nie interesować tym, co robi wasz partner, choć mieliście jakiekolwiek podejrzenia co do jego wierności? Ja wiem, że to jest bardzo skrajny przykład, ale ten lekarski dotyczy właściwie każdego z nas. Albo inna sytuacja, geopolityczna. Czy interesujecie się zawsze tym, co dzieje się na przykład za naszą wschodnią granicą, czy jednak myślicie sobie, nie, no ja tą wojną nie będę się interesował, tak dla świętego spokoju, no po co wiedzieć? No właśnie, czy są rzeczy, o których wolelibyście nie wiedzieć? Czekam na telefony 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Medycyna, relacje, może geopolityka, zakładam, że tych rzeczy może być naprawdę bardzo wiele. Są rzeczy, o których w ogóle nie chcielibyście wiedzieć? 226452100, Magda Żelazowska, Paweł Worobiej, Kuba Jamrozek, jesteśmy razem z wami. Teraz fanki będą piszczeć. Oto Harry Styles.

0: To muzyczna propozycja od Harry'ego Stylesa. No i pytanie do was. Czy są takie rzeczy, o których wolelibyście nie wiedzieć? Czekamy na telefony 226452100. Razem z nami Barbara Doyle, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry, cześć Basiu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I Marta Chrostowska, również psycholożka i psychoterapeuta. Dzień dobry, cześć Marto. To jeszcze raz 226452100.
2: Pogadajmy.
0: Halo, halo, cześć Tomku.
3: Cześć, witajcie, dzień dobry wszystkim.
0: Czy są faktycznie takie rzeczy, takie dziedziny, o których chciałbyś wiedzieć jak najmniej, tak dla własnego bezpieczeństwa?
3: No na pewno jest to codzienna dawka informacji z polityki naszej wewnątrzkrajowej, jest to zupełnie nieprzyswajalne, niezdrowe. To omijam, tego nie słucham, bo nic to mi absolutnie nie daje, jest to duża dawka energii negatywnej, złej. Także tu akurat się trzymam od tego z daleka. Natomiast zdrowiem się interesuję, owszem, przyrodą się interesuję i otoczeniem dalszym i bliższym, tak żeby być świadomym tego, co się dookoła dzieje. To tyle mogę powiedzieć w skrócie.
0: Czyli ty nie jesteś z tych, którzy przekładają badania na kolejny miesiąc i tak się okazuje, że z 2023 nie. Robi się piąty.
3: Nie, nie, staram się raz na rok robić te badania. Taka ciekawostka, powiem państwu, że okazuje się, że na przykład jad pszczeli, bo teraz się akurat uczę pszczelarstwa na kursie, zawiera taki enzym i był taki wypadek, że osoba, która miała raka w czwartym stadium agresywnego, została pożądana przez cały rój pszczół i okazało się, że rak się wycofał i lekarze nie wiedzieli, co się stało. Dopiero później badano jad pszczeli i okazało się, że tam jest enzym, który w warunkach in vitro doświadczalnych niszczy wszystkie agresywne komórki określonych typu raka nawet w godzinę czasu. Także niewyobrażalne są potencjały jeszcze nieodkryte w przyrodzie. I takie rzeczy to warto wiedzieć.
0: Najgorsze jest to, że ja nie jestem w stanie tego zweryfikować w ciągu 30 sekund teraz, ale sprawdzę, zainteresuję się tematem. Dzięki wielkie, Tomku, wszystkiego dobrego.
3: Proszę. Cześć.
0: A razem z nami Kuba. Witaj, Kubo.
4: Halo, cześć wam, cześć.
0: Człowiek, który ucieka od różnych informacji, woli o nich nie wiedzieć, czy jednak jesteś na tyle otwarty, że starasz się mieć rękę na pulsie, jeśli chodzi o zdrowie, to co dzieje się wokół nas również. Jak to u ciebie wygląda?
4: Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o zdrowie, no to mimo wszystko warto raz na rok zrobić na pewno sobie jakieś badania, czy raz na pół roku, tak jak ja jestem osobą bardzo aktywną fizycznie. Więc myślę, że to jest warte. Słyszy się nieraz o przypadkowych zgonach, nie wiadomo skąd, choćby podczas wysiłku, a myślę, że warto sobie raz sprawdzić, choćby w życiu, co tam słychać w naszym sercu chociażby. A jeśli chodzi o tematy polityczne, no to warto to sobie sprawdzić, choćby w życiu, co tam słychać w naszym sercu chociażby. A jeśli chodzi o tematy polityczne, no wychodzę z założenia, że raczej

0: sposób, że starasz się odciąć od różnych informacji, czy jednak je przejmujesz, ale nie bierzesz może jeden do jednego, tak, emocjonalnie bardzo?
1: No najgorsze jest właśnie wczuwanie się w 100% praktycznie w każdą informację, więc ciężkim jest na pewno filtrowanie tego i mieć w cudzysłowie tą grubą skórę, żeby nie brać tego do siebie. Myślę, że nie każdy to potrafi, ale no osobiście staram się przyjmować informacje, akceptować, ale nie zastanawiać się, co ja mógłbym zrobić albo dlaczego tak się stało. Próbowałem i tylko mnie to wpędzało wręcz w stany nerwicowe, jakieś dziwne lęki.
0: Powiedział
1: co to będzie?
0: On bardzo konkretnie, nasz słuchacz Kuba. Kuba, dzwoń częściej, numer znasz.
1: Dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. 226452100. Pytanie do was. Czego wolicie nie wiedzieć i dlaczego? Razem z nami Barbara Doyle, psycholożka, psychoterapeutka Marta Chrostowska. A wy macie takie rzeczy, których wolicie nie wiedzieć, Marto?
2: No pewnie. Ja też świadomie odcinam się od pewnych informacji, chociażby ze względu na ten zawód, który wykonuję. Na przykład, kiedy mieliśmy epidemię COVID, umówiłam się w ten sposób z moim mężem, że to on będzie dla mnie filtrował te informacje i że on będzie mi przekazywał pewną jakąś taką strawną dawkę po to, żebym ja mogła być stabilna i obecna w gabinecie i nie nakręcać jakoś nadmiernie swoich myśli.
0: Basiu?
3: Podobnie, wykonujemy taki zawód, że musimy najpierw zadbać o siebie, żeby pomagać innym. I też odcinam się od takich rzeczy, które mnie w jakiś sposób przeciążają. W pandemii miałam właśnie podobnie, że trochę filtrowałam to wszystko sama w sobą, ale miałam też małe dzieci, więc nie chciałam wpaść w ten taki, w jakąś tutaj w lęk po prostu, tak? Czy strach przed tym, co tam ma nadejść. A to ta taka wielka niewiadoma była tym takim czynnikiem, który nas bardzo mógł wprowadzić w taki wysoki poziom lęku.
0: Muszę wam zdradzić, że ja tu przyszedłem z pewną tezą. To znaczy założyłem sobie, że skoro my nie chcemy interesować się jakimiś konkretnymi rzeczami dotyczącymi, no, często bezpośrednio naszego życia, to jest bardzo złe. Ale rozumiem, że tak być nie musi.
3: Myślę, że może być, prawda, jeśli unikamy niektórych rzeczy i nie konfrontujemy się i chcemy zachować ten status quo, pomimo tego, że wiemy, że to nie jest dla nas dobre, albo po prostu jest to jakiś tam mechanizm obronny lub strategia właśnie unikania. Czasem wręcz takie myślenie magiczne, prawda, żeby nie widzę tego, nie chcę zobaczyć, więc to nie istnieje, więc tutaj bym powiedziała, że jeśli chodzi o te mechanizmy, to nie jest zdrowe, żeby się nie konfrontować i chcieć utrzymać ten status quo za wszelką cenę. Natomiast takie rzeczy, unikanie trochę takiego przeciążenia, na przykład poznawczego, jest bardzo zdrowe, tak? Bo nie chcemy się jakby tą ilością bodźców tak przebodźcować, żeby nasz układ nerwowy, no, dążymy do równowagi, tak? Żeby był w jakiejś homeostazie, więc myślę, że musimy na to trochę to rozdzielić.
2: Mhm. Ja bym tutaj dodała, że możemy mówić o mechanizmach obronnych, które z założenia najczęściej są mechanizmami nieświadomymi i możemy mówić o strategiach radzenia sobie, nie? I to, o czym powiedziałyśmy przed chwilą, to jest bardziej właśnie strategia radzenia sobie, kiedy świadomie coś wybieram. Natomiast mechanizmy obronne, one drzemią gdzieś tam w piwnicach naszej psychiki i wtedy, tak jak ty mówisz tutaj, niekoniecznie robi to nam dobrą robotę, nie? Bo to, czego nie wiemy, najczęściej niestety zaczyna kierować w nieświadomy sposób naszym życiem.
0: Rzuciłaś hasło COVID, ja do tego wątku zdrowotnego chciałbym wrócić, ale razem z nami Konrad, z tego co wiem. Jesteś, Konradzie, po drugiej stronie?
4: Tak, jestem, witam serdecznie. A propos właśnie to, co panie mówiły, czyli covidowe tematy, to był chyba najgorszy taki okres chyba dla większości ludzi na całym świecie. Wszyscy się interesowali wtedy mocno wiadomościami, wkręcali się, każdy był przerażony i tak dalej, i tak dalej. I od tego momentu praktycznie przestałem śledzić już media jako tako, coś tam zerknę. Więc na pytanie, o czym wolimy, nie wiem, nie interesować się czymś, być ignorantem tak zwanym, to raczej to jest polityka i te wszystkie inne rzeczy, które tak naprawdę nie mamy, jak to wcześniej słuchacz powiedział, nie mamy na to wpływu. Natomiast zdrowie jest bardzo ważne i to na własnym przykładzie mogę powiedzieć. Odkładanie jakichś tam badań i tak dalej, i tak dalej. Źle się czułem w 24 roku, coś tam mnie bolało, wydawało mi się, że to jest wszystko od kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej.

0: I miałem właśnie, a propos tej niewiedzy, miałem badanie ustalone na sierpień. Między tym okresem, co mamy tam święto chyba państwowe i chyba Matki Boskie tam zielne, coś
1: 15
0: takiego.
1: 15 sierpnia, tak.
0: Tak, tak. I ja sobie przełożyłem wizytę u kardiologa. No i następna z sierpnia była w październiku. I proszę sobie wyobrazić, idę do kardiologa, nigdy nie miałem problemu z sercem, idę do kardiologa, a tutaj się okazało, że frakcję wyrzutową mam na poziomie 15%, bo jakimś cudem przez dwa razy przyszedłem jakiś zawał, którym nie wiedziałem. No i nadawałem się tylko do bypassów. Dzięki temu uratowali mi życie. I powiem szczerze, że zdrowie to jest chyba najważniejsza rzecz, jaką każdy powinien się interesować. I czy coś znajdą, czy nie znajdą, nie ma to znaczenia, bo człowiek jest skontrolowany. Jak znajdą wcześniej nam coś pomoże. Jak znajdą i nie da się pomóc, no to przynajmniej człowiek wie, że nie wywróci się na ulicy i mu się, no nic tam nie stanie takiego, wiecie, no.
1: Sprawdzone na własnej skórze.
0: Moim zdaniem najważniejszym tematem, najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy się interesować i nie ignorować, to jest zdrowie. A reszta...
1: To dzięki tobie, Konradzie, ten wątek na pewno pociągniemy. Dzięki za telefon i za to, że podzieliłeś się z nami swoją historią. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.
0: Dzięki.
1: 226452100. Czego wolicie nie wiedzieć i dlaczego? Dajcie znać, do 18 jesteśmy razem z wami. Dlaczego my się boimy badań, słuchajcie? Że nam coś tam znajdą, czy może coś jeszcze się za tym kryje? Jak na to patrzycie?
2: Myślę sobie, że tutaj właśnie dotykamy tego kawałka, na ile każdy z nas ma wykształcone, świadome mechanizmy poradzenia sobie z daną sytuacją. No pamiętajmy, że większość z nas no, wychowywała się w domach, w których nie było wysokiej świadomości emocjonalnej. Wielu z nas nie dostawało, nie wiem, wsparcia, opieki, prawda? Więc takie warunki tworzą nam idealne warunki do tego, aby nasza psychika nie dojrzewała. A kiedy ta psychika właśnie napotyka pewne takie duże przeszkody, nie ma wsparcia, to zatrzymuje się na poziomie takich bardziej prymitywnych mechanizmów, tak? I wtedy... No niestety z tego powodu możemy bardziej osuwać się w stronę tych nieświadomych mechanizmów, wiedząc, że nie mamy do dyspozycji po prostu w razie czego jakichś zdrowych mechanizmów poradzenia sobie, nie? Jeżeli jest na przykład w ten sposób, że w moim domu nie rozmawiało się o emocjach i nie rozmawiało się w ogóle o problemach, które dotyczą rodziny i powiedzmy sypie mi się małżeństwo, nie? To w takiej sytuacji ja mogę nawet nie wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, żeby rozmawiać z kimś, dostać wsparcie na przykład od przyjaciela, czy poszukać pomocy u psychologa, jak sobie z tym poradzić. Nawet mogę nie mieć zupełnie świadomości, że mogę sięgnąć po taką strategię, tak? Po taki mechanizm poradzenia sobie, który jest konstruktywny. Więc w zamian za to, oczywiście na nieświadomym poziomie, mogę unikać tego, że nie widzę tej sytuacji, tego problemu nie ma, mogę uciekać w pracę, mogę uciekać w używki, czyli właśnie osuwać się w takie mechanizmy obronne, które gdzieś tam będą mnie chroniły przed tymi informacjami, z którymi mogę sobie nie poradzić.
1: Wiadomo to dlatego, że jakiś czas temu rozmawiałem z kolegą, który no, trochę tak biadolił, że go boli ręka. Ja mówię, to dlaczego nie pójdziesz do lekarza? On odpowiada, bo ja wiem, że coś tam jest, ale boję się tej diagnozy, więc wolę wziąć środki przeciwbólowe i jakoś przebiedować. Wtedy, rozumiem, Basiu, włączają się właśnie te takie prymitywne instynkty.
3: Tak, i ta lękowość, o której mówiłyśmy, zgadzam się właśnie z tym, co powiedziała Marta, że to jakby też jest, uczymy tego dzieci lub nie uczymy właśnie. I to konfrontowanie się z trudnymi sytuacjami, z tymi wymagającymi sytuacjami, buduje naszą odporność psychiczną. Modne słowo ostatnio, rezyliencja. I musimy pamiętać o tym, że każda taka konfrontacja jest jakby takim krokiem naprzód w naszym rozwoju też takim osobistym i właśnie w tej odporności psychicznej, czyli już zrobię to jedno badanie, boję się, ale zrobię, następnym razem już będzie trochę łatwiej, tak? I jakby krok po kroku jakby odklejamy te kawałki, te lękowe. One są z różnych rzeczy, właśnie bardzo często z tego, że nie uczymy po prostu dzieci, nie dajemy tego poczucia bezpieczeństwa dookoła takich tematów, jeśli mówimy tutaj o zdrowiu. często słyszę w gabinecie takie historie, że no, dzieci się po prostu bardzo straszyło różnymi takimi tematami, tam wejdziesz i spadniesz i się zabijesz, prawda? I jakby to też z tego, tak? To też z tego, z tych doświadczeń. No, jakby ten lęk jest zbudowany na podstawie gdzieś tam jakichś naszych doświadczeń. Więc to są różne kawałki, ale pamiętajmy o tej odporności psychicznej.
1: Mam nadzieję, że mi podpowiecie, co ja mogę temu koledze powiedzieć, który nie chce się przebadać, ale zanim to Sebastian, który prawdopodobnie zapuścił korzenie przy telefonie. Halo, halo, cześć Sebastianie.
4: Dzień dobry, nie jest źle. Jest ładna pogoda, słoneczko, wiaterek, jest wszystko w porządku.
1: No słuchaj, chcesz, możesz jeszcze poczekać, ale nie, żartuję oczywiście. Czego wolisz nie wiedzieć i dlaczego?
4: Znaczy ja powiem tak, bardzo prozaicznie. Kilka lat temu byłem człowiekiem, który bardzo przejmował się, że tak powiem, straciłem pracę, nie z mojej winy, poszłem do innej pracy i nabyłem takiego lęku, że co miesiąc bałem się, że mnie zwolnią, co miesiąc bałem się, że stracę pracę, że będę miał znowu problemy finansowe i tak dalej. Powiem tak, długo, długo z tego wychodziłem. Od tamtego okresu na obecną chwilę minęło około 10 lat i dziś mam taki w głowie taki schemat, że przejmuję się faktycznie tylko tym, na co mam wpływ. Wykonuję moją pracę najlepiej, jak potrafię, ale to, co w pracy jest nieuniknione, się bardzo często zdarza mi się, że każdy ma z tym kontakt, czyli to, że ktoś, druga, trzecia, piąta osoba bardzo lubi mówić o innych osobach. Na zasadzie, no nazwijmy to po imieniu obgadywania. Ja nauczyłem się jednej rzeczy, że tak powiem, bo ja używam jako przekleństwa, ale powiem to bez przekleństwa, że mam głęboko obojętne, co o mnie mówią. Ja wychodzę z założenia, że ludzie mogą mnie obgadywać na różniczy sposób. Ja nie chcę tego wiedzieć. Nie, jeżeli to nie jest dotyczące mojej pracy, tylko po prostu ktoś ma problem, że ja nie wiem, jestem taki, że nie jestem taki, że to są rzeczy, które nie wpływają na to, jak ja wykonuję pracę, mi to jest obojętne. Wychodzę z założenia, że jeżeli patrzę na ludzi, to oni istnieją. Jeżeli na tych ludzi nie patrzę, to ci ludzie przestają istnieć. Jeżeli oni gadają za moimi plecami, to nie dotyczy mojej osoby, bo mnie to po prostu nie obchodzi.
1: Ale chyba się zgodzimy, że to fajne podejście. Nie wiem, co myślicie.
3: Zdrowy. Może być spoko.
1: Jeśli chodzi o plotki.
3: Tak.
1: Wszystkiego dobrego.
4: A dla kolegi mamy.
1: A dla tego mojego kolegi.
4: No.
1: Jestem ciekawy, zapisuję.
4: Ja powiem tak, ja bardzo długo nie chodziłem do lekarza, bo bardzo się pracą przejmowałem. Jak zacząłem chodzić do lekarza, okazało się, że moje schorzenia wymagały dość trochę L4. I można koledze podpowiedzieć, że jak zacznie chodzić do lekarza, to będzie miał L4 i będzie mógł odpocząć.
1: No w ten sposób, ale on zaraz rozkmini, że 80% wynagrodzenia wtedy, no i co ja mu odpowiem znowu? Muszę się przygotować.
4: Do pracy kosztuje ileś tam, więc nie dojeżdżając zarabiamy 800 zł mniej, ale wydajemy 800 zł mniej, w domu mniej jemy niż w pracy, mniej ubrań i tak dalej, wyjdzie na zero.
1: Sebastianie, ja biorę ciebie i razem przeprowadzimy tę rozmowę. Wszystkiego
4: miłe
1: dobrego.
4: Dnia. Dzięki serdecznie.
1: 226452100. Czego wolicie nie wiedzieć i dlaczego? Dajcie znać. Razem z nami psycholożki i psychoterapeutki Barbara Doyle i Marta Chrostowska.
5: Pogadajmy. 226452100. Nowość na playliście.
6: Nowość na playliście.
7: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babruchy pykło na raz.

0: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: A czy wam się kiedykolwiek zdarzyło odkładać pójście do lekarza, bo jakbyście poszli, to mógłby ten lekarz wam coś znaleźć, no byłyby wtedy problemy, więc lepiej o tym nie wiedzieć. Albo czy baliście się dowiedzieć czegoś o waszej drugiej połówce, tak na wszelki wypadek. Albo czy baliście się tego, że za granicą jest wojna, więc lepiej jakoś nie być poinformowanym specjalnie odnośnie do tej wojny, bo wtedy żyje się lepiej i czujemy się bardziej bezpieczni. Jak to u was jest? Czego wolicie nie wiedzieć i dlaczego? 226452100. Razem z nami Barbara Doyle i Marta Chrostowska, psycholożki i psychoterapeutki. Co ja temu mojemu koledze mam powiedzieć, który powiedział, że nie idzie do lekarza z ręką, bo jeszcze mu tam coś znajdzie?
2: Wielu ludzi mówi nie bój się, nie? Czyli taki mechanizm zaprzeczenia temu, co się czuje, co przeżywasz. Więc musimy być uważni w takiej sytuacji, żeby nie wkroczyły tutaj nasze własne mechanizmy obronne.
1: No ja się kiedyś łapałem na tym, że mówiłem komuś nie bój się, ale wiedziałem, że to więcej pewnie mówi o mnie, bo ja się bałem, jak ktoś się bał przy mnie. O tak,
2: dokładnie.
1: W tę stronę można iść. Ale co zamiast tego? Mhm.
3: Ja przede wszystkim odniosę się jeszcze do tego pomysłu z unikaniem pracy. No myślę, że z jednego unikania w drugie to też nie jest dobry pomysł. Powiedzmy jeszcze trochę o tym unikaniu, że jakby to jest bardzo taki nieadaptacyjny mechanizm radzenia sobie i również taka strategia, która jest bardzo krótkoterminowa i ona nam nie rozwiązuje w żaden sposób problemu, a raczej sprawia, że on może się jakby urosnąć do gdzieś tam jakiejś rangi rzeczywiście problemu. Więc ja bym trochę zapytała tego kolegę, jaka jest tam, oczywiście najlepiej z terapeutą, ale również z przyjacielem, co jest pod tym, tak? Jakby czego on się konkretnie boi? Bo jeśli on może wypowie to na głos, to myśl, że boję się, że to jakaś bardzo poważna choroba, albo jakby da kilka tych rozwiązań, to można jeszcze znaleźć jakieś na przykład dowody za tym, czy rzeczywiście może tak być, albo na ile procent, tak? Jeśli on to zobaczy, że no jakby stary, szansa jest bardzo mała, że to będzie ten konkretny przypadek, o którym przeczytałeś w Google albo podpowiedział ci ChatGPT, więc jakby trochę rozebrać te myśli, w ogóle przyjrzeć się tym myślom, bo no, musimy pamiętać o tym, że nie każda myśl, która się pojawia, jest prawdziwa i dobrze.
1: Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o taki lęk przed pójściem do lekarza, to jest zawsze lęk, który można małymi krokami rozbrajać.
3: Dokładnie.
2: Pamiętajmy, że nasze myśli nie są faktami i to, że w mojej głowie pojawia się, o mój Boże, mam pewnie raka, lepiej nie będę tego sprawdzać, to jest taki bardzo prosty mechanizm radzenia sobie z lękiem, prawda? Bo mamy takie, każdy z nas nie lubi się bać, to jest nic przyjemnego i najczęściej idziemy najprostszą drogą do tego, żeby tego lęku móc jakoś uniknąć. A najprostszą drogą jest unikanie, prawda? Możemy to zrobić natychmiast, nie myślę, odcinam to, nie będę tego sprawdzać, prawda? Wygląda na to, że ulga przychodzi natychmiastowo, nie? Drugą rzeczą, którą my możemy robić, aby poradzić sobie z lękiem, jest kontrola. Ale no właśnie, w przypadku problemów zdrowotnych my tę kontrolę mamy bardzo ograniczoną. I kiedy już zaczyna nam się nakręcać karuzela w głowie, że okej, od 5 lat nie byłem u lekarza i nie wiem, w mojej rodzinie to były jakieś tam problemy, prawda, to ta spirala myśli może nas prowadzić no niestety w takie niekonstruktywne rejony. Nie mamy ochoty sprawdzić, nie mamy ochoty wziąć tego w swoje ręce i podjąć jakiegoś leczenia i zamiast tego wybieramy właśnie unikanie, które jest taką najprostszym sposobem ochronienia się przed nieprzyjemnymi emocjami.
1: Czekamy na telefony od was. Czego wolicie nie wiedzieć i dlaczego? 226452100. Czy to, o czym my dzisiaj tutaj rozmawiamy, to jest też coś takiego, co przynoszą ludzie do waszych gabinetów?
2: O, zdecydowanie.
3: Jak najbardziej.
1: Ale jak to wygląda w praktyce? Ten lęk, on wychodzi gdzieś po drodze, jak zaczynacie rozmawiać, czy przychodzi ktoś i mówi wprost, ja to nie idę do lekarza, bo się boję?
2: O, w ogóle każdy z nas się czegoś boi, zacznijmy tak, od
3: oczywiście.
2: Tego, prawda? I w różnych odsłonach zobaczymy sobie to prawie w każdej terapii, że każdy czegoś się boi, każdy z nas ma takie obszary, których unika, chce nie sprawdzać, nie dowiadywać się, udawać, że tego nie ma. No i w zależności zależności od tego, jak bardzo głębokie ktoś ma problemy, pamiętajmy, że zaburzenia lękowe wciąż są najczęstszymi zaburzeniami, z którymi pacjenci zgłaszają się do gabinetów psychoterapeutów, to właśnie, prawda, te zaburzenia, one w różnych odsłonach, w różnych warstwach będą nam gdzieś się odsłaniały. No i wiadomo, każdy z nas radzi sobie, wielu z nas wybiera unikanie.
1: Ale rozumiem, że to nie musi być tak, że jak się boimy iść na USG, to oznacza, że mamy zaburzenia lękowe.
2: Nie.
3: Nie, absolutnie. To też może być jakaś suma w ogóle doświadczeń z przeszłości. Usłyszeliśmy, że ktoś dostał na przykład jakąś fałszywą diagnozę albo rzeczywiście jakąś prawdziwą diagnozę i wtedy nas to bardzo przestraszyło. To może być coś z dzieciństwa, jakby różne, to może być poubierane w bardzo różne rzeczy. Ale ja bym też, jakby oczywiście zdrowie jest tym tematem takim bardzo ważnym dla wszystkich, ale są bardzo różne obszary takie, które pacjenci przynoszą do gabinetu i często to są, ktoś na przykład jest okej z badaniami i tutaj nie ma tej lękowości, ale natomiast relacje na przykład są takim obszarem, który budzi ogromny lęk. I to, co Marta wcześniej mówiła o tym właśnie w związkach, czy tam w małżeństwach, o jakimś unikaniu trudności, czy trudnych rozmów, konfrontowaniu się, to na przykład też takie ciche dni są jednym z takich jakby sygnałów, że coś się dzieje, ale właśnie sobie myślimy, albo się włącza takie myślenie magiczne, nie spojrzę tam, tylko żeby po prostu nie zobaczyć czegoś trudnego. No i też unikanie, prawda? Unikanie, bo jeśli się nie konfrontuje, to utrzymuje ten status, jest może nie za dobrze w tej relacji, ale jest stabilnie, więc po co tam patrzeć? Mhm. A problem narasta i czasem jakby dowiadujemy się, znaczy konfrontujemy się dopiero jak to jest na jakimś ostrzu noża, że no, tak powiem.
1: To jest ciekawe w kontekście relacji, bo ja to taką z armatą dzisiaj też przyszedłem, chyba za dużo seriali się naoglądałem, bo to unikanie w kontekście relacji wyobraziłem sobie, kiedy jedna osoba na przykład stara się nie zauważać tego, że druga może ją zdradzać, chociaż dowody są niemalże na stole, ale może to nie jest jedyny przykład, bo o, to nie. Gruby kaliber.
2: Tutaj ja całkiem sporo pracuję z parami i mam takie wrażenie, że w każdej parze pojawia się taka dynamika, w której jedna z osób stara się czegoś nie widzieć na temat ich związku. Prawda? Czasami w ogóle z czego wynika jakieś unikanie? Ono nie zawsze wynika w ogóle z lęku. Czasami to są inne nieprzyjemne emocje, z którymi nie chcemy się konfrontować, bo nie dajemy sobie na nie przyzwolenia. Możemy na przykład unikać odczuwania gniewu i nie dawać sobie na niego pozwolenia, dlatego że przykładowo boimy się odrzucenia. Jeżeli zdarzało się tak, że byliśmy karani odrzuceniem przez swoich rodziców za wyrażenie złości, to później może być tak, że w relacji, w której jesteśmy, no niestety będziemy wybierali unikanie na przykład konfliktu, niepowiedzenie o czymś, niezwrócenie na to uwagi, po to, żeby mieć spokój, że nawet płacimy za to przeżywaniem tej, nie wiem, złości, frustracji i tak dalej, ale nie musimy za to przeżywać lęku o porzucenie, tak? O lęku przed odrzuceniem.
1: A lubicie takie powiedzenie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal? No to mało psychologiczne
2: to jest.
1: To
2: z serca, tak?
3: Tak, tak. No nie bardzo. Nie jest to jakby zdrowe podejście, więc raczej nie. Właśnie to, co Marta też powiedziała, że to nie zawsze jest właśnie lęk. Czasem też boimy się po prostu poczuć smutek. To jest cała gama emocji i też takie w ogóle odczuwanie bólu, który ewentualnie może prowadzić nas do zmian i możemy w nim wzrastać, tak? Bo budujemy tą odporność psychiczną, konfrontujemy się i coś z tego zawsze wynosimy, ale no jednak dążymy do tego poczucia bezpieczeństwa i żeby nic się nie zmieniało. Tak działa nasz mózg po prostu, tak. Więc to jest takie trochę tutaj no, ewolucyjne i z tych starych części mózgu naszych.
1: A jak to wygląda w praktyce u was? Czego wy wolicie nie wiedzieć i dlaczego? 226452100 to nasz numer telefonu. Razem z nami Marta Chrostowska i Barbara Doyle, psycholożki i psychoterapeutki. Do 18 jesteśmy razem z wami.
0: Pogadajmy. 226452100.

0: To między innymi Joy Orbison. Bardzo proszę, Lippy, tak nazywa się ten kawałek. 18 minut do godziny 17 pozostało, a my pytamy was nieustająco, czego wolicie nie wiedzieć i dlaczego. Być może to sprawy dotyczące zdrowia, relacji, a może geopolityki, a może naszej polskiej polityki, naszego podwórka. O tym nie chcecie słyszeć. 226452100. Czekamy na wasze telefony dziś do godziny 18.
1: Pogadajmy.
0: Razem z nami Barbara Doyle i Marta Chrostowska, psycholożki i psychoterapeutki. Poplotkować o plotkowaniu chciałbym razem z wami. Nie wiem, czy was interesuje to, co inni ludzie mówią czasem za waszymi plecami o was, czy zupełnie to po was spływa?
2: Myślę, że tak zupełnie to nie. I nawet jak ktoś mówi, że zupełnie po mnie to spływa, to tak nie jest. No, każdy ma gdzieś swoją wrażliwość i umówmy się, że to nas dotyka. Natomiast pytanie, w jaki sposób, tak? Czy to nas prowadzi do tego, że nie podejmujemy żadnych działań, nie wiem, zawodowych czy społecznych, dlatego że ktoś myśli o nas coś. Ja mam tak, ale to też po swojej terapii, że już mało mnie rzeczy dotyka, ale dalej oczywiście są jakieś tam obszary, które mnie dotykają w bliskich relacjach.
0: Marta, powiedz, jak to jest u ciebie, bo zaraz ja wam wytłumaczę, dlaczego to pytam.
3: Okej, więc ja myślę sobie tak, mam trochę podobnie, że jeżeli spotkam się z takim zupełnie, w pełni świadomym odczuwaniem, to rzeczywiście... Tak, gdzieś tam w jakiś sposób mnie to dotyka. Natomiast właśnie, kiedy wychodzimy z tego mechanizmu zaprzeczenia, że a, mi to nic nie robi, po mnie to spływa, do miejsca, gdzie jesteśmy świadomi i możemy świadomie odpowiedzieć na to, co mi to robi, tak? Czyli przychodzimy właśnie do strategii radzenia sobie, które mogą być konstruktywne. Ja myślę, że radzę sobie konstruktywnie poprzez właśnie wybieranie tego, na przykład na czyich opiniach mi zależy, a czyje opinie akurat no, zamierzam ignorować.
0: Pytam,
3: świadomie.
0: To teraz wam wytłumaczę, dlaczego to pytam. Dlatego, że zastanawiam się, czy to, że unikamy na przykład słuchania plotek o nas samych, to jest zdrowe czy nie?
3: Pewnie, że zdrowe. No, czym jest plotka w ogóle, nie? Jeżeli od tego byśmy zaczęli, to jest no, w zasadzie po prostu czyjaś jakaś negatywna prawdopodobnie ocena na nasz temat.
0: Wyobrażenie czasem jakieś.
3: Tak, prawda? Więc w sumie czemu mielibyśmy się tym jakoś zatruwać? Nie jest to coś, co miałoby chyba tutaj jakąkolwiek pozytywną funkcję, gdybyśmy mieli tego, nie wiem, stale słuchać, przetwarzać i zastanawiać się, w jaki sposób na to wpłynąć. No bo mamy bardzo ograniczony wpływ na to.
0: Czyli jeśli chodzi o rzeczy, które chcemy wiedzieć albo których nie chcemy wiedzieć, jak czegoś nie chcemy wiedzieć, to może mieć dobre strony, kiedy mówimy na przykład o takim przebodźcowaniu wiadomościami dotyczącymi wojny, albo chociażby plotek, albo negatywny wymiar, jak w przypadku tego, że unikamy lekarza, albo unikamy jakiejkolwiek rozmowy w związku.
2: I konfrontacji w ogóle, tak? Które są bardzo ważne i potrzebne, żeby rozwiązać dany problem.
0: A myślicie, że jeśli teraz pytam was o to, dlaczego unikamy wiedzy o swojej sytuacji finansowej, to te powody będą bardzo podobne, czy nie?
3: To jest bardzo ciekawe, bo myślę, że zwłaszcza w naszym kraju ten temat pieniędzy jest w jakimś stopniu tematem tabu. Wielu z nas doświadczyło właśnie bardzo potężnych zmagań, braku czy wręcz biedy.
0: Może trochę pokoleniowo się to zmienia, na szczęście.
3: Na szczęście, tak. Natomiast tak, to jest chyba też takie dość częste zjawisko, później prowadzące do wielu niekonstruktywnych zachowań. Tak, jeżeli dana osoba unika informacji o swojej sytuacji finansowej, no to może iść w stronę takiego życia, jakby nic się nie działo, tak? A jeżeli mam długi kredyty, nie zważam na to, ile tych pieniędzy zarabiam, wydaję, no to może nas to wpędzać w bardzo poważne problemy.
0: I jak teraz sobie z tymi wszystkimi naszymi unikaniami poradzić? Powiedzieliśmy o tym, że to jest trochę rozbrajanie tych lęków taką małą łyżeczką, ale jak to powinno wyglądać w praktyce, kiedy nie interesujemy się zupełnie tym, ile mamy na koncie, jakie mamy wpływy, tylko wydajemy i wydajemy, Basiu.
2: Znowu konfrontacja, bo jakby trzeba się z tym spotkać, co trudne, i zacząć właśnie to rozbrajać. Pytanie oczywiście w zależności od przypadku, jak daleko zabrnęliśmy w tym niekonfrontowaniu się i unikaniu, tak? Jeśli to już jakby prowadzi do takich realnych konsekwencji w naszym życiu, że nie wiem, kredyt niespłacony od x miesięcy, sytuacja finansowana na koncie jest taka, że rzeczywiście nie możemy zapłacić za jakieś podstawowe rzeczy, no to wiemy, że problem jest duży, tak? I raczej takie samodzielne rozwiązanie tego problemu będzie trudne po prostu, więc potrzeba znaleźć jakąś strategię adaptacyjną tym razem, bo strategia unikania, jak widać, nie przyniosła dobrego rezultatu i jest strategią nieadaptacyjną, i zacząć to po prostu układać i wychodzić krok po kroku z tych napiętrzonych problemów, czyli konfrontacja, tak? Próba na przykład poradzenia sobie, jakiejś negocjacji z bankiem, ustalenia harmonogramu spłat. Jakby w zależności od przypadku, no, zrobienie pierwszego kroku jest tą rzeczą, która będzie nas prowadziła ku zmianie i ku tej konfrontacji z tym, co już urosło do takiej do rangi dużego problemu.
0: A są na przykład takie sytuacje, że ktoś jest zbyt słaby, żeby poznać prawdę o sobie?
3: Czy w ogóle możemy mówić o tym, że ktoś jest zbyt słaby? Czasami mamy takie zaszczepione wewnętrzne przekonanie o sobie i właśnie nie chcemy wyjść tutaj na słabych, z jakiegoś powodu bardzo, bardzo się tego boimy, bo być może na przykład spotykała nas przemoc z tego powodu. Natomiast może być tak, że zetknięcie się z prawdą będzie bardzo bolesne i może wręcz rozwalać bardzo dużo naszego świata. Wtedy na pewno lepiej jest sięgnąć po pomoc w tym, aby poprowadził nas w tym konfrontowaniu się z prawdą specjalista, który będzie w stanie adekwatnie nas wesprzeć i troszkę właśnie w momencie rozbrajania tych mechanizmów nieświadomych, które no właśnie maskują nam prawdę, zniekształcają rzeczywistość, aby potrafił nas tak empatycznie i też konstruktywnie pokierować w tym, abyśmy nabyli bardziej adaptacyjne sposoby poradzenia sobie, tak, żeby, nie wiem, to unikanie na przykład zastąpić umiejętnością rozwiązywania problemu.
0: A jak pomóc komuś, kto unika? I teraz już nie pytam dla kolegi, którego boli ręka, tylko pytam w ogóle zdecydowanie szerzej. Jeśli jest ktoś, kto na przykład unika w ogóle jakiejś orientacji odnośnie do tego, ile ma pieniędzy na koncie i wszystko wydaje, jakby żadne limity dla niego nie istnieją. Ktoś, kto boi się lekarza, albo ktoś, kto boi się pogadać w związku i woli nie wiedzieć tego, co robi ta druga strona. Na przykład woli nie wiedzieć o zdradzie. To jak teraz wspierać kogoś, żeby faktycznie sobie z tymi lękami radził, kiedy my nie jesteśmy specjalistami, kiedy nie mamy takiej fachowej wiedzy?
2: Myślę, że na pewno jest to trudne, jeśli mamy takie poczucie, że nie wiem, czy mówimy o bliskiej osobie, prawda, no bo też w przyjaźniach, czy w relacjach jakichś romantycznych znamy tą osobę, widzimy trochę jej mechanizmy, możemy pokierować właśnie do specjalisty i jakby to jest najbezpieczniejszy, moim zdaniem, sposób. Chociaż czasem wystarczy, nie mówimy o jakiejś terapii bardzo długiej, tylko o kilku konsultacjach, które gdzieś zbadają chociaż problem, tak? Żeby ta osoba zobaczyła, czego unika, w jakich obszarach, jakie takie podstawowe kroki może podjąć tak na teraz, tak? No, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, tak? Ale ten przykład finansowy, prawda? Ustalamy jakiś harmonogram tego, co robimy, kilka kroków, to już jest jakieś działanie. Na pewno to zamrożenie czy unikanie no, nie rozwiążą problemu, więc każdy krok ku zmianie, próba właśnie ustalenia, jaki jest najlepszy kolejny krok, będzie jakąś już zmianą.
3: Czasami tam jest taki pomysł w ogóle, że my możemy, nie wiem, ochronić kogoś, tak, albo pozwalamy mu na to unikanie, no i on sobie stopniowo jakoś rujnuje życie. I mam takie doświadczenie, że często jeżeli jesteśmy w bliskiej relacji, to pierwszym krokiem może być w ogóle też takie przezwyciężenie przekonania w sobie, że skonfrontowanie kogoś z granicami, z tym, że hej, twoje zachowanie wpływa na mnie. Tak, jeśli ty unikasz, nie wiem, podjęcia pracy, to ja się czuję już, nie wiem, obciążona. Ja zaczynam odczuwać lęk. Jestem zmęczona tym, że to ja tylko pracuję na nasze gospodarstwo domowe.
0: Czyli żeby bardziej mówić o sobie, nie, a nie o tobie. Wtedy będzie
3: to może być pierwszym krokiem.
0: Zdecydowanie łatwiej. Barbara Doyle, Marta Chrostowska, psycholożki, psychoterapeutki, gościły dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie.
2: Dzięki.
3: Dzięki.
0: Pytanie do was nieustające. Czego wolicie nie wiedzieć i dlaczego? Niezależnie od dziedziny czekamy na wasze telefony. Może to medycyna, może relacje, a może finanse. Czego wolicie nie wiedzieć? 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Wieloryb Timi prawdopodobnie nie żyje, twierdzą eksperci z Muzeum Morskiego. Błądzący w Bałtyku i osiadający na mieliznach humbak został w ostatni weekend przetransportowany i wypuszczony do Morza Północnego. Odtąd nie ma o nim potwierdzonych informacji.
2: Biolodzy z placówki w Stralsundzie byli przeciwni transportowi wieloryba z Bałtyku. Ich zdaniem humbak w Zatoce Wyspy Pyl był ranny, osłabiony i czekał na śmierć. Za prywatne pieniądze z udziałem społeczników humbak trafił jednak najpierw na barkę, a potem do Morza Północnego po czterodniowym rejsie. Na tę akcję zgodziło się Ministerstwo Środowiska Landu Mecklenburgia Pomorze Przednie, ale jednym z warunków było zapewnienie danych o morskim ssaku po jego uwolnieniu. Nie ma jednak lokalizacji ani danych o stanie zwierzęcia. Sponsorzy ratunku humbaka stawiają zarzuty załodze, która transportowała tym. Nadajnik podobno został zainstalowany, ale albo jest nieodpowiedni, albo się zepsuł. Nie wiadomo, gdzie wieloryb jest, ani czy żyje. Specjaliści z Muzeum Morskiego twierdzą, że to niemożliwe, aby zwierzę nadal żyło. Placówka w Stralsundzie, a także władze Mecklenburgii Pomorza Przedniego domagają się od prywatnych ratowników pilnego uzupełnienia informacji. W Schocie Burza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: A jeśli chodzi o pogodę, w czwartek spodziewane jest zachmurzenie duże, może też popadać, a temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na północy, około 16 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
3: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
3: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
4: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
3: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
3: U nas spotkasz jutro, już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupił obwarzanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
13: Słuchasz Czwórki.

0: piosenka o miłości do japońskiej kuchni i wszystkiego, co na wschodzie. 7 minut po godzinie 17. O czym wolicie nie wiedzieć? Dajcie znać.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam, zapraszam. A jest o czym gadać, bo zakładam, że paleta tych różnych rzeczy, o których wolimy nie wiedzieć, jest bardzo, bardzo szeroka. Być może chodzi o to, co w polityce. Po prostu łatwiej się żyje, kiedy nie śledzimy tego, co się u nas w Sejmie dzieje. Może o tym, kto z kim i dlaczego w naszej pracy, bo po co plotkować. A może wolicie nie wiedzieć, co lekarz by wam znalazł, jeśli poszlibyście do tego lekarza i zrobili badania? Ja wiem, że mogłoby się okazać, że nic, ale czasem pojawia się taka myśl w głowie. A może jednak, to ja na wszelki wypadek nie pójdę. 226452100. O czym wolicie nie wiedzieć?
1: Pogadajmy. 226452100.
0: 226452100. Zakładam, że ten numer znacie na pamięć, ale na wszelki wypadek jeszcze raz podrzucam. Jesteśmy razem z wami dziś do godziny 18. Magda Żelazowska, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek. Zostańcie z nami.

0: that.
1: Need That, tak nazywa się ten kawałek. Dźwięki z Krainy Łagodności, 11 minut po godzinie 17. Taką muzykę dziś wam serwujemy.
2: Pogadajmy.
3: Pogadajmy.
1: Razem z nami Karolina Flacht i Bartosz Ślaski, parapsychologów, psychoterapeuci. Halo, halo, dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
1: Pytanie do was, o czym wy wolicie nie wiedzieć? 226452100 i dlaczego przy okazji? A czy kiedy jest się psychologiem albo psychoterapeutą, to też są rzeczy, których wolałoby się nie wiedzieć? Karolino.
4: To, strategie unikania. Świadomie wiemy, jakie są, ale nie ma jakby takich sytuacji w życiu, żeby czasami ich nie zastosować. To będzie moja odpowiedź.
1: Słuchajcie, jak się, my to ustaliliśmy dzisiaj zresztą, że jak się człowiek polityką trochę mniej interesuje, nie tak w ogóle, żeby ta polityka nie zainteresowała się nami w innym momencie, ale jednak mimo wszystko to może być dobre, bo cały czas karmienie się tymi informacjami, które do nas docierają, to ja bym nawet powiedział, że to unikanie może mieć sens trochę głębszy.
5: Może, ale naturalne mechanizmy są nasze takie, że skoro mielibyśmy mieć jakiś dyskomfort w związku z informacjami, które byłyby w jakiś sposób dla nas trudne do doświadczenia, no to w jakiś sposób będziemy je selektywnie odbierać. Czyli te może, które są dobre, no to w jakiś sposób będą do nas docierały i będą nam poprawiały nastrój. Natomiast te, które mogłyby być nieprzyjemne, będziemy naturalnie ignorować.
1: Bartoszu, chyba twoja rodzina się do nas dodzwoniła, bo razem z nami Bartek. Halo, halo, cześć Bartku.
6: Cześć.
1: Dobrze cię słyszeć.
6: Wszystkich słuchaczy.
1: Słuchaj, czy są takie rzeczy, których ty wolałbyś nie wiedzieć w swoim życiu?
6: Tak, oczywiście, natomiast dzisiaj rzecz dość przyziemna i myślę, że o której myślą wszyscy, którzy czasami bywają w sklepie, wolałbym nie wiedzieć, co jest w parówkach.
1: O, ja myślę, przybijam można, piątkę, przybijam piątkę.
6: Można odnieść do żywności ogólnie.
1: Magda też przybija piątkę. W parówkach jest wszystko. Odpowiedź jest prosta, więc nie trzeba tu robić żadnego śledztwa. No ale jak tak rozbierzemy to na czynniki... No właśnie, jak rozbierzemy na czynniki pierwsze, to może być bardzo różnie. Słuchaj, a jeśli chodzi o takie sprawy lekarskie, na przykład pójście do lekarza, to by się zdarza odkładać właśnie po to, żeby się czegoś tam nie dowiedzieć?
6: W sumie tak. Ale ostatecznie idę.
1: A, czyli pokonujesz ten lęk, który się pojawia.
6: Tak, tak. I polecam wszystkim, którzy są po 40, zrobić to badanie, co trzeba.
1: I pod tymi słowami możemy się spokojnie podpisać. To nasz słuchacz.
6: Tak. I polecam wszystkim, którzy są po 40, zrobić to badanie, co trzeba.
1: I pod tymi słowami możemy się spokojnie podpisać. To nasz słuchacz Bartek. Dzięki za ten telefon.
6: Dzięki.
1: I czekam

0: Ja tak pomyślałem, że przez chwilę się odniosę do słuchacza pana Bartka, że faktycznie to jest to trochę, o czym mówiłem, że gdybym się dowiedział o tym, co jest w parówkach, to może musiałbym zmienić swoje nawyki żywieniowe, czego nie chcę. Więc nie dowiaduję się, nie czytam etykiet, nie czytam artykułów, jem parówki i żyję sobie w bogiej nieświadomości.
1: Bo wtedy mogę zawsze założyć, że odżywiam się w miarę zdrowo, bo jednak jest mięsko, białko dostarczamy.
0: Dokładnie.
2: Ale to fajnie, Bartosz, ty jakoś tutaj odniosłeś się do tego, jakoś pokazując właśnie trochę ten mechanizm, jak czegoś nie chcemy wiedzieć, to jest właśnie trochę też w obszarze, że kiedy byśmy musieli się z tym spotkać, to by nas do czegoś zapraszało, na przykład do zmiany.
0: A jak zapytałeś o gabinetowe kawałki, to z nurtu psychoterapii par, z którymi się spotykamy, to takim magicznym czasami i dość trudnym tematem jest to, czy w związkach dochodzi do niewierności i wtedy trudnym jest zmierzenie się z tym tematem, czy ktoś chce wiedzieć, czy nie wiedzieć, bo ewentualnie ujawnienie takich informacji też by wiązało się z jakimiś decyzjami, które być może trudno by było podjąć. Byłyby to może decyzje o rozstaniu, byłoby to może decyzje o podziale majątku, co za tym idzie. I czasem jest tak, że to, co Karolina powiedziała, że wypieranie takich informacji, ono na jakiś czas służy, tylko że na pewno na krótką metę i prędzej czy później z niektórymi rzeczami, które są dyskomfortowe, trzeba się zmierzyć.
1: Ale jak to wygląda w praktyce? Przychodzą ludzie i oni nie chcą dowiedzieć się o tym, że partner albo partnerka ich zdradza?
2: Chciałbyś pociągnąć ten kawałek, czy ja już, bo ja już bym powiedziała trochę na innym przykładzie, żebyśmy nie poszli w kawałek tylko jednotematyczny.
1: Słuchajcie, czasu mamy mnóstwo, ale jestem zaciekawiony, jak to wygląda, bo tak teoretycznie myśląc, najlepiej wiedzieć, jaka jest prawda, bo wtedy można też zmienić swoje życie.
2: To prawda, natomiast mamy też takie mechanizmy, mamy w ogóle jako ludzie mechanizmy obronne. I one są konkurencyjne dla nas, bo one stoją w sprzeczności do nas. I one trochę załatwiają swój interes w ten sposób, że mają tak jakby swoją funkcję ochronną, obronną nas. Natomiast jeżeli my bardzo intensywnie te mechanizmy obronne praktykujemy w swoim życiu, nie rozpoznajemy, że to są one, a jeszcze dokładają nam się na to takie strategie unikania, które wynikają z takich wzorców zachowań, to jesteśmy jak śliwka w kompot.
0: A też uzupełniając to, co Karolina powiedziała, to te mechanizmy i to, co ty, Kubo, powiedziałeś, jakby uzupełniając, jak to jest, czy te osoby chcą wiedzieć, czy nie chcą, czy powinny, czy nie powinny, ponieważ wiązałoby się to ze zmianą ich życia, to też pytanie, czy te osoby są gotowe na to, żeby to zobaczyć. Bo czasami jest tak, że właśnie, nie wiem, partner późno wraca do domu, albo partner gdzieś unika niektórych sytuacji, natomiast druga osoba nie chce tego widzieć, albo ignoruje te sytuacje, albo w jakiś sposób inaczej je sobie tłumaczy. I trochę tutaj mówimy o tych mechanizmach, o których wspomniała Karolina, czyli ktoś chroni się przed tym. Dopóki nie ma takiej gotowości, żeby ktoś był w stanie to najpierw zauważyć, nazwać, trudno jakby podejmować tak na gorąco i tak na otwarcie ten temat.
1: Para psychologów, psychoterapeuci Karolina Flacht i Bartosz Ślaski razem z nami. A pytanie do was, o czym wy wolicie nie wiedzieć? 226452100.
3: Pogadajmy. 226452100.
1: Zdrowie, relacje, a może finanse? Jak to u was wygląda? O czym wolicie nie wiedzieć? 22 645 21 00.

0: to Kajetan Wolas. Między innymi bez zmian. 21 minut po godzinie 17. Pytamy was o to, czy są takie rzeczy, o których wy wolicie nie wiedzieć w swoim codziennym życiu. Jak to u was jest? 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Karolina Flacht, Bartosz Ślaski, parapsychologów i psychoterapeuci razem z nami. Karolino, Bartoszu, niejednokrotnie spotykaliśmy się o tym, żeby pogadać o tym, jak wygląda kwestia alkoholu w Polsce. Wy też jesteście terapeutami uzależnień. Czy tu działa podobny mechanizm, jak czegoś nie chcę wiedzieć o sobie w odniesieniu do alkoholu, choroby alkoholowej, tego jak mamy kogoś bliskiego w domu, kto z taką chorobą się mierzy, czy absolutnie nie, to są dwa kompletnie różne tematy. Jak na to patrzycie?
2: Musimy tutaj na pewno bardziej klinicznie na to spojrzeć, no bo jesteśmy przy tym stanowisku, że uzależnienie jest chorobą, jest w klasyfikacji, w związku z tym w ten sposób patrzymy. Takim bardzo charakterystycznym zderzeniem w kontakcie z wiedzą o tym, że jestem osobą, mogę być osobą z uzależnieniem, jest taki mechanizm, który nazywa się zaprzeczaniem. I no, naprawdę powoduje to, że nie dopuszcza do świadomych, do świadomości myśli, że osoba może mieć problem z używaniem alkoholu. I to jest chyba coś, co pojawia się w złości znowu osób, które żyją z osobą z uzależnieniem, bo przychodzą i mówią, jak to jest, że ona tego nie widzi, że przecież w ten sposób pije, jakie szkody nam robi, jak się zachowuje. A za ten cały szat między innymi odpowiada ten mechanizm obronny, jakim jest zaprzeczanie i racjonalizacja, bo nasi pacjenci bardzo często te sytuacje racjonalizują, mówią, no wypiłem, no bo ona na mnie tak krzyczała, się zezłościłem i co miałem zrobić? No i usprawiedliwione.
0: No czyli jest to trochę koło. Właśnie coś takiego, że nie chcemy znać prawdy o sobie. Wolimy to jakoś zracjonalizować.
2: No tak, tak, o tak, no bo to jakoś idzie nam z tego właśnie mechanizmu obronnego, tego, że nie chcemy dopuścić trudnych przeżyć, informacji, że mogłabym mieć problem, zdecydowanie.
0: Karolina Flacht, Bartosz Ślaski, parapsychologów razem z nami, ale razem z nami również Jacek. Jacku, czy jesteś po drugiej stronie?
3: Cześć, tak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, fajna rozmowa w ogóle. Pytanie chyba brzmiało tak, czego nie chciałbym wiedzieć.
0: Mm-hmm. Długa lista, czy krótka, czy konkretny?
3: Dosyć długa, natomiast wspomnę o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to na pewno jest to, co ludzie o mnie gadają albo myślą. Generalnie no, jestem osobą neurotypową i dużo w swoim życiu właśnie przyjmowałem się tym, co ludzie inni myślą i co też mnie blokowało w wielu moich decyzjach. A druga rzecz to chyba nie chciałbym znać swojej przyszłości.
0: Bardzo.
3: To tak troszkę sobie afirmuję, żeby po prostu skupiać się na tym, co jest teraz. Nie myśleć ani o przyszłości, bo jutro jest dzisiaj, o.
0: Ciekawa rzecz, o której wspomniałeś, też sobie sam zadawałem kiedyś to pytanie i doszedłem do podobnych wniosków, no bo gdybyśmy znali tak jeden do jednego naszą przyszłość, to nie byłoby frajdy z tego, co tu i teraz.
3: Zgadza się.
0: Dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego, Jacku. Dobrego końca
3: Dzięki
0: tygodnia.
3: Dzięki bardzo.
0: Choć to de facto
3: Dzięki
0: jeszcze połowa. 226452100. O czym wy wolicie nie wiedzieć? Dajcie znać. Karolino, Bartoszu, co wy na to? Co ludzie o mnie gadają, to Jacka nie interesuje. Chyba dobry trop, całkiem niezły.
4: No jak usłyszałem pana Jacka, to taką sympatię poczułem do tego, że właściwie ważne jest to, żeby dbać o swoją samoocenę, a właściwie niektóre takie informacje mogłyby być zagrażające. W związku z tym taka obrona swojej samooceny w postaci tego, że tak trochę unikam tego, co mówią inni, jeżeli mają być to negatywne informacje, no to takie bardzo, bardzo chroniące.
0: No właśnie, ja zakładam też, że to nie jest w żaden sposób ucieczka od tego, co ktoś mi daje, jeśli chodzi o informację zwrotną, tylko bardziej sprawa dotycząca tego, że są różne ploty na nasz temat i może nie do każdej jednej warto się przywiązywać.
2: I tutaj ja potrzebuję właśnie na tą sprawę spojrzeć z poziomu to zależy, czyli kluczowego stwierdzenia w psychologii, bo z jednej strony będzie tak, że tak jak tutaj powiedział słuchacz, że kiedy w jakiejś swojej dojrzałości, dorosłości, jakiejś pracy nad sobą, dochodzimy do takiej spójności, że nawet jak inni coś o nas mówią, no bo tak się dzieje, to my jakoś nie chcemy się w to angażować albo dopuszczać tylko te osoby, które mówią do nas te informacje zwrotne, które chcemy przyjąć, bo uważamy je za jakieś wartościowe dla nas, dla naszej zmiany. I to jest właśnie to jest ten kierunek dojrzałości. Ale pułapką, i to będzie mechanizm obronny, to będą strategie unikania, to będą wszystkie te deklaratywne stwierdzenia, które będą przedkładały się na zachowanie również, które będą mówiły, a mnie to nie obchodzi, co o mnie mówią, a niech sobie gadają, a co ja tam będę się przejmować. Im więcej jest takich ogólników, tym bardziej trochę nas to zaprasza do tego, żeby jednak przyjrzeć się, dlaczego tak mocno to w ten sposób to eksponujemy, bo jak jesteśmy jakoś zintegrowani ze sobą, to nie potrzebujemy w ten sposób ogłaszać światu o swojej autonomii.
0: Jacek powiedział też o tym, że nie chciałby wiedzieć, jak będzie wyglądało jego życie, to znaczy jak będzie wyglądała przyszłość. Wy byście chcieli mieć taką wiedzę na swój temat, czy nie?
2: Mi bliżej jest do tego, o czym ty powiedziałeś, czyli co to byłaby za zabawa, jakbym już wiedziała, co mnie czeka. I jakoś chyba to, żeby mi to odebrało sprawczość.
0: Ale wiecie, potem przyszła mi taka myśl też do głowy, że to trochę zależy od tego, w jakim momencie naszego życia jesteśmy. Bo jeśli ja bym zdawał teraz maturę, wczoraj pisał matmę, a dwa dni temu pisał polski, to już bym chciał jednak znać te wyniki, żeby się nie stresować.
2: To niecierpliwość się nazywa.
0: Myślisz? No może tak być. Karolina Flacht, Bartosz Ślaski, parapsychologów, psychoterapeuci razem z nami. A pytamy was o to, o czym wolimy nie wiedzieć, a właściwie o czym wy wolicie nie wiedzieć.
1: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: To AJ Tracy, rocznik 94, raper rodem z Londynu. Ciekawy jestem, czy on chciałby znać swoją przyszłość, ale nie o tym. O czym wy wolelibyście nie wiedzieć? To pytanie na dziś. Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się odkładać pójście do lekarza, bo jak pójdziecie, to jeszcze wam coś znajdzie? A może chodzi o relacje? Czego wy nie chcecie wiedzieć? 226452100.
1: Pogadajmy.
0: Karolina Flacht i Bartosz Ślaski razem z nami, para psychologów i psychoterapeuci. Słuchajcie, a co nam daje zmierzenie się z trudną prawdą o sobie?
2: Na pewno wyzwanie. Ale tak pomyślałem o tym w kontekście, jak rozmawialiśmy w poprzednim wejściu o właśnie takiej samoocenie, w ogóle postrzeganiu siebie i o tych mechanizmach, które powodują, że jednak dążymy do tego, żeby ten obraz własnej osoby był na wysokim poziomie, to że gdzieś trzeba zachować zdrowy rozsądek przy tym, bo z jednej strony jest tak, że możemy pozostać przy tym pozytywnym obrazie, no ale z drugiej strony może być tak, że gdzieś będą do nas dochodziły takie informacje, które będą wymagały jakichś działań, jakichś zmian i wtedy warto wiedzieć, że to jest taki sygnał i taki impuls do tego, że wtedy musimy coś zrobić. I z reguły jest tak, że pojawia się dyskomfort, pojawia się trudna emocja i to jest wtedy lęk. Boimy się tego, że będziemy musieli podjąć jakiś trud i coś zmienić i ta prawda o nas czasami bywa taka niełatwa.
3: Teraz jakoś pomyślałam sobie o pacjentach, którzy przychodzą na sesje diagnostyczne i w nich zazwyczaj dowiadują się, co będzie takim obszarem pracy, czyli to, co zgłaszają psychologowi, psychoterapeucie, jak to przekuwamy na mapę problemową. I jakoś teraz spojrzałam na obraz moich pacjentów, to jest też smutek. Takie zderzenie, że jest takie odczucie też trochę ciężaru, że jednak myślałam, że może jednak będzie mniej do pracy, a tu się okazuje, że jednak i taki ciężar, trudność.
0: Czyli my lubimy po prostu myśleć o sobie dobrze, że nie jest tak źle, że wszystko się ułoży, że będzie okej. Okay. Do lekarza nie idę, bo jak mi coś znajdzie, to trochę mi zaburzy ten obraz tego, że faktycznie jest super.
2: Czasem nawet jest tak, że nie wiem, jak mamy do podpisania jakieś umowy kredytowe, to nie doczytamy ich do końca, bo a nóż widelec będzie coś, co będzie jakieś dla nas ryzykowne albo wiązało się z lękiem. Dużo decyzji jesteśmy w stanie podejmować trochę na takim świadomym niedowiedzeniu się czegoś, albo czasem trochę nawet na takiej ignorancji. I tak pomyślałem sobie jeszcze z tyłu głowy o takim z ekonomii, z psychologii związanej z ekonomią mamy coś takiego jak efekt strusia. I to nic innego niż to, że zauważam jakieś niebezpieczeństwo, chowam głowę w piasek, i czekam, i tak jakby go nie było. No i to jest właśnie niebezpieczne, bo wtedy zaczynają działać te wszystkie mechanizmy odpowiadające za to, że tak jak na początku zaczęliśmy mówić audycji o relacjach, wtedy dobra, to ja nie chcę widzieć, że coś się w relacji dzieje, bo będą jakieś ciche dni, jakoś to będzie. Nie wiem, jeżeli mam trudności finansowe, dobra, to nie będę zaglądał na konto, jakoś to będzie. I trochę jest tak, że te strategie takie, że nie będę widział problemu, to go nie ma, to one są takie krótkie. I też wracając do tego, co mówiła Karolina odnośnie czy osób diagnozujących uzależnienie, czy tak jak słuchacze tutaj mówili w ogóle o jakichś badaniach profilaktycznych, które trochę są taką naszą piętą achillesową, to też jest tak, że dopóki nie zbadamy się, to wolimy nie wiedzieć. Czasami pomimo jakichś takich objawów, które są już widoczne i coś się dzieje, to wtedy też zaczynamy im po prostu bez sensu zaprzeczać.
0: Ale kiedy spytałem was o to, co daje nam zmierzenie się z trudną prawdą o sobie, to ty, Bartoszu, powiedziałeś, że daje nam wyzwanie. A ja myślałem, że powiesz, że ulgę.
3: To chyba później. To chyba w późniejszych, jakoś tak z obserwacji, to jestem przy jakoś w późniejszych, kiedy zaczynam jakoś czuć, że jednak odsłonięcie się na sprawę może być jednak w przyszłości korzyścią dla mnie, ale ja dopóki nie widzę tych korzyści, No to nie ma ulgi. Nie poznałam mojego pacjenta z uzależnieniem, żeby czuł ulgę, kiedy dowiedział się o tym, że jest osobą z uzależnieniem.
0: Mhm. Ale no, kiedy pójdziemy do lekarza i się okaże, że faktycznie coś tam jest, to zawsze możemy działać. To już samo w sobie ulgi nie daje? Mhm. Czy to wciąż jakiś pośredni czas?
2: Tak, to jest to, co powiedziałem, mając na myśli wyzwanie. No bo jednak ulga to by była wtedy, jeżeli jest ten obraz naszej osoby zgodny z naszymi wartościami, przekonaniami, normami, trybem życia i to jest wtedy tak, że sobie to weryfikujemy i ewentualne nasze podejrzenia okazały się niesłuszne. Natomiast jeżeli był jakiś lęk, była jakaś obawa, że coś się może wydarzyć, no bo właściwie z jakiejś przyczyny unikaliśmy tego, no to wtedy jest tak, że jeżeli konfrontujemy się z tym, że okazuje się, że jest to coś, co wymaga działań i pewnie jakiegoś trudu z tym związanego, no to wtedy nie powinniśmy tego zostawiać.
3: Nawet teraz pomyślałam sobie o emocji, że kiedy dowiadujemy się, czyli jak powiedziałeś, konfrontujemy się z tym, czyli jednak okazało się, że z tyłu głowy dobrze myśleliśmy, to też emocje, które mogą towarzyszyć, to na przykład niepokój, lęk. Co dalej? Co mam z tym zrobić?
0: Karolina Flacht, Bartosz Ślaski, pana psychologów, psychoterapeuci razem z nami. Pytanie do was, o czym wy wolicie nie wiedzieć? Być może o kwestiach zdrowotnych, choć dzisiaj je już przemieliliśmy, a może o kwestiach finansowych, to znaczy czasem wolicie nie wiedzieć, ile na koncie zostało, tak dla bezpieczeństwa, no bo po co się jakoś dołować? 226-452100 to jest nasz numer telefonu, a jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 18.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Zaczęliśmy dzisiaj naszą rozmowę od tego, że czasem trochę łatwiej się żyje, kiedy czegoś nie wiemy. Na przykład, jeśli chodzi o rzeczy wokół nas, no to do tego wrócimy, żeby taką ładną klamrą to nasze dzisiejsze spotkanie zamknąć. O tym na pewno pogadamy.

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Czego wolisz nie wiedzieć i dlaczego? To pytanie do was. 226452100. Halo, halo, cześć Michale.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Dobrze cię słyszeć, tak. Rozumiem, że w trasie.
1: Tak, tak, jadę sobie, wracam. Powiem trochę coś innego. Bardziej prozaiczny temat. No, ja na przykład wolałbym nie wiedzieć, czy jest piękna pogoda w górach. Narciarstwo wysokogórskie to jest moja pasja. I jak ja widzę, że jest piękna pogoda w górach, a ja nie mogę tam być. Tak było przez te 3 dni. Nie mogłem być w tych górach, właśnie wracam z delegacji. To mi tak rozwala system. I to się wiąże niestety z mediami społecznościowymi, to bo się obserwuje tych ludzi, oni tam chodzą, prawda, robią relacje. No i ja naprawdę wolałbym nie wiedzieć, że było tak, tak pięknie. Wczoraj, przedwczoraj. 3 dni temu.
0: Słuchaj, czyli,
1: jak sobie z tym poradzić.
0: Czyli jednak z tym pytaniem, właściwie z tym powiedzeniem, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, to nie jest tak, że to jest kompletnie niemądre. To się czasem przydaje w takich sytuacjach.
1: Ja bym bardzo chciał umieć się odizolować od takich bodźców. To jest trochę tak jak, może głupio to brzmi, ale nie wiem, jak sąsiad odnosi sukces, no nie? To się widzi, tam jakaś zazdrość się pojawia, jakiś... Stąd nie chcą. No, takie są mechanizmy, które rządzą ludźmi bardzo często. Natomiast tu jest bardzo podobnie. No, kolega był, prawda, w tych górach, tam zjechał tym chlebem, ja sobie patrzę na zdjęcia, myślę, jejku, ale ekstra. I trudno jest się przestawić na tryb kibicowania w takim wypadku. Jakbym ja tego nie widział, to byłby luz. Bym sobie siedział w tej delegacji i, prawda, realizował swoje zadania.
0: Rozumiem to, o czym...
1: Jest na to jakieś remedium.
0: Rozumiem to, o czym mówisz, bo pamiętam, że kiedy trenowałem piłkę ręczną i miałem pewnie z 15 lat, kiedy skręciłem sobie nogę, a potem dowiedziałem się, że jest super turniej na Węgrzech i moi koledzy tam jadą, a ja za bardzo na parkiet nie mogłem wyjść, no to przeżywałem i nawet tych zdjęć wolałem nie widzieć. Więc rozumiem, że to może być podobny kazus. Razem z nami Karolina Flacht i Bartosz Ślaski, parapsychologów. Co byście powiedzieli Michałowi?
2: Że to o żalu i o stracie.
0: Ale co tu zrobić? Co tu zrobić?
2: Żal, poczucie żalu, strata, to też jest część przeżywanych emocji. I jak, no po prostu, to są też emocje, które potrzebujemy w życiu doświadczać. I też jakoś pomyślałam sobie, że to jest całkiem fajnie słyszeć, że jest pan ich świadom. I nazwał pan je. Może nie wprost tak, jak my tutaj nazywamy, ale że pan jakoś tak odczytał, nazwał, jest z tym uczuciem, z tym poczuciem. No i trzeba to przyjąć.
1: Świadom, bo pracuję nad głową od jakiegoś czasu, no i no, jakby nie patrzeć, wypada takie rzeczy robić, więc fajnie tutaj zareklamować szukanie takiej pomocy, bo w sumie to jestem w 99% przekonany, że to jest właśnie wynik tych działań, które podjąłem jakiś czas temu.
0: Michale, gratuluję w takim razie tej samoświadomości, bo wprawdzie zadzwoniłeś z pytaniem, co zrobić, ale tak naprawdę sam znalazłeś odpowiedź po prostu to wszystko przeżyć. Szerokości, oby do
1: Dzięki.
0: Celu.
1: Trzymajcie się.
0: A razem z nami Tomasz. Ciekawy jestem, czy w trasie. Halo, halo, cześć Tomku.
3: No, w trasie, już po pracy.
0: Już Witam. Po pracy. Z tych szczęśliwych. Słuchaj, są takie rzeczy, których wolisz nie wiedzieć?
3: Tak, słuchałem was przez chwilę i gdzieś tam przemyślałem pewne rzeczy i na pewno chciałbym nie wiedzieć, ponieważ byłem osobą decyzyjną w swoim życiu, która musiała 2 razy podjąć jakby decyzję dotyczącą odcięcia osoby od urządzeń, które podtrzymywały ją przy życiu. I musiałem tą decyzję podjąć 2 razy. Podjąłem tę decyzję 2 razy, że jakby zakończymy kończymy walkę. I zawsze się zastanawiam, czy ta decyzja była dobra. Nie wiem do końca. Myślę, że podjąłem dobrą, męską decyzję jako syn i jako ojciec. Ale zawsze, kiedy przypominam sobie te sytuacje, to myślę o tym, czy to była dobra decyzja. Pod względem merytorycznym oczywiście.
0: To ciężki kaliber też emocjonalnie.
3: Ciężki kaliber, wiem, ale tak pomyślałem, że fajnie będzie o tym powiedzieć.
0: Cieszę się, że o tym mówisz. Karolino, Bartoszu, no, to są takie momenty w życiu, kiedy to trudne.
4: Ale to, co tutaj wybrzmiało i to, co też pan zrobił, to najważniejsze, że tak jak też w przypadku poprzedniego słuchacza, to nie było unikanie, to nie było zaprzeczanie, to było w pewnym momencie takie podejście do tego, że trzeba to nazwać i trzeba to zobaczyć, żeby podjąć decyzję. No bo to jest tak, że to, czego się boimy, to, że jak coś nazwiemy albo jak coś zobaczymy, to od razu będziemy musieli coś zrobić. I to są te mechanizmy, one dlatego się włączają, dlatego że mamy lęk przed tym, że będzie jakaś konsekwencja tego. Natomiast jak rozdzielimy to nazwanie i zauważenie czegoś od działania, to jest także ten pierwszy etap, czyli ja po prostu zauważam, nazywam, widzę fakty. I to, podstawa tego, taka świadomość, o której tutaj słuchacze mówią, jest dopiero takim początkiem do tego, że wtedy mogę podjąć decyzję. Natomiast gdybym nie miał tego pierwszego etapu, to albo byłbym w jakichś mechanizmach i odwlekał niektóre rzeczy, albo bym mógł w ogóle nie podjąć decyzji. Mhm.
0: Dzięki za ten telefon. Dzięki. Za szczerość, za podzielenie się swoją historią.
3: No spokojnie, nie dołujcie się, cześć.
0: Nie dołujemy, słuchaj. A numer znasz, więc dzwoń w każdej sprawie. Wal jak dokładnie. W dym. 226452100 to już ostatni moment, żeby do nas zadzwonić. Pytamy was o to, o czym wy wolicie nie wiedzieć. Słuchajcie, a może w takim codziennym życiu czasem dobrze jest też nie wiedzieć, bo mamy za dużo wiedzy wokół nas. Wiedzy, która jest bardzo różnej jakości. Karolina.
4: Ja pomyślałem o takim moim nawet przypadku, który mi się ostatnio wydarzył i to jest właśnie propos tego niewiedzenia i niechęci nazwania. To tak chwilę opowiem. Bardzo długo szukałem takiego sprzętu do domu, który Karolina potrzebowała. I jak już go zamówiłem i przyszedł, to okazało się, że ma pękniętą obudowę. I jak to zobaczyłem, Karolina jak zobaczyła, to stwierdziła, o, chyba trzeba będzie odesłać. Natomiast ja tak pomyślałem, no przecież jest sprawny, przecież działa, przecież jak tutaj skleję, to nie będzie widać. I Karolina, Bartek, ale to jest uszkodzone. I ja chyba nie chciałem tego słyszeć, bo wiązało się to z tym, że musiałbym to jeszcze raz spakować, jeszcze raz odsyłać i w ogóle tam całe konsekwencje by tego były, więc jakby te wszystkie moje takie strategie jako psycholog sam się na nie złapałem i takie, no, taki zimny prysznic, takie urealnienie Karoliny, że to jest uszkodzone, to nagle, to nieważne, że to jest sprawne, to nieważne, że to po prostu nie było takie jak chciałem, w związku z tym jak to usłyszałem, no to wtedy jakby uruchomiłem wszystkie moje strategie takie, że no dobra, no to czy chcę coś z tym zrobić? No chcę i wtedy, no wiadomo, pakowanie, wysyłanie, protokół zwrotu, zdjęcia i tak dalej. Ale jakby to jest trochę też taki, tak. taki przykład tego, że unikamy niektórych rzeczy, jeżeli nam się nie chce czegoś robić. No
0: Bartoszu,
4: ważne jest, żeby to nazwać.
0: Jest mi to bliskie, co mówisz, bo ostatnio miałem taką sytuację, że zamówiłem buty przez internet. Okazało się, że to podróba, chociaż kosztowały niemało i miały różową podeszwę, a te oryginalne nigdy różowej nie miały. Więc ja w tym różu zacząłem pomarańczu gumy się dopatrywać. No i prawie bym się dopatrzył, ale żona obok była i powiedziała, że jednak odsyłamy.
4: Prawda?
0: Więc podobny
4: kazus. To jest to, że tak, i to jest to, że my gdzieś tam no, nie chcemy czegoś zobaczyć, nie chcemy czegoś usłyszeć, no chroniąc siebie, no ale no, jednak czasem dobrze mieć bliskie osoby, które pomogą nam nakierować się jednak na to urealnienie i dopuszczenie właśnie tej informacji, że okej, tak jak w twoim przypadku, Kuba, to są podróby. Czy ja chcę mieć podróby? Nie, nie chcę. Aha, i wtedy decyduję. Ale nie jest tak, że ja po prostu tego unikam, nie widzę, zostawiam, a potem no, finalnie może się coś niedobrego wydarzyć.
0: I czwórka też ma bliskich ludzi wokół siebie. To między innymi para psychologów, psychoterapeutów Karolina Flacht i Bartosz Ślaski. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę.
4: Dzięki.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia niebawem. My również dziękujemy wam za ostatnie 2 godziny. Jutro słyszymy się w Pogadajmy od 16:00. Tradycyjnie będzie polaryzująco. Porozmawiamy o wielkiej wojnie pomiędzy rowerzystami a kierowcami. Będzie naprawdę gorąco. Za dziś wielkie dzięki. Magda Żelazowska, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
5: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Beata i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Ja przyszłam właśnie do pracy w bluzce z krótkim rękawem, ale okazuje się, że nie w każdej miejscowości w Polsce można mieć takie szczęście i wieczorem chodzić bez żadnej bluzy. Pogoda jest dziś niezwykle zróżnicowana. Najcieplej we Włodawie, tam 26,6 stopnia Celsjusza. Najzimniej w Koszalinie i uwaga, tam w tym momencie jest 5,5 stopnia. Mapa wygląda naprawdę ciekawie, ponieważ północno-zachodnia Polska, tam temperatura raczej nie przekracza 10 stopni. Pas środkowy od północnego wschodu poprzez centralną Polskę aż po południowy zachód. Temperatura w okolicach 20 stopni. No i na południowym wschodzie mamy te rekordy. Tam 24-25 stopni na plusie. Ale dziś wieczorem mogą pojawić się też burze. I to właśnie w tych częściach Polski, gdzie dziś jest najcieplej.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Truant. Serdecznie zapraszam na mój set w audycji 12 cali.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: I dziś zastanowimy się nad tym, jaka jest przyszłość rodziny. Jak ta może wyglądać w roku 2050 czy nawet 2126. Oczywiście trudno jest mówić o przyszłości, szczególnie tak odległej w czasach, kiedy w zasadzie nie wiemy, co wydarzy się jutro czy nawet co będzie za rok. Ale już dziś pewne zmiany zachodzą. Wyobrażenie tego, czym jest rodzina, zmienia się na naszych oczach i mam wrażenie, że pewne zmiany, które możemy wyłapać już dziś, mogą determinować to, co będzie się działo za 20, 30, 50 lat. O tym dziś będziemy rozmawiać w pierwszej godzinie audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości, na którą już teraz Was serdecznie zapraszam. Marta Zienkiewicz.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: I tak jak zapowiedziałam chwilę temu, dziś będziemy rozmawiać o przyszłości rodziny i mam wrażenie, że jest to o tyle wielowątkowy temat, że w środku w zasadzie poruszamy też kwestie przyszłości relacji, partnerstwa, też ról dopisanych do kobiety czy mężczyzny. Kwestii posiadania dzieci, tego jak traktujemy swoje zwierzęta. Będziemy o tych wszystkich wątkach rozmawiać do godziny 19 razem z moim gościem Magdalena Wąsowicz, socjolożka, jest już ze mną w studiu czwórki. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Na początku chciałabym zacząć od kwestii podejścia do tego, o czym my w ogóle będziemy rozmawiać, czyli o przyszłości rodziny.
2: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Na początku chciałabym zacząć od kwestii podejścia do tego, o czym my w ogóle będziemy rozmawiać, czyli o przyszłości rodziny. I tak jak już wspomniałam,

0: mówić o tej przyszłości?
1: Oczywiście, chcąc mówić o przeszłości, mamy taką dość naturalną skłonność do tego, że zawsze sięgamy odrobinkę do przeszłości i przyglądamy się temu, co się wydarzyło i na przykład jak zmieniła się rodzina, jak zmieniły się związki od 1926 roku do dzisiaj. Ja na przykład zwróciłam uwagę na to, że zmieniły się, ale właściwie nie zmieniły się aż tak bardzo radykalnie, ponieważ wciąż dominującym typem rodziny jest rodzina taka, w której para monogamiczna wychowuje dziecko lub wychowuje dzieci, tak? Z drugiej strony bardzo dużo rzeczy się zmieniło, tak? Więc to, co już dzisiaj możemy wyłapać, że zmienia się bardzo dynamicznie tu i teraz, może nam dać jakąś wskazówkę na to, co zmieni się za kolejne 50 czy 100 lat.
2: I co to może być?
1: Wydaje mi się, że na pewno warto popatrzeć na to, co wpływa na małżeństwo i wpływa na rodzinę, nie tylko na samo małżeństwo i na samą rodzinę. Czyli tak, po pierwsze na gospodarkę i na to, co dzieje się w gospodarce, co dzieje się w świecie ekonomii, a dzieje się bardzo dużo różnorodnych zmian, które wpływają na to, jak pracujemy, czego potrzebuje rynek pracy, co się... To są wszystko czynniki, które będą popychały, czy w jakiś sposób ustawiały funkcjonowanie par i funkcjonowanie rodzin. No na przykład obecnie zdecydowanie opłaca się, aby kobiety wchodziły na rynek pracy, na tym rynku pracy pracowały, więc ja zakładam, że i ja nie widzę na razie takich czynników, które miałyby kobiety z rynku pracy wypychać, stąd zakładam, że raczej będzie narastało równouprawnienie. Kobiety będą odkładały, tak jak robią to obecnie, decyzje o posiadaniu dzieci, w ogóle osoby będą odkładały decyzje o zawieraniu związków, więc takie tendencje, które już dzisiaj widzimy, czyli malejąca dzietność, rosnąca liczba rodzin, osób, które w ogóle nie decydują się na dzieci, rodziny, które mają tych dzieci mniej niż było to 100 lat temu, to są to tendencje, które zakładam, że mają dużą szansę w tym kontekście ekonomicznym, w którym jesteśmy obecnie, narastać, tak? To jest jak gdyby jeden z czynników, tak? Z drugiej strony na pewno też to, o czym się mówi w ogóle i jak się mówi o rodzinie, o związkach, to też ma wpływ na związki, na rodzinę. I my jesteśmy w takim bardzo szczególnym momencie, dlatego że bardzo w tej chwili w związku z tymi negatywnymi trendami demograficznymi zwrócono uwagę na wartość rodziny, na wartość dzieci i na to, że kwestia tej malejącej demografii no jest czymś, co powinno niepokoić właściwie wszystkich. Powinno niepokoić państwo, no ale powinno też niepokoić pracodawców i powinno niepokoić przedsiębiorców, bo okazuje się, że dzieci, nowi obywatele są potrzebni wszystkim, tak? Więc trzeba coś zrobić ze środowiskiem, z rodziną, z tym miejscem, w którym te dzieci się pojawiają.
2: Jestem też ciekawa, jak ty to widzisz, bo często mówiąc o różnych zmianach czy tendencjach, jakie zachodzą w społeczeństwie i dotyczy to przeróżnych kwestii tego, jakie w tym momencie mamy poglądy, jak chcemy spędzać swój czas, czy stawiamy na relacje, na społeczeństwo, czy może w tym okresie zupełnie nie, bo stawiamy na siebie. Jak to może być w przypadku rodziny, wchodzenia w związki? Czy myślisz, że to też jest pewnego rodzaju sinusoida, że raz jest tak, a później cofamy się i zmieniamy wszystko o 180 stopni? Czy jednak ta zmiana, o której powiedziałaś już teraz, ona będzie tylko narastać i raczej będziemy iść w tym samym kierunku na przykład przez najbliższe 10 czy 20 lat?
1: Na pewno może być różnie, tak? To znaczy horyzont 10 lub 20 lat wydaje się pewniejszy, że te tendencje będą narastać, ale co dalej? No to już jest to takie bardziej wróżenie, tak? Dlatego, że tak jak powiedziałam, dużo zależy od tego, co będzie działo się w świecie wokół nas, tak? I na przykład jeśli wydarzą się jakieś wydarzenia szokowe, tak? No mieliśmy takie całkiem niedawno, a właściwie mamy takich wydarzeń kilka. Wojna za naszą wschodnią granicą, czy pandemia koronawirusa, to są takie wydarzenia, które dużo zmieniają, czyli zmieniają, usztywniają, powodują, że ludzie szukają bardziej bezpiecznych rozwiązań, więc faktycznie może wydarzyć się coś takiego, co spowoduje, że będzie na przykład będzie bardziej opłacało się tworzyć związki albo tworzyć większe grupy, w których będzie żyło się wspólnie, tak?

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Z socjolożką Magdaleną Wąsowicz rozmawiamy o tym, jak może wyglądać w przyszłości rodzina i łapiemy te zmiany, które dzieją się już dziś i staramy się stwierdzić, oczywiście dopisuję to sobie, ale robi to nasza gościni Magdalena Wąsowicz, te zmiany, które dzieją się dziś i które faktycznie mogą wpłynąć na przyszłość rodziny. I tutaj chciałabym ci jedną zmianę podrzucić. Dziś mówi się bardzo dużo o rosnącej samotności. Ta dotyczy szczególnie młodych pokoleń, pokolenia Z. Wydaje mi się, że w kontekście pokolenia alfa jeszcze o tej samotności się tyle nie mówi. Jak to może wpłynąć na przyszłość rodziny?
2: Czy to jest nasze... Rośnie samotność i faktycznie ten świat, który nas otacza, on daje takie możliwości, że można funkcjonować samemu dość sprawnie, tak? Bez pomocy innych osób. Można też zaspokajać swoje potrzeby kontaktu bez użycia innych ludzi, tak? No, mówi się o tym, że pojawiają się osoby, które mają dość zaangażowane relacje z czatem GPT, tak? Ze sztuczną inteligencją. Więc faktycznie takie zjawisko się pojawia, no ale jednak potrzeba relacji i potrzeba kontaktu gdzieś jest wśród tych potrzeb, które są dla ludzi ważne. A jeśli chodzi o ludzi młodych, to co ciekawe, badania pokazują, że dla nich wśród wartości, które młodzi ludzie sobie cenią, wciąż jest bardzo wysoko w rankingach rodzina, tak? Więc my faktycznie jesteśmy w jakimś takim momencie, kiedy pojawiły się wyzwania związane z tym, że adaptujemy się do różnych nowych sposobów życia, z technologiami, z tą zmianą, z tempem, ale gdzieś potrzeby ludzi budowania relacji, posiadania kontaktu z inną osobą istnieją, tak? A jeśli chodzi w ogóle o potrzeby, które służą do tego, żeby tworzyć związki, tworzyć rodziny, no to one są dość podstawowe, więc ja wierzę w to, że tu się znajdzie jakiś sposób, tak? Na to, żeby te związki i rodziny były, tworzyły się i właśnie może przeciwdziałały tej epidemii samotności.
1: A zastanawiam się nad tym potencjalnym odbiciem. Jeżeli my mówimy dziś o naprawdę dużej samotności, to czy w przyszłości może zdarzyć się zupełnie odwrotnie, że powrócą domy wielorodzinne albo wieloosobowe rodziny? Wierzysz w taką skrajność?
2: Wierzę, zastanawiałam się nad tym i przyszło mi do głowy, że mogą takie domy funkcjonować, co ciekawe, tak jakoś, jeśli miałabym postawić w jakiej grupie osób, to obstawiałabym, że 60+. Czyli to właśnie osób starszych po pierwsze jest coraz więcej, żyją dłużej w dobrym zdrowiu i zaczynają prowadzić dość intensywne, atrakcyjne życie, w tym życie miłosne i życie towarzyskie. Też w tej grupie wiekowej takie prowadzenie wspólnych gospodarstw domowych może się najzwyczajniej w świecie opłacać. I nie chodzi mi tylko o korzyści czysto ekonomiczne, ale o wzajemną, o wzajemne zaspokajanie potrzeb, na przykład takich jak potrzeba bliskości, relacji czy rozrywki.
1: No właśnie, jak jest z tym opłacaniem się? Jak my na to patrzymy w kontekście rodziny?
2: Ja generalnie jestem dużą zwolenniczką teorii Gary'ego Beckera, który był autorem ekonomicznej teorii zachowań ludzkich i właśnie takiego spojrzenia, że w różnych decyzjach, które podejmujemy, w tym takich decyzjach dotyczących na przykład wyboru partnera, wchodzenia, w ogóle wchodzenia w związki, posiadania dzieci, musi być ten element korzyści i opłacalności, tak? To nie jest korzyść, którą bezpośrednio przeliczamy na pieniądze, ale jakaś korzyść musi być, tak? I w kwestii na przykład posiadania dzieci, to 100 lat temu na przykład dzieci w rodzinach wiejskich było dużo, bo one się najzwyczajniej w świecie opłacały jako potencjalna siła robocza pomagająca w gospodarstwie. Mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdzie z jednej strony mówimy o dzieciach w kategoriach inwestycji, ale to jest taka inwestycja obciążona dużym ryzykiem, ponieważ niekoniecznie u nas w naszej kulturze jest tak, że dzieci utrzymują rodziców na starość, więc trochę pojawia się takie napięcie, że to jest może inwestycja, a może jak już tak mówimy o inwestowaniu, że to są koszty i może dlatego mamy trochę kłopot z tą dzietnością. Więc jeśli na przykład przypiszemy tutaj do związków, relacji, posiadania dzieci jakieś takie dodatkowe zyski i korzyści, może na przykład warto mówić o tym, że dzieci to jest przyjemność, albo że dzieci to jest rozrywka, albo że dzieci to jest sposób na samotność, to może znajdziemy w ten sposób właśnie takie dodatkowe korzyści i zyski, które pomogą nam poradzić sobie z tymi takimi napięciami, które dzisiaj dzieją się w tych kwestiach dotyczących związków i rodzin.
1: No właśnie, słucham cię i cały czas wydaje mi się to bardzo ciekawe, jak my możemy myśleć, czy mówić właśnie tym językiem korzyści, językiem ekonomicznym w kontekście takich zwykłych międzyludzkich relacji, ale mam wrażenie, że to jest chyba jakoś takie podświadome, trochę w nas zakorzenione.
2: To jest...
1: Czy gdzieś tam my sobie to analizujemy?
2: My sobie tego nie analizujemy, ale jak tak popatrzymy na ludzkie wybory, to w nich jest bardzo dużo tych korzyści. Choćby właśnie korzyści czy jakiejś kalkulacji, tak? Na przykład w dobieraniu się ludzi w pary, tak? To dobieranie mężczyzn i kobiet się w pary głównie służyło zawsze temu, żeby wytworzyć następne pokolenie. No i tutaj musiało być coś za coś, tak? Czyli kobieta decydowała się na to, że poświęci swoje zasoby reprodukcyjne na to, żeby na przykład wycofa się z rynku pracy na jakiś czas, nie będzie rozwijała swojej kariery, tak? Chociażby przez inwestując w wyprodukowanie dziecka. Przepraszam, że mówię takim językiem, ale używamy tego języka tutaj. No to w zamian za to mężczyzna musiał udostępnić swoje zasoby czysto ekonomiczne, tak? Ale też na przykład siłę, wsparcie, jakąś opiekę, więc następowała tutaj pewnego rodzaju wymiana i pewnego rodzaju układ, tak? I to było coś, co przez wiele lat gwarantowało i do dzisiaj gwarantuje w jakimś sensie trwałość czy występowanie rodzin i związków, tak? I dzisiaj jest, dlatego tak mówimy dużo o tym, że jest potrzebne równouprawnienie, takie prawdziwe równouprawnienie. Promujemy urlopy tacierzyńskie i ojcowskie po to, żeby kobiety były gotowe podjąć tą decyzję. A dlaczego? Dzisiaj jest trudniej kobietom ją podejmować, bo mają więcej utraconych możliwości, tak? Czyli więcej tracą, jak się decydują na to, żeby nie pracować przez jakiś czas i zajmować się dziećmi na rynku pracy, tak? Więc stąd różnego rodzaju tego typu bodźce. Znaczy warto na nie patrzeć, warto o nich myśleć, bo one wpływają na to, jak później ludzie zachowują się, jak podejmują decyzje, choćby właśnie takie decyzje, o których zazwyczaj w ten sposób nie myślimy, czyli decyzje o związkach i decyzje o posiadaniu dzieci.
1: W mediach społecznościowych coraz częściej można trafić na treści opatrzone hashtagiem TradWives i właśnie o tym ruchu. Czy jest to internetowy trend, czy może coś więcej to faktycznie wpłynie na rodzinę przyszłości? O tym będziemy rozmawiać już za moment. W naszym studiu jest socjolożka Magdalena Wąsowicz.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Chwilę temu na antenie Czwórki utwór pod tytułem Just Friends i my się dzisiaj zastanawiamy, czy rodzina, czy przyjaciele, czy jak to mogłoby w przyszłości wyglądać. Może jeszcze jakieś inne formy partnerstwa. O tym rozmawiamy z socjolożką Magdaleną Wąsowicz. I to jest ten moment, kiedy chciałabym cię zapytać o taką modę na tradycję. Bo mam wrażenie, że w internecie coraz więcej jest treści wokół tradwives. Głównie skupione jest to na tych dwóch słowach. Chodzi oczywiście o taki powrót kulturowy. Na razie najpopularniejsze zjawisko jest to w Stanach Zjednoczonych. Powrót do takiego typowo tradycyjnego modelu rodziny. Nawet trafiłam w ostatnim czasie na artykuł dotyczący tego, że powstają nawet szkoły tradwives, kursy i tam można się uczyć, jak prowadzić właśnie w ten sposób rodzinę, dom, jak żyć w zgodzie z taką, nie wiem, filozofią, czy możemy to tak nazwać. Jak ty na to patrzysz? Czy jest to jakiś niszowy trend? Czy jest to może zjawisko, które zyskuje dlatego, że istnieją media społecznościowe i to sprzedaje się właśnie tam? Czy jest to może jakaś realna zmiana, która może wpłynąć na przyszłość rodziny?
2: Wydaje mi się, że jest to w dużej mierze trend marketingowy i zresztą same tradwives biorą duży udział w tworzeniu tego trendu. Nie ulega wątpliwości, że to, co one pokazują w mediach społecznościowych, pod wieloma względami jest ciekawe, jest bardzo inspirujące i ładne, tak? Dlatego, że one tworzą bardzo piękny obrazek takiego sielskiego życia.
1: No nie muszą chodzić do pracy, nie są zestresowane, tak to jest przedstawiane.
2: Tak, dokładnie, tak jest to przedstawiane, więc mając 7 lub 8 dzieci, nie pamiętam dokładnie ile, ale dużo, są w stanie z noworodkiem na ręku zagnieść ciasto, ugotować obiad. Dziwi mnie to za każdym razem, kiedy to oglądam. Ja mam 3 dzieci, już odchowanych i z noworodkiem na ręku przygotowanie bardzo prostej potrawy sprawiało mi dużą trudność, tak? Musiał mi ktoś pomagać, tak? Więc dostrzegam, że w tych obrazkach musi być sporo asystentów, tak? Więc ja widzę w tym marketing. No i zresztą to, że powstają szkoły, że najpierw były media społecznościowe, potem na przykład Ballerina Farm wypromowała całą swoją markę, mąkę, mięso, to tam jest jak gdyby cały system, a teraz powstają szkoły, no to widać, że jest to pewnego rodzaju promocja z użyciem takich mechanizmów, jak działają influencerzy, która buduje jednak na czymś, co mocno zarezonowało w odbiorcach, tak? No i ja sobie to tu wyjaśniam w taki sposób, że żyjemy w czasach, w których bardzo dużo się zmienia. Ta zmiana jest taka bardzo szybka, tak? Choćby zmiany technologii, tak? I to, jak ChatGPT sam szybko zmienia się i uczy, tak? To jak to gdzieś obrazuje po prostu tempo tej zmiany. I każdy z nas ma troszeczkę inne strategie radzenia sobie ze zmianą. Są takie osoby, które lubią zmiany, są takie osoby, które może nie są wielkimi fanami zmian, ale te zmiany akceptują, a są takie osoby, którym ze zmianą jest trudno. I wydaje mi się, że ten taki, ta mocna odpowiedź na ten ruch tradwives i rosnąca popularność to jest trochę, trafia w segment osób, którym trudno jest do tych zmian, które się dzieją wokół, zaadaptować, tak? I stąd to się bierze.
1: Ale jednak nadal jest to, nie wiem czy nisza jest odpowiednim słowem, ale na pewno nie jest to dominująca narracja.
2: Nie jest to dominująca narracja, jest to po prostu pewna kategoria, no i też postrzegam to raczej w kategoriach trendu marketingowego, a w marketingu jest troszeczkę tak, że są takie trendy mocne i długoterminowe, ale są też takie krótkoterminowe, bardziej powierzchowne, tak? Które służą do podbicia określonych potrzeb. Ja gdzieś jak gdyby w tej drugiej kategorii raczej widzę tradwives.
1: Wspomniałaś na samym początku naszej rozmowy, że na przyszłość rodziny mają wpływ kwestie ekonomiczne, gospodarcze, z drugiej strony również kulturowe. I chciałabym zapytać cię o ten moment w kwestii podejścia do tematu, jakim jest rodzina z perspektywy kulturowej, w jakim jesteśmy dziś i jak to się może potoczyć?
2: Jesteśmy na pewno w takim momencie, kiedy brakuje trochę instytucji, które tą wartość rodziny tak gwarantują. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce przeżywamy dość takie mocne odejście od Kościoła i laicyzację. Ja nawet znalazłam takie badania, które pokazywały zaufanie do różnych zawodów. I to były badania w ponad 30 krajach, przeprowadzone przez firmę Ipsos, gdzie największe zaufanie jest do naukowców i lekarzy, a najmniejsze zaufanie tam gdzieś do polityków, ale zaskoczyło mnie to, że w porównaniu do innych krajów w Polsce było księża znajdowali się w kategorii zawodów o mniejszym zaufaniu, co pokazuje, że my jesteśmy w jakimś takim przełomowym momencie. Kraj katolicki z mocnymi korzeniami osadzonymi w religii. Religia na pewno była tym czymś, co bardzo mocno pokazywało wartość rodziny. To się w tym momencie dość mocno podważa i wywraca, więc na pewno jest to coś, co no, mamy takie napięcie, tak, jak gdyby z tym związane. No i też właściwie, jeśli chodzi o instytucje państwa, o edukację, to tam nie ma takiego jednego silnego i dobrego przekazu dotyczącego rodziny, ale ja mam nadzieję, że to się zmieni, bo w tej chwili bardzo dużo dzieje się i ja się cieszę, że zwróciliśmy uwagę na to, że ta rodzina i jakieś takie wsparcie, na przykład takie, żeby inaczej mówić o rodzinie, żeby mówić o równouprawnieniu, żeby mówić o tym, że kobiety pracujące, mamy pracujące, to są super mamy, że to jest to coś, czego brakuje, tak? I że tego powinno być więcej. I liczę na to, że tak będzie, a jeśli tak będzie i to się zadzieje, to jest szansa na to, że te rodziny będą się pojawiały, że będą bardziej takimi rodzinami, związkami, w których wszyscy będą czuli się dobrze, równouprawnieni i tak, jak tego potrzebują.
1: I o tym mówi socjolożka Magdalena Wąsowicz, a do rozmowy wracamy za moment.

0: przyszłości. Wszyscy ludzie przyszłości.
1: W naszym studiu czwórki niezmiennie socjolożka Magdalena Wąsowicz. Rozmawiamy o przyszłości rodziny i wydaje mi się, że nie sposób nie rozmawiać o tej kwestii, nie mówiąc o starzejącym się społeczeństwie. Jak twoim zdaniem to wpłynie na model tej rodziny przyszłości?
2: No, będziemy mieć więcej gospodarstw domowych i rodzin, w których będą osoby starsze. Na pewno będzie więcej aktywnych seniorów. I ja tak sobie myślę, seniorzy to nowi single, tak? Umawiający się na randki, wyjeżdżający, szalejący, chodzący na potańcówki. Z drugiej strony seniorzy to też obciążenie dla tych osób, które są młodsze i muszą się tymi seniorami zaopiekować, tak? Więc to jest też pewnego rodzaju napięcie, tak? Ja liczę na to, że zrealizuje się głównie ten scenariusz aktywnych, żyjących w dobrym zdrowiu seniorów, seniorów takich, którzy też są w stanie samodzielnie się utrzymać, no i samodzielnie funkcjonować, tak? No jak gdyby i trochę w takim modelu w tej chwili jesteśmy, tak? No póki co system emerytalny tak ma zadziałać i różne instytucje państwowe tak mają zadziałać, tak? No, oby nam ten system emerytalny nie zbankrutował, tak? Bo wtedy będzie jednak tak, że młodsze pokolenia będą musiały bardziej bezpośrednio wziąć na karb i na swoje barki zaopiekowanie się seniorami.
1: Ale wyobrażam sobie taką rodzinę za, dajmy na to, 20 lat i rodzi się dziecko, które już na pewnym etapie nie ma gromadki kuzynowstwa, nie ma rodzeństwa ciotecznego, raczej to są pojedyncze młode osoby, ale z kolei mamy dużo dłużej żyjących dziadków. Dziadkowie nam towarzyszą przez znaczną część naszego życia. Jak więc to wpłynie na relacje dziadek, wnuk albo rodzice starsi, rodzice młodsi i te strzałki do góry i do dołu? Czy to zmieni w jakiś sposób funkcjonowanie w tej rodzinie, rolę?
2: No, ja mam nadzieję, że dziadkowie będą spędzać czas z wnukami. Może niekoniecznie tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że się będą nimi tak opiekować, ale będą na przykład jeździć z nimi w góry, chodzić po muzeach, zabierać wnuki na rower, bo będą mieć na to czas i będą mieć też takie możliwości zdrowotne, tak? Bo będzie to starość w lepszej kondycji, w lepszym zdrowiu. I właściwie jeśli tak będzie, to tutaj gdzieś to posiadanie dziadków i rodzin wielopokoleniowych zaczyna nam się z powrotem opłacać. Czyli
1: wracamy do tego punktu, tak, wyjścia opłacalności.
2: Tak, tak. Zaczyna się opłacać, może być tak, że opłaca się dziadkom mieć kontakt z wnukami, a nie tylko z tym swoim towarzystwem imprezowym po 60, o którym wcześniej mówiłam. No a całej rodzinie opłaca się, żeby był też ktoś starszy, kto ma czas, który może spędzać z młodszym pokoleniem, tak? No bo ja gdzieś zakładam, że ci rodzice po środku są tymi osobami, które po prostu więcej czasu poświęcają na pracę, tak?
1: I zastanawiam się w związku z tym, w jaką stronę może pójść samo rodzicielstwo. Czy z jednej strony to będzie takie bardziej właśnie kolektywne i to będzie taka mała społeczność. Też trochę w kontekście może tej samotności, która jest dziś, tego, że wszyscy bardzo dobrze zaczynamy rozumieć, jak istotne są relacje i może zaczniemy o nie wyjątkowo dbać w przyszłości. Czy może jednak to podejście będzie zindywidualizowane albo nawet jakieś takie projektowe, już zaczynając mówić tym językiem bez emocji?
2: Chyba może być różnie, ale ja liczę na to, że nauczymy się akceptacji różnych układów. Na przykład zaakceptujemy bardziej rodziny patchworkowe, tak, których jest coraz więcej i które będą powstawały, tak, bo ta trwałość związków no i jest poddana próbie, tak? Widać, że małżeństwa czy związki w ogóle rozpadają się, ale to nie znaczy, że nie można mieć w takim układzie dzieci, tak? I wychowywać dzieci, więc zakładam, że po prostu będzie większa akceptacja różnego rodzaju konfiguracji, tak? Które mogą się pojawić, tak? Niekoniecznie będziemy mieszkać wszyscy razem w jednym gospodarstwie domowym, ale w jakichś wzajemnych układach będziemy funkcjonować po to, żeby te kolejne pokolenia pojawiały się, poznawały świat i wychowywały się i były wartością, tak, dla nas wszystkich.
1: I o tym mówiła socjolożka Magdalena Wąsowicz. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Dziś mamy naprawdę ciepły wieczór, szczególnie w połowie Polski, wschód, środek i część południa. Temperatura jest dość zróżnicowana, ale przynajmniej jeśli chodzi o chmury, to tym razem jest dość jednorodnie, niestety w tym złym kierunku, czyli wieczór raczej dość pochmurny i pada w całej Polsce, przynajmniej to widzę na mapie, jako że w studiu czwórki okien nie ma, to nie mogę tego sprawdzić, ale jeśli u Was nie pada, to prawdopodobnie zmieni się to w ciągu najbliższych kilku godzin. Mogą pojawić się również burze, szczególnie w centralnej Polsce, na północnym wschodzie i południu, także uważajcie, jeśli planowaliście jakieś wyjście, jakiś spacer, no to albo z parasolem, albo zdecydujcie się, żeby zostać jednak w domu.
1: Autopromocja.
2: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Lacium?
3: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: 5 minut po godzinie 19, tym samym rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Często zapraszamy tych ludzi, którzy często mają jakąś wizję, chcą coś zmienić, wprowadzają innowacje, próbują i właśnie takie spotkanie czeka nas już za kilka minut. Tym razem będziemy rozmawiali z twórcami robota modularnego. Co to znaczy? Do czego takiego robota można wykorzystać i czy to jest dobry czas na pokazywanie i tworzenie takich inicjatyw? Ja mam wrażenie, że tak, że o robotyce mówi się naprawdę dużo, szczególnie o robotach humanoidalnych. Oczywiście jest to już kilka kroków do przodu. Rok 2026, kilka miesięcy temu, został ogłoszony takim rokiem robotów humanoidalnych. W ciągu tych 12 miesięcy mamy ich oglądać znacznie więcej niż było to w przeszłości, ale to jest mój punkt widzenia, jak to wygląda naprawdę, o tym już za moment. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Marta Zienkiewicz.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Teraz będziemy rozmawiać o robotach. I to takich specyficznych, a to ze sprawą gości, którzy są w naszym studiu lub są też na łączach. Kacper Olszewski jest tą osobą, która siedzi naprzeciwko mnie w Studiu Czwórki. Cześć.
2: Cześć.
1: A na łączach mamy Feliksa Brzezińskiego. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Kacper i Feliks są twórcami robota Gizmo i to właśnie o nim będziemy rozmawiać do godziny 20 w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Czym jest ten robot? Jak go powinniśmy sobie wyobrazić? Ja już widziałam, jak on wygląda, więc ja mam jakiś twór przed oczami, ale jestem bardzo ciekawa tego, jak wy to opiszecie wszystkim tym, którzy go jeszcze nie mieli okazji zobaczyć. Kacper.
2: Okej, okay, to mówiąc o tym, że jest to robot modularny, pewnie tylko wąska grupa słuchaczy zrozumie tego, co konkretnie chodzi. Więc najprościej mówiąc, wyobraźcie sobie po prostu kostkę. Kostkę, która się może zginać. Podobnie do łokci. Ma takie, powiedzmy, dwa takie łokcie, które można końcóweczkami łączyć ze sobą, no i budować całe ramiona, ale też i nóża. Koniec końców jakiegoś rodzaju kończyny. Te kończyny mogą się specjalizować przez dodanie różnych rodzajów narzędzi, łapek, najprościej mówiąc. I dzięki temu możemy budować roboty. Nie byłoby nic z tym specjalnego, gdyby nie fakt, że mamy konstrukcję, która no, bardzo szybko się tworzy, bo łączymy to wszystko jak klocki Lego. No i de facto dzięki temu możemy uzyskiwać, dzięki takiej właśnie jednej rodzaju kostki, możemy uzyskiwać bardzo wiele rodzajów robotów.
1: Feliks, w takim razie ciebie chciałabym zapytać o to, bo my dziś w zasadzie możemy rozmawiać o gotowym projekcie, o tym, że
2: robotów.

0: samym początku. Co was motywowało do tego, żeby stworzyć właśnie takiego robota? Czy mieliście już jakieś konkretne zastosowanie w głowie i do którego dążycie przez cały czas?
1: Wydaje mi się, że takim punktem wyjściowym naszym była tak naprawdę taka trochę fascynacja tym tematem, ze względu na to, że rozważaliśmy to bardziej jako taki właśnie system, który posiada wiele mózgów. To znaczy każdy taki klocek może być niezależną jednostką, która w pewnym sensie decyduje o sobie i dzięki takiej kooperacji, komunikacji między sobą można osiągnąć bardzo ciekawe rzeczy. Tutaj dla bardziej ciekawskich słuchaczy polecam na przykład temat rojów, który jest inspirowany naturą, w tym na przykład zachowaniem mrówek. Ale z czasem zauważyliśmy, że generalnie taka idea tego, że mamy właśnie takie moduły, które możemy łatwo łączyć i budować z tego różne rzeczy, w gruncie rzeczy pozwala nam na zuniwersalizowanie użycia robotów. Bo zauważyliśmy, że jako studenci robotyki zresztą, że te wszystkie roboty, z którymi pracujemy, są w ogólności takimi bardzo ciężkimi maszynami przemysłowymi, są duże i do tego mają zazwyczaj dość ograniczony użytek, w takim sensie, że ktoś kupuje robota na przykład do spawania i on może służyć tylko i wyłącznie do spawania. I jednocześnie są to maszyny bardzo drogie, więc pomyśleliśmy, że ciekawą ideą byłoby próba stworzenia takiego telefonu komórkowego, powiedzmy, dla robotyki, czyli czegoś na tyle uniwersalnego, że każdy jest w stanie dostosować to do swoich potrzeb. I jednocześnie myślę, że gdzieś w sercu tego projektu leży taka demokratyzacja robotyki, w takim sensie, że każdy powinien móc pozwolić sobie na takie urządzenia, szczególnie jeśli mówimy o mniejszych czy średnich przedsiębiorstwach. Bo jednak jeśli mówimy o takim użytku na co dzień, no to myślę, że to jest bardzo odległa przyszłość, ale to może gdzieś tam też leży na naszym horyzoncie.
0: Kacper, jak wygląda w praktyce ta kwestia uniwersalności tego projektu? Bo wizja wydaje mi się być bardzo ciekawa, no jeżeli możemy w zasadzie... spodobało mi się to porównanie, taki telefon komórkowy w świecie robotyki, czyli w zasadzie pełni on dzisiaj mnóstwo funkcji. A jak to wygląda w praktyce?
2: W praktyce to wygląda w ten sposób, że mamy roboty, mamy przygotowane oprogramowanie i w laboratorium testujemy działanie takiego robota. Tutaj trochę może pociągnę myśl Feliksa. My co prawda aktualnie testujemy nasze roboty pod względem tego, jakie one mogą mieć ograniczenia. No, jesteśmy studentami, więc takim najważniejszym ograniczeniem to są zazwyczaj finanse, ale głównie chodzi o to, z tą wizją takiego robota, smartfona, powiedzmy, że taka powszechność takich bardzo uniwersalnych robotów nie dałaby takiej ogólnej rozumianej pojęcia robienia robota dla robota. Bo po co nam robot, tak? No ma coś automatyzować. Chodzi o taką ideę, że człowiek nawet o małym rozumieniu, jak dane urządzenie działa, mógłby dosłownie, tak jak w czacie GPT, napisać sobie prompt, zrób to i to. Takie roboty mogłyby się połączyć, zacząć coś robić. I to jest taka idealna wizja dla nas, taka przyszłość tego projektu, którą widzimy, którą w sumie, do której bardzo mocno dążymy. Ale na razie staramy się wdrożyć coś takiego, co można byłoby zastosować już teraz. No i to nam na razie spędza sens powiek.
0: No właśnie, to tutaj postawmy na razie kropkę. O te konkretne zastosowania, o to będę chciała pytać was już za moment. Kacper Olszewski, Feliks Brzeziński, założyciele projektu Gizmo, są razem z nami w czwórce.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: O robocie Gizmo rozmawiam z Kacprem Olszewskim i Feliksem Brzezińskim. Kacper, ty na koniec poprzedniej części naszej rozmowy, tak zawieszając głos, wspomniałeś o tym, że na razie skupiacie się na tych najważniejszych dziś wyzwaniach i jestem ciekawa, z czym musicie się mierzyć, będąc nadal studentami, tworząc projekt innowacyjny, coś, co możemy nazwać smartfonem w świecie robotyki. No i też pojawiają się takie hasła, o tym mówił Felix, że jest, myślicie też o takiej demokratyzacji robotyki i ogólnie swojego projektu.
2: To tak po kolei. Jeśli chodzi o kwestię, jakbyś mogła powtórzyć kwestię, mam dobrą pamięć, ale krótką.
1: Największe wyzwania, z którymi dzisiaj musicie się mierzyć, realizując taki projekt.
2: To akurat proste. Finanse, głównie finanse. No jesteśmy studentami, tak jak wspomniałaś, i po prostu pogodzenie tego pracy nad właściwie firmą i takie, najprościej mówiąc, dopięcie wszystkiego jest po prostu bez finansowania bardzo trudne. Staramy się je zdobyć. Bardzo dużo robimy w tym zakresie. Są oczywiście kwestie prawne, jest kwestia wdrożeń takich rozwiązań. No i też jest bardzo dużo nieznanych czynników, ponieważ robimy coś nowego. Na przykład jedno z rozwiązań, które chcemy wprowadzić, właściwie rozwiązań, które wdrażamy tak dosyć mocno, to są rozwiązania w postaci robotu, które mogły pracować w sklepach. Po to, aby automatyzować choćby układanie produktów na szafkach, ale też na przykład szukanie produktów, które są przeterminowane, odkładanie produktów na właściwe miejsca. Zarówno dla takich małych sklepów dyskontowych jak Szapka, Lewiatan, ale też dla takich dużych marketów. Więc no, sprawa jest złożona i wbrew pozorom technicznie to nie jest aż tak trudne, jak brzmi, ale no, wejście współpracy z takimi dużymi jednostkami jak właśnie markety z poziomu studenta jest po prostu bardzo czasochłonne. I no, wiadomo, studiujemy, więc to też trochę zabiera czasu.
1: Felix, ciebie chciałabym zapytać o to, co w zasadzie pozostaje waszą motywacją do pracy nad tym projektem, bo tak jak wspomniał Kacper, no jest kilka kwestii, z którymi musicie się mierzyć i zastanawiam się, czy motywują was nadal jakieś idee i wizja tego, jak to mogłoby naprawdę wyglądać w przyszłości za 10 lat, jeżeli wszystko po drodze by się udało, bo to właśnie ty mówiłeś o tych takich dużych ideach, które stoją za tym projektem.
3: Wydaje mi się, że najprawdziwszą odpowiedzią jest to, że po prostu nadal jest, ten projekt jest dla nas bardzo interesujący intelektualnie po prostu. Jest to, myślę, że prowadzi nas bardzo mocno taka ciekawość, czy faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić w pewnym sensie. To jest taka droga ambicji, bym powiedział. W pewnym sensie to jest chyba taki największy czynnik. Oprócz tego, że po prostu wierzymy w swoje umiejętności i to, że z czasem właśnie jak rozmawiamy z różnymi przedsiębiorcami albo szukamy nowych rozwiązań do tego robota, no to okazuje się, że generalnie możemy też zrobić dużo dobrego w tych sektorach, powiedzmy, dlatego że takie rzeczy, o których może dość rzadko się wspomina, to właśnie jest to, że pracownicy takich supermarketów, sklepów generalnie mają dużo problemów zdrowotnych, na przykład wynikających po prostu z takich nieergonomicznych pozycji pracy, noszenia ciężarów, podnoszenia ich. No i w pewien sposób no są to takie standardowe bolączki, a tak jak Kasper zresztą powiedział, większość tych procesów to nie jest nic nowego, takiego to nie jest żadna innowacja przenieść produkt z miejsca A do B. Innowacją jest to, że jesteśmy w stanie tego robota umieścić w takim sklepie.
1: I tak jak Kacper i teraz ty, Felix, mówicie o tym zastosowaniu w supermarketach, nie ukrywam, że w mojej głowie oczywiście, że pojawiło się pytanie, co z tymi wszystkimi miejscami pracy, które zniknęłyby. Felix tutaj mówi o skutkach związanych z trudną pracą fizyczną, ale jestem ciekawa, czy wy faktycznie myśleliście właśnie o tym konkretnym zastosowaniu, czy skoro ono już padło tutaj dwukrotnie, czy macie jednak taką większą listę miejsc, w których myślicie, że najprawdopodobniej, najszybciej taki robot mógłby się odnaleźć, Kacper?
2: No choćby w rolnictwie, prace w szklarniach. Tam znowu kwestia czynnika ludzkiego, tak może nawiążę do tego czynnika ludzkiego. To nie jest do końca tak, że będziemy zabierać miejsca pracy. Rzecz w tym, że tej pracy po pierwsze nikt się nie chce pomału podejmować. Dane demograficzne pokazują, że społeczeństwo się mocno starzeje i choćby na przykładzie rolnictwa średni wiek rolnika to jest około 57 lat. Czyli no, za 10 lat tak naprawdę będzie się trzeba zastanawiać nad tym, jak nie jak opodatkować rolników, tylko jak się nimi zająć. Co jest no, przerażającą perspektywą. I takie rozwiązania, które automatyzują te najgorsze zajęcia, tą pracę manualną, po prostu byłyby przydatne. I nawiązując na przykład do właśnie pracy w szklarni, praca przy pielęgnacji roślin, przy zbieraniu owoców, przy wszystkich tych takich bardzo finezyjnych pracach, ta potrzeba będzie rosła. I właściwie wszystkie dane na to wskazują. Mimo tego, że samo rolnictwo w Europie jest teraz kojarzone raczej z czymś, co będzie zamierało, to jednak dalej to jest fundament bezpieczeństwa naszej części świata, czy tego chcemy, czy nie. I takie właśnie przedsiębiorstwa jak szklarnie będą potrzebowały pracowników. Oczywiście te rozwiązania związane z robotyzacją są wdrażane, ale one dalej są tworzone w takim aspekcie, że mają robić jedną konkretną czynność albo kilka konkretnych czynności w bardzo, bardzo okrojonych ramach. I to jest trudne, bo za każdym razem trzeba, żeby coś ten system nowego wprowadził, trzeba wdrażać nowy hardware, który coś robi. W naszym przypadku tak naprawdę jest to takie składanie klocków Lego. Jeśli trzeba coś zmienić, coś zaprojektować na nowo, łączymy hardware, nie trzeba czegoś projektować od zera, łączymy to wszystko ze sobą, programujemy, a nie ma chyba czegoś tak bardzo plastycznego jak oprogramowanie i tak naprawdę mamy gotowy produkt, który działa.
1: Jestem ciekawa, jak to wygląda z perspektywy użytkownika. Na czym polega zestawianie tych klocków, o których mówicie, i wpisanie właśnie, czy to byłoby takie przysłowiowe wpisanie prompta, czy może jeszcze inaczej? Jestem bardzo ciekawa. O tym już za moment. Kacper Olszewski, Felix Brzeziński są dzisiaj razem z nami w czwórce. I think I took the lead, I'm right where I should be. They acting out of character, said please don't make a scene. Said what's your income streams,

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Rozmawiamy o projekcie, o robocie Gizmo z Kacprem Olszewskim i Feliksem Brzezińskim. Felix, ciebie zapytam o to, jak w takim razie miałoby wyglądać użytkowanie takiego robota, skoro on jest do wszystkiego i składa się z takich klocków, no to ja dostaję czy kupuję takiego robota i co dalej?
2: Okej, więc takim pierwszym krokiem, powiedzmy, jest złożenie go. To jest sprawa dość prosta.
1: Z ilu klocków on się składa? Czy też to może być zależne?
2: Tak, to może być zależne, to jest jak najbardziej rozszerzalne. Te roboty rozpoznają się, powiedzmy, oraz potrafią ze sobą rozmawiać, więc możemy stworzyć tak naprawdę dowolnie długiego robota, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Mhm. Jedynym ograniczeniem oczywiście jest na ten moment wytrzymałość mechaniczna tego pojedynczych modułów, ale to tak jak wspominaliśmy, dopiero badamy w laboratorium, więc ciężko jest stwierdzić, jaka jest granica. Szacujemy, że na ten moment jest to, są to 3-4 roboty, powinno być to całkiem stabilne, więc po prostu skręcamy ze sobą takie roboty, łączymy je, podłączam oczywiście do prądu. A jeśli chodzi o kwestię takiego oprogramowania, czyli faktycznie ożywienia tego systemu, no to wydaje mi się, że dopuszczamy takie dwa scenariusze. Pierwszy, czyli taki, powiedzmy, bardziej zaawansowany, w którym użytkownik po prostu wyznacza dane punkty, do którego robot powinien dotrzeć, tak? Czyli na przykład no, mówimy mu, że powinien być 20 cm nad przedmiotem, potem powinien podjechać blisko tego przedmiotu, złapać go, podnieść i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest takie podejście bardzo standardowe dla robotyki i tutaj nie ma raczej nic ciekawego. Nawiązując do tego drugiego pytania, czyli kwestii promptowania, obecnie mamy taką perspektywę z jednym z kół naukowych na Politechnice Warszawskiej, które być może umożliwi nam właśnie taką bardziej sci-fi wersję, czyli za pomocą użycia na przykład nauczania ze wzmacnianiem, czy generalnie jakichś takich systemów wieloagentowych, bylibyśmy wtedy w stanie faktycznie osiągnąć taki efekt tego, że po prostu mówimy do robota bardziej zadaniowo, czyli po prostu podnieść przedmiot. No i dzięki na przykład integracji jakiejś wizji maszynowej, czyli inaczej mówiąc kamery i innych czujników, bylibyśmy wtedy w stanie wydawać dużo prostsze komendy, które nie wymagają tego całego złożonego procesu projektowania, powiedzmy, takiej procedury podnoszenia.
1: No właśnie, chociaż takie zastosowanie na razie wyobrażam sobie, że nie jest ono kierowane do osób prywatnych, tak to nazwijmy, że raczej takiego robota nie miałabym w domu, bo nie mam takiej potrzeby. Jest to raczej coś, na co mogą zdecydować się firmy, więc jeżeli nawet ta komunikacja byłaby bardziej skomplikowana, no to zakładam, że tam już znajdują się osoby, które będą w stanie z takim robotem jakoś dojść do porozumienia. Kacper, patrzę na ciebie.
3: No cóż, my zakładamy, że jeśli ktoś się zdecyduje na współpracę z nami, no to w takim wypadku nie skażemy go na takie szukanie inżyniera, który mu to zaprogramuje, oczywiście. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby to było możliwie łatwe do wdrożenia, no bo tworzenie maszyn jest trudne, delikatnie mówiąc, trudne. I my ten proces bardzo ułatwiamy przez właśnie tworzenie takiej konstrukcji, którą można bardzo szybko ze sobą łączyć. My się głównie skupiamy na takich zastosowaniach prac manualnych, które może wykonywać człowiek, bo tutaj trochę nawiązując do tego, co nas motywuje do tego, co zrobić, to jest nie tylko ciekawość, ale też, może Felix się ze mną nie zgodzi, ale też chęć pomocy innym osobom, no bo tutaj przede wszystkim nam chodzi też o to, żeby zwrócić uwagę na to, że ten brak takiej powszechności maszyn bardziej wynika z tego, że wdrożenie ich takie w prawdziwe życie jest bardzo trudne i przez uniwersalizację tej części hardware'owej, sprzętowej, moglibyśmy po prostu ten problem rozwiązać. Te roboty mogłyby się naprawdę zrobić powszechnie, nie dlatego, że to są roboty, tylko dlatego, że rozwiązują bardzo dużo prostych problemów, które na co dzień widzimy.
1: Tak jak wspomniałam na samym początku, rok 2026, wielokrotnie słyszałam i widziałam, jak przeróżne osoby, również eksperci, mówią, że jest to rok robotów, przede wszystkim humanoidalnych. Jest to wątek, o którym będę chciała z wami porozmawiać za moment, ale zanim to, to przecież jest jeszcze jedna ważna kwestia, której nie poruszyliśmy, a mieliśmy to zrobić. Dlaczego robot nazywa się Gizmo?
3: A, co jest... To ja powiem, Felix, okej? Okay? Nie obrazisz się?
2: Dobrze.
1: Czyli to jest wasza ulubiona historia do opowiadania.
3: Jeśli chodzi o Gizmo, no to nazwa wzięła się z filmu. Teraz nie chcę przekręcić nazwy, więc powiem na razie, tak jak pamiętam. Gremlinsy rozrabiają, albo po prostu Gremlinsy. Nawiązuje ona do imienia postaci z tego filmu, która się nazywa Gizmo. Ona pod wpływem różnych warunków, takich omyłkowych, jest źródłem wielu problemów w postaci gremlinów, ponieważ zalanie jej wodą przy tam odpowiednich warunkach powoduje, że powstają gremliny, które, no cóż, rozrabiają. My uznaliśmy, że to jest świetne nawiązanie do naszego pomysłu, ponieważ mamy nasz moduł Gizmo po złożeniu różne konstrukcje, na przykład zrobotyzowane ramiona. Może te ramiona coś mogą robić, mogą rozrabiać. I docelowo każda taka konstrukcja złożona z Gizmo nazywa się Goblin, a właściwie Gremlin. No i te gremliny działają, wdrażamy je na różne rodzaje. Na razie badamy, jak wiele takich gremlinów możemy zrobić.
1: I o tym mówi Kacper Olszewski. Na łączach z nami cały czas jest Felix Brzeziński. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Kacper Olszewski i Felix Brzeziński są dzisiaj naszymi gośćmi. Rozmawiamy o projekcie Gizmo, o robocie, który jest owocem tego projektu. A ja chciałabym zapytać o waszą perspektywę, perspektywę młodych twórców robotów. Bo ja, mimo że nie jestem zaangażowana w tworzenie żadnego robota, to mam wrażenie, że ten temat do mnie sam przychodzi. I tak jak już tu rozmawialiśmy wcześniej, o czym ja mówiłam na samym początku, ten rok ma się stać rokiem rewolucyjnym, jeśli chodzi o zastosowanie, o pojawianie się coraz większej liczby w przeróżnych miejscach różnych robotów. I jestem ciekawa, jak widzicie to wy, co obserwujecie w momencie, kiedy wy już totalnie jesteście zanurzeni w ten świat i zakładam, że wyśledzicie wszystkie newsy, no bo to jest coś, co wam i samo się pojawia, ale też po prostu was interesuje. Felix, tym razem.
2: Pewnie. Na pewno taką, może z punktu widzenia takiego szarego człowieka, powiedzmy, taką nowinką, która jest coraz bardziej się wynurza gdzieś tam. To są, tak jak wspomniałaś, roboty humanoidalne. Jednak wydaje mi się, że na ten moment to jest taki trochę gimmick technologiczny jednak, ze względu na to, że po prostu koszty opracowania takiego robota są dużo, dużo większe niż na przykład platformy mobilnej z jakimś ramieniem, która zrobi to samo i pewnie stabilniej, bo to, z czego nie zdajemy sobie sprawy, to jest to, że generalnie fakt, że jako ludzie potrafimy chodzić, jest całkiem niesamowitym dokonaniem natury, bo jeśli zastanowimy się nad tym, ile mięśni i jak dokładnie muszą one zostać synchronicznie pracować, by móc osiągnąć stabilny chód, jest to naprawdę bardzo skomplikowany proces, który zresztą jest oddzielną dziedziną, powiedzmy, prac naukowych, które właśnie badają motorykę różnego rodzaju, nie tylko ludzi, ale też na przykład różnych zwierząt czy też owadów. Jeśli chodzi o takie rzeczy z naszej perspektywy, które są bardzo ciekawe, myślę, że Kacper się zgodzi, to jest soft robotics, czyli generalnie roboty, które może są nie do końca miękkie, ale bardziej operują na takiej zasadzie konstrukcji, które nie są na przykład stalowe, nie są stałe, tylko na przykład operują na zasadzie pompowania elementów i takiego bardziej, nawet ciężko to nazwać, ale takich różnych nowinek, które pozwalają na wykonanie ruchu, ale nie jest to ruch, który na przykład jest, tak jak w standardowej robotyce, efektem pracy na przykład jakiegoś silnika czy też napędu. Więc to myślę, że są takie najciekawsze rzeczy, które śledzimy.
1: Co według ciebie jest najciekawsze, Kacper?
3: No, szczerze mówiąc, to pojawia się bardzo wiele bardzo ciekawych tematów, jeśli chodzi o robotykę, zwłaszcza w kontekście oprogramowania, bo to jest taki kierunek, który jest zdominowany przez sztuczną inteligencję i to jest wątek, który tak naprawdę od początku tego stulecia nurtuje ludzi. Teraz się uruchomił od 2015. No ale prawda jest taka, że ciężko jest przewidywać, zwłaszcza przyszłość. My troszkę dowiadujemy się o tych różnych rozwiązaniach tak z dnia na dzień, mimo że je śledzimy na co dzień. I bardzo dużo bardzo ciekawych prac w tym natoku informacji niestety przepada, bo wybierane są tematy, które są modne. Drony, jakieś rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. To są oczywiście rozwiązania, które są bardzo potrzebne, mają swoje aplikacje, ale ciężko jest wychwycić taki jeden nurt w robotyce, bo jest po prostu tak dużo ludzi, którzy nad tym pracują, że ciężko jest powiedzieć, że to jest to, że to jest ten kierunek. Wydaje mi się, że my też tworzymy pewną niszę, która jest pewną odnogą, pewną kolejną wersją. My co prawda widzimy, że w naszej konkretnie dziedzinie, czyli robotyce modularnej, można zrobić znacznie więcej niż było to opisane w wielu artykułach. To w sumie pewnie nie zdziwi nikogo, kto siedzi w robotyce, ale naprawdę na ten moment ciężko mi powiedzieć, co by było takim przewodnim nurtem. Wydaje mi się, że przede wszystkim jeśli chodzi o roboty, to ich zastosowania są bardzo nieoczekiwane i to są jednak konstrukcje, które są projektowane, żeby robić coś. I dzięki temu, że mamy teraz oprogramowanie, które potrafi generalizować wykonywanie różnych zadań, my jesteśmy właściwie twórcami, chcemy być twórcami takiego hardware'u, który można by właśnie tak traktować, podobnie jak właśnie sztuczną inteligencję, taką hardware'ową sztuczną inteligencję, która mogłaby się dostosowywać, dopasowywać do tego, o co ją prosimy. I nie chcę tego nazwać nurtem, jakimś nowym nurtem, bo to byłoby może za trochę za dużo, ale wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawe i bardzo wiele prac naukowych wskazuje na to, że ludzie aspirują w tym kierunku, aby tworzyć takie rozwiązania, zwłaszcza w kontekście dronów. Pokazują się prace, gdzie te drony już nie są takimi dużymi, stalowymi konstrukcjami, tylko są małe, finezyjne robociki, które potrafią narobić bardzo dużo problemu. I czasami to jest dobrze. Natomiast my chcemy trochę to rozszerzyć. Bo drony to jest tylko pewien odłam tego, jak bogate są te rozwiązania.
1: Na końcu chciałabym zapytać każdego z was o to, czy macie taki swój projekt, który śledzicie ze szczególnym zainteresowaniem, albo coś, co w ostatnim czasie się pojawiło i z waszej perspektywy jest to w jakiś sposób przełomowe. Felix, może zaczniemy od ciebie.
2: To jest bardzo ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że nie ma takiego, powiedzmy, jednego projektu, który bym śledził jakoś na bieżąco, ale na pewno dużą inspiracją, gdzieś tam motywacją do naszego projektu są wczesne roboty, szczególnie wczesne roboty modularne, które w ogóle zostały stworzone na początku tego tysiąclecia, więc to jest całkiem niesamowite, że ten temat powraca po takim czasie, ale myślę, że to są te, powiedzmy, trailblazery, które gdzieś tam zawsze są u nas z tyłu w głowie.
1: A Kacper, jak to wygląda u ciebie?
3: No cóż, ja się akurat nie odłączyłem od nurtu. Też śledzę modę i mnie zainteresował taki startup Physical Intelligence, która tworzy szeroko rozumiane zastosowania software'owe dla właśnie robotów. Generalizując takie podejście, że tworzymy konkretne oprogramowanie pod robota, który coś ma robić, tylko robimy takie mózgi dla konkretnie dowolnego robota. To jest bardzo ambitnym projektem, ale no, w przypadku naszej firmy bardzo by nam dużo rzeczy ułatwiło. No, jest to takie podejście kompletnie nowe, no bo tak naprawdę zapominamy o formie tego mechanizmu, który nas interesuje, a mimo wszystko projektujemy na niego oprogramowanie, więc naprawdę jestem bardzo zainteresowany, jakby to będzie to wyglądało za 10 lat.
1: Też ja jestem ciekawa, jak wasz projekt mógłby wyglądać za 10 lat. To jeszcze szybka wizja, co by wtedy mogło się wydarzyć. W ilu miejscach, gdzie się nie obejrzymy, tam jest robot Gizmo?
3: Możemy się umówić, że po prostu za 10 lat sam tu przyjdzie.
1: Dobrze, a ja bardzo chętnie z nim w takiej sytuacji porozmawiam. Trzymam za to kciuki i będę pamiętała. Kacper Olszewski w Studiu Czwórki, Felix Brzeziński na łączach. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i za spotkanie.
3: Dziękujemy.
1: I ja wam również dziękuję za ostatnie 2 godziny. 10 minut pozostało do 20. Już za moment Antenę Czwórki przejmuje Eldo z audycją Miejski Folklor. A ja jeszcze raz dziękuję za dziś. Marta Zinkiewicz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
2: O nie, kolejny trend?
1: Ale ten jest serio ciekawy.
2: No okej, no to musimy to obgadać.
1: Ale kiedy?
2: Może w czwartek o 12? W czwórce?
1: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
3: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
1: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia?
3: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
1: i Julia Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: No, powoli kończy nam się dzień. Słońce zajdzie za dokładnie 10 minut. O 20.10 pojawi się ponownie na niebie o godzinie 4.54. Jest bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo ciepło. W Warszawie w tej chwili 20 stopni, tylko na północnym zachodzie jest trochę zimniej, bo w Szczecinie 10, ale wszędzie w Polsce kończy się bardzo ładny dzień i mam nadzieję, że tak będzie jutro, ale mimo tego, że temperatura będzie dobra, to niestety w całym kraju coś tam będzie z nieba kapać.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku Czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, z tej strony Truan. Serdecznie zapraszam na mój set w audycji 12 cali.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.

0: na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: Witam was bardzo serdecznie w kolejny miejski folklor, jak co środę w czwórce od 20 do 22. No i jak najczęściej można w miejskim folklorze spotkać bardzo, bardzo klasyczna tracklista, głównie z lat 90. Chociaż parę rzeczy z XXI wieku też się pojawi, chociaż na połamane bity proszę nie liczyć. Znowu cztery, stare dobre 4/4. No czasami tak jest, że dla niektórych rap najlepiej brzmi wtedy, kiedy bębny są równe i nie inaczej będzie dzisiaj. Zaczęliśmy od bardzo klasycznego wykonawcy z płyty Project Funk The World, Can I Get Down, artysta Craig Mack oczywiście. Nieżyjący już Craig Mack, zawał serca w 2018 roku, dawno, dawno po karierze rapowej. I proszę sobie wyobrazić, że to kiedyś był większy wykonawca niż Notorious B.I.G., bo jak Big Boy Shona Combsa startowało, czyli Puff Daddy'ego, no to właśnie Flava in Your Ear wydane w 94 było tym hitem napędowym tej wytwórni, no ale wielki sukces Notoriousa spowodował, że Craig Mack wylądował na ławce rezerwowych. Pogniewany opuścił Big Boy Records, przez wiele lat się szarpał, nawet tam po latach ludzie się zaczęli doszukiwać, że niby w kawałku Flava in Your Ear w zwrotce, w remiksie do tego kawałku w zwrotce Notoriousa były już wtedy jakieś tam zaczepki w stronę Craig Macka. Po karierze dziwne zniknięcie, przez wiele lat nikt nic nie wiedział, trochę taki Bobby Fischer, nikt nie wiedział, co się dzieje. Wstąpił do wspólnoty religijnej i żył sobie gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych, bodajże w południowej Karolinie, więc też cały świat rapowy o nim zapomniał, przypomniał sobie właśnie wtedy, kiedy w 2018 roku Craig Mack niestety umarł.

0: Najpierw gigantyczna legenda, czyli Pete Rock, jeden z tych producentów, których jak człowiek się interesował rapem w latach 90. i gdzieś tam sobie zaczynał rapować, to marzył, żeby jego producent zrobił mu taki beat, jakie robił bity na SP1200. Pete Rock, niesamowicie rozpoznawalny od razu, bo można powiedzieć, że po pierwszej nutce bardzo często można było poznać, że aha, no to jest numer zrobiony przez Pete Rocka. Jeden z tych producentów, których właśnie tak można było po swoim charakterystycznym brzmieniu rozpoznawać. Mecca and the Soul Brother, płyta z 92 roku, nagrana właśnie z CL Smoothem, to też taka absolutna obowiązkowa pozycja w każdej trackliście rapowej, takiej klasycznej. A po Pete Rocku i CL Smooth, Ray the Rugged Man, to też taki klasyczny przykład ulubionego rapera, twojego ulubionego rapera, zero kariery komercyjnej, a jeden z tych ciekawszych raperów. No jeżeli Notorious B.I.G. o tobie mówi, że wydawało mi się, że kiedyś jestem najlepszy w rapowaniu, a to nie ja, a tak to właśnie o tym wielkim białasie powiedział Biggie, no to coś w tym jest. I dużo w tym prawdy, bo jeżeli by rozkładać rap pod względem tego, jak skomplikowane są rymy, jak dziwnie poukładane są kombinacje wszystkich patternów rymowych w zwrotkach, no to Ray the Rugged Man ma niewielu konkurentów. Myślę, że Eminem też, gdyby go zamknąć w jednym pokoju z Ray the Rugged Manem, to żywy by wyszedł z tego pokoju tylko jeden. A no niestety, żadnej kariery komercyjnej, ale bardzo dobre płyty, bo na przykład Legends Never Die, płyta wydana w roku 2013, to absolutna bomba. Już od samego debiutu, bo Die, Rugged Man Die, wydana w 2004, to też jedna z fajniejszych rapowych płyt, ciągle aktywny wykonawca, też trudno sobie wyobrazić, żeby ten sympatyczny człowiek przestał nagrywać. Mieszka w Europie, w Berlinie, z żoną i dzieciakami i też bardzo często można go w Europie zobaczyć na koncertach. W związku z tym, że nagrywa nowe kawałki, to zapowiedział również trasę w Europie. Nie wiem, czy pojawi się na Kempie, muszę to sprawdzić, ale to taka postać, która na Kempie na pewno fajnie by zabrzmiała. A Static Selecta wyprodukował jego What's Peace, wydany w tym roku, więc cały czas pan Ray the Rugged Man nie zasypia i cały czas coś produkuje. Lecimy dalej.
1: After you get the briefcase, I want you to give it to a couple of guys I know from Queensbridge.
2: Okay.
1: Yeah, I'm handling it. All right.
3: RSO! Yo! If you're down with the RSO, put your gun on that
4: side. Yeah, yeah, we good. Yo,
5: 9 o'clock. We got 50 more minutes, yo.
4: Everything's
5: ready.
4: Everything's
5: ready. Like, great.
6: The room's on. Tired of waiting, let's get it on.

0: Guilty. Next
1: case. No i to była dopiero ekipa mroczna. The Grave Diggers, Prince Paul, między innymi producent De La Soul, wymyślił sobie taki koncepcyjny projekt, zaprosił do niego Ryzę z Wu-Tang, Grim Reapera, to był raper z ekipy Brothers Grimm, już niestety też nieżyjący, i Fruquan, były członek ekipy Stetsasonic. Nagrali w 1994 roku płytę, która się nazywa Six Feet Deep. W Europie ta płyta wyszła pod tytułem Nigga Mortis. Kontrowersyjny tytuł. Absolutny klasyk. Polecam gorąco, szczególnie tym, którzy bardzo lubią muzykę mroczną, taką jak ten kawałek, który mogliśmy przed chwilą posłuchać. Bardzo ciekawa tekstowo. Nie wiem, czy następne płyty dorównały. The Pick, the Stickle and the Shovel, wydane w 97. Mam tę płytę gdzieś w piwnicy, nawet na kasecie. To też płyta bardzo dobrze przyjęta, ale już nie w takim klimacie jak Six Feet Deep. Six Feet Deep też się wyróżniała na tle tego cukierkowego rapu końcówki lat 80., początku lat 90., tym mrocznym klimatem, no bo nikt tego po prostu przed nimi nie zrobił, a to naprawdę było coś, i ten album został świetnie przyjęty, również właśnie przez to, że był po prostu tak inny, tak? Specjalnie Prince Prispola i Ryzę wymyślone. A wcześniej The Almighty RSO z gościnnym udziałem Mob Deepowców, którzy zawsze pamiętali o swoich kumplach. Kawałek się nazywa Warzone. No i oczywiście, gdyby nie obecność Mob Deepów, no to byłby to dość przeciętny numer, no ale Prodigy refrenem trochę zarządził w tym numerze. No i bardzo ładnie to wszystko brzmiało. Lecimy dalej.

Najpierw Ain't the Devil Happy z płyty The Sun Rises in the East. 94 rok, znowu kolejna płyta z 94. Świetny album, produkcja oczywiście DJ Premier i wysamplowane Lee Oscar, Pleasure, ale też sample wokalne, bo w refrenie przecież są katy, więc wykorzystał bardzo fajnie Wu-Tang z kawałka Tears, bo tam właśnie w tym refrenie są fragmenty tego numeru Wu-Tangowców z Red Foxa, takiego komika amerykańskiego, i również z Biblii nagranej na płycie winylowej. Premier niesamowicie potrafił łączyć te mistrzowsko pocięte cytaty. Świetnie to wszystko brzmiało. Come Clean to jedna z tych kultowych pozycji z tej płyty, ale Ain't the Devil Happy to też świetny album. Lord Finesse zaraz po tym. To taki samochwała z ekipy DITC, bardzo fajny samochwała, trochę płyt wydał, to jest zarazem producent, jak i raper, to w ekipie DITC było dość częste. On debiutował dość wcześnie, bo już w roku 90 albumem Funky Technician razem z DJ-em Mike Smoothem, ale to Return of the Funky Man, wydany rok później, na którym już Finesse sam sobie produkował większość utworów, to ten album uznawany za najlepszy. Chociaż ja przyznam się, że dla mnie najlepszy jest album, na którym Lord Finesse najmniej się odzywa, to album The Awakening z roku 96, w którym po prostu zaprosił bardzo wielu raperów na ten album, ale nie tylko raperów, bo i raperki, MC Light, bardzo fajnym numerem na tym albumie. No dobrze, lecimy dalej z truskulową do bólu tracklistą na dzisiaj. Writing ability, long life, precision, value and or reputation.

No jej, to była jedna z moich ulubionych taśm, dlatego że chociażby bardzo dziękuję panu PF Katinowi, czyli producentowi tego numeru, za to 50 sekund bitu na samym końcu utworu. Uwierzcie mi, że jak człowiek nie miał własnych bitów, a chciał sobie porapować, był nastolatkiem, no to musiał jakoś sobie radzić, tak? No i na niewielu, naprawdę niewielu płytach rapowych były takie rarytasy, że ktoś zostawiał w kawałku na przykład 40 czy 50 sekund wolnego bitu na koniec numeru. A dlaczego te 40 czy 50 sekund jest tak ważne? Dlatego, że 16 wersów, czyli ta klasyczna, taka rapowa podziałka, jak się kiedyś pisało zwrotki, teraz bardzo często zwrotki mają 8 wersów i chwatit. Ja trochę sobie tego nie wyobrażam. Ta 16 była takim żelaznym, złotym standardem przez wiele, wiele lat. No i właśnie 16 wersów trwa w okolicach na bicie między 88 a 90 parę. No to zazwyczaj jest w okolicach 40 sekund i tyle było potrzebne, żeby po prostu sobie napisać zwrotkę na dodatek do bardzo fajnego bitu i można było sobie porapować. 95 rok to był raper Outloud i PF Katin wydali płytę Bla Bla Bla. Przepraszam, 96, 95 zaczęły wychodzić single. Największym hitem oczywiście Danger z samplami z kawałków Beastie Boysów, ale dla mnie właśnie Pain I Feel, przez to, że raz, że świetne katowane refreny, PF Katin tam naprawdę świetne rzeczy robi w refrenach na adapterach, a poza tym też beat, o jaki to jest beat ten Pain I Feel. Gorąco polecam tą płytę, dlatego że to jest no taki, można powiedzieć, że hymn undergroundu amerykańskiego, nowojorskiego w tamtym czasie. Też zespół, który nie zrobił komercyjnej kariery, ale jeśli by się zapytać raperów z tamtej ery, jaka była jedna z ich ulubionych undergroundowych nowojorskich płyt, no to myślę, że Bla Bla Bla byłoby bardzo wysoko w wielu zestawieniach raperskich. A wcześniej Sonia Blade, to też raperka z Nowego Jorku, z Brooklynu, która głównie z Tony Touchem nagrywała. Wielkiej kariery nie zrobiła, ale parę kawałków całkiem godnych po sobie zostawiła. Słyszymy się po godzinie 21:00.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
0: Po reklamie.
6: Tu Czwórka, Polskie Radio.
7: Czwórka, Polskie Radio.
8: Word up. Socrates in the house. About to turn it on now.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Muzyka przed chwilą była z Kanady, ale pogoda zdecydowanie nie kanadyjska. Bardzo ładny maj, a maj to, jak wiadomo, najlepszy miesiąc w roku. Co prawda dzień kończy się trochę niskimi temperaturami na północy naszego kraju, ale cała reszta Polski jeszcze ma tak 16-17 stopni. Bardzo przyjemny wieczór, słońce zaszło 40 minut temu, więc to golden hour długo, długo dzisiaj trwało. Jutro wstanie o 4:54, no zdecydowanie obniżenie temperatury. Proszę się na to przygotować, a przede wszystkim przygotować się na to, że z nieba będzie kapu-kap jutro, więc proszę na siebie uważać.
1: Autopromocja.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja.

0: na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: Cały czas do godziny 22 z naszym miejskim folklorem w czwórkowym studio i bardzo klasyczną tracklistą rapową z płyty Between the Rock and the Hard Place, The Artifact z kawałkiem Come On with the Come On. Też świetny numer. Tame One, Elda Sensei i DJ Chaos. No dwóch już z nich niestety nie żyje, bo i DJ Chaos i Tame One to już niestety zmarli ludzie. Elda Sensei ma się nieźle i całkiem dobrej formie rapowej. Chociaż on tak... Raz na trójkę, raz na piątkę. Dziwnie tak z tym. Wrong Side of the Tracks to oczywiście najbardziej był znany utwór z tej płyty i zespół, który bardzo długo działał, mimo tego, że nagrał tylko dwie płyty w starych czasach, bo po debiucie z 94, straszny był ten rok, Dead's Dam wydane w 97, a później bardzo długa przerwa i w 22 taki pożegnalny album nagrany z Buck Wildem, wydany tuż przed śmiercią Tame One. No i przy okazji można też sprawdzić graffiti związane z panami z Artifactów, no to, bo to dżentelmeni, którzy bardzo lubili malować kolejkę.

Kolejne legendy undergroundu, najpierw Company Flow, czyli LP, Big Jazz, o, to człowiek obdarzony potężnym, fantastycznym głosem, i Mr. Len, czyli DJ i producent tej grupy. W 97 roku wydali płytę Funk Usher Plus, z którego właśnie pochodzi utwór, który zagraliśmy w miejskim folklorze. No i to też taka płyta, która stała się bardzo legendarna, no ale również nie odniosła niestety żadnego komercyjnego sukcesu, z tym, że stała się też podstawą sukces undergroundowy tej płyty, i to, że panowie stali się żadnego komercyjnego sukcesu, z tym, że stała się też podstawą sukces undergroundowy tej płyty, i to, że panowie stali się bardzo rozpoznawalni w środowisku, pozwoli

Był konflikt z Rawkus Records, ale to był taki konflikt, można powiedzieć, że dość szybko rozwiązany, no ale niemniej było coś takiego. Company Flow weszło do tej wytwórni i w zasadzie rozczarowani tym, że wytwórnia ta według nich zdradziła trochę undergroundowy hip-hop, rozpoczęli małą wojenkę. Trochę sukces Mos Defa tę wojenkę również zapoczątkował, bo LP uważał, że Rawkus staje się, jak to sam nazwał, drugim Def Jamem. No, co w tamtym czasie brzmiało, no, aż dziwne, że może mogło to być odebrane jako zarzut, ale tak właśnie zostało odebrane. No a poza tym Rawkus w pewnym momencie okazało się, że po prostu się z niektórymi wykonawcami nie rozlicza i między innymi właśnie te rozliczenia też były powodem konfliktu. No, można sobie sprawdzić, LP nigdy się jakby nie hamował, LP zawsze bardzo dużo mówił na ten temat, więc polecam sprawdzić sobie, jak ktoś jest zainteresowany tym, dlaczego LP chciał wysadzić Rawkus Records w powietrze, może sobie to sprawdzić. A później Chaotix, czyli grupa z Houston, z tego co pamiętam, to Teksańczycy. Tak, z Houston w Teksasie i też płyta założona jeszcze w latach 90. Bardzo fajne płyty. The Healing to chyba ich najlepszy album. Też gorąco polecam, bo to bardzo dobry zespół i taki, który można było zawsze śmiało zagrać na imprezach, bo tam same nogi do tańczenia się składały przy piosenkach Chaotix. Lecimy dalej.

Fush Nickens, zespół, który albo miał ludzi, którzy lubili taki rodzaj rapowania, albo wyłączali od razu, przełączali na następny numer. No ja muszę się przyznać, że należałem do tej drugiej grupy. Jak Chikfu, Mokfu i Pokfu rapowali, to ja byłem w opcji nie, ratunku, przerzućmy numer. Nie, to absolutnie nie była moja stylówka. Płyta Fu, Don't Take It Personal jednak była złotą płytą w Stanach Zjednoczonych. Zespół osiągnął naprawdę niezły sukces. I tak jak mówię, było sporo ludzi, którzy ten styl rapowania, ten styl estetyki rapowej akceptowali i bardzo im się to podobało. Zespół później wielkiej kariery nie zrobił. To taki wybuchło i zniknęło dość szybko. Nic wielkiego się nie stało. Nervous Breakdown to płyta wydana zaraz po ich debiucie w Jive Records w 1994 roku. Tam całkiem nieźle sobie radziła na listach przebojów. Gdzieś tam sobie powchodziła. Ale recenzje... Zjedzono ten album. Ten album został gdzieś tam okrzyknięty za mocne niepowodzenie, mimo tego, że za produkcję odpowiadali całkiem nieźli producenci, bo tam się i K-Cut pojawił, i Jim Nice, ale przede wszystkim Diamond D produkował płytę Fush Nickensów. A wcześniej Freddie Fox, znany też jako Bumpy Knuckles, to taki podziemny wykonawca z Long Island w Nowym Jorku, który też działał jako ochroniarz dla ekipy, dla ekipy gangsterowców. Oczywiście współpracował z nimi jako raper oczywiście, ale też to pokaźny mężczyzna, dość duży człowiek i mocno powiązany, tak to dyplomatycznie nazwijmy, z uliczną sceną Nowego Jorku. Tak to grzecznie nazwijmy, a w związku z tym dobrze zawsze było mieć taką osobę w swojej ekipie. Ale też bardzo dobry freestyle'owiec, bo on też występował na różnych bitwach raperskich. No dobra, lecimy dalej.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Lata 90. obfitowały w całą masę świetnych zespołów rapowych i bardzo dużo z nich niestety nie docierało do nas. Jeżeli ktoś nie miał telewizji kablowej, zdany był na audycję Bogdy Świątkowskiej, DJ-a Volta czy Drucha Sławka. No ale jakby też bardzo dużo rzeczy nie docierało. Ale plus jest taki, że większość tej muzyki była wydawana na winylach, ludzie archiwizowali te rzeczy i można usłyszeć te rzeczy, kiedy wydawane są też również po latach, tak jak było chociażby z ekipą, którą mogliście usłyszeć przed chwilą, to Shades of Brooklyn, ekipa produkowana przez Beat Miners, czterech raperów, dwie płyty na ich koncie wydane w 96, płyta Change i Come on the Pressure wydana rok później. W zasadzie niewiele o nich można było usłyszeć, ale w związku z tym, że produkowali ich beatminersi, no to wszystko się zgadzało muzycznie. Wielkiej kariery nie było, a do świadomości współczesnej przywróceni przez brytyjską Chopped Herring Records, która w 2016 roku wydała płytę o tytule Pandemonium, która zawierała właśnie kawałki Shades of Brooklyn ze starych czasów i również bardzo dużo niepublikowanych numerów. Fajne, mroczne brzmienie, takie klasyczne, nowojorskie, nasamplowanych jazzowych kawałkach. Zawsze lubiłem takie podkłady. A po nich Puppets of Chaos. To ekipa również z lat 90., która pojawiła się w Source, Vineside Hype, i to już świadczy o tym, że byli całkiem nieźli. True Dead, czyli ten utwór, który mogliście przed chwilą usłyszeć, to ich singiel z roku 93. Też wielkiej kariery nie było, ale undergroundowo zaznaczyli oczywiście swoją działalność.
1: I love him.
2: But he ain't feeling you. He's feeling out of a bitch. Nah. Face it. When he goes to the studio, she's there waiting for him. When he's writing, she there next to him.
1: Fuck out of here.
2: When you page him and he don't call you back, who you think he be with?
1: Yeah, I guess.

Wreck the Art ekipy A$AP, nie mylić oczywiście z A$AP Mobem. To ekipa nowojorska, ekipa z 92 roku, wydany singiel przez wytwórnię 4FB Records. Mark the 45 King produkował ten numer. Też fajny imprezowy numer, a wcześniej Noriega, czyli Nori, jedna druga duetu Capone Noriega, a obecnie pan podcaster od pijanych podcastów, jak to mówię, no bo prowadzi, współprowadzi podcast Drink Champs, gdzie no po paru głębszych panowie dzielą się różnymi historiami, ale jak ktoś lubi oldschoolowy rap, to polecam posłuchanie podcastu Drink Champs, bo jeśli są jeszcze, są tacy, którzy jakby tempa nie wytrzymują w tym podcaście, to taki trochę podcast lufa pytanie, ale są też tacy, którzy mają mocną głowę i wytrzymują tempo i opowiadają bardzo, bardzo fajne historie związane z zakulisowymi zakulisową działalnością rapową w latach 90. To bardzo ciekawe dla tych wszystkich, którzy wtedy śledzili scenę, no bo mogą się dowiedzieć różnych rzeczy, których wtedy no nie wypadało w wywiadach powiedzieć, albo po prostu dla dobra atmosfery w środowisku też się o pewnych rzeczach nie mówiono o tych rzeczach, a teraz po wielu latach można już o tym powiedzieć. No 30 lat, czas sporo leczy. Też fajne jest to, że można posłuchać historię o różnych bifach i sytuacjach, które absolutnie nie ujrzały światła dziennego w tamtych czasach, a teraz swobodnie można już o nich mówić, a nawet mówią o nich raperzy, którzy wtedy byli pokłóceni, a teraz spotykają się u Noriego w jednym studio. Gorąco Drink Champs polecam. Okej, słyszymy się w przyszłą środę w Miejskim Folklorze. Za dzisiejszy dzień bardzo serdecznie dziękuję i życzę wam wszystkim miłego czwartku.

0: Autopromocja.
1: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
2: O nie, kolejny trend?
1: Ale ten jest serio ciekawy.
2: No okej, no to musimy to obgadać.
1: Ale kiedy?
2: Może w czwartek o 12:00? W czwórce?
1: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
3: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
1: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia?
3: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
1: i Julia Święch.
0: Autopromocja.
4: Tu Czwórka Polskie Radio.
5: Czwórka Polskie Radio.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Słońce wstanie o godzinie 4.53, zajdzie o 20.11. Dzień będzie z dobrą temperaturą w większości kraju. Poza północą i północnym zachodem, tam w ciągu dnia 10-12 stopni. Wreszcie kraju między 16 a 24, bo tyle aż będzie w Lublinie i Rzeszowie. Natomiast z chmurek będzie coś padało i nawet w ciągu dnia możliwe burze.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom Czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
3: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Dzisiaj w naszym studiu naprawdę sporo się działo, muzycznych gości nie brakowało, a atmosfera była gorąca od pierwszych dźwięków. Dominika Płonka zaprosiła do rozmowy artystów, którzy nie tylko opowiedzieli o swoich najnowszych projektach, ale też zdradzili kulisy pracy nad muzyką i podzielili się historiami z życia poza sceną. Było trochę poważnie, trochę żartobliwie, a momentami naprawdę zaskakująco. I to zarówno dla nas, jak i dla samych gości.
3: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: Poranka Czwórki.
4: Z nami w studiu jest już Delem. Cześć, dzień dobry. Jakie uczucie towarzyszy wydaniu takiego większego dzieła sztuki?
5: Wiesz co, dawno niczego nie wydawałem, bo trochę minęło czasu, odbywa różnie i przez ten czas zupełnie się zamknęliśmy w studiu, więc już trochę było takie wyczekane, że w momencie premiery to już mieliśmy takie podejście, niech to już wyjdzie. Okay, już byśmy chcieli iść dalej i dalej, chcielibyśmy już przejść do następnych rzeczy.
4: Ja pamiętam, że płytę porównywałam do 9 miesiąca ciąży, mimo że w ciąży nigdy nie byłam, ale że to już takie jest, że po prostu chcesz już mieć to za sobą rzeczywiście.
5: Myślę, że to by było na pewno najbliżej ciąży, w jakiej mógłbym się znaleźć.
4: A wróćmy na chwilę do tematu matur. Od 14 minut maturzyści piszą egzamin podstawę z języka obcego. Pamiętasz matury? Jakieś masz związane z tym historie?
5: Wiesz co, dla mnie matura zupełnie nie była ważnym momentem w życiu. Zupełnie nie.
4: Czyli nie było stresu?
5: No pewnie już w momencie, że trzeba było pójść i odpowiadać, no to jakiś tam był. Ale tak naprawdę zależało mi tylko na maturze z polskiego. Ona wypadła fajnie, więc byłem zadowolony, ale nie miałem tak, że na przykład było jakieś straszne ciśnienie przed maturami. Pamiętam, że jak wszyscy zakuwali na parę dni przed, to ja już miałem takie podejście, nie, ja się niczego w te parę dni nie nauczę.
4: I to chyba też jest dobre podejście, też mam wrażenie, że to sprawdzanie odpowiedzi na kilka godzin przed egzaminem. Z drugiej strony jakby totalnie rozumiem też osoby, które w ten sposób reagują, no bo są osoby, które się tym z drugiej strony bardzo przejmują i chcą chociażby jeszcze jakąś jedną dodatkową informację do tej swojej głowy wchłonąć. Skończyło się lato. Epka, mini album ląduje na streamingach pod koniec kwietnia. Słuchamy jej dzisiaj 6 maja. Od początku był taki zamysł, żeby to wylądowało tak przewrotnie w innym momencie. Wiem, że tekstowo tam nawiązujesz do tego czasu chyba jeszcze sprzed roku, ale wydaje mi się, że ten tytuł przyciąga mimo wszystko z racji tego, że jest maj i raczej wszyscy mówią zaraz będzie lato.
5: Tak, ale wiesz co, wyliczyliśmy to, znaczy ja się starałem to wyliczyć w taki sposób, żeby rzeczywiście cała płyta wylądowała, kiedy już się lato skończy. Bo cały tytuł płyty to jest podzielone zdanie. Skończyło się lato i wtedy wszystko zaczęło się sypać. I to jest tytuł płyty, później będzie właśnie i wtedy wszystko zaczęło się sypać. Dlatego chciałem, żeby ta druga część rzeczywiście wylądowała we wrześniu, kiedy już się rzeczywiście lato skończy. I bardziej będzie pasowało do, myślę, jesiennych brzmień. O tyle tylko wycyrklowałem, żeby to mniej więcej tak wyszło, a skończyło się lato. No chodziło o konkretne lato właśnie sprzed 2 lat, kiedy tutaj zaczynałem pracować, zagraliśmy pierwsze koncerty i wszystko się w sumie mogłoby wydawać, że świetnie układa, no ale u mnie to był taki najgorszy, najbardziej depresyjny okres w życiu. No i z tego wynikło właśnie ten tytuł. Więc to było też jednocześnie konkretne lato, które się skończyło, ale też takie no, metaforyczne lato. Takiej totalnej beztroski, którą czułem, że miałem przez większość życia i później nagle wow, rzeczywistość.
4: Czy muzyka jest albo była w tamtym momencie, w tamtym okresie pisania jakimś takim lekarstwem na właśnie poradzenie sobie z takim momentem w życiu, kiedy myślisz, że wszystko jest okej, a tak naprawdę wszystko zaczyna się trochę sypać?
5: No na początku była głównym stresorem, kiedy powstawały pierwsze utwory i rzeczywiście było tak najgorzej, to nie było takiego momentu, że to była dla mnie ucieczka. Musiałem się od nowa nauczyć mieć radość z pisania. Od nowa w ogóle nauczyć się pisać tak naprawdę.
4: I jak ten proces wyglądał? Pamiętasz jakąś taką pierwszą sesję w studiu, w którym czułeś, że troszeczkę przeskoczyłeś na inny poziom, że jesteś w innym miejscu?
5: Tak, pamiętam, kiedy pisałem, na przykład kiedy pisałem Dylemat albo Nowe Życie, to to był taki moment, że próbowałem robić dobrą minę do złej gry i było bardzo źle, ale szukałem jakichś sposobów, żeby zrobić piosenki, które nie będą przygnębiające. No i w pewnym momencie był taki jeden numer, który nagrałem na dyktafonie w telefonie, siedząc po prostu samemu, i wtedy poczułem, okej, w końcu wylałem z siebie te prawdziwe, negatywne emocje. No i drugim numerem, który rzeczywiście to już pomógł mi się tak bardziej otworzyć i zrobić coś rzeczywiście prawdziwego i osobistego, no to było otwarcie tej płyty, czyli Skończyło się lato.
4: O twoich tekstach będę chciała jeszcze porozmawiać, a tymczasem zanim zagramy utwór Bywa Różnie, twój oraz Gwerilli, to chciałam dopytać, jak doszło w ogóle do waszego spotkania i dlaczego to jest jedyny fit na tej części albumu?
5: Bardzo ciężko by mi przyszło w ogóle współpracować z jakimkolwiek raperem, bo bardzo lubię...
4: Walka ego, czy...
5: W sensie, bardzo mi zależy na tekstach i zawsze byłaby ta obawa, że gdybym kogoś poprosił o ten feat, dostałbym zwrotkę, która jest średnio napisana albo nie pasuje jakoś mi do mojej wizji. No a z Gwerillą miałem super przelot, poznaliśmy się na jego release party, o jego ostatniej płyty. No i od razu mieliśmy jakiś taki fajny przelot i siedzieliśmy razem w studiu przy innych numerach, no i w końcu miałem takie, no dobra.
4: Sprawdziłeś go, jemu Patryk, mogę... to jest patent, słuchaj, nawet tak. Na następne featuringi, na następnych gości na albumie, że tak, najpierw jest... sprawdzić się na jakimś takim polu, wiesz, nie na twoim projekcie i potem można razem kminić.
5: No i, ale później już wiedziałem, że mogę mu zaufać, teraz już bym mu zaufał z każdą zwrotką.
4: No zaufałeś mu na pewno w utworze Bywa Różnie, posłuchajmy teraz na Antenie Czwórki.
6: Co tam u mnie? Nie powiem ci nic, bywa różnie. Pogadamy później. Co tam u mnie?

0: właśnie, no to co, można nazwać to epką, jedną, drugą albumu, mini albumem?
1: Ja to traktuję, i to tak jest w mojej głowie, jako zwiastun tej płyty. To jest taka...
0: Zwiastun.
1: Taka zapowiedź, no taka...
0: Ale już taka porządna zapowiedź, no,
1: no
0: bo
1: już
0: to jest,
1: porządna, już jest parę utworów.
0: Kilka dobrych numerów, 6 dokładniej.
1: Tak, no jest to prawie połowa płyty i to jest chyba taka najbardziej przystępna część tej płyty, najbardziej... Też najweselsza, najbardziej taka, myślę, mainstreamowa i najbardziej piosenkowa, bo już później
0: mieliśmy... Na rozpoczęcie lata, to akurat
1: dokładnie.
0: Bardzo dobry timing na takie utwory. Z jednej strony rzeczywiście produkcyjnie utwory są lekkie na pewno, są łatwe w zapamiętywaniu, o tym już mówiliśmy poza anteną tutaj, że w naszym czwórkowym biurze, tak można powiedzieć, części biurowej często nucimy sobie właśnie utwór Bywa Różnie, gdzie na ficie Gwerilla, którego właśnie słuchaliście. Z drugiej strony twoje teksty Delem są bardzo osobiste i bardzo bezpośrednie. Tam po prostu od samego intra nie ma jakichś kwiecistych metafor i wiesz, ubierania czegoś w jakieś ogromne nawiasy, żeby przypadkiem ktoś sobie nie pomyślał, tylko jest bardzo wprost. Ja bardzo lubię takie teksty, ale zastanawiałam się, czy miałeś już w ogóle jakieś rozmowy o tej płycie z twoimi najbliższymi.
1: No, najbliżsi już mają te teksty w obiegu już jakiś czas. No,
0: na A konsultujesz z nimi, zanim coś wypuścisz? Czy coś na przykład nie powiedziałeś o jedno słowo za dużo?
1: Nie, do tekstów nigdy tak nie podchodzę. Jeśli miałbym coś cenzurować, to bym się pewnie z tym źle czuł. Jeśli coś już tak napisałem i coś musiało wyjść w tej formie, to raczej w takiej formie zostaje. Im tak naprawdę dłużej piszę, tym mniej się boję na przykład czegoś, o co się bałem wcześniej, czyli na przykład cringe'owego wersu. Teraz jak coś, mam takie wahanie, że okej, coś jest na granicy cringe'u, na granicy żenady, to mam takie, nie, zostaw, tak,
0: to jest
1: ty też jesteś trochę żenujący.
0: Dobre, a może to jest kwestia wieku już, że wychodzimy z takiego, wiesz, grania, bycia cool i mamy trochę więcej odwagi, żeby się pokazywać, żeby wypuszczać rzeczy. Jak to u ciebie było za czasów nastoletnich w ogóle? Byłeś też taki ekspresyjny? Tutaj też odbijam trochę do tych czasów maturalnych, bo ja na przykład nic kreatywnego takiego twórczego nie robiłam jako nastolatka.
1: Ja wtedy mnóstwo rzeczy pisałem, bo oprócz tego, że pisałem rapowe teksty, no to napisałem swoją pierwszą sztukę teatralną. Później, chwilę potem pisałem scenariusze do seriali. Później miałem jeszcze pierwsze jakieś takie podrygi w pisaniu opowiadań. Więc wtedy po prostu siedziałem i pisałem całe dnie. Jak tylko
0: Czyli
1: wracałem
0: to było
1: ze szkoły.
0: Wyrabianie warsztatu.
1: Tak, to było zdecydowanie wyrabianie warsztatu, ale też z perspektywy czasu, jak przeglądam sobie tamte teksty, no to widzę, jak często właśnie takie pierwotne emocje opakowywałem w przeintelektualizowane wersy, szukałem,
0: no
1: właśnie zasłaniałem się metaforami.
0: Wyżyć po prostu na samym początku, mam wrażenie.
1: Tak, teraz...
0: Wygadać.
1: Teraz piszę dużo prościej i dużo lepiej się z tym czuję. Mam rzeczywiście wrażenie, że teraz te wszystkie teksty są bardziej dla mnie, że robię sobie coś miłego. Pisząc to, wylewając z siebie te rzeczy, to zdecydowanie jest... Teraz to działa dużo bardziej terapeutycznie niż kiedykolwiek.
0: A jak się czujesz teraz po premierze?
1: No, jest niesamowita różnica, bo kiedy zaczynałem pisać całą płytę, to był najgorszy prawdopodobnie moment w moim życiu, a teraz, kiedy ta epka wyszła i kończymy pisać całą płytę, no to jest chyba najlepszy moment w moim życiu. Nigdy nie czułem się spokojniejszy, nigdy nie miałem zdrowszego trybu życia, nigdy też nie byłem taki po prostu ze sobą pogodzony, jak teraz.
0: Delem był gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję. Słuchajcie epki Skończyło się lato. Śledźcie Delemana w mediach społecznościowych, bo druga część płyty już pod koniec lata. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.

igrzyskach osobowości, wśród dziarek na twarzy farbowane włoski, wśród patostreamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie, czy robisz to nieumyślnie?

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Tego
0: nie możesz przegapić.
1: Nie możesz przegapić.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie kultury i trendów, to dobrze trafiliście. W stacji Kultura zdradzam wam wszystko od gorących nowości muzycznych przez wystawy i premiery filmowe, aż po to, co w designie piszczy. Inspirujące rozmowy, świeże pomysły i sporo ciekawostek, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Tutaj dowiecie się, co w kulturze gra pierwsze skrzypce.
0: Stacja Kultura w czwórce.
2: A w stacji Kultura dzisiaj zaproszenie na Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi od 18 do 24 maja. I w związku z tym dzisiaj razem z nami Agnieszka Zajk-Tworkowska, wicekanclerka Akademii Teatralnej w Warszawie. Kim właściwie dzisiaj jest młody aktor, który wchodzi na rynek? Bardziej rzemieślnikiem, bardziej twórcą, bardziej artystą? Właściwie jak można ich określić?
3: Tak naprawdę wszystkim, ale też na pewno osobą świadomą, jeśli chodzi o siebie. To jest taka moja obserwacja, że bardzo często są to osoby właśnie świadome i dojrzałe, wiedzące, czego chcą i też potrafiące się jakby bardzo dobrze poruszać w świecie szybkich social mediów i tych rzeczy, za którymi być może jakby wszyscy nie nadążamy. Bo to jest jednak taki
2: świat. A szkoły teatralne nadążają właśnie za tą zmieniającą się medialną rzeczywistością? Czy przygotowują na przykład do autopromocji w mediach społecznościowych? Wielokrotnie aktorzy do nas przychodzą i mówią, że właśnie nie mam możliwości grania na przykład w filmach, nie mam angażu na przykład w teatrach, no ale mogę dać wyraz swojej ekspresji w social mediach. Co się zresztą dzieje i czasami mają bardzo dużo odsłon.
3: Często właśnie sociale, które są prowadzone przez osoby twórcze, to one im pozwalają zdobywać role. Bo okazuje się, że to, ile masz obserwujących followersów, jest taką bardzo istotną informacją dla producentów, producentek.
2: To prawda.
3: I tak jest. I dlatego to jest takie ważne. Myślę, że jeśli chodzi o ludzi młodych, którzy studiują w Akademii Teatralnej, to oni doskonale to wiedzą.
2: Czyli są bardziej odważni i bardziej świadomi rynku, na którym funkcjonują.
3: Bez wątpienia. To jest tylko pytanie, czy teraz im się chce już nad tym pracować. Pewnie części tak, a pewnie część dopiero zacznie to robić po szkole, ponieważ szkoła jest bardzo absorbująca. Przez te 4 lata do spektaklu dyplomowego naprawdę studiujący są maksymalnie zajęci. Spędzają w uczelniach, myślę, że we wszystkich, o których tutaj myślimy i które będą pokazywać spektakle dyplomowe na festiwalu w Łodzi, jest tak samo. To znaczy studenci są bardzo zajęci.
2: Jakie spektakle zobaczymy na scenie w ramach tego festiwalu? Co będzie, no na przykład spektaklem otwarcia?
3: Pierwszego dnia festiwalu mamy 2 spektakle. Jeden z Krakowa, jeden z Warszawy. Magiczna rana w reżyserii Henryka Miśkiewicza. Pawła Miśkiewicza, przepraszam. Ja tego spektaklu jeszcze nie widziałam, więc jestem bardzo ciekawa. I Schody, Schody, Schody. To jest spektakl dyplomowy studiujących w Akademii Teatralnej, który ja już widziałam wielokrotnie i bardzo gorąco polecam, bo rzeczywiście to jest spektakl, który mówi o aktualnych tematach bardzo mocno i studiujący się w tym absolutnie znajdują. To też jest ich głos.
2: W ramach tego festiwalu swoje spektakle dyplomowe będą pokazywały 3 uczelnie. Czy w ogóle widać różnicę pomiędzy tym, jakie uczelnia ma podejście do aktorów, do pracy z aktorami, w ogóle co sobą te spektakle reprezentują pomiędzy tymi uczelniami? Czy widać ich styl na przykład?
3: Właśnie się zastanawiam. To jest bardzo ciekawe pytanie, którego sobie nigdy nie zadałam. Być może, chociaż nie wiem, czy byłoby tak prosto po obejrzeniu spektakli wskazać, że ten był z Krakowa, ten z Warszawy, a ten z Łodzi. Łatwiej jest z teatrem, z Bytomiem, który ma, to jest krakowskie AST filia i zwykle są to spektakle taneczne siłą rzeczy, więc tutaj bardzo prosto. A z innymi myślę nie byłoby aż tak łatwo.
2: To jest moment, kiedy młodzi aktorzy właśnie są oceniani, czy ta formuła ich bardziej motywuje, czy ich spina?
3: Czasami coś, co spina, może motywować.
2: To prawda.
3: To znaczy, formuła konkursowa jest taką odrobinę formułą spinającą i nie musimy udawać, że jest inaczej. To jest tak naprawdę pierwszy konkurs, poza jakimiś takimi, w których występują indywidualnie, którym się mierzą z oceną. I to tak w taki sposób naprawdę bardzo dojmujący. Przez tydzień oglądają nawzajem swoje spektakle, bo rzeczywiście studiujący chodzą na każdy spektakl, żeby potem wieczorem móc o tym porozmawiać, wymieniać doświadczenia, bo przecież festiwal też na tym polega i to jest ogromna jego zaleta.
2: Jak radzą sobie z tą pierwszą krytyką i konfrontacją, ale także opinią publiczności?
3: Pewnie różnie. To znaczy, to też jest tak, że potrafi być motywujące. Ja też słyszę, że nagrody nie są ważne i że ważne jest to spotkanie i ten moment właśnie, w którym się wszyscy spotykają i potem mogą długo w nocy o tym dyskutować, ale no któż nie lubi być nagradzany?
2: No właśnie, nagrody nie są
3: przecież
2: ważne.
3: Przecież to jest bardzo przyjemne.
2: W tym fachu, czy one nie stanowią o tym, co się będzie działo później?
3: Nie zawsze. Tak bywa, ale znam wiele przykładów, kiedy to nie miało znaczenia. Naprawdę, to jest też taki moment, jak wiesz, każdy spektakl codziennie może być inny. Ten sam spektakl jednego dnia będzie wspaniały, drugiego dnia słabnie napięcie. Więc ten pokaz tam też jest tym jedynym pokazem tego spektaklu. I tak trochę na to wszyscy patrzą, na pewno chcą wypaść jak najlepiej. Czasami ta taka motywacja pomaga, a czasami nie. Jest to jednak dzieło tak wielu elementów, że trudno o definitywną taką ocenę.
2: To jak przebrną, no to pewnie też ich trochę wzmocni, bo jednak w tym zawodzie będą cały czas oceniani.
3: Cały czas będą oceniani, tak.
2: Co dalej po festiwalu? Czy rzeczywiście ten festiwal, ale też i spektakle dyplomowe otwierają realnie drzwi do teatrów i do produkcji?
3: Na pewno bardzo się stara główny organizator tego festiwalu, czyli Szkoła Filmowa w Łodzi, żeby zapraszać dyrektorów teatrów, dyrektorki, reżyserów, reżyserki, osoby, które zajmują się castingiem, bo to jest, jak wiesz, bardzo ważna funkcja w polskim filmie. I są też spotkania właśnie z osobami prowadzącymi castingi, więc są tam warsztaty mocno ukierunkowane właśnie na to. To jest a propos tego, czy szkoły nadążają? Próbują na pewno. Pewnie zawsze są tymi goniącymi rzeczywistość, ale jednak starają się to robić. Więc ja bym powiedziała, że tak. Że tak, że jest to miejsce, w którym naprawdę bywa wiele osób z branży i wiem, że są tacy, którzy tam właśnie nawiązują też takie rozmowy zawodowe.
2: Bo właściwie jak wygląda teraz start w zawodzie aktora? Jest łatwiej czy trudniej niż kiedyś?
3: Jest na pewno bardzo trudno. Co roku na rynek z naszych szkół wychodzi około setki absolwentów. To jest bardzo dużo.
2: Ale to jest dużo za dużo? Jakby uczelnie produkują więcej aktorów niż potrzebuje rynek?
3: Mogę powiedzieć tylko w swoim imieniu, to co ja myślę.
2: Śmiało.
3: Tak, myślę, że trochę tak. Na pewno spora część z tych osób nie znajdzie w pracy w zawodzie. Aczkolwiek z pewnością studia, które prowadzimy, które kończą, pozwolą im pracować w wielu innych zawodach. I na pewno są takie drzwi, które otworzą właśnie te studia. Ale być może będzie tak, że to nie będzie zawód aktora, aktorki, nie będzie to praca w teatrze i w filmie.
2: To teraz jeszcze zapytam na koniec z perspektywy widza, co nas może tam najbardziej zaskoczyć, wybierając się na Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi?
3: Spektakle muzyczne. Na pewno. Będą dwa. Jeden z Akademii Teatralnej, Don Giovanni w interpretacji Cezarego Tomaszewskiego i naszych studentek i studentów. Krakowska Szkoła przygotowała spektakl muzyczny na podstawie prozy Lema. Jestem ogromnie ciekawa, co jest wynikiem tej pracy, więc myślę, że możemy poczekać na te spektakle.
2: Zapraszamy na te pełnoprawne spektakle. Nie traktujmy tych spektakli jako coś właśnie takiego studenckiego, tylko myślę, że jako coś, co ma realną wartość kulturalną. 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi od 18 do 24 maja. Zachęcam do tego, żeby wybrać do tego miasta i po prostu zobaczyć, co sobą reprezentują studenci, którzy właśnie kończą Akademię Teatralną. Agnieszka Zajk-Tworkowska, wicekanclerka Akademii Teatralnej w Warszawie, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za to zaproszenie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
1: Czwórka.online.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.

0: Plus. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
3: Popołudniowa w czwórce.
4: A w studiu czwórki razem z nami jest już Kacpero Lucyfero, czyli Kacper Kudyniuk. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć. Dziękuję za zaproszenie.
4: Kacper, bardzo się cieszymy, że do nas wpadłeś. Na swoim Instagramie pokazujesz z jednej strony pracę brand designera, pracę grafika, zajmujesz się takimi właśnie kwestiami, z drugiej strony też trochę opowiadasz o markach, o brandach. Możesz nam doprecyzować, kim właściwie jesteś i czym się zajmujesz?
5: Na co dzień jestem po prostu projektantem graficznym, ilustruję też, lubię rysować, ilustrować. I jestem też twórcą treści internetowych.
4: Graphic designer to jest po prostu grafik, tak można to powiedzieć. Czy w czymś się specjalizujesz? Na przykład w samych logówkach albo w jakichś innych aspektach? Jak to u ciebie wygląda?
5: No, stanowczo grafika współcześnie szczególnie ma mnóstwo smaków i mnóstwo różnych możliwości, od właśnie projektowania identyfikacji przez typografię, animację, UX, UI. Ja akurat jestem, że tak powiem, wyspecjalizowany w brand designie, w projektowaniu identyfikacji i też z elementem, powiedziałbym, strategicznym też wokół tego, czyli budowanie też narracji marki. Są to rzeczy, które po prostu mnie interesują.
4: To co sądzisz o naszym logo? Szczera opinia.
5: Troszkę bym je ruszył. Ale nieźle. Ogólnie podoba mi się całkiem ta spójność, w sensie brandingowa. Nawet nie samo logo, co jakby to, że wiadomo, że żółty, czarny, te takie paseczki wokół, to, że to jesteście wy, że to jest czwóreczka, nie?
4: Chociaż sam ten font i ogólnie logo, wydaje mi się, że trendy trochę się zmieniły, bo on już ma, tak mi się wydaje, 11 lat chyba od samego początku.
5: No, czuć to po nim. Jednocześnie jakby czasami też nie warto wszystko uwspółcześniać, też nie wszystko trzeba od razu robić taki blend design, jak się teraz mówi, że taki bardzo trend jest, żeby wszystko po prostu było w jednolitym, najlepiej bezszeryfowym foncie. To też nie o to chodzi, moim zdaniem. Fajnie czasami zachować naturalizm pewnych rzeczy i pewny ten dorobek jakby wyeksponować. Więc tutaj nawet jeżeli byśmy, powiedzmy, ruszali ten znak, to moim zdaniem dobrze by było też zachować jego właśnie ten charakter, który aktualnie prezentuje.
4: Ale to, o czym mówisz, jesteśmy w stanie zauważyć, że w ostatnim czasie te wszystkie logotypy są bardziej takie proste, wszystko jest mniej kolorowe, zmienia się takie wzornictwo w stronę takiego bardziej minimalistycznego, mam wrażenie nawet takiego prostego. Czasami czegoś mi aż brakuje w tych logówkach niektórych.
5: No, stanowczo. Ma to nawet swoją właśnie nazwę, ten kierunek, to, że jakby blend design, że on jest taki wybielony w... Powiedzmy, że to jest, nie wiem, kto będzie to słowo. I widać to w projektowaniu, szczególnie w high fashion. Mnóstwo marek, właśnie Burberry, Hermes, oni zmieniają swoje logówki po to, żeby być bardziej, że tak powiem, dostępnymi. Często to idzie też ze strategicznymi ruchami, żeby być bardziej dostępnymi dla
4: szerszego odbiorcy,
5: dla klasy średniej. Wiecie, to jest coś takiego, że teraz te marki, które dla nas się kojarzyły z luksusem jeszcze 20 lat temu, one już troszkę chcą do innych klientów aspirować, z czym się wiąże też zmiana designu, ale nie tylko. Na przykład ten bardzo prosty design też dobrze się odnajduje w cyfrowym świecie, przy skalowaniach na małe formaty, czy na przykład w prezentacji, nie wiem, mówię tutaj o jakimś, nie wiem, Citroenie, czy coś, że dobrze się odnajduje w dwóch kolorach tylko, na blasze karoserii, nie? Że na przykład można go podświetlić, wygrawerować, wyciąć, to są to.
4: Ale z drugiej strony też widzę, że niektóre logotypy, które bardzo mocno się kojarzyły z daną marką, zmieniają font i te fonty są wszystkie takie same właściwie, takie proste i właściwie gdyby nie było nazwy tej marki, to bym nie wiedział, co to jest.
5: No, są to czasami decyzje wynikające z pewnego trendu i potem czas weryfikuje, czy to była dobra decyzja, czy zła. Z tego, co widać, niektóre marki robią ten właśnie blending, po czym po 5-10 latach wracają z powrotem do tego, co było wcześniej. Więc widać, że klient też nie lubi do końca tego, kiedy wszystko jest zmieniane na takie samo, jak jest. Ja też czasami tych decyzji nie rozumiem jako projektant.
4: Czy ty uważasz, że Polacy mają gust? Czy mamy jakieś takie poczucie estetyki, czy jednak nam trochę brakuje? Masz taki bardzo ciekawy film u siebie na profilu na Instagramie. Dlaczego u nas jest ta reklamoza?
5: Tak,
4: że trzeba trochę do tego inaczej podejść, a nie tylko krytykować.
5: No, rzeczywiście, jakby się nad tym zastanowić, czy Polacy mają gust, mamy na pewno swój jakiś tam narodowy smak, który możemy znaleźć na ulicach. Jest on czasami lepszy, czasami gorszy, no wielu osobom się nie podoba, tak? W sensie i kojarzy się to też oczywiście z tą tak zwaną reklamozą, z banerozą, też z pewnym chaosem przestrzennym, jeżeli chodzi o architekturę, o urbanizację miast. I teraz skąd to może wynikać? Bo to też żebyśmy o tym rozmawiali czasami, nie? Że kiedy Europa się rozwijała, XIX wiek, XX wiek, wystawy światowe w Paryżu, Bauhaus w Niemczech, Polska była w tym czasie, nie istniała na mapie świata na przykład. To jest, warto o tym pamiętać, nie? Kiedy znowu był XX wiek, byliśmy najpierw poza bramami jednymi, destrukcja totalna w ogóle Polski, następnie zabory wschodnie, co w efekcie sprawiało, że cały czas przerywana była ta ciągłość kulturowa. Nie mogliśmy jako naród zadbać o estetykę, o design, o szkoły designerskie, no bo wiadomo, trzeba było odbudować najpierw domy, drogi, więc czasami jakby patrząc na tą naszą ogólną estetykę, warto brać pod uwagę, że my troszkę nadrabiamy ten europejski przypływ, który został nam zabrany.
4: No i też 50 lat komuny robi swoje.
5: Oczywiście,
4: to jakie
5: oczywiście
4: panowały wtedy trendy.
5: Trendy to jest jedno, a dwa, że zaborca, jeżeli się temu przyjrzymy, on też nie chce często, żeby się jego kraj, na którym trzyma rękę, rozwijał kulturowo, bo to jest tożsamość narodowa, tak? Poezja, język, malarstwo, muzyka, to są wszystko rzeczy, które budują naszą tożsamość narodową, więc często ona też jest kiszona przez zaborcę.
4: Kacper, a jaki ty masz stosunek do Big Logo? To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek, bo rozmawiamy o tych logotypach i z jednej strony to jest synonimem obciachu, o, duże logo i to wcale nie wygląda dobrze. Z drugiej strony te mody też tak się zmieniają, że bardzo często to Big Logo pojawia się już ironicznie, ale też ważny jest kontekst i tak dalej. A jakie ty masz na to spojrzenie? Bo to duże logo z jakiegoś powodu tym luksusowym markom jednak ma służyć.
5: Wiesz, z jednej strony rzeczywiście nie można powiedzieć, nie można się nie zgodzić z tym, że duże logo to jest wysoka widoczność. Tak? Więc jeżeli chcemy, żeby to było naprawdę widoczne, że mamy choćby jakieś ubranie czy jakiś sprzęt z danej marki, no to te duże logo może tym pomóc, tak? Ale jest to też pewna jakby estetyka idąca właśnie z pewną grupą społeczną, że niektóre grupy społeczne lubią mieć właśnie te duże logo, lubią pokazać, że rzeczywiście ja ciężko zapracowałem na to, ja mam to, co chciałem mieć, tak? Inne grupy społeczne bardziej jakby decydują się na bardziej minimalistyczny design, na bardziej stawiają może na pewne delikatne zabiegi i to też może mieć swoje w ogóle odbicie też w przestrzeni publicznej, by the way, nie tylko w ubraniach, tak? I teraz jeżeli na przykład dana marka decyduje się na pokazywanie swojego brandingu w sposób bardziej zachowawczy, powiedziałbym, że wprowadza więcej elegancji. To jest tak, taki na pewno komunikat może z tym iść. Jesteśmy bardziej eleganccy, stonowani, nie krzyczymy swoim brandingiem.
4: Ale z drugiej strony są też marki luksusowe, które nie krzyczą swoim brandingiem, ale bardzo często zdarza się, że jakaś konkretna grupa społeczna upodoba sobie jakiś element z ich katalogu i później, mówię tutaj o Burberry i o czapkach z daszkiem, które zostały w pewien sposób przejęte przez angielskich chuliganów i kibiców i później te czapki zostały wycofane, a z drugiej strony no jednak cały czas można kupić ich jakieś produkty z dużym logo, które też trafiają, no tak jak powiedziałeś, do innych klientów, którzy może bardziej chcą się pokazać niż coś eleganckiego.
5: Powiedziałbym tak, jeżeli to są tak duże marki, to one naturalnie będą szukać różnych rozwiązań, tak, różnorodnych, więc jeżeli pewnie wypuszczą i linię, która będzie miała mały znak i taką, która ma duży, ale też to, co powiedziałeś na początku, teraz już jakby w dzisiejszych czasach, w tym 21, 22, 25 roku zaczyna być to duże logo też traktowane trochę jako taki mem, taka na zasadzie, że okej, my już się śmiejemy z tego, że to logo jest takie duże i w tym momencie logówka Polo jest po prostu tak duża, że zasłania nam twarz, tak?
4: Był taki kiedyś mem, że będzie trzeba taki plecaczek z tym graczem na koniu zakładać, żeby było widać logo.
5: Dokładnie,
4: tak.
5: Dokładnie, żeby rozprostowanie całe, tak?
4: I zastanawiam się, czy to też minie, bo te trendy są coraz szybsze i teraz jest ten taki ironiczny, albo nawet już postironiczny trend, że ze wszystkiego się śmiejemy. Myślę, że będzie taki powrót do dobra, bierzemy to na poważnie. To jest złe, to jest ładne, to jest brzydkie. Czy zawsze będziemy już w tym trochę jakoś tak się kisić? Że ważny jest bardzo kontekst, background i sytuacja.
5: Ciężko wydaje mi się mówić o pewnych trendach kulturowych z naszej perspektywy, kiedy w nich siedzimy, nie? Duże nurty kulturowe były zawsze nazywane dopiero po ich zamknięciu. Barok, renesans, one nie były nazywane za tego czasu, tylko dopiero po. Współcześnie my też jesteśmy w jakimś trendzie, o którym jeszcze nie wiemy do końca, jak on w ogóle będzie wyglądał po nazwaniu za 50 lat na przykład. Ale ogólnie te trendy współcześnie są coraz krótsze, tak z tego co zauważam. Pewnie troszkę jakby czas zaczął się zagęszczać, a wraz z nim te trendy, one szybciej mijają, szybciej się pojawiają. Są takie mikrotrendziki, ale tak jak mówię, może ktoś to w którymś momencie powie, okej, to wszystkie te mikrotrendy to był po prostu jeden wielki... I tutaj
4: to myślisz, że ten trend zamknie się w pierwszych 50 latach nowego milenium?
5: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo to już są rzeczy, o których wiesz, szkoła Bauhausu powiedzmy trwała około 20 lat, to był ich top tier premium jakby czas, a znowu inne jakieś tam duże ruchy trwały po 100 lat, inne 5 lat, ciężko to powiedzieć, nie?
4: Kacper, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia i zapraszamy na profil na Instagramie. Kacper Lucfero był razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
5: Dziękuję wzajemnie.
0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.

0: remember all. To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio o godzinie 22. Od 22 do godziny 23 audycja Najlepsze z Najlepszych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Nie możesz przegapić.
3: Czwórka. Polskie Radio.

Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem i tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję, ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę, mam najwspanialszą mamę. Jest piękna, mądra, czuła, siedzimy przy kakale. Razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama mówi, że taką jak ja. Teraz w końcu rzuca dobra skarby, chyba czas do snu się zbierać. Pakuję się do szkoły, sprawdzam, co mam jutro w planie.

się nie myliłem. Znowu ktoś mnie pyta, czy w rapie marzy mi się kariera. Mam 8 lat, nie wiem, wiem, że on będzie mnie wspierał. Mówi mi, żebym się dzielił, żebym mówił

cieknie, więc się młody nie przyzwyczaj. Mój tata to fazer, idziemy sobie na spacer. Ja przed rodzicami na rowerze, lubię jak jesteśmy razem. Wracamy do domu, mówię tata puść koncerty. Tata puszcza mi nagrania.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale

0: radio i podcast.
1: Take free, ha. Yeah. Spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia? Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem, nie statuj, by sława i Jurki brachu. Chcę być wolne i mudrze.

0: dojadamy zawsze, ej, dojadamy szybko.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: Gramy w czwórce.

lat 55, wąs jak szum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy dobrze?

Choć jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

dwa adaptery, te bajery bery weryfikuję co 2-4. Hajdawery wóz, maniery krusz, strawberry kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush, pada bery bery i Frank ci do mózgu.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
1: Gramy w czwórce.

wyjdziemy sobie.

0: czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
1: Gramy w czwórce.
3: Cześć, nazywam Idej. Gdzie leci ta, co robi ta?
4: Yo, ponownie witam, nie Londynu, Bruk. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two-step. Bluza czarna jak kruk, piję W, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał Oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję Oyster.